0: I ta fascynacja nie mija i trwa i nie będzie chyba ani dla ciebie, a być może również dla naszych słuchaczy tajemnicą, że postać Gordona Sumnersa, czyli Stinga, jest bardzo bliska mojemu życiu. Wiesz o tym, prawda?
1: Tak, no zgadując jeszcze, jakie utwory mógłbyś wybrać, miałam pewnik, że wybierzesz Stinga. Jeszcze obstawiałam parę innych utworów, ale Stinga byłam na 100% pewna, że wybierzesz.
0: Pierwsza kaseta, którą od mojego taty dostałem z tak zwanego Zachodu, pierwsza moja osobista, pierwszy album, który miałem w rękach, to Nothing Like the Sun, to był rok 87. Tato z jakiegoś wyjazdu przywiózł mi tę kasetę i kiedy moja koleżanka, w której się zresztą kochałem w podstawówce, przechodziła koło mojej ławki, gdzie leżała ta kaseta, popatrzyła na pana Stinga, który tam się trzymał za włosy i powiedziała: o, podobny do ciebie. Jest to komplement, który kilkadziesiąt razy w życiu słyszałem przez kilkadziesiąt lat i bardzo ten komplement lubię. I przypomnę takie jedno z największych wydarzeń mojego życia, kiedy to na Stadionie Narodowym z moim ukochanym Stingiem znalazłem się na jednej scenie. Było to jedno z największych wydarzeń mojego życia i zaśpiewaliśmy wspólnie tę piosenkę, która pochodzi właśnie z tego albumu Nothing Like the Sun, a nazywa się Fragile i opowiada o tym, jak krusi jesteśmy.

0: Bardzo, bardzo jesteśmy kruchutcy i choć wydaje nam się często, że jesteśmy silni, to mamy najświętsze prawo przyznać samym sobie, że czasami jesteśmy bardzo delikatni, zwłaszcza my mężczyźni możemy takie lekcje odrobić, mi się wydaje. I zwłaszcza właśnie w takich relacjach rodzinnych dbać o to i pamiętać o tym, że musimy być dla siebie po prostu najlepszymi swoimi wersjami. No dobrze, pewne rzeczy się nie zmieniają i widzę już tutaj na podglądzie, że wybrałaś utwór, a przede wszystkim wykonawcę, któremu też jesteś wierna od ho, ho, ho, ho, ho, ho. Umiesz to policzyć w ogóle?
1: Szybka matma u mnie nigdy nie była silną stroną, ale od 14 roku, odkąd miałam 14 lat, słucham Dawida Kwiatkowskiego. Odkryłam go w gimnazjum. I fajne jest to, uważam, w tej relacji idol-fan akurat w tym przypadku, że jak Dawid zaczynał, też był bardzo młody. I fani się szczycą tym, że możemy dorastać razem z nim i ta muzyka odpowiada, którą tworzy, akurat trafia do tej, jak to powiedzieć?
0: Grupy.
1: Do tej grupy wiekowej, że tak powiem.
0: Ja nie zapomnę nigdy, jak bardzo chciałem ci kiedyś zrobić prezent i zdobyć podpis Dawida na jego chyba płycie. I wiedziałem, że jest w jakimś centrum handlowym warszawskim i poszedłem tam i ustawiłem się w kolejce kilkuset dziewczynek kilkunastoletnich, które czekają w tym samym celu, a wśród nich Maciej Sztur czekający na autograf Dawida Kwiatkowskiego. To pewnych rzeczy się nie zapomina. Zapowiedz, Matysiu, utwór.
1: No to jest utwór z jego poprzedniej płyty i jest to bardzo sentymentalne. Ja ostatnio się bardzo sentymentalna zrobiłam i bardzo to do mnie trafia.
0: Tytuł nosi nazwę?
1: Pobite gary.
0: Pobite gary. Tytuł nosi nazwę. Co ja powiedziałem? Może to przeanalizować podczas tego, jak będziemy słuchać Pobitych garów.

0: Jechać tam. Dzisiaj bym został, ale nie ma was.
1: Jak brzmi ulubiona fraza wszystkich radiowców, szkoda, że państwo tego nie widzą, bo tutaj w studiu właśnie mamy namacalny dowód na to, jak ważne są utwory, które dla was przygotowaliśmy. Moja przedmówczyni, która wybrała piosenkę, którą przed chwilą państwo słyszeli, uroniła łzę, gdyż takie emocje budzi ta muzyka. I nawet pojawiły się gluty, o których nie będę państwu opowiadał, gdyż nie przystoi, ale posłuchajmy tego siorbnięcia nosem. O, tak, to jest dowód, że te piosenki na nas bardzo po prostu działają. Trzymamy się tego, co nie mija i co jest ważne dla nas muzycznie, jak te uczucia w dźwiękach się przejawiają i z którymi to dźwiękami i emocjami, które za nimi idą, chcemy się z państwem podzielić. Więc taka nieprzemijająca moja miłość rockowa, bo jestem słuchaczem, który z rockiem, z różnymi gatunkami jest mocno związany, ale z rockiem chyba najbardziej, może jeszcze z jazzem. I taką płytą, którą bym na pewno na podium postawił, a być może na pierwszym miejscu rockowych płyt mojego życia, to jest płyta The Joshua Tree zespołu U2. Zawsze jak jadę samochodem i włączam tę muzykę, przypominam sobie mojego amerykańskiego wujka, który, gdy ona szła, mówił: "This music has to be played loud." Więc jak państwo teraz jadą samochodem, to proszę przygłośnić. Matysia, wiesz już, o jak o jakiej płycie mówię i o jakiej piosence?
2: Tak, domyślam się.
1: Właściwie trudny wybór, bo tam wszystkie piosenki są po prostu doskonałe. O tej przepięknej podróży po zachodnim wybrzeżu USA, którą ci Irlandczycy cudowni kiedyś odbyli. A tytuł jest cudowny. I still haven't found what I'm looking for. Ciągle nie znalazłem tego, czego szukam. To jest może trochę smutny tytuł. Ale ja na niego patrzę dzisiaj przez pryzmat moich ostatnich doświadczeń, też piękny, że poszukiwanie tego, co jest dla nas ważne, też jest piękne. I nie zawsze musimy osiągnąć szczyt, bo droga do niego jest cudowna. U2, I still haven't found what I'm looking for.

0: To jest audycja OK Boomer w Radiu 357. Zbliża się 16:20, a w studiu Maciej Sztur mówiący te słowa oraz ona, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Tak, proszę państwa, wnuczka Jerzego Sztura i Barbary Sztur. Wnuczka również Barbary Janas i Marka Janasa, co może państwa troszkę wyprowadzić w pole, ale jest z nami ona, Matylda.
1: Tak.
0: W klimatach rockowych byliśmy, zostajemy czy zmieniamy?
1: Zostajemy. Ja miałam bardzo duży problem, tak między nami mówiąc, z wyborem piosenek, bo ja też bardzo dużo rocka słucham, ale tak jak doceniam bardzo tą muzykę, tak jakiś anegdotek bym nie mogła mówić. Natomiast wyjątkiem jest następna piosenka Nosowskiej, już mogę zdradzić, bo to jest taka wokalistka, która po prostu non-stop u nas w aucie leciała, jak byłam dzieciakiem i po prostu wchłonęłam tą muzykę i zostałam przy Nosowskiej bardzo, bardzo do tej pory. No, nawet, no, tak.
0: Ja też, Kaś, to raz bardzo łączy. Rzeczywiście muzyka w ogóle łączy ludzi często. Nawet jak ktoś jest boomerem, to może mieć te same zainteresowania. I rzeczywiście Katarzyna Soska i w ogóle zespół Hej, cała przeszłość, a też teraźniejszość, to moja wielka miłość i wielka wierność tej wokalistce.
1: Tak, nawet miałam ostatnio taką sytuację, byłam a propos właśnie muzyki rockowej, byłam ostatnio na koncercie a propos Dawida Kwiatkowskiego z moją przyjaciółką, rok starszą, i zobaczyłyśmy, wracając już do domu, plakat jakiegoś festiwalu, który się nazywał Kazimiernication. I miałam takie, powiedziałam do tej przyjaciółki, o, fajne nawiązanie do Californication Red Hotów. A ona mi odpowiedziała, a co to jest Californication Red Hotów? Muszę przyznać, że miałam pewną załamkę w tamtym momencie.
0: Ale pozostałaś przytomna, podobnie jak Kasia Nosowska.

0: Zastanawiam się nad tymi różnicami pokoleniowymi i mam do ciebie pytanie, proszę o szybką odpowiedź. Przy słuchaniu muzyki, piosenka czy album?
1: Zależy. Mam takich kilka piosenkarzy, których przesłuchuję albumy od A do Z, natomiast mam bardzo dużo takich piosenek na mojej playliście, gdzie po prostu najbardziej mi się podobają.
0: A czy masz tak, jak kończy się płyta, bądź piosenka, której słuchasz poprzez jakiś serwis internetowy, jakąś apkę i po zakończeniu on ci proponuje nowe utwory i często w ten sposób poznajesz nowe piosenki, nowych wykonawców?
1: Nie, ja mam tak, że ja słucham, nie wiem, na przykład radia, jak jestem, nie wiem, gdzieś w trasie, gdzieś jadę czy coś i po prostu słyszę jakąś piosenkę i mówię, o, to mi się podoba, to sobie dodam do playlisty, natomiast playlistę mam stałą.
0: Rozumiem.
1: I dżongluję między swoimi ulubionymi piosenkami po prostu i wokalistą.
0: Dżinglujesz.
1: Dżingluję, tak.
0: Dobrze, a ja właśnie często mi algorytmy podsuwają jakiś nowych wykonawców. Czasami to jest kulą w płot, ale czasami trafia prosto w serce i chcę teraz powiedzieć w odróżnieniu od początku audycji o moich odkryciach tegorocznych. I tu na pierwszym miejscu jest pewna Daria ze Śląska, która skradła moje serce i jej album, bo ja jestem bardzo przywiązany do tych wypowiedzi albumowych i lubię przede wszystkim słuchać muzyki w całości tych kilkunastu utworów, które artysta zaprojektował na jedną płytę. Płyta ostatnia, najnowsza Darii nazywa się Halo, co jest grane, a ja was wszystkich zapraszam na utwór pod tytułem ABS.

0: To jest Radio 357, jest 16.30, a więc pół audycji już za nami, dopiero co zaczęliśmy, a już jesteśmy w połowie. Matylda przyniosła kolejny utwór i teraz go zapowie.
1: Tak, to następnym utworem będzie piosenka Taco Hemingwaya pod tytułem Świat jest WF-em. Taka poznałam jego muzę w liceum i się zakochałam w jego tekstach, głównie w tekstach, bardzo do mnie trafiają. Na przykład lubię jeździć i ma taką piosenkę o metrze z każdą stacją, to jak sobie jeżdżę metrem, to lubię sobie ją słuchać. A nawet kiedyś spotkałam Taco Hemingwaya. Jak wychodziłam z rehabilitacji, to akurat wchodził do tego szpitala, więc mam na koncie zdjęcie z nim w kompletnie randomowej sytuacji. I tak, no, zapraszam do posłuchania tej piosenki, z którą się bardzo utożsamiam.
0: A ja Państwa zapraszam do tego, żeby teraz wstać, zrobić sobie przysiad, przebiec się gdzieś, może podnieść jakiś ciężar, bo świat jest WF-em.

0: Tak, o Hemingway, a my troszeczkę przyspieszamy, żeby jak najwięcej utworów Państwu zdążyć zaprezentować. Teraz kolejne moje odkrycie tegoroczne. Dziewczyna, o której nie słyszałem nic do tej pory, nazywa się Noga. Łatwo zapamiętać. Noga RS, której każdy album jest zupełnie inny, która zaskakuje niesamowicie, jest no, niezwykle wesołą dziewczyną. Teraz Matylda, moja córka, która jest z nami w studiu i współprowadzi ze mną tę audycję. Poproszę Cię, powiedz takie coś. Hej! You're dump, I'm smart.
1: Hey, you're dump, I'm smart.
0: Noga RS, dump.
2: Hey, I'm smart. You dumb.
3: Dumb, dumb, dumb, dumb, dumb.

0: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
1: Noga, noga, noga, noga, noga, noga, noga.
2: I like it. I like it too. Dobrze, chciałem teraz nawiązać do tytułu naszej audycji. OK, boomer i no, po prostu wyłożyć karty na wierzch. Jestem czasami boomerem, bo po prostu świata jest za dużo. To zdanie będzie, podejrzewam, głośne w tym roku. Jedno ze zdań tego roku za sprawą pewnej książki, ale to nie o tym dzisiaj. Świata jest za dużo i po prostu jak się starzejesz, a ja się starzeję, ty jeszcze się nie starzejesz, ale ja już nie mam 50 lat, bo mam 51, więc czasami człowiek już nie nadąża za tym wszystkim i nie wie, że ktoś jest bardzo znany, ale nie wie skąd, nie wie o co chodzi, może słyszał jakąś piosenkę, ale nie łączy tytułu z piosenką, z nazwiskiem, imienia z nazwiskiem. Podobnie jest właśnie z wykonawcą, którego zaraz przedstawisz, który zna cały świat, jest jednym z najpopularniejszych ludzi na świecie, ale ja nie mam pojęcia, kto to jest. Powiedz mi zaraz.
3: Tak, Następną piosenką będzie utwór Harry'ego Stylesa. Ja poznałam Harry'ego Stylesa jeszcze jak był w zespole One Direction. Był to zespół, na który był boom, jak byłam w gimnazjum. I przyznam szczerze, że ja byłam zawsze taka, że jak była na coś moda, to ja zawsze od tego stroniłam. Ja mówiłam, nie, ja słucham lepszej muzy, a wszyscy jacyś złej muzy słuchają. No ale zawsze mnie ta ciekawość jakoś tak
2: podkręcała.
3: I mówię, jak już zeszło z tego boom, to mówię, a zobaczę. I prawie zawsze przepadałam po prostu za tymi wokalistami. I tak było z Dawidem i tak teraz będzie i było z Harrym Stylesem.
2: Czyli to nie jest to samo co Harry Potter, to jakiegoś innego pana chodzi, tak?
3: Tak.
2: A dziękuję ci bardzo.

0: Matylda właśnie zauważyła, że nasze wybrane piosenki nie są jakoś bardzo odległe od siebie i stylistycznie dziury pokoleniowej nie widzę.
1: Tak, to prawda. Tak teraz mnie naszła właśnie ta myśl, że takie, kurde, te piosenki, które tata wybrał, to albo mi się podobają, albo ich sama słucham.
0: Jest to dla mnie jako boomera bardzo pocieszające i bardzo ci dziękuję. I teraz właśnie chciałem nawiązać do niemego patrona w tej audycji. Człowieka, który tworzy fantastyczną muzykę, wspaniałe teksty. Całe życie słuchałem i słuchaliśmy razem w twoim głębokim dzieciństwie jego taty i zespołu WW. I do dzisiaj uwielbiam Waglewskiego i wszystkich Waglewskich świata, gdyż są to po prostu fantastyczni kolesie. A dla mnie w tej chwili, po latach, chyba numerem jeden, gdybym miał powiedzieć, kto jest w Polsce dla mnie numerem jeden, najbliższy mojemu sercu i wyraża to, co ja chciałbym wyrazić, byłby to pan Fisz. Chyba bez wątpienia. A utwór, który dziś przyniosłem do studia, nazywa się, nosi tytuł Ślady.

0: tutaj jeszcze pan Fisz i pan Emadę i państwo tworzywo nam grają, a Matylda już się zbliża do kolejnej piosenki i historia jakaś z tym się wiąże.
1: Tak, następna piosenka to mam śmieszną historyjkę z nią związaną, bo ja hobbystycznie śpiewam i chodzę na lekcje śpiewu i mam strasznie słabą pamięć. Był taki okres, gdzie przechodziłam właśnie z tą piosenką do mojej pani od śpiewu i praktycznie co tydzień była ten sam schemat, że mówię, nie wiem, czy śpiewałam tą piosenkę, więc, ale wybrałam właśnie Rolling in the Deep Adele i to już się stało naszym takim wewnętrznym memem.
0: Więc posłuchamy Adele. Na chwilę tu mikrofon wyłączymy, bo Matylda też będzie śpiewać, a jak się trafi w dźwięki, to wtedy szybko się włączymy. Adele.

0: Za 6 minut minie godzina 17, a to oznacza, że audycja OK Boomer dobiega. Niestety dla nas do końca. Audycję poprowadził tym razem Maciej Sztur, czyli ja.
1: I Matylda Sztur, czyli ja.
0: Czyli dwa jaje dla państwa to prowadzili. Jak samopoczucie, jak praca w radiu, podoba się?
1: Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Ja chciałam jeszcze skorzystać z okazji, bo ta audycja ziściła się z datą imienin mojej siostry Hani, więc chciałabym przede wszystkim jej, ale i wszystkim Haniom życzyć wszystkiego dobrego w ich dniu.
0: Pozdrawiamy wszystkie Haneczki. Na zakończenie piosenka, która jest tak piękna i tak ważna, że musiałem się z państwem nią i z tobą nią podzielić. Zawiera niewiarygodnie mądry, piękny i wzruszający przekaz. Piosenka nosi tytuł Chciałbym umrzeć z miłości i to są najmądrzejsze, najważniejsze słowa, jakie jedne z najważniejszych, jakie słyszałem w piosenkach. Także proszę państwa i ciebie, Matysiu, żeby pamiętać o tym, że nie każdy chce umrzeć w pracy, czyli na scenie, nie każdy aktor. Niektórzy woleliby życie przeżyć z bliskimi, kochanymi osobami, przyjaciółmi, małżonkami, synami i córkami. Dziękuję bardzo ci, Matysiu, za to spotkanie, a państwu za uwagę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zostawiamy was z Arturem Rojkiem. Do usłyszenia. Świat.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Dzika bonanza.
3: A w dzikiej bonanzie dzisiaj w zastępstwie Magdy Gacyk, której życzymy dużo, bardzo dużo zdrowia, o amerykańskich parkach narodowych. No i mają rozmach, prawda? Jeżeli o parki chodzi w Stanach. A zatem porozmawiam z organizatorem wyjazdów do Stanów Zjednoczonych, do parków narodowych, z amerykańskim przewodnikiem po parkach. No i liczę dziś na Państwa wspomnienia z tych mniej i tych bardziej znanych miejsc w Stanach. A na dodatek muzyka związana z amerykańskimi parkami narodowymi. Można do mnie pisać bezpośrednio w aplikacji, maile gotowe. Można też dzwonić 510-357-357, 510-357-357. Zosia przy telefonie, Maciej przy konsolecie z mikrofonem w dłoni, Tomek Gorazdowski. Zostaniemy wspólnie do 20, no bo po bonanzie, potem przecież dwie godziny najlepszego sportu. No i założę się, że w ciągu tej najbliższej godziny ktoś zostanie zainspirowany. Wyjazdowo zostanie zainspirowany. Tomasz Gorazdowski, zapraszam.
4: Welcome to the Ponderosa, my friends, for an evening of songs and stories about the American West. A land of legend, of romance, of friendship and loyalty and courage. A motherlode of remembrance. A true bonanza. We chased Lady Luck till we finally struck bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we piled the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me.
3: Kto jeszcze z Państwa wie, gdzie była Ponderosa i co działo się w bonanzie? Muzycznie też dzisiaj będziemy w klimacie parków narodowych. Na początku New River Gorge National Park w West Virginia. Take Me Home Country Road. Piosenka zainspirowana przestrzeniami i samym parkiem w zachodniej Virginii, ale dzisiaj nie John Denver, bo dzisiaj wykonania nieoczywiste. Zatem Lana Del Rey.

0: I tak pięknie wpisaliśmy się w atmosferę amerykańskich parków narodowych, których jest cała masa. Ci, którzy byli, wiedzą, ci, którzy jeszcze nie byli, niech się dowiedzą, bo to jest cel, to jest powód, dla którego można jechać do Stanów Zjednoczonych. Łukasz Pawelczak organizuje wyjazdy w różne dziwne miejsca na świecie, z upodobaniem zaś do Stanów Zjednoczonych i właśnie po amerykańskich parkach narodowych. No bo te w Stanach Zjednoczonych są absolutnie wyjątkowe w skali świata. O żadnych innych, a czasami w ogóle o innych parkach nie mówi się tak wiele, jak właśnie o amerykańskich parkach narodowych. Dlaczego tak jest? Zapytałem Łukasza. Dlaczego tak myślisz?
1: Ja myślę, że podstawą tego, że parki narodowe amerykańskie są, tak jak powiedziałeś, takie legendarne, to jest przede wszystkim to, że one są potwornie różnorodne. I to jest jedna cecha. Druga, że one są rozsiane na takim obszarze, że właściwie no, nie da się tego zrobić w ramach jednego wyjazdu do Stanów, żeby obskoczyć nawet połowę. A jeden wyjazd, taki powiedzmy 2-3 tygodniowy, to jest maksymalnie 4-5, góra 6 parków, chyba że chcemy do niej przez nie przejechać i to też jest jakaś tam opcja. Natomiast to, że jest ich tyle, że są tak rozległe, że są tak zróżnicowane, no to wszystkie, każdy jak gdyby niesie ze sobą jakąś opowieść, to wszystko sprawia, że, no, że rzeczywiście, że ktoś, kto trafi do jednego parku, drugiego, trzeciego, ten zaczyna po prostu patrzeć na to jako coś niesamowitego, no bo tak rzeczywiście jest.
0: Jeździsz po tych parkach narodowych, organizując różnego rodzaju wyjazdy od dłuższego czasu. Zacznijmy od tego. Amerykanie od dość dawna zabrali się za tworzenie parków narodowych, bo jak wiemy, Yellowstone jest najstarszym parkiem narodowym na świecie. Czy coś zmieniło się w ostatnich, no można powiedzieć, dziesięcioleciach, bo jeździsz tam długo? Czy kiedy byłeś w parkach narodowych, nie wiem, 20 lat temu, było inaczej niż jest teraz? No bo Stany się zmieniają, niekoniecznie na lepsze. Czy zmieniają się parki narodowe Ameryki?
1: Te zmiany nastąpiły kilka lat temu i powodem było to, że zmiana przede wszystkim polegała na ograniczeniu dostępu, bo to, co się wydarzyło, to, że Amerykanie, szczególnie podczas COVID-u, zaczęli dużo mocniej podróżować po własnym kraju. I jak gdyby ta masa turystów, która wjeżdżała tam do parków narodowych, no spowodowała, że po prostu parki, ich pojemność była ograniczona, parki zrobiły się zbyt zatłoczone, no i wtedy bardzo mądry ruch, tak zwany timed entry, czyli po pierwsze trzeba było wykupić i wylosować wjazd na określony dzień, na określoną godzinę. No i jednocześnie automatycznie tych miejsc było mniej. Największe atrakcje, na przykład Angel's Landing w Parku Narodowym Zion, no tam już po prostu trzeba było mieć dużo szczęścia w losowaniu, czy taka sama sytuacja w Yosemite. Więc te ograniczenia to jest coś, co jest relatywnie nowe i coś, czego tych kilkanaście czy więcej lat temu nie było. W tej chwili trochę chyba sytuacja zaczyna się zmieniać, bo w tym roku Yosemite zrezygnowało z tych ograniczeń.
0: Ale powiem ci, przepraszam, że przerwę, że w zeszłym roku, będąc w Zion, próbowałem się dostać na Angel's Landing i niestety nie wylosowałem swojej kolejki.
1: No, nie wiem, czy to wynika z tego, że nie masz szczęścia w życiu, czy z czegoś innego. Tak, tam jest rzeczywiście bardzo ciężko. To jest też tak zorganizowane, że połowa wejściówek jest losowana z wyprzedzeniem, a połowa jest losowana dzień wcześniej. W związku z tym istnieje nawet taka szansa dla ludzi, którzy akurat są w Zion i akurat próbują szczęścia, że dostaną się na Angel's Landing i będą mogli tam wejść. Ale rzeczywiście no, są takie miejsca, które są objęte ograniczeniami. Także myślę, że to jest taka podstawowa zmiana. Natomiast reszta, czy to jeżeli chodzi o infrastrukturę, czy o to, w jaki sposób rangerzy tymi parkami zarządzają, to jest mniej więcej na bardzo podobnym poziomie i na tych samych zasadach, na których odbywa się od lat. W międzyczasie było jeszcze parę sytuacji takich, których prezydent nie mógł się dogadać z kongresem a propos budżetu, w związku z tym były zamrożone pieniądze tak zwane federalne, czyli te, z których utrzymywane są parki. No i to skutkowało tym, że częściowo, że część parków, czy nawet większość część funkcji była po prostu niedostępna, czy parki w ogóle były niedostępne. No ale to były sytuacje bardzo sporadyczne i takie bardzo krótkotrwałe, więc to akurat nie miało większego znaczenia.
0: Do pieniędzy zaraz wrócimy, bo wspomniałeś o nich, ale chciałem cię jeszcze zapytać o te regulacje. Czy jest jakiś sposób na to, żeby w miejscach bardzo popularnych zwiększyć swoje szanse na dostanie się? Bo o ile Park Narodowy Zion, myślę, że nie jest takim ekstremalnym przykładem, jak trudno dostać się na Angel's Landing. Dodajmy, że to jest taki dość wymagający szlak pieszy.
1: Amerykańska Orla Perć, myślę, że to jest dobre.
0: Amerykańska Orla Perć, tak. I trzeba mieć szczęście, żeby tam się dostać i mieć szansę kupić taką wejściówkę, czy też ją sobie zarezerwować. Ale znamy takie miejsca, na przykład jak The Wave, taka formacja skalna, bardzo popularna, gdzie bilety wylosować to już jest naprawdę sztuka, a żeby utrudnić jeszcze życie, to trzeba te losowanie najczęściej odbywać będąc już tam i czekając. Znam takich, a w zasadzie czytałem o takich, którzy tygodniami koczują pod The Waves, zapisując się na kolejne losowania, licząc, że kiedyś się uda. Gdzie jest jakaś bariera? Gdzie kończy się logika?
1: To jest rzeczywiście ekstremalny przypadek. Myślę, że te trzy takie najbardziej ekstremalne to jest The Wave, to jest Half Dome w Yosemite i to jest właśnie Angel's Landing. I to są chyba te trzy, może jeszcze zejście i nocowanie na dnie Grand Canyonu, to jako czwarta pozycja. To są takie te najbardziej trudne do złapania, tak? Natomiast no, myślę, że to jest logika jednak, nie? Taka ograniczająca tłumy, które no, jakby nie patrzeć, finalnie dewastują trochę te miejsca, więc ograniczenie wpływu ludzi no, jednak ma tutaj swój sens. I, no i chyba jednak zgadzam się z tymi, którzy te regulacje ustalają, że, no, że to nie chodzi o to, żeby dowolna liczba ludzi została wpuszczona, tylko chodzi o to, żeby ta przyroda jak gdyby przetrwała w stopniu jak najmniej naruszonym.
0: Wspomniałeś przed chwilą o opłatach. One też się zmieniają, chociaż na szczęście niedużo. Co możemy powiedzieć o opłatach? Jak, nie mówię uniknąć ich, ale jak je zoptymalizować? Bo są na to metody, no i całe szczęście nie są to kwoty takie. Powiem ci, bo może nie byłeś, będąc częściej w Yosemite niż na Helu, że stateczek pomiędzy Gdynią czy Gdańskiem a Helem i z powrotem dla czterech osób, nie zgadniesz, ile tydzień temu kosztował.
1: No strzelam, nie wiem, 500 zł.
0: Nie, 1400. Można się śmiać i domyślać się można, że za wejście do Wielkiego Kanionu Colorado, czy do Zion, czy do Bryce, organizatorzy, a w zasadzie ci, którzy się tym zajmują, mogą żądać kosmicznych pieniędzy. No nie jest tak.
1: Te ceny rzeczywiście poszły w górę, bo do bodajże roku wstecz, do 2025, tak mi się wydaje, takim najbardziej rozsądnym rozwiązaniem było zakupienie czegoś, co nazywało się Ameripass, czyli taki rodzaj przepustki dla samochodu, no bo tam tak inaczej nie da się podróżować, mówiąc wprost. W związku z tym przepustka dla jednego samochodu i dowolnej liczby pasażerów, którzy są w środku, ona była imienna. Do pewnego momentu mogły być wpisane dwie osoby, od pewnego momentu już tylko jedna. W związku z tym jedna osoba plus pasażerowie, jeden samochód, to był koszt $80 za rok. No i to było bardzo przyzwoite pieniądze. W tej chwili poszło to w górę, około $250. To są tego rzędu pieniądze. No i to nie jest mało z jednej strony, z drugiej strony nawet nie porównując tego do stateczku pomiędzy Helem a Sopotem, ale zakładając, że obejrzymy w ciągu jednego wyjazdu, czy tam w ciągu roku, przyjmijmy, że mamy jeden wyjazd w roku do tych Stanów, obejrzymy tych parków 5 czy 6, a w samochodzie jedzie nas dwójkę przynajmniej, no to te pieniądze robią się absolutnie sensowne i nie są problemem. Nie? Więc jeżeli chodzi o koszty wjazdów do parków, to one nie są wysokie. Droższe jest z kolei zakwaterowanie. Jeżeli przyjdzie nam do głowy nocować na przykład w Yellowstone, no to te noclegi po pierwsze są bardzo trudno dostępne i wyprzedają się błyskawicznie, a po drugie no one rzeczywiście są dość kosztowne. Nie? I to jest coś takiego, co robi różnicę. No ale też są inne możliwości. Można mieszkać poza parkiem, można to oczywiście zależy wszystko od tego, o jakim parku mówimy, ale możliwości noclegowe są spore, więc to nie jest problem.
0: Tylko jeżeli mieszkamy poza parkiem, szczególnie poza takimi jak na przykład Yosemite, trzeba liczyć się z tym, że rano będzie trzeba w samochodzie odstać w kolejce większej bądź mniejszej, no bo wszyscy będą tam jeździć, a jeżeli, i to jest taka rada na przyszłość, żeby wybierać w miarę możliwości, niekoniecznie daty weekendów albo świąt narodowych, bo wtedy liczba osób w parkach wzrasta kilkukrotnie zapewne.
1: No wtedy są tam wszyscy, mówiąc wprost. więc tak, jak najbardziej. Znaczy, jeżeli chodzi o Yosemite, to zdecydowanie jest tak, jak mówisz, że kolejki od godziny 8 w górę na wjazd do parku to są, sięgają tam 2-3 godzin, więc najlepszym rozwiązaniem jest zwyczajnie wstać wcześniej i to, co jest nagrodą za to wczesne wstawanie, to jest wschód słońca w Yosemite, który jest absolutnie kosmiczny i warty tego, żeby podnieść się z łóżka o 4 rano, bo tak to wygląda w praktyce.
0: No to ja znowu teraz łamię chronologię tego, o co ci chciałem zapytać, bo powiedziałeś o widokach, które zapamiętuje się na całe życie. Ja rozumiem, że każdy wywiezie swoje wspomnienia z parków narodowych Stanów Zjednoczonych, ale rozmawiam z tobą i ciebie pytam. Powiedz mi, które parki narodowe, które widoki, które momenty w tych parkach narodowych na tobie zrobiły największe wrażenie?
1: No myślę, że takim największym przeżyciem dla mnie było to, kiedy po raz pierwszy dostałem się nad krawędź Grand Canyonu. Bo żadne zdjęcia, żadne filmy nie oddają tego, co nagle rozpościera się przed człowiekiem. Ogrom i skala tego jest absolutnie porażająca i to jest chyba coś takiego, co zostało mi w głowie najbardziej. To był w ogóle pierwszy park narodowy, który miałem okazję zobaczyć, więc tutaj dodatkowe przeżycie. Było to dość dawno temu, wtedy jeszcze była taka możliwość dzikich kempingów nad zboczem Grand Canyonu, czego właśnie też miałem okazję doświadczyć, więc dodatkowe przeżycie, bo to było zupełnie poza szlakiem. Rangerzy na takie rozwiązania się wtedy zgadzali, teraz już nie ma niestety o tym mowy. No, ale to jest takie rozwiązanie, które znaczy takie przeżycie i taki obraz, który został w mojej głowie na zawsze. Tu przy okazji też parokrotnie miałem do czynienia z pytaniem, czy lepiej jest nad Grand Canyon polecieć helikopterem, czy lepiej jest pojechać samochodem.
0: I czy oglądać go z północnego, czy z południowego brzegu.
1: Tak, dokładnie. Moja odpowiedź dla większości tych ludzi była zaskakująca, że zdecydowanie lepiej jest podjechać samochodem. To dlatego, że jedziemy po w miarę płaskiej powierzchni i docieramy nad krawędź i w tym momencie jest ten moment, w którym nas to poraża, ten ogrom i ta głębia. Helikopter nie ma tego, bo lecimy już na wysokości tam powiedzmy kilometra czy półtora kilometra, w związku z tym ta przestrzeń już jest olbrzymia i no nie odbieramy tej głębokości Grand Canyonu w taki sam sposób. Dodatkowo helikoptery lądują i latają tylko nad zachodnią częścią Grand Canyonu, a ta najbardziej spektakularna, czyli środkowa, którą możemy podziwiać albo z północy, albo z południa, no ona nie jest dostępna. To są względy, powiedziałbym, religijne. To jest teren Indian Navajo i no Indianie bardzo pilnują tego, żeby były te zasady przestrzegane. W związku z tym firmy, które operują tam helikopterami czy samolotami, no nie mają prawa wlatywać w środek kanionu.
0: Plus chyba jeszcze od siebie dodam, że zaskakujące w Wielkim Kanionie jest po pierwsze to, że nieważne, czy byłeś tam raz, dwa czy pięć, za każdym razem szczęka opada i po prostu za każdym razem coś na człowieka spływa. Jakie to jest wow! A druga sprawa, że ciekawe jest to, że kiedy staniesz nad krawędzią kanionu i widzisz to, co widzisz, to wystarczy się przenieść, nie wiem, 500 metrów, kilometr w prawo czy w lewo i niby ten sam fragment kanionu, niby ten sam kanion, a widoki zupełnie inne.
1: No tak, zupełna zgoda. No, kanion jest niesamowity. Tutaj też dodatkowo należy pamiętać o świetle, że inaczej on wygląda o wschodzie słońca, inaczej o zachodzie, inaczej jeżeli przyjedziemy w ciągu dnia. I tutaj też od razu szybki ruch na mapie w prawo, bo to wprawdzie nie jest park narodowy, to jest tak zwany Antelope Canyon, czyli też rodzaj formacji skalnej, wypłukanej przez wodę i tam absolutnie zgranie tego, co woda wypłukała w ziemi ze światłem daje absolutnie niesamowity efekt. To jest coś takiego, co często możemy oglądać na zdjęciach czy na tapetach Microsoftu, a coś, co w rzeczywistości na żywo, no po prostu też kładzie na kolana, bo jest niewiarygodne.
0: A ponieważ kosztuje grube pieniądze i zarządzają tam Indianie, w związku z tym tam limitów nie ma, przyjeżdżasz, płacisz, no dużo jest chętnych, ale można to ogarnąć. No właśnie, ogarnąć można. I teraz zwracam się z pytaniem do Państwa. Co Państwu w głowie zostało po zapewne wizytach w amerykańskich parkach narodowych? Czy takie rzeczy oczywiste jak Grand Canyon, jak Zion, czy, no nie wiem, Sequoia? Czy może jakieś parki mniej oczywiste, które nie są w tym złotym trójkącie Utah, Arizona, Nevada? Może zupełnie po drugiej stronie, może gdzieś w Maine? Malutkie parki narodowe, które mają swoje, no, jakieś swoje DNA. 510-357-357, 510-357-357. Zosia czeka na telefony od Państwa. Bardzo jestem ciekaw, co Państwu w głowie zostało a propos amerykańskich parków narodowych. Na przykład może ktoś był w Great Smoky Mountain. W latach 80. XIX wieku pojawiły się pierwsze sugestie objęcia tych gór ochroną i wpisania ich do rejestru jako park narodowy. W 1899 roku park został kupiony, a powstał ostatecznie w 1934 roku. I teraz wyobraźmy sobie ławeczkę przed domem, na której przysiadła Dolly Parton, mieszkająca w Tennessee, gdzie te góry właśnie są.

0: Just because you can.
1: 17:24. Dzika bonanza. 510-357-357, 510-357-357. Dziś o amerykańskich parkach narodowych dodzwonił się do nas pan Krzysztof. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry. Byłem w Stanach wielokrotnie. Parków mam zjeżdżonych ponad 40.
1: Pięknie.
2: Niektóre całkiem małe, ale spektakularne. No oczywiście poza klasykami typu Grand Canyon z południa, z północy, Utah, Arches, no wycieczka pod Delicate Arch. No ale na przykład taki park w Oregonie, Crater Lake, to jest szczyt wulkanu ścięty, w którym jest ogromne jezioro, a z środka tego jeziora wyrasta czubek nowego wulkanu, czyli to dalej rośnie. Tam po prostu w ogóle nie ma żadnego dopływu wody, cała woda jest ze śniegu. Śniegu jest tam około 3 metrów każdej zimy i to się potem topi i wpływa do tego. Idealnie przejrzysta woda, no spektakularny widok.
1: Panie Krzysztofie,
2: jeżeli państwo mogą zobaczyć na zdjęciach, jak wygląda Crater Lake, to jest po prostu bomba.
1: A panie Krzysztofie, jakby pan w tej chwili mógł się przenieść za dotknięciem czarodziejskiej różdżki do jednego z nich, powiedzmy na kilka godzin, to który to by był?
2: Ja myślę, że no, nie wiem, jest
1: trudno,
2: dużo tego,
1: trudno,
2: na kilka.
1: Tak.
2: No, Arches,
1: okay,
2: Yellowstone,
1: tak,
2: nie
1: Arches.
2: Za dużo.
1: Zostańmy przy Arches, bo
2: byłem kilka razy.
1: Zostanie.
2: No, Arches też jest fajne.
1: Tak, jest fajne.
2: Zion oczywiście też, chociaż na Angels Landing nie udało mi się.
1: A to tak
2: wejść,
1: jak,
2: no,
1: tak jak mnie. Także panie Krzysztofie, witam w drużynie, no i zobaczymy, co wydarzy się później, bo na Angels Landing można jeszcze się przymierzyć przecież kiedyś. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie, i jest z nami pani Marta. Dzień dobry, pani Marto.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam panią. I który z tych parków narodowych, o których mówiliśmy albo o których jeszcze nie mówiliśmy, przyciąga panią uwagę?
3: W tym roku byliśmy na wyjeździe w Stanach, byliśmy w 6 parkach narodowych, ale trzy, które najbardziej zapadły mi w pamięć, to był Hawaje, Park Wulkanów, to były Hawaje, Halekala National Park i ostatni, który najbardziej wbił mi się w pamięć, to był Kanion Antylopy, ten obszar właśnie tam. I gdybym mogła, już tutaj uprzedzam pytanie,
1: tak,
3: zadał pan poprzedniemu słuchaczowi, wrócić, to właśnie tam do kanionu Antylopy.
1: A to był górny czy dolny?
3: To był górny.
1: No to teraz należy szybciutko wracać do dolnego, bo one są niby podobne, ale jednak trochę różne.
3: Są trochę różne. No, trudniej było dostać się do tego górnego, więc musieliśmy troszeczkę poćwiczyć z przepisami i z wejściówkami. Nie było to tanie. Na szczęście udało nam się wejść. No i na szczęście udało nam się zdążyć na czas, bo tam jest taki paradoks, że po jednej stronie ulicy jest jedna godzina, a po drugiej stronie ulicy jest inna godzina.
1: Tak, tak, rzeczywiście tak się dzieje, ale antylopy zostają w głowie na długo. To fakt. Pani Marto, dziękuję bardzo i do zobaczenia w antylopie górnej, czy też dolnej.
3: Do zobaczenia w antylopie. Dziękuję.
1: Dziękuję. Pani Marta była z nami. 17:28, dzika bonanza. 510-357-357. Wracamy do rozmowy z organizatorem wyjazdów, z Łukaszem Pawełczakiem. Który z parków narodowych, które widziałeś, okazał się dla ciebie największą rewelacją? Może nie jest sam w sobie najpiękniejszy, nie robi największego wrażenia, ale przekroczył twoje oczekiwania, że nie był tak popularny, nie był tak głośny, a okazał się czymś wyjątkowym. Czyli który cię najbardziej pozytywnie zaskoczył?
4: To jest ciekawe pytanie. Myślę, że wszystkie parki, we wszystkich przypadkach czegoś się spodziewałem i te parki, mówiąc kolokwialnie, dowoziły. Natomiast myślę, że takim parkiem, nad którym warto się na chwilę pochylić, jest sąsiad słynnego Yellowstone, czyli Park Narodowy Grand Teton. Bo wszyscy, którzy jadą w tamte rejony, no, mają na radarze właśnie wspomniany Yellowstone. Najstarszy, największy, bardzo spektakularny. Natomiast gros tych ludzi, którzy jedzie ten park odwiedzić, nocuje w miejscowości Jackson. No i teraz, przyjeżdżając Jackson do Yellowstone, mijamy po lewej stronie absolutnie niesamowity widok właśnie gór Parku Narodowego Teton. No i tam należy po prostu skręcić w lewo i poświęcić, no to przynajmniej 1 czy 2 dni. Fantastyczne hajki, fantastyczne widoki. Tak, no myślę, że to jest ten taki park, którego może najmniej się spodziewałem, a jednocześnie okazał się być fantastyczny.
1: Zaskakujące w amerykańskich realiach, w amerykańskich parkach jest to, jak bardzo, a w zasadzie jak minimalnie organizatorzy, rangerzy, ci, którzy dbają o te parki, ingerują w przyrodę. W kraju, w którym na kubku gorącej herbaty masz napisane uważaj gorące i możesz się oparzyć, w amerykańskich parkach, nawet przy największych przepaściach, nie ma barierek. Pytałem się rangerów, skąd się to bierze, skoro oni właśnie tak, przepisy są w Ameryce po to, żeby były i żeby ich przestrzegać. Oni powiedzieli, że no to jest wejście, trochę liczymy na to, że odwiedzający będą mieli otwartą głowę i będą po prostu myśleli, ale my w te parki chcemy ingerować jak najmniej i wydaje mi się, że począwszy od, nie wiem, parków w Maine po Kalifornię, tak rzeczywiście w Stanach jest.
4: Tak jest, z jednym wyjątkiem. Tym wyjątkiem są ostrzeżenia przed dzikimi zwierzętami, w pierwszej kolejności przed niedźwiedziami grizzly. Tutaj takim absolutnie najlepszym przykładem tego jest Park Narodowy Glacier, czyli północne Stany, zaraz przy granicy z Kanadą. Tam właściwie na każdym kroku są tabliczki z ostrzeżeniami This is Grizzly Country i to rzeczywiście tak jest. To nie jest takie czcze ostrzeganie na wszelki wypadek, tylko rzeczywiście szanse na spotkanie grizzly są tam bardzo duże. Ja sam miałem okazję, więc rzeczywiście trzeba się wystrzegać. Całkiem niedawno, jakiś miesiąc temu, znaleziono zmasakrowane ciało turysty z Anglii, który wybrał się na szlak bez prawdopodobnie dzwoneczków, które mają odstraszać te grizzly, bez sprayu na niedźwiedzie, który w sytuacji, jeżeli już się spotkamy, jest absolutnie niezbędny. No i skończyło się tragicznie, nie? Więc rzeczywiście tabliczek uwaga stromo czy uwaga spad nie ma, ale ostrzeżenia przed niedźwiedziami są. Szczególnie też na kempingach, bo to jest takie miejsce, gdzie te niedźwiedzie się spotyka. One czując jedzenie, no po prostu wiedzą, że kolacja blisko i w tym momencie, jeżeli nie mamy schowanego jedzenia w specjalnych pojemnikach, jeżeli śmieci nie są wyrzucone do specjalnych znowu pojemników na odpady, których niedźwiedź nie jest w stanie otworzyć, tylko mamy je gdzieś w namiocie, no to wtedy rzeczywiście mamy szansę na problem, wręcz się po prostu o ten problem prosimy.
1: Ameryki notabene nie odkryjemy, chociaż bardzo byśmy chcieli, że chyba takim, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, może masz inne zdanie na ten temat, ale dla kogoś, kto chciałby w najkrótszym czasie albo w czasie odpowiednim, w czasie urlopowym zobaczyć i poczuć tę magię amerykańskich parków narodowych, no a czas siłą rzeczy jest ograniczony, to chyba Arizona, Utah i te rejony, gdzie nagromadzenie tych parków narodowych jest największe. Z drugiej strony tam głównie będą zadowoleni ci, którym formacje skalne są bliskie, a z kolei jeżeli chodzi o lasy, to pewnie co innego, ale chyba tam, prawda?
4: No to jest taka najbardziej oczywista opcja, czyli lecimy do Las Vegas i z Las Vegas zrobimy pętlę, podczas której jesteśmy w stanie, jeżeli mamy więcej czasu, to jesteśmy w stanie obejrzeć około 8-9 parków, jeżeli mniej, no to 4-5. I to jest rzeczywiście opcja, którą ja polecam wszystkim, którzy jadą pierwszy raz, bo zaczynają z wysokiego C, ale potem nie będzie gorzej. Ale to jest taka opcja najłatwiej dostępna. Drugą alternatywną jest trasa z Los Angeles do San Francisco, ale nie trasa nad oceanem, tylko trasa poprzez Park Narodowy Sekwoi, a potem na północ od Sekwoi mamy Kings Canyon i z Kings Canyon mamy jakieś 3-4 godziny jazdy do Yosemite. To są też takie trzy parki, które rzeczywiście no, widzimy za jednym zamachem. To dla tych, którzy lubią też doświadczyć przy okazji dużych miast, no bo i Los Angeles i San Francisco. Yellowstone czy inne parki, które leżą na północ w Oregonie, w Waszyngtonie, mówię o stanie, nie o mieście, w Oregon, Waszyngton czy Montana, czy Wyoming, no to już jest dłuższa wyprawa i tam rzeczywiście ciężej jest się dostać. Musimy mieć więcej czasu i przede wszystkim no, musimy być przygotowani na to, że przed nami długa droga, bo w Stanach wszystko jest od siebie dość poważnie oddalone. Ja miałem taką przygodę w właśnie z tym długością tras, kiedy podczas kempingu, o którym wspominałem, nad brzegiem Grand Canyonu, siedząc wieczorem przy ognisku, zapytałem mojego amerykańskiego przyjaciela, jak daleko jest stąd do Yellowstone. Usłyszałem, że niedaleko, no więc tak niedaleko, no to mówię, to jedźmy. Wyruszyliśmy o godzinie 22, jechaliśmy całą noc, cały dzień i kolejnej nocy o 3 dotarliśmy do Yellowstone, także amerykańskie niedaleko znaczy trochę coś innego niż u nas.
1: No musimy coś przyjąć. Zakładamy, że jednak to są te Stany Zachodnie, czyli od środkowej linii Stanów Zjednoczonych na mapie w lewo.
4: Tak, no to tutaj zdecydowanie zacząłbym, zresztą to jest chyba teraz jeden z najpopularniejszych. Park Narodowy Sequoia. Dlaczego warto tam jechać? No nigdzie indziej na świecie nie zobaczycie drzew, które mają po 30 metrów wysokości. Najsłynniejszy General Sherman to jest jeden z kilku największych organizmów żyjących na świecie, jeżeli chodzi o jego pojemność, objętość bardziej. Park Narodowy Yellowstone. Yellowstone jako nazwa teraz rozsławiona poprzez serial, natomiast tam należy pamiętać o tym, że Yellowstone mieści się na największej na świecie kalderze wulkanicznej, w związku z tym mamy tam ponad 50% wszystkich aktywnych gejzerów z całego świata, w tym jednym miejscu. Zresztą sam Yellowstone to jest park, który jest porównywalny wielkością do, no powiedziałbym, wyspy typu Cypr, czyli jest to olbrzymi teren, olbrzymia powierzchnia i tu też należy pamiętać, też myśląc o planowaniu wyjazdu, należy pamiętać o tym, że to nie jest coś, co jesteśmy w stanie zobaczyć przez jeden dzień, więc ten timing jest tutaj bardzo istotny. Bryce Canyon to jest taki park narodowy, który jest może mniej znany, ale też w tej pętli, którą zaczynamy w Las Vegas, jako jeden z dwóch, trzech takich must, no to jest też miejsce, które jest niesamowite, jeżeli chodzi o wszystkie formacje skalne, które jesteśmy w stanie tam zobaczyć. To, co ciekawe, możemy je zobaczyć z góry, bo są specjalne podesty widokowe, ale tam jest możliwość zejścia też na dół i zobaczenia tych wszystkich skał, że tak powiem, z perspektywy Ziemi.
1: I akurat ten park narodowy jest na tyle kompaktowy, w przeciwieństwie do Yellowstone, że jesteśmy w stanie w ciągu dnia nasycić się wystarczająco tym, co tam jest.
4: Tak, tutaj padło też z twojej strony hasło o tym, że Yellowstone jest najstarszym parkiem narodowym. Nie wszyscy wiedzą, że pierwsza grupa turystów została po prostu przez Indian tam zdziesiątkowana, bo wtedy jeszcze Indianie tam rządzili, więc to. A to chciałem nawiązać przez to do tego właśnie parku narodowego Bryce, człowiek, od którego imienia park został nazwany. Stwierdził, że to miejsce to jest jakieś przekleństwo, że można tam jedynie zgubić krowę, no bo rzeczywiście jest to taki rodzaj labiryntu skalnego, niesamowicie efektownego, ale też dla tych pierwszych osadników, którzy poruszali się ze wschodu na zachód i docierali tam i mieli się przez to przedrzeć, no to na pewno nie było nic fajnego.
1: No, zatem wszystko do zobaczenia w Stanach. Wszystko, co sobie wymyślimy i wymarzymy, jest, myślę, do znalezienia. Trzeba tylko udać się w odpowiedni zakątek niemałych, jak wiemy, Stanów Zjednoczonych. Łukasz, bardzo ci dziękuję i do zobaczenia gdzieś w którymś z amerykańskich parków narodowych.
4: Do zobaczenia. Dziękuję.
1: To Dzika Bonanza. Za 22 minuty, godzina 18, dodzwonił się do nas pan Paweł. Dzień dobry, panie Pawle. Przepraszam, że pan tak długo czekał. No, tak wyszło.
5: Nie szkodzi takie czekanie do przyjemności, słuchanie tych opowieści i odświeżanie wspomnień.
1: No właśnie.
5: Ja byłem w Stanach Zjednoczonych 2 lata temu. Wymyśliliśmy sobie z kumplem tę wyprawę. Pierwszy raz do Stanów i ja mówię obowiązkowo parki narodowe. On chciał odwiedzić kilka miast na zachodnim wybrzeżu, takżeśmy jakoś dozgrali. 5 parków narodowych. Sequoia, Yosemite, Yellowstone, Grand Canyon. To, co mnie urzekło, najpierw może w Stanach Zjednoczonych, to ta wolność poruszania się i przemieszczania. Dolecieliśmy późno wieczorem na lotnisko, samochód zarezerwowany, wypożyczalni, jedziemy na pierwszy nocleg, a potem tam, gdzie oczy poniosą, po drodze szukanie przez internet jakichś miejsc na nocleg, naprawdę nie było z tym żadnego problemu.
1: To jest pięknie. Panie Pawle, zazdroszczę. Sam rok temu byłem. Cieszę się, że pan się cieszy, a jeżeli ceni pan sobie taką swobodę podróżowania, to następną wyprawę proszę rezerwować w kierunku Australii. Tam też się bardzo fantastycznie jeździ i wolność jest jeszcze większa niż w Stanach Zjednoczonych. Panie Pawle, dziękuję i do zobaczenia na trasie.

0: Za 20 minut 18, a przy telefonie teraz pan Marcin melduje się w dzikiej bonanzie z Parku Narodowego, tak można powiedzieć, którego?
1: Zion. Mam pewien lifehack. Jeśli, tak jak ja i pan, nie wylosujecie wejścia na Angel's Landing, można podejść do biura Parku Narodowego i tam podpytaliśmy na recepcji, tam obsługi rangerów i okazało się, że ktoś zadzwonił i zrezygnował z wejścia do tak zwanego Subwaya. Subway jest takim, no właśnie, metro. To jest taki skalę woda zrobiła, po prostu bardzo długi korytarz, bardzo ładny. Jest on troszeczkę wypełniony wodą, bo tam ciągle płynie taka płytka rzeka, więc...
0: Do kolan, tak mniej więcej.
1: Tak jest, więc po prostu urok tam wynagrodził niewylosowanie Angel's Landing, to po pierwsze. Po drugie, parki narodowe to nie wszystko, ponieważ można tam jeszcze trafić tak zwane Restoration Area, i w Nevadzie my byliśmy w Red Rock, ponieważ jesteśmy wspinaczami, więc wspinanie w Red Rock. I jeszcze, gdyby ktoś mało było wspinania w Red Rock, niedaleko jest jeszcze Joshua Tree National Park. Mm-hmm. I tam też jest wspinanie i też są drzewa jodłego.
0: Oczywiście, ale generalnie przyroda i National Parks, National Monuments, Recreation Area, no to trochę już inny temat. Nie będę wchodził Magdzie tutaj w paradę, bo ona jest specjalistką od tych amerykańskich hajków. W związku z tym mam nadzieję, że i o nich będzie mówiła. Jest z nami jeszcze pani Agnieszka. Dzień dobry, pani Agnieszko.
2: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało mi się do państwa dodzwonić.
0: Tak, my jak też się cieszymy.
2: Mój przedmówca wcześniejszy powiedział, że podróżowanie po Stanach i oglądanie wszystkich parków to wolność. I tą wolność się czuje. Mi udało się Angel Landing zaliczyć, jak jeszcze nie było permitów. Natomiast nie mówiliśmy jeszcze o jednym parku, The Waves, pomiędzy Utah and Arizona. Ten park wymaga zgody na wejście tam, który urzeka wszystkim. To jest tak, jakby człowiek był w ogóle poza ziemią. Ameryka ma wiele do zaoferowania i faktycznie tą wolność się czuje w momencie, kiedy weźmie się samochód i pędzi się drogą.
0: Czyli rozumiem, że pani miała te przyjemności i szczęście. Mówiła pani, że zanim jeszcze były permity na The Wave, to pani się tam dostała, tak?
2: Nie, na The Wave musiałam wylosować, także wylosowaliśmy. Udało nam się wylosować na The Wave. A Angel Landing byliśmy chyba 7 lat temu, więc wtedy jeszcze nie było wymaganych zezwoleń wejściówek. Powiem szczerze, było trochę niebezpiecznie, bo nie każdy respektuje zasady bezpieczeństwa, a ta ostatnia końcówka pół mili, którą trzeba pokonać na Angel Landing, do najłatwiejszych nie należy, więc myślę, że wprowadzenie takiego permitu troszeczkę pomoże, bo ludzie w klapkach próbowali wejść, także...
0: Skąd my to znamy, można
2: także,
0: powiedzieć.
2: No, tak było.
0: Pani Agnieszko, bardzo dziękuję.
2: Prawda, ale Angel Landing jest fantastyczny. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiam i do zobaczenia gdzieś, być może w kolejnym amerykańskim parku narodowym. Być może na przykład w Wielkim Kanionie, Colorado, które jak sama nazwa wskazuje, leży w Arizonie. No i teraz tak, według oficjalnych statystyk w kanionie można obserwować do 25 tysięcy wyładowań atmosferycznych każdego roku. No więc jeżeli tak, to jaka piosenka kojarzyć może się z wyładowaniami elektrycznymi? Tyle, że tak jak wspomniałem, dzisiaj w innych wykonaniach.

0: To dzika bonanza dzisiaj w zastępstwie Magdy Gacyk. Magda, życzymy dużo zdrowia, szybko do nas wracaj. Skoro o parkach narodowych amerykańskich mówimy, to postanowiłem zadzwonić do swojego znajomego, który był przewodnikiem, rangerem w Yosemite National Park, a teraz pracuje w Colorado. Dodzwoniłem się do niego godzinę temu. Czy był trochę zaspany, czy nie? No, okaże się. W Denver była godzina 8:00. Przy telefonie Ray Ugarte będę się starał od czasu do czasu coś przetłumaczyć. No właśnie, Ray Ugarte.
1: Hi Ray, how are you? Where are you? It's early Sunday morning in the West USA, right?
2: Yes, right now we have 8 a.m. I'm in Colorado, Denver. It's very sunny, it's very hot.
0: 8 rano w Denver, w Colorado. Jest cholernie gorąco. Zapytałem Raya, czy Amerykanie doceniają ten skarb, jaki mają w postaci parków narodowych.
2: Depends on the state, you know.
0: To zależy od stanów, mówi Ray.
2: Of United States, there's less of kind of outdoorsy people.
0: Na wschodzie na przykład jest mniej takich ludzi, którzy lubią życie zewnętrzne, takie wśród naturze. Słabo też jest na przykład w Georgii, nie najlepiej w Illinois, ale jak się minie już Illinois i jedzie się na zachód, to zaczyna się to wszystko zmieniać. Ludzie uwielbiają być w terenie.
2: People are really involved with the outdoorsy stuff, especially here in Colorado. It's they value parks more than in.
0: No i w Colorado, tu gdzie teraz pracuje, ludzie bardzo doceniają przyrodę.
2: Green areas. I would say like depends on where you are in the country.
1: The problem,
0: a zatem właśnie zależy od tego, gdzie jesteś. Problemem tych parków narodowych jest przeludnienie, prawda? Co możecie zrobić? Co można zrobić z tym przeludnieniem w parkach narodowych? No właśnie. Czasami wymagane są permity, to ma wpływ na dziką zwierzynę, to ma wpływ tak na dobrą sprawę na wszystko.
2: Havasu
0: Falls jest takie miejsce, na przykład, podaję je przykładowo, do którego praktycznie nie dostaniesz się, nie wylosowując swojej kolejki. W Yosemite na przykład ostatnio zrezygnowano z tych permitów, co spowodowało, że ludzi jest jeszcze więcej niż było podczas wtedy, kiedy te permity obowiązywały. Kiedy już się dostaniesz do Yosemite, trudno na przykład znaleźć miejsce parkingowe, a musisz praktycznie zawsze przyjechać samochodem. Kiedy przyjedziesz pod Half Dome, z reguły nie masz gdzie zaparkować. Jeszcze niektóre instytucje, niektóre firmy wykupują masowo większość miejsc, co oczywiście potrzebne jest do ich działalności, natomiast zwykły pojedynczy człowiek przyjeżdża i nie ma gdzie stanąć. To są minusy overcrowding, jak mówi Ray, w parkach narodowych. Co można zrobić z tym? Czy loteria to jest jedyne rozwiązanie? Nie, to nie jest jedyne rozwiązanie. Na przykład jadąc do Yosemite, musisz planować naprawdę daleko w przyszłość. Jeżeli musisz w jakimś miejscu mieć permit, no to trzeba o tym pomyśleć, oczywiście.
2: Yosemite depends on what you want to do. You can definitely just take your stuff.
0: Like if you na szczęście w Yosemite, jeżeli wiesz, co zrobić, jeżeli wiesz, jak się dostać, gdzie jechać, to sprawa jest dosyć prosta, bo możesz ruszyć po prostu przed siebie i te tłumy w końcu znikną, ale trzeba być do tego przygotowany.
1: So the preparation is essential. You are the guide, you know about.
0: Jesteś przewodnikiem, więc wiesz o tym wszystkim, o czym nie wiedzą zwykli turyści. A więc ciągle jednak jest szansa bycia połączonym z tą naturą, mimo tego, że generalnie jesteśmy otoczeni milionami innych.
2: Something that I see from people in the United States is that in general,
0: w Stanach generalnie Amerykanie są bardziej tacy lubiący życie na zewnątrz, obcowanie z naturą. Porównując to na przykład do Wenezueli, z której ja pochodzę, to zdecydowanie więcej ludzi lubi życie wśród natury. Jest wiele długich szlaków, tak jak PCT, czyli szlak prowadzący przez całe Stany Zjednoczone. Są one świetnie utrzymane i naprawdę można spędzać w naturze piękne chwile, nie tylko w parkach narodowych.
2: There's a lot of national parks like Yosemite. When you go there, the accessibility to get into the natural world is very, very, very high. Especially because they take care of trails.
0: No właśnie, Ray tutaj mówi o tym, że wspaniale są utrzymane szlaki.

Trumpa systematycznie zabiera fundusze na parki narodowe i to widać. Strażacy, którzy muszą pilnować parków, ludzie, którzy pracują, rangerzy. Tych ludzi jest coraz mniej, bo po prostu nie ma pieniędzy. Nawet tam, gdzie potrzebujesz permity, to możesz na łatwo wejść, bo po prostu nikt tego nie sprawdza, bo nie ma personelu. Zdarzają się kradzieże, no oko gospodarza zawsze jest potrzebne i ręka gospodarza, tyle że nie ma na to pieniędzy. Od lat to jest problem, natomiast teraz te fundusze są zabierane absolutnie w sposób złodziejski i to się może źle skończyć. No właśnie. Mówił Ray Ugarte, przewodnik w Yosemite, pracujący teraz w Colorado. Piękne terytoria, piękne miejsce, piękne wspomnienia. Państwo piszą, państwo dzwonią ze swoimi wspomnieniami, bo Ameryka, jak żaden inny kraj, jest krajem, do którego najczęściej jeździ się nie tylko po to, żeby zobaczyć wielkie miasta, które są fascynujące, rzecz jasna, począwszy od wschodu, Boston, Miami czy Nowy Jork, po zachód, San Francisco, Seattle czy Los Angeles, ale jednak wszystko to, co jest pomiędzy nimi, a także na wybrzeżach, te parki narodowe, począwszy od maleńkich, o których mało kto słyszał, tak jak mówił nasz słuchacz, choćby o Crater Lake, po te ogromne i największe, jak parki narodowe na Alasce, na Hawajach, czy największy, najbardziej znany Yellowstone Park. Także parki narodowe Stanów Zjednoczonych, myślę, że Magda w swoich audycjach będzie jeszcze na pewno w sposób szczegółowy do nich wracać, bo sporo o nich wie, mieszkając tam i lubiąc przebywanie wśród natury. Parki narodowe Stanów Zjednoczonych dzisiaj były motywem przewodnim dzikiej bonanzy. Mam nadzieję, że za tydzień Magda już będzie razem z nami. A teraz na koniec przenieśmy się znowu i poczujmy atmosferę małych południowych miasteczek. Gdzieś może w okolicach Georgii, czy może innych stanów położonych gdzieś na brzegiem Zatoki Meksykańskiej. Za 5 minut godzina 18. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Dziękuję za dzisiaj. Proszę zostać z nami z 357, bo za 4 minuty zaczynamy najlepszy sport, a dzisiaj tutaj na tym miejscu zasiądzie Mateusz Fusiarz.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: No i ten najlepszy adres i poranna ekipa i poniedziałek mówią Państwu dzień dobry.

0: Tak właściwie to może nie był najlepszy komentarz tak przy poniedziałku z samego rana, że tam niby co, że cały ten tydzień taki, że ta droga tam 5 po 6? Ależ nic z tych rzeczy. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami na południu, w centrum, a później na północy okresami wzrastające do dużego. Na południu miejscami będą przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat lokalnie także burze. Suma opadów w burzach to będzie 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 nad morzem i 25 na północy, około 30 w centrum. Na południu to i 33 sypnie.
1: Radio 357.
0: A nie, że sypnie, to sobie zostawimy na jesień i zimę. I 6 po 6.

elektroniczny początek tego tygodnia. Oj, 9 minut po 6. Dzień dobry, oficjalny teraz mówimy Państwu, czyli Julia Nowaczyńska, która audycję zrealizuje, Jantek Pyzel, który przygotował i także czeka na Państwa przy telefonie i przy głosówce, to zapraszamy do aplikacji. I Zawoźniak, Krystian Hanke, Marcin Łukawski, kłaniamy się i zapraszamy serdecznie. Numer telefonu to Państwo znają, aplikacja wiadomo działa w dwie strony, my do Państwa, Państwo do nas, i tekstówka, i głosówka, proszę śmiało korzystać, a mailowo ranek@radio357.pl. Kawki byśmy się napili, co?

0: No tak myślałem, że na koniec to by się przydało walnąć w jakąś blaszkę. Podwójne takie espresso nam się przytrafiło. 14 minut po 6. Zapraszamy do 9 na poranek. Będą sprawy międzynarodowe po 8.15. Dzisiaj Wiola Myszkowska Państwa zaprasza, będzie opowiadała o tym, co ważnego na świecie, a mamy między innymi wydarzenia w Ceucie Hiszpańskiej. Mamy także AI Act, o tym porozmawiamy. Będzie także o zamachu w Moskwie i w pożarach w Europie. To po 8.15. A poza tym będzie między innymi też o tym, że spada spożycie.
1: Nie piję za dużo alkoholu, ja to tak właśnie bo jakąś kolę, coś takiego.
2: Sporadycznie, tylko w jakieś okazje czy coś.
1: No tak, no to się napiję, ale...
3: A jak często się okazja zdarza?
2: Jakieś urodziny czy coś. 18-19 lat to już ludziom się nie chce pić za bardzo.
1: Tak jak widzę, to ludziom się już właśnie nudzi pić alkoholu w wieku 18 roku życia. To nie jest tak, że ludzie zaczynają, tylko bardziej już kończą.
0: Mamy pewne nowe dane i o tym Iza Woźniak Państwu powie o 7.50 i też jeszcze chwilkę przed 6.30. A te nowe dane bardzo ciekawe, bo tam padło pytanie, ile osób... Kompletnie zupełnie nic. No więc proszę posłuchać, to 7.50. Poza tym oczywiście spotkamy się z doktorem Tomaszem po 7.15 i to będzie kwestia zegarowa. Dlaczego tak, że tak, a nie inaczej? To proszę posłuchać. Będzie spotkanie z Pawłem Sołtysem 7.35, śniadanie biznesowe, nie powiem o czym. Proszę na własne uszy się przekonać. Będzie muzyczny goniec około 8.45. To Michał Bisiorek. Dzisiaj też chwilkę wcześniej będą tygodniki. Krystian Państwa zaprasza. No a przed samą dziewiątą, co tam w kalendarzu?
4: Ach, jak cudownie jest spędzać urlop nad polskim morzem. Szczerze? To zależy. Jeśli ktoś oczekuje pięknych widoków, kojącego szumu fal i relaksującego dźwięku deszczu, będzie zachwycony.
0: Będą Państwo zadowolone. Aneta Jaślar zaprasza serdecznie przed dziewiątą. Latko leci, no leci. Sierpień nam się zaczął, wziął i zaczął. No jak tam Państwo z tym sierpniem?

18 po 6. Środek nocy. No dla niektórych środek nocy, zwłaszcza jak się po 2,5 tygodnia budzi, żeby do pracy się wybrać. To pani Agnieszka tak ma. Co ja takiego uczyniłam? Źle mi było nad tym morzem, że trzeba wracać. No trochę wiało może rzeczywiście. Ale wracamy do rzeczywistości. Kawki chętnie. Dobrze. Będziemy jeszcze jakąś kawkę przygotowywali w trakcie dzisiejszego poranka. Proszę się tam trzymać. Ktokolwiek dzisiaj akurat musi wrócić do pracy po urlopie. 2, 3 tygodniach. 2,5. Będą państwo zadowolone.

0: Maja Kleszcz. 23 minuty po 6. Teraz będzie o tym, że w Polsce spada spożycie alkoholu.
1: Radio 357.
0: Skąd to wiemy? Tak, wynika z najnowszego badania CBOS-u. Co czwarty dorosły Polak deklaruje abstynencję. No wiemy, jak to z deklaracjami bywa, ale widać to także nie tylko w deklaracjach osób ankietowanych. Mówię o tym w rozmowie z Radiem 357 Edyta Kochlewska z portalu Dla Handlu.
2: Te tendencje mniejszej sprzedaży produktów alkoholowych trwają już od dłuższego czasu i one nie dotyczą tylko Polski, dotyczą też tak piwnych na przykład krajów jak Niemcy czy Czechy, gdzie w Czechach w zeszłym roku konsumenci wypili o 8 piw mniej na każdego Czecha w roku, a zatem no to można powiedzieć rewolucyjna zmiana. Jeśli chodzi o Polskę, tak, rzeczywiście to też jest tak, że notowane są spadki. Zazwyczaj kupowaliśmy impulsowo w małych sklepach i po pierwsze ubywa takich sklepów, po drugie te nawyki się też zmieniają, ale takim jednym z większych powodów jest to, że zaczęliśmy zwracać uwagę na zdrowie, ale trochę inaczej niż do tej pory, czyli sprawdzamy, ile jakiś produkt ma kalorii. Okazuje się, że na alkohole, w tym piwo, tak zwany brzuch piwny absolutnie przestał być modny. W związku z tym jest o tyle większe zainteresowanie tym zdrowiem, że każdy, jak się interesuje produktami proteinowymi i nauczył się już liczyć wszystkie tabelki i kalorie, to nagle zdaje sobie sprawę, że piwo może mu całą dietę zniweczyć. Oczywiście to też nie jest tak, że zupełnie odeszliśmy od alkoholu, bo takie produkty jak drinki ready to go, czyli wszystkie takie koktajle, które są alkoholem kolorowym, z kolei notują duże wzrosty, w związku z tym no ta abstynencja nie jest tak zupełnie idąca tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Niektóre trunki spadają, inne zyskują, ale tendencja ogólna jest raczej wszystko w dół i to raczej z powodów chcemy być bardziej fit niż napojeni.
0: Taka tendencja. Wrócimy do tego o 7.50. Zapraszam w imieniu Izy Woźniak. Taki Czech o 8 piw mniej. No ale słyszeli państwo i to sobie zanotowałem, aż brzuch piwny absolutnie przestał być modny.

0: 27 po 6 wstali już też ci, którzy w piątek po 19 byli w Chorzowie na rynku na liście wyjazdowej. Bardzo serdecznie dziękuję za liczną obecność. Panie Jarku, proszę pozdrowić żonę oczywiście i dziękuję, że państwo wpadli.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Było ciepło, ale bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Kto słuchał? Dziękuję, ale też proszę pamiętać, że głosujemy cały czas. To sieci głosuje na okrągło. lista.radio357.pl, bo w najbliższy piątek lista będzie, tadam, wyjazdowa także. Jedziemy do Augustowa.

0: Jordan Rakai. To też z zestawu do głosowania. Polecamy, zapraszamy. Będziemy mieli zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na południu, w centrum, a później także na północy, okresami wzrastające do dużego. Na południu miejscami też przelotne opady deszczu, w rejonie Karpat będą lokalnie burze. Suma opadów w tych burzach to 20 mm. Temperatura od 20 nad morzem, 25 na północy, ale potem to już w dół, znaczy w dół mapy, 30 w centrum i 33 na południu.
1: Radio 357
0: za 29.

0: To pech normalnie. No bo tak, pan Jarek napisał, bo byli z żoną w Chorzowie na liście. Pan Jarek napisał tekstówkę, ale żona nie słyszała, bo spała i teraz dopiero się obudziła i nie wierzy, że padło. Tak, pani Łogosiu, było czytane i było pozdrawiane i wszystkiego dobrego. Proszę się tam trzymać cieplutko. To chciałem powiedzieć.
1: Co skoro dział reklamacji, a moją tekstówkę wam przeczytał?
0: Dwa razy.
1: No i Grzesiu, przecież ja żadnej tekstówki nie wysłałem.
0: No jest taki żołnierz, że jak rzucał to kłócał. No.
1: Ach, no dobrze. I co pan na to wszystko?
0: Ja w ogóle nie wiem, co tu się wydarzyło, bo nic nie zwiastowało, proszę pana.
1: W której sprawie?
0: W każdej.
1: Rozumiem.
0: Nie, no tutaj, że tu, no 400 osób wesele.
1: To pan mówi o tym, tak?
0: No tak.
1: Okej. Okay. No dobrze, bo pan tutaj od razu poszedł w takie historie prasowe, a jeszcze chciałem pana...
0: O życie.
1: O życie chciałem pana zahaczyć, o pierwszego Polaka, który przepłynął Bałtyk.
0: I bardzo gratulujemy, to zupełnie poważnie, to jest jednak kawał Bałtyku do przepłynięcia, to jest 160 kilometrów.
1: Naprawdę, no szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, jak może się czuć człowiek po tylu dobach w wodzie, i jakby no takim wyczynie. I jakby nigdy nic, tutaj sobie plażują na plaży w Dziwnowie, a pan właśnie wychodzi z wody nie dlatego, że wszedł tam 5 minut temu, tylko że w słusznej sprawie przepłynął. Wielki, wielki szacunek to jest niesamowite.
0: To jest pan Bartłomiej Kupkowski z Giżycka,
1: tak.
0: Więc gratulacje. No.
1: Piąta próba, udana. Cztery się nie powiodły. No i to jest niesamowite. I to taki był trudny weekend, bo z jednej strony tak wspaniały sukces na morzu, a z drugiej tragedia w Himalajach. Jeśli chodzi o takich wyczynowców, to rzeczywiście, no powiem szczerze, serce waliło jak młotem z różnych powodów. I też takie emocje dość mocne. Ale że wesele pan mówi teraz, tak? Okej. Okay. I to jest pan Rafał?
0: To jest pan Rafał.
1: Wy pan Rafał z panią Heleną?
0: Tak.
1: Powiedział tak Helenie. Ciekawe. No, nie wiem, czy były jakieś wątpliwości, czy nie.
0: Nie.
1: Ale przyjechała cała, proszę pana, plejada.
0: Plejada.
1: Plejada gwiazd. Kogo tam nie było? I tu jest taka lista, więc chyba krócej było napisać, kogo tam nie było, że niż kogo było, i to dzisiaj znajdą państwo w fakcie, bo to weselicho jak się patrzy. A że to sierpień już, to jest R literka. Prawda? To na szczęście.
0: I nie wiadomo tylko, czy kot do taktu koń do taktu zamiatał.
1: Kot? Może właśnie kot zamiotł, żeby było oryginalno.
0: No nic.
1: Tak, poza tym, proszę pana, bolesny cios Morawieckiego tutaj też widzę.
0: To jest historia.
1: Pani Janina. Dzisiaj takimi historycznymi imionami się będziemy posługiwać. Helena była, teraz Janina była wieloletnią przyjaciółką rodziny pana prezesa i wpływową działaczką. I w czerwcu została wyrzucona
0: tak, z partii.
1: Wyrzucona tak. Została. No i teraz, jak to zwykle bywa, pan Mateusz do pani Janiny z zakupami przyszedł i uśmiechnął się, a pani Janina z panem Mateuszem na herbatkę, ciasteczko, i się okazało, że będą gdzieś tam coś razem kombinować.
0: Ale to ważny jest tytuł tego artykułu.
1: No to proszę, śmiało.
0: Ukradł Kaczyńskiemu przyjaciółkę.
1: Ha, ale ja nadal jestem wpatrzony w tę torbę, chociaż rzadko mi się to zdarza, żeby wpatrywać się w kobiecą damską torebkę. To jest, widzi pan, jak to wygląda?
0: To kulka taka.
1: No bombka taka, bym powiedział nawet. Niesamowite. No a to rzeczywiście jest historia taka, że no, pan prezes może nie być zadowolony. No tutaj dużo...
0: No ma minę, jakby nie był.
1: Tak.
0: Bo jest zdjęcie. Ale to właściwie nie wiadomo, czy w tej sprawie, czy w jakiejś innej, ale zrobiono zdjęcie, ale
1: tak.
0: Minę ma taką.
1: No ciekawe rzeczy dzieją się w polskiej polityce. Kto by to pomyślał, prawda? Mundial się skończył, a tu emocji nie zabrakło. Z jednej strony i z drugiej strony.
0: No. Ale wiesz, patrz, bo teraz jeszcze jak wrócimy do tego Super Ekspresu i to na samym dole,
1: tak,
0: obok pana...
1: Damska torebka?
0: Nie, to jak pan Mateusza, bo wystartował przy kiełbasie i ping-pongu. No to jest, że posłowie ruszyli na wakacje. Ja bym się nie oddalał od...
1: Właśnie tak trudno.
0: Od okręgu wyborczego była to.
1: Nie wiadomo, czy nie zmienią okręgów, jak się wróci, to czy się wróci do domu, czy do czyjegoś.
0: Czy do tej partii, czy do innej.
1: Dokładnie, tak. To w której nie partii wiesz. Ja wylądowałem po wakacjach? Może sobie zadać taki polityk tego stronnictwa pytanie. Ale golf, ping-pong i strzelanie, proszę pana. Atrakcje na inauguracji Stowarzyszenia Byłego Premiera. No kogo tam nie było, chciałoby się powtórzyć. No, nie było tych, którzy zostali przy panu prezesie. Mm-hmm. Tak czy inaczej pan Mateusz wystartował, ale widzi pan tutaj, co robi pan Mateusz teraz? Okay. Proszę opisać tę akcję w tenisie stołowym.
0: No właśnie, bo sytuacja jest taka niezręczna, że w tenisie stołowym to polega na tym, że jak jest piłeczka, to rakietka jest dobrze, kiedy jest od strony zawodnika.
1: Więc co robi pan Mateusz? Pan Mateusz przygarnia.
0: Przygarnia.
1: Znaczy, że ewidentnie wcześniej było uderzenie w siateczkę.
0: Tak,
1: piłka ale też... spowolniła. No
0: tak, ale
1: i
0: też...
1: przygarnia.
0: Ale też mam wrażenie, że po prostu, że do serwowania się zabiera.
1: No właśnie, to jest właśnie ciekawa sprawa, bo jakby piłeczka w siateczkę, to znaczy, że niestety jest punkt dla przeciwnika, ale serwy są inaczej przyznawane w tenisie stołowym. Bardzo ciekawa lekcja tenisa stołowego na podstawie polskiej polityki. Kto by się spodziewał, proszę pana, kto by się spodziewał? I rzeczywiście posłowie ruszyli na wakacje i nawet są też zdjęcia. I tutaj widać chyba posłanki, też są damskie torebki. Ale tu już nie ma takich fascynujących. Tu są raczej takie, bym powiedział, standardowe kształty.
0: A umiesz zrobić ping-ponga?
1: Nie.
0: Co nie to?

0: Koło 7.50 mówić będziemy o tym, że no, z deklaracji wynika, że co czwarty dorosły Polak deklaruje właśnie abstynencję, że jest wzrost liczby takich osób i pani Małgosia napisała jeszcze do niedawna na każde urodziny w pracy zrzucaliśmy się na butelkę wina. Ponad rok temu zaproponowałam zmianę na inną butelkę i teraz kupujemy oliwę i nikt nie protestował i wszyscy zostali i wszyscy się ucieszyli i zmiana przyjęta z entuzjazmem. Wrócimy do sprawy jeszcze. Teraz prasa i Krystian Hanke.
1: Tak powiedziałem, że w takim sporcie wyczynowym to był weekend skrajnych emocji wczoraj, ale w ogóle to był taki weekend skrajnych różnych emocji, no bo też na przykład patrzymy na pierwszą stronę Gazety Wyborczej, no to na świecie dzieją się różne rzeczy, prawda? I z jednej strony Lewandowski strzelił w Chicago, a Polacy wygrali Ligę Narodów siatkarską, a z drugiej strony oczy świata skierowane na, no właśnie, hiszpańską Ceutę i kryzys migracyjny. Coraz więcej ofiar, o tym dziś Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie w korespondencji z Ceuty właśnie, choć większość z 60 tysięcy imigrantów, którzy dotarli w ciągu nieco ponad doby z Maroka do tej hiszpańskiej enklawy, wróciła już do kraju. Miasto wciąż przeżywa skutki kryzysu, z wody wydobywane są kolejne ciała i szczerze mówiąc jest to bardzo poruszająca sprawa, ale też no, taka wielowymiarowa. Warto się na ten temat dowiedzieć, warto posłuchać, co mówią mądrzejsi, zanim się skomentuje w internecie w sposób prosty i no i taki, bym powiedział, prostacki. Czasem komentarzy oczywiście w prasie nie brakuje także na ten temat. Gazeta Polska codziennie pisze o polityce Madrytu, która skończyła się szturmem migrantów i dantejskich scenach na ulicach. Natomiast jeśli chodzi o inne sprawy, no tak, no było się z czego cieszyć w sporcie, bo rzeczywiście Liga Naszego Narodu została wzięta po raz kolejny. Liga Naszego Narodu to tytuł z dzisiejszego Sportu Katowickiego. Znowu to zrobili, to tytuł z przeglądu sportowego i no, to wszystko zdecydowanie przyćmiło wyczyny polskich piłkarzy, którzy zwykle na tych okładkach się pojawiają. Jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne, no dobrze, zacznijmy. Dziennik Gazeta Prawna. Wpływy maleją, podatku od najbogatszych łatwo uniknąć, pisze dziennik. Daninę solidarnościową zapłaciło w ubiegłym roku tylko 36 tysięcy osób, choć w Polsce jest znacznie więcej osób osiągających milionowe dochody. Miała być podatkiem dla najbogatszych, tymczasem dane resortu finansów pokazują, że no właśnie daninę solidarnościową zapłaciło tylko 36 tysięcy podatników. Skąd to się wzięło? Dlaczego? Najprostszym sposobem na uniknięcie daniny jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. To jeden ze sposobów, najprostszy, ale nie jedyny na uniknięcie tej właśnie daniny. Dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej więcej na ten temat. Poza tym rząd zrobił za mało w sprawie cen paliw. To jest taki no, efekt badania społecznego. Pytanie było, czy polski rząd robi wystarczająco dużo, aby ograniczyć wzrost cen paliw związany z wojną USA i Izraela z Iranem. No i tutaj zdecydowanie tak, to prawie 10, a raczej tak, to prawie 19%, co sumarum daje 29% niecałe. Czy polski rząd zrobił wystarczająco dużo? Tak. Tylko 1/3 niecała. No a właściwie 54 ponad procent wyraźnie pokazuje rządowi żółtą kartkę w tej sprawie. To w dzienniku Gazecie Prawnej przeanalizowany ten sondaż także. No i Rzeczpospolita teraz. Rzeczpospolita dziś na swojej pierwszej stronie pisze o pijanych kierowcach. Otóż jeśli ktoś po alkoholu lub narkotykach złamie sądowy zakaz prowadzenia auta, dostanie bezwzględną karę więzienia. Wynika z projektu ustawy, do którego dotarła Rzeczpospolita i pisze o tym w tekście pijani kierowcy za kraty. Takie rozwiązania są planowane. Surowa kara 20 lat pozbawienia wolności, jaką właśnie w lipcu sąd wymierzył Łukaszowi Żakowi, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, nie dla wszystkich jest wystarczającą przestrogą i przekonujemy się o tym przecież każdego dnia z informacji dotyczących policyjnych zatrzymań. Duży tekst dziś w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie, w tym samym dzienniku też sprawa Ceuty. Maroko uderza w Hiszpanię z pod tytułem Kryzys migracyjny. No i jeszcze Żabka, która także tutaj, Żabka idzie w ręce Kanadyjczyków. Otóż w dziedzinie handel bardzo ciekawe historie i w Rzeczpospolitej o tym przeczytamy, ale nie tylko, bo także w gazecie Giełdy Parkiet. I tutaj ten tytuł jakoś tak bardziej mnie ujął. Kanadyjczycy przyszli po Żabkę. Będzie wezwanie. No jak to od razu szybko się wizualizuje, przychodzą Kanadyjczycy i pytają, wujek, masz Żabkę. No ale taka sytuacja w gazecie Giełdy Parkiet jest, te wszystkie wyliczenia, co dalej będzie, jak się spotkamy na zakręcie w Żabce na przykład, to można w sobie przeczytać. To gazeta Giełdy Parkiet w sprawach ekonomicznych, mamy chyba wszystko. Oprócz tego, że jak pracują miliardy Mateusza Jeuroszka, można sobie przeczytać w Pulsie Biznesu.
0: Jak tak sobie myślę o tamtym, że ktoś tam przejmie, to strasznie dużo zer musi mieć, zdaje się.
1: I wszystkie tak nagle?
0: No to przyjdzie i to przejmie wszystkie? Mieć wszystkie zera naraz, żeby to tam ale zapytać, czy jest Żabka.
1: Czy wszystkie Żabki przejmie?
0: A nie wiem tego.
1: A może to było ten, bo tam się zbierało coś w aplikacjach. Może uzbierał tyle, że może przejął.
0: Za Żabsy?
1: No, pan Kanadyjczyk. Bo to mogła być punktacja kanadyjska.
0: Może być. I do następnego spotkania zapraszam serdecznie po 8.35. 8 do 7.00.

0: 4,5 minuty do 7. Mamy poniedziałek, przypominam Państwu, a wakacje, poniedziałki oznaczają tylko jedno, że jest zmiana turnusu. Kto jeszcze pamięta, co to była zmiana turnusu? Było coś takiego dawno, dawno temu, że było gęściej na drogach i tak dalej, bo była zmiana turnusu. No to u nas poniedziałki za tydzień jest zmiana turnusu.
1: Partnerem turnusu mazurskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
0: Mamy tydzień mazurski, właśnie turnus mazurski. Zapraszamy Państwa serdecznie. Być może ktoś z Państwa właśnie w tej chwili na Mazurach, być może pod żaglami, być może się właśnie obudził i tam sobie wygląda, jak wygląda sytuacja na jeziorze. To proszę dawać znaki, sygnały oczywiście. A przede wszystkim Justyna Goc będzie Państwu opowiadała o tym turnusie mazurskim, o Mazurach, o różnych sprawach w tym tygodniu. Wiele ciekawych historii, no bo Justyna jest ambasadorką tegoż właśnie turnusu mazurskiego. I zapraszamy serdeczne. Być może tacy mieszkańcy Mazur też się odezwą. Jak tam, co tam? Proszę dawać znaki, sygnały.
1: Partnerem turnusu mazurskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
0: A ja zapraszam na jutro, na 7.35, bo wtedy ambasadorka się pojawi z moją osobą i o Mazurach porozmawiamy. 3 minuty nam zostały do 7.00.

0: Przedem jest poniedziałek, 3 sierpnia. Minęła 7, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Serwis zaczynamy od informacji ze świata. Dziś mają ruszyć negocjacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zapowiedział to Donald Trump, który w sobotę ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. Wczoraj amerykański prezydent przekazał dziennikarzom, że wstrzymał atak, ponieważ został o to poproszony. Przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Iran. Wszystko było już gotowe, żeby ruszyć. Byłby to potężny atak. Byliśmy gotowi, ale kiedy sojusznicy poprosili o odwołanie ataku, stwierdziłem, dobrze, zobaczymy. Oznajmił prezydent na pokładzie Air Force One. Irańskie media państwowe zaprzeczyły, aby Teheran poprosił Stany Zjednoczone o odwołanie ataku. Wcześniej media spekulowały, że Izrael i USA mogą w najbliższych dniach przeprowadzić jeden z najsilniejszych jak dotąd ataków na infrastrukturę energetyczną w Iranie. Według Trumpa negocjacje mają się rozpocząć dziś po południu, ale amerykański prezydent nie podał żadnych szczegółów w sprawie tych rozmów. Dramatyczny przebieg akcji gaszenia pożarów w Grecji. W kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych zginęły dwie osoby, załoga jednej z maszyn. Do wypadku doszło niedaleko Aten, w rejonie, w którym pożar rozpoczął się w piątek, a strażacy walczą z ogniem w wyjątkowo trudnych warunkach. W ciągu tygodnia pożary zniszczyły w Grecji ponad 12 tysięcy hektarów lasów i obszarów rolniczych. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis ostrzegł, że kraj stoi w obliczu niezwykle trudnych dni z ekstremalnymi warunkami pogodowymi oraz wiatrami o sile huraganu. Z kolei w akcji gaszenia pożarów lasów w Hiszpanii uczestniczą polscy strażacy. Pierwsza grupa dotarła tam w sobotę. W sumie w operacji gaszenia pożarów w Hiszpanii weźmie udział 105 ratowników naszej Państwowej Straży Pożarnej. Wracamy do kraju. CERT i MSW ostrzegają przed oszustami, którzy przejmują konta na komunikatorze WhatsApp i w imieniu ich właścicieli zachęcają na przykład do oddania głosu na bliskich w fikcyjnych konkursach. Wysyłają wiadomość z linkiem z prośbą o rzekomą weryfikację właśnie poprzez konto na WhatsAppie, do czego może służyć podstawiony kod. Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, ale oszuści mogą zaatakować każdego, podkreśla rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Hakerzy i osoby, które wykorzystują w ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski.
1: Sprawa jest badana przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści apelują, żeby nie wchodzić w linki przesyłane na przykład SMS-em. Na koniec w serwisie Rzeszów, który na 3 dni zamienił się w światową stolicę pasjonatów dwóch kółek. Były setki zawodników, tysiące kibiców i rower w roli głównej. Zmagania najlepszych na świecie w trialu rowerowym i polskich parakolarzy, a do tego konkurencje amatorskie, rodzinne przejazdy oraz pokazy. Relacja Marii Kornagi.
3: Najmłodsi startowali przy wsparciu kolegów i najbliższych. Trialowcy przywieźli swoich kibiców.
4: Brawa Nina, forte! Ale, ale!
3: Dla niezorientowanych, o co chodzi w trialu, krótkie wyjaśnienie.
5: W tym momencie mamy odcinek z drewnem, tam wcześniej mieliśmy betonowe prefabrykaty. Chodzi o to, żeby wskoczyć, zmieścić się pomiędzy strzałkami. Trzeba wjechać między dwie bramki i tą samą bramką zjazdową potem zjechać. Ważna jest dynamika i czas.
3: To były bardzo intensywne 3 dni, mówi wiceprezydent Marcin Terengowski.
6: Udała się pogoda, wszystko co było można zrobić na rowerze się odbyło.
3: Maria Kornaga, Radio 357.
1: Rzeszów Bike Festival to jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku, a w tym roku stolica Podkarpacia jest europejskim miastem sportu.
0: No i sport. Sebastian Kierzek.
7: Jaka była sportowa informacja weekendu? Polscy siatkarze znów wygrali Ligę Narodów. We wczorajszym finale w Ningbo biało-czerwoni po długim 5-setowym boju pokonali reprezentację USA. Trudny mecz, momentami nie szło strasznie, ale efekt najlepszy z możliwych.
8: Ja myślę, że taki mecz też może zbudować tą drużynę. Trudne mecze zawsze budują charakter. Dzisiaj był bardzo trudny mecz. No świetnie smakuje to zwycięstwo, bo wyszarpane, naprawdę momentami szło jak po grudzie. No i cieszymy się, że mamy drugi z kolei złoty medal, bo to nieczęsto się zdarza.
7: Podsumował Marcin Komenda, rozgrywający naszej kadry w Polsacie Sport. Polacy umocnili się na czele rankingu światowego, a MVP tegorocznej Ligi Narodów został Tomasz Fornal. Z brązowym medalem po raz pierwszy w historii Słowenia. W meczu o trzecie miejsce Słoweńcy pokonali Japończyków 3-1. I po piłce siatkowej czas na piłkę nożną. Robert Lewandowski wreszcie strzelił. I to 2 razy w meczu Chicago Fire Charlotte FC. Ekipa z Chicago dzięki 2 trafieniom kapitana reprezentacji Polski wygrała 2-1. Amerykańscy komentatorzy w ekstazie.
9: Lewandowski! He Lewandowski. First touch is behind him. And how on earth he manages to get it in front of his body. But that's why he's world class. Once it's in front of him.
7: I jeszcze wpisy z portalu X w podobnym stylu. Na profilu Chicago Fire pojawiło się takie oto zdanie. Hej, za coś nazywa się go Robert Lewandowski. No to kolejnych goli życzymy. W serwisie po ósmej będzie więcej o golach w Ekstraklasie. Teraz Francja. Od kilku lat nie tylko panowie ścigają się w Tour de France, także panie. Dwa pierwsze etapy już za nami. Oba wygrała Holenderka Lorena Wiebes. Wczoraj etap z metą w Genewie. Oczy polskich kibiców zwrócone są przede wszystkim na Katarzynę Niewiadomą.
10: Mówiła, że te wszystkie wcześniejsze starty w tym sezonie to były trochę przygotowania, to były mniejsze cele, ale ten główny jest właśnie we Francji. Ja wierzę, że ona będzie do samego końca walczyła o zwycięstwo.
7: O czym mówi dziennikarz portalu naszosie.pl Jakub Jarosz, z którym rozmawiał Antek Pyzel. Po dwóch etapach siódma Katarzyna Niewiadoma traci do prowadzącej Loreny Wiebes 20 sekund. Tymczasem pogoda pokrzyżowała sporo tenisowych planów. Z powodu opadów deszczu przerwano mecz Magdaleny Fręch w Toronto. Do skutku nie doszedł także męski finał turnieju w Waszyngtonie. Taylor Fritz i Rafael Hodar mają zagrać dziś. Przerwano finał pań. Jessica Pegula aktualnie prowadzi z Aleksandrą i Jalą, ale mecz trzeba będzie wznowić. A na koniec o prawdziwym herosie i wielkim wyczynie. Bartłomiej Kubkowski wreszcie dopiął swego. Polak przepłynął wpław Morze Bałtyckie, pokonując aż 160 km ze Szwecji do Polski w mniej więcej 55 godzin. W tle zbiórka na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Wielkie, wielkie brawa.
11: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane miejscami na południu, w centrum, a później na północy okresami wzrastające do dużego. Na południu miejscami będą przelotne opady deszczu, w rejonie Karpat lokalnie także burze. Suma opadów w burzach to 20 mm. Temperatura 23 stopnie to Suwałki, w Gdańsku 24, Koszalin 25, Olsztyn 26, Białystok, Gorzów 27, Toruń, Poznań, Szczecin i Zakopane 28, Warszawa, Lublin, Kielce i Zielona Góra 30, Łódź i Wrocław 30, w Krakowie 32, Rzeszów, Katowice, Opole 33 stopnie.
12: Radio 357.
0: No, ale z tym przepłynięciem Bałtyku to jest jednak sprawa. Nie no, wielkie gratulacje, wyczyn nieprawdopodobny. 8 minut po 7.

Kiedy pan to czyta, to jestem zapewne na jakimś 5-6 kilometrze mojej codziennej trasy biegowej. Proszę o mnie ciepło pomyśleć. Ciepło myślę o panu, panie Olku, ale tylko powinienem to był przeczytać godzinę temu, to już pewnie pan już jest po tym bieganiu. Generalnie tu jest informacja w mailu taka, że towarzyszymy w wakacyjnych eskapadach biegowych i zimowych paskudnych treningach. Cieszę się, że możemy pomóc. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że dzisiaj trening się udał. Serdeczne pozdrowienia dla całej rodziny. No, bo też spotkaliśmy się w Chorzowie w piątek w czasie listy ranek małparadio357.pl. Gdyby ktoś z państwa właśnie był w trakcie treningu, to proszę się tam trzymać. I do biegania dołączamy piosenkę dnia.

0: panowie się przypomnieli po jakimś czasie. Greta Van Fleet, ale to myślę, że państwo po głosie rozpoznali, bo to głos dosyć charakterystyczny dla jednego i drugiego wokalisty zresztą.
1: Pytania z Księżyca.
0: Panie doktorze, się cieszę,
2: jestem,
0: że pana słyszę. W poniedziałek. Może jakoś przebrniemy przez ten poniedziałek wspólnie, wespół w zespół.
2: Przez cały miesiąc jakoś musi przyciągnąć.
0: A no właśnie, bo w tym miesiącu się jeszcze nie słyszeliśmy.
2: To
0: panie
2: prawda.
0: Doktorze, jak miło pana...
2: Jakie plany?
0: Żeby się z panem słyszeć o tej porze.
2: A.
0: No, taki Aha. jest plan. Przepraszam, trochę pstryknąłem sobie długopisikiem, ale ten... Wiem, że niektórych to może... A właśnie,
2: to pokazuje, to jest... że nie do końca pan jest na pewno szczery w tym. Że na pewno nam są jeszcze też inne plany jakieś.
0: Co pan opowiada, że to miało oznaczać tak?
2: Tak, takie... tak, tak. To jest na pewno jakiś odruch. To na pewno, na
0: a skąd?
2: Pewno coś...
0: A skąd? A w ogóle nie, a w ogóle nie. Nie, nie. Wiem, że niektórych to denerwuje, to przez radio takie rzeczy nie powinny się dziać. Panie doktorze, przejdźmy może do tak zwanego adremu.
2: Dobrze.
0: Pan Jurek z Radomyśla Wielkiego zapytał, dlaczego czas nie jest mierzony w systemie dziesiętnym. No... No.
2: Znaczy, ja bym dodał jeszcze jedno. Dlaczego nie jest mierzony w żadnym konkretnym systemie? Bo tu jest bardzo duży bałagan.
0: Bałagan!
2: I są przynajmniej trzy różne systemy i to na dodatek zmieszane, wymieszane tak skutecznie, że my nawet tego nie zauważamy, bo nauczyliśmy się z tym jakoś funkcjonować. No bo tak, mamy 24 godziny w dobie.
0: Mhm.
2: I to pochodzi od Egipcjan. Oni po prostu podzielili dzień i noc na 12 równych części na podstawie obserwacji gwiazd, na podstawie cienia przesuwającego się. No i wyszła im doba 24-godzinna. Okay? I tak już zostało. Ale minuty i sekundy po 60 zawdzięczamy już Babilończykom. Oni w ogóle używali systemu 60-kowego i to ma konkretne, praktyczne wytłumaczenie. Liczba 60 jest liczbą bardzo łatwo dzielącą się. Ma wiele dzielników, ma dużo więcej niż na przykład 10 czy 100. A tam 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. A to bardzo ułatwia dzielenie czasu na równe części, bez ułamków. Ten system przejęli Rzymianie, ten system przejęli Grecy, no a potem cała Europa. Natomiast w praktyce naukowej sekunda już dalej jest dzielona w ramach, przede wszystkim jest zdefiniowana w układzie SI jako jednostka podstawowa, jedna z bardzo, bardzo nielicznych. Natomiast w nauce, w technologii stosuje się system dziesiętny, bo tak jest wygodniej.
0: No,
2: są milisekundy, są nanosekundy, są pikosekundy, mikro... To są wszystko...
0: Ma pan jakąś pikosekundę?
2: Dla pana to ja mam całą wieczność. I teraz pan powinien tym pstryk, pstryk. Albo ja zrobię z tym. Tutaj.
0: Ma okay. pan najgłośniejszy.
2: Ja mam bliżej mikrofon sobie. Więc mamy tak. System od Egipcjan 24. Później 60 minuty, sekundy od Babilończyków. A później 10 od ludzi nam współczesnych. Tak mówię, tak bardzo... Jesteśmy w to wrośnięci, że nawet nie zauważamy, że jakby w jednej wielkości, czyli w jednej zmiennej, czyli pomiaru czasu, mamy trzy różne systemy wymieszane z sobą. Były próby, żeby to ujednolicić. Podczas na przykład rewolucji francuskiej ktoś padł na pomysł, super, żeby było prościej. W rzeczywistości tak by wcale nie było prościej, bo to by matematycznie było bardziej skomplikowane. Zróbmy tak, jedna doba to 10 godzin. Jedna godzina to 100 minut. Jedna minuta to 100 sekund. W gruncie rzeczy, co komu to przeszkadza? To niby tylko nazwy, tak? Mhm. W praktyce się to nie przyjęło. Wtedy nawet były jakieś podobno specjalne zegary, które w tym nowym systemie miały działać. Natomiast to wszystko szybko upadło, wycofano się z tego. Dlaczego? No bo przede wszystkim tak. Ludzie byli przyzwyczajeni do innego systemu, więc ten opór społeczny praktyczny był dość podobno spory. No, nie powiem, że wszyscy już wtedy mieli zegary, bo pewnie w czasie rewolucji francuskiej nie. Natomiast byli tacy, którzy te zegary mieli i pewnie nie chciało im się tego wymieniać. To jest też kwestia dokumentacji. To jest też kwestia międzynarodowej zgody, no, wprowadzanie takiego systemu. Albo robią to wszyscy, albo tego nie robi nikt. W momencie, jak to robi jedno kraj, no to ja tutaj nawet nie mogę wyobrazić, jaka by była, jakie by było zamieszanie. Ten system, poza tym, ten 60-kowy, myślisz 60-kowy czy 60?
0: No nie ważne. Taki do 60.
2: Taki tak. On się okazał po prostu wygodniejszy. Mm-hmm. Łatwiej dzielić godzinę na pół. No dobra.
0: Niż włos na czworo,
2: można,
0: wiadomo.
2: To też można podzielić na pół, albo 10 też można podzielić na pół. Ale już na przykład na 3 to zaczyna nam się robić kłopot, bo zaczynają się pojawiać ułamki albo po przecinku. W przypadku, gdy weźmiemy 60 na 3, cały czas wychodzi liczba bez ułamków. Na 4 podobnie. Na 5 podobnie. Więc to jest... To nie jest jedna z tych rzeczy, które są bez sensu, ale żeśmy się przyzwyczaili, ktoś tam kiedyś to zrobił, no to już niech jest. To ma głęboki sens. Uh-huh. Gdyby to nie miało sensu, myślę, żebyśmy to zmienili, bo jednak czas to jest jedna z tych zmiennych, które są tak mocno z nami powiązane i tak często ich używamy, że myślę, że tutaj jakiekolwiek bezsensowne historyczne zaszłości by były mocno i szybko wyprostowane. Więc krótko rzecz ujmując, ten czas, jakby ten system czasu, on został zabetonowany tysiące lat temu, później mniej tysięcy lat temu, a potem całkiem, wiesz, na teraz, całkiem teraz, o, mam tutaj na myśli te naukowe, czy te technologiczne rozszerzenia, czy części sekund. Sekundy już nie dzielimy na 60, tylko sekundę już dzielimy w systemie dziesiętnym. To było wymyślone tam kiedyś, natomiast później nikt nie miał powodu, żeby to zmienić, bo to jest całkiem dobrze działające.
0: Panie doktorze, teraz się panu do czegoś przyznam, ale muszę usłyszeć słowo harcerza, że pan nikomu nie powie.
2: Ja będę pana wspierał w tym, co pan zmalował.
0: Nic nie zmalowałem. Ja mam kłopot z jedną rzeczą, bo rzeczywiście jest tak, że tam tutaj do 100, a tu do 60 i człowiek się gubi. Ja mam kłopot z cenami na stacji benzynowej, bo jak jadę, a jest napisane, że kosztuje 7,30, to sobie myślę, no jeszcze 30 będzie po 8.
2: Aha.
0: Nie, że 70. Tu mam taką zagwozdkę.
2: Ja się obawiałem, że pan powie, jak pan powie, mam kłopot z cenami benzyny, że jak przyjeżdżam,
0: to jest drogo.
2: Patrzę, to mi się w głowie kręci.
0: To tak czasem też mam.
2: Mi słabo. Mam różne odruchy, których nie lubię mieć. Także nie wiem, co panu poradzić tutaj, bo moglibyśmy
0: może wejść. Wie pan co, może popstrykamy sobie na przykład.
2: Na
0: ale...
2: pole, to na 3-4.
0: Na 3-4, ale chciałbym, żebyśmy nie, że na 4, na 3, na 60, tylko na 2. Możemy na 2?
2: Okej, okay, no to?
0: Wie pan, tak? Na 2. Na 2. Na 2.
2: Pan się na dyrygenta na

popstrykaliśmy z kolegą doktorem na dwa. No i właśnie, tu pani Kindze się od razu przypomniało, że jak tak pstrykaliśmy, taka scena z filmu z Bondem GoldenEye. Tam było takie coś, tylko rzeczywiście trzeba było odpowiednią liczbę razy pstryknąć, żeby wybuchło. No ale nam nic nie wybuchło, wszystko jest bardzo dobrze, bardzo dobrze. 28 minut po 7. Pogoda to za 2 minutki z takim małym ogonkiem.

0: ciągu. No i się skończyło. 7:31. Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami na południu, w centrum, a później na północy, także wzrastające do dużego. Na południu miejscami też będą przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat burze. Suma opadów w burzach 20 mm. Temperatura od 20 właśnie stopni, to nad samym morzem, 25 na północy. Będzie około 30 w centrum, do 33 na południu. Środowisko termiczne w Polsce przejściowo zmieni się na łagodniejsze. Jedynie krańce południowo-wschodnie pozostaną w zwrotnikowej masie powietrza. Reszta kraju znajdzie się w dość ciepłym powietrzu polarnym morskim. Ciepłym polarnym morskim. Upał, duchota i parność ustąpią niemal w całej Polsce. Mogą one jeszcze zaznaczać się lokalnie, szczególnie na wschodzie Podkarpacia. W ciągu dnia wraz z przemieszczaniem się centrum wyżu w kierunku wschodniego Pomorza poprawa biotropii pogody do korzystnej nastąpi stopniowo na przeważającym obszarze. No i tu chyba, że no już, że lepiej. Że lepiej.
1: Radio 357.
0: Za 28 minut 8, a za chwilkę Paweł Sołtys, śniadanie biznesowe, będą roboty.

0: Jak słyszę, że pan zdaje się słowa na pamięć.
1: Coś tam było.
0: Coś tam. O, i tutaj pan jeszcze dośpiewuje.
2: Śniadanie biznesowe.
0: Teraz będzie cyk. O, tego brakowało. Paweł Sołtys, dzień dobry panu. Ja
1: dzień dobry.
0: Przyznałem z rozmowie z panem doktorem, że mam tak troszkę dziwnie, że jak na stacji benzyn... Wiesz, ten pylon taki, nie? Mhm. Że jedziesz i sprawdzasz, ile benzynka kosztuje. I że jak jest 7,30, to że za 30 groszy będzie 8. Tak mi się tam systemy mieszają.
1: To tak szybko leci, że nie jesteś w stanie tego tak do końca zweryfikować.
0: Nie? Może tak być. I nie jestem sam. Jest nas dwoje z panią Edytą. Bardzo pani Edyto, dziękuję za sygnał, że jednak ktoś też tak ma.
1: Pozdrawiamy. Czyli
0: nie w tamburyn.
1: W systemie 60.
0: Tak. Działamy, jeśli chodzi o paliwko. Mhm. Ale nie będzie o tym teraz. Będzie o tym, że bunt maszyn. Taki film był kiedyś, nie?
1: I to się staje coraz bardziej realne. Słuchaj, bo jedną z ciekawych informacji w minionym tygodniu była informacja podana przez OpenAI. No, ostatnio sztuczna inteligencja w śniadaniu biznesowym gości dość często. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ przetacza się ta rewolucja przez biznes, ale doszło do takiego zdarzenia, które jest niepokojące. Przynajmniej ja na to tak patrzę. Mianowicie OpenAI poinformowało, że w ramach wewnętrznych testów ich model złamał zabezpieczenia tak zwanego sandboxu, po angielsku piaskownica, w której ten
0: się tam bawił.
1: Może się bawić, ale za piaskownicę nie może wychodzić, no więc złamał te zabezpieczenia, wyszedł, uzyskał nieautoryzowany dostęp do internetu, no i zaczął grasować.
0: To tak jak z takim szczeniaczkiem, że masz tam w takim kojcu, ale zawsze jak znajdzie coś tam sobie rozszczelni i...
1: Tak, albo królik w ogrodzie miał się bawić w swojej zagródce i nagle się okazuje, że jest jednak poza.
0: Nie, no właśnie.
1: I zaczyna gryźć to i owo. No i tutaj w tym przypadku było podobnie, bo ten agent włamał się na taką platformę technologiczną Hugging Face i do innych też firm, jak się potem okazało, to nie był tylko jeden incydent, tylko było ich. Tak na dobrą sprawę to nie wiadomo ile. Wiemy o czterech, ale czy było ich więcej, to nie wiadomo. W każdym razie, no wiadomo, sztuczna inteligencja działa dużo szybciej niż człowiek, więc tam pojawiły się szkody. No i jest kwestia oczywiście odpowiedzialności. Druga sprawa niepokojąca, która przy tym wynikła, że ten agent próbował zacierać ślady. Próbował zmieniać...
0: Jakby co? To mi tu w ogóle nie było.
1: Nie. No, tak. Próbował zmieniać swoje logi. I to jest też dosyć niepokojąca sprawa, bo w tych logach zawsze ci programiści sprawdzają, co się wydarzyło. W momencie, kiedy tam będzie nieprawdziwa informacja, no to trochę ciężko jest prześledzić wstecznie. Kolejna sprawa to jest to, że ten agent zostawiał instrukcje dla swoich kolejnych instancji, jak to obejść. Czyli zaczął się uczyć tego, jak w razie czego uciec z tej piaskownicy. No i jeszcze jedna niepokojąca rzecz to było to, że ci programiści ludzcy zorientowali się tak mniej więcej po tygodniu, że to w ogóle ich agent to zrobił i trochę im to zajęło, żeby sprawdzić. W tej ilości danych po prostu sprawdzenie tego i dojście do tego punktu zajmuje dużo więcej czasu. No i to są dosyć niepokojące ustalenia, no bo to już nie są takie właśnie teoretyczne dywagacje czy filmy science fiction, tylko to już jest realne życie. To dotknęło te platformy, a właściwie w jednym przypadku klientów tych platform, ponieważ same platformy były dobrze zabezpieczone, ale już u tych klientów, którzy korzystali z usług i mieli jakieś niepozabezpieczane części swojej infrastruktury, po prostu ten kod, ten agent tam wniknął i zaczął robić poważne problemy. No i w związku z tym jest spora dyskusja na ten temat, w jaki sposób to ograniczyć, a właściwie to przypisać odpowiedzialność, bo oczywiście twórcy oprogramowania opartego o sztuczną inteligencję mówią, że ta odpowiedzialność, no to nie oni, tylko trzeba tam powiedzieć, że to się wiąże z ryzykiem i tak dalej, ale myślę, że to tak łatwo nie będzie i ponieważ pojawiają się te przypadki, pewnie trzeba będzie to jakoś uregulować. Problem jest taki, że to nie jest, to jest jakby świadomy ten bunt maszyn, ale on nie jest robiony w złym celu. To znaczy, nie wiem jak to dobrze wytłumaczyć, te algorytmy, one, ponieważ one są optymalizowane pod kątem tego, żeby być możliwie efektywne. Czyli żeby osiągać cel, jak się nie uda tak, to inaczej. Kombinuj. Ta generatywna sztuczna inteligencja i ta wyciągająca wnioski tak działa. I w związku z tym one traktują te ograniczenia, które im się daje, że masz tego nie robić, nie jako zakaz, tylko jako kolejna przeszkoda do wejścia. No i tu się robi problem.
0: Cywil, przeszkoda, przeszkoda. No dobrze. Ciekawe czasy. Przypominam też AI Act. O tym także będziemy dzisiaj rozmawiali w poranku po 8.15.
1: Wszystko się łączy.
0: Wszystko się łączy. Paweł Sołtys, bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.

0: No wiedziałem, że będzie trochę zamieszania z tymi czasami i tam, że siedzieli na to, przez to i tak dalej.
1: Dobry wieczór. Tak, słucham panów. I jak doktor z panem prowadzącym są tacy cwani, że to wszystko takie proste i ci Babilończycy i się tak łatwo dzieli i to wszystko przejęliśmy, to mi się wydaje, że ta cywilizacja się jednak trochę zepsuła od tego czasu Babilończyków. Proszę poprosić doktora, żeby wyjaśnił zasady punktowania w tenisie, którą przejęliśmy pewnie od Brytyjczyków. To jest jakieś lewe liczenie.
0: Nie, no po prostu tam jakoś tam się ten... Ważne, żeby wygrywać w tym tenisie. To jest jedna rzecz. Nie trzeba rozumieć. Trzeba przyjąć tak, jak jest. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że spotkaliśmy się w piątek w czasie listy z panią Sabiną i z mężem. No i padło tam, że Kamila będzie niezadowolona, bo nie zabrali córki ze sobą na to spotkanie. No i rzeczywiście Kamila była zła. I teraz ja mam udobruchać. No nie wiem. Kamila, mogę tylko powiedzieć, że powiedziałem rodzicom od razu, że tak się nie robi. I że się musimy spotkać wszyscy razem i zdaje się, że to się wszystko uda na Inside Seaside. Także serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: lista.radio357.pl. Proszę głosować. Jest też prośba, żeby tak coś energetycznego zagrać wszystkim tym, którzy dzisiaj wracają do pracy po urlopie. No, to chyba będzie dobrze.

chyba trochę poprawia humor przed pracą po urlopie. Papaya, taka nowa wersja, nowy remix DJ Prom, a Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, Zuza Baum to zapowiedź płyty, która we wrześniu się ukaże. Ale teraz mamy tak, 9 minut do 8.

0: Radio 357.
1: Aha, no i oczywiście utwór jest w zestawie do głosowania, bo to nowość. Teraz 9 do 8 i teraz o tym, że Polacy coraz rzadziej, uwaga, coraz rzadziej sięgają po alkohol, przynajmniej tak deklarują i tak też wynika z najnowszego badania CBOS-u. Z alkoholu zrezygnowało 23% ankietowanych dorosłych i to oznaczałoby, że co czwarty z nas jest abstynentem. Ten odsetek osób deklarujących całkowitą abstynencję jest najwyższy od lat i na przykład od 2019 roku wzrósł o 7 punktów procentowych. Izabela Woźniak w studiu.
2: Dzień dobry.
1: No i szczególnie silny trend jest wśród dorosłych, ale tych dorosłych w wieku 18-24.
2: Tak, i te dane zgadzają się z tym, o czym mówi się już od kilku lat. Młodzi piją rzadziej albo wcale.
3: Nie piję za dużo alkoholu, ja to tak bardziej w jakąś kole, coś takiego.
4: Sporadycznie, tylko w jakieś okazje czy coś.
3: Że tak, no to się napiję, ale...
2: A jak często się okazja zdarza?
4: Jakieś urodziny czy coś. 18-19 lat to już ludziom się nie chce pić za bardzo.
3: Tak jak widzę, to ludziom się już właśnie nudzi pić alkoholu w wieku 18 roku życia. To nie jest tak, że ludzie zaczynają, tylko bardziej już kończą.
2: Coraz też więcej milenialsów i pokolenie X rezygnuje z alkoholu.
5: Przestało się to być już takie
2: modne.
5: Nie ma takiej akceptacji chyba społecznej, tak jak kiedyś było. To za naszych czasów jestem 50+, także to są inne czasy, także uważam, że mniej.
2: Jakieś
5: także
2: piwko uważam, mniej. Ewentualnie takie lżejsze, jeśli już?
5: Ja osobiście nie.
2: Nic?
5: Nic. My spędzamy czas tańcząc, więc nie potrzebujemy alkoholu, żeby dobrze się bawić.
2: Ale nie jest tak świetnie, jakby się wydawać mogło, mówi Bogdan Woronowicz, terapeuta.
6: Ja wiem, jakie są dane spożycie na głowę. Rośnie. To może być jeszcze gorzej, bo jeżeli jest więcej osób, którzy utrzymują pełną abstynencję, a spożycie alkoholu rośnie, czy wzrosło, to z tego wynika, że mniejsza grupa więcej pije, bo nadrabia za tych, którzy przestali, załóżmy, pić. O to chodzi.
2: Według badań CBOS-u najczęstszą przyczyną rezygnacji z alkoholu jest brak potrzeby picia, ale przede wszystkim troska o własne zdrowie, bo coraz więcej osób uświadamia sobie, jak szkodliwy jest alkohol, mówi Robert Rutkowski, terapeuta uzależnień.
7: Należy pamiętać o tym, że picie alkoholu w jakiejkolwiek sytuacji, czy jest zimno, czy jest gorąco, jest wyborem bardzo złym, bardzo szkodliwym, ponieważ nie ma ilości alkoholu bezpiecznej. Każda ilość wywołuje bardzo negatywne konsekwencje dla zdrowia. Największym problemem, jaki mamy w przestrzeni publicznej, jest fakt, że nazywamy alkohol napojem alkoholowym i o zgrozo produktem spożywczym. Alkohol nie jest żadnym produktem spożywczym, nie jest napojem, jest legalnym narkotykiem dostępnym w przestrzeni publicznej.
2: Od miesięcy w Sejmie toczy się batalia o ograniczenie możliwości reklamowania alkoholu w przestrzeni publicznej. Projekt Lewicy i Polski 2050 zostały te projekty połączone i idą w kierunku całkowitego zakazu reklamy oraz wycofania go ze sprzedaży na stacjach benzynowych, także wprowadzenia nocnej prohibicji w całym kraju i chodzi też o podwyżki cen koncesji. Wiemy, że od kilku lat rośnie rynek alkoholi 0%, a najbardziej piwa 0%. Ten zakaz reklamy miałby dotyczyć także tak zwanych zerówek. O zmiany w prawie zabiegają politycy, ale także aktywiści miejscy. To fragment rozmowy z Janem Śpiewakiem, aktywistą właśnie, która trafiła w ten weekend na YouTube Radio 357 Talk.
8: Żadna z tych propozycji moim zdaniem już nie jest kontrowersyjna, tak? Jeszcze parę lat temu może tak by było. Dzisiaj większość Polaków, badania pokazują, że większość Polaków popiera te rozwiązania. Światowa Organizacja Zdrowia mówi o trzech płaszczyznach, które jakby wskazują na to, gdzie można ograniczyć to spożycie. No i to jest kwestia dostępności przestrzeni publicznej, dostępności fizycznej punktów sprzedaży i dostępności cenowej. Żeby ten alkohol nie był wszechobecny w przestrzeni publicznej, żeby nie był na billboardach.
2: Przypominam i polecam cała rozmowa z Janem Śpiewakiem, między innymi o zakazie reklamy alkoholu na naszym kanale YouTube Radio 357 Talk. Zapraszam, Michał Trantał. Tymczasem twarde dane dotyczące wpływów do budżetu państwa z akcyzy od alkoholu spadają, ale też nie od wszystkich alkoholi. Mamy aż 13% spadek wpływów od alkoholi mocnych oraz piwa, mówi Edyta Kochlewska z portalu Dla Handlu.
9: Tylko w przypadku mocnych i piwa rzeczywiście akcyza poszła w dół. Zaskoczyło to nawet samo Ministerstwo Finansów. Oczywiście Ministerstwo Finansów miało swój pomysł, czyli podwyżkę akcyzy, która w rzeczywistości finalnie nie weszła w życie, a zatem mówią, no straciliśmy 1,8 miliarda. Natomiast jeśli chodzi o te spadki w przypadku akcyzy od alkoholu etylowego, to jest 13%.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 3 sierpnia. Minęła ósma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Na początek w serwisie pomarańczowy i czerwony kolor na pogodowej mapie Polski, czyli powrót upałów. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami dla całej południowej połowy kraju. Dodatkowo na południu województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Te są prognozowane głównie w górach. Dla turystów oznacza to nie tylko zagrożenie związane z piorunami, ostrzega przewodnik Tomasz Zając z TPN.

0: burze to też są miejscowo intensywne opady deszczu. Tworzą nam się potoki w żlebach, niosące skały, które też mogą nas poranić.
1: Dziś według prognoz burzom w górach będą towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie grad. Fala upałów przechodzi przez Europę. Dziś we Włoszech mają paść rekordy temperatury. Po raz pierwszy Ministerstwo Zdrowia wprowadziło najwyższy czerwony stopień alertu w 25 z 27 największych miastach kraju. Czerwony alarm oznacza zagrożenie dla zdrowia całej populacji. Towarzyszą mu apele o unikanie wychodzenia w porach najwyższej temperatury. Upały sięgające 41 stopni panują od alpejskiej północy po dalekie południe kraju. We Florencji według mediów na niektórych ulicach termometry pokazywały wczoraj 53 stopni. Upały w Europie powodują, że rzeki dosłownie wysychają. Poziom Dunaju jest najniższy od prawie 150 lat.
2: Ten stan rzek w Europie jest efektem wieloletnich zaniedbań, jeżeli chodzi o retencję. A drugi element rzeczywiście jest zmiana klimatu, rosnące temperatury.
1: Zwraca uwagę ekohydrolog dr Sebastian Szklarek. Węgrzy po raz pierwszy w historii zostali zmuszeni do wyłączenia elektrowni jądrowej, która dostarcza połowę potrzebnego krajowi prądu. Woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Niski stan wody w rzece odsłonił wczoraj w centrum Budapesztu ładunki wybuchowe z czasów II wojny światowej. Saperzy wydobyli z rzeki 10 min przeciwpancernych, granat ręczny i kilogram mieszanej amunicji. Policjanci z całej Europy ruszają z drogową akcją Prędkość na trasach całego kontynentu. Od dziś przez cały tydzień będzie więcej radiowozów z wideorejestratorami, a także policjantów z radarami. Akcja Roadpol ma uczulić kierowców na skutki jazdy z nadmierną prędkością. Jak przypomina podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji, skończyły się czasy, kiedy można liczyć na to, że mandat z fotoradaru na drugim końcu Europy do nas nie dotrze.
3: I musimy się spodziewać, że przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia odpowiedzialności za to, co tak naprawdę się stało, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
1: Akcja Roadpolu potrwa 7 dni, natomiast każdy kraj członkowski sam decyduje, kiedy chce się w nią włączyć. Polska zrobi to w piątek. A na koniec w serwisie Niemcy tydzień po zamachu podczas berlińskiego Christopher Street Day ulicami Hamburga przeszła pokojowa parada równości. Według policji w demonstracji uczestniczyło około 300 tysięcy osób.
4: Niemcy wciąż pozostają pogrążone w żałobie po islamistycznym zamachu podczas berlińskiego Christopher Street Day. Tydzień temu 21-letni sprawca wjechał samochodem w tłum ludzi, a następnie zaatakował uczestników maczetą. Zginęła jedna osoba, a ponad 30 zostało rannych. W zeszłą sobotę tegoroczna parada w Hamburgu odbywała się pod hasłem Razem w obronie przyszłości bez strachu. Liczba funkcjonariuszy zabezpieczających demonstrację została podwojona. Nad miastem krążyły policyjne śmigłowce i drony. Mimo napiętej atmosfery marsz przebiegł spokojnie i w dobrej atmosferze. Według policji w demonstracji uczestniczyło aż 300 tysięcy osób. Wiele osób LGBTQ przyjechało do Hamburga z Berlina. Część z nich była ubrana na czarno, a na ramionach noszono opaski upamiętniające ofiary zamachu. Często słychać było hasło Nie damy się zastraszyć. Z Berlina dla Radia 357 Karolina Szulejewska.
1: Relacja z Berlina kończy serwis o 8 za godzinę, między innymi najdłuższa lista wyborcza w historii brytyjskich wyborów.
5: I sport. Sebastian Kierzak.
6: Było już o złocie polskich siatkarzy, było o wyczynie Bartłomieja Kubkowskiego, to teraz na początek o innych wyczynach w piłkarskiej ekstraklasie. W sobotę mistrz Polski Lech Poznań pokonał Beniaminka Wieczystą Kraków 2-1. Wczoraj wygrała Legia, która aktualnie jest liderem tabeli. Zespół Marka Papszuna lepszy od Zagłębia Lubin, było 3-1. Wiele emocji, zwłaszcza w końcówce, mieliśmy natomiast w meczu Śląska z Rakowem. Raków do 86 minuty prowadził 1-0. Śląsk najpierw odrobił straty, a później strzelił zwycięską bramkę. Ponadto GKS Katowice ograł Radomiaka Radom 3-1. Tymczasem na parkietach NBA w dalszym ciągu oglądać będziemy Jeremiego Sochana. Z małym zastrzeżeniem, jeżeli dobrze pójdzie, szczegóły przedstawi nasz koszykarski ekspert Piotr Wesołowicz.
7: Kontrakt Polaka jest według medialnych doniesień niegwarantowany. To znaczy, że Blazers mogą z niego w każdej chwili zrezygnować. Pierwszym testem Sochana będzie nadchodzący obóz przygotowawczy. To na nim będzie walczył o miejsce w składzie i po nim powinno być jasne, czy zostanie w drużynie na stałe.
6: Czyli Portland Trail Blazers. będzie to trzeci klub Sochana w NBA po San Antonio Spurs i New York Knicks. I wróćmy do wydarzeń weekendu. Robert Lambert najlepszy, Patryk Dudek tuż za jego plecami. Tak wyglądał debiut Łodzi w cyklu Speedway Grand Prix. Na świetnie przygotowanym torze mieliśmy doskonałe ściganie. O czym mówił wczoraj w audycji 357 Start komentator Eurosportu Marcin Kuźbicki.
8: Super było to Grand Prix. Duże emocje, ale przede wszystkim duża przyjemność, bo raz, że nowa lokalizacja, to jest jednak coś, czego trochę temu cyklowi brakuje, że kręcimy się w 90% wokół tych samych torów od paru lat. Łódź jako super obiekt dawała nadzieję na to, że jak już się uda tam zorganizować turniej, to wyjdzie mega fajne ściganie, no i wyszło, chociaż w ogóle jestem zachwycony całym tym cyklem tegorocznym.
6: Bo rywalizacja jest niezwykle zacięta. Po 7 rundach Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik mają identyczną liczbę punktów, po 109, a naciska ich zwycięzca z Łodzi Robert Lambert. Do końca cyklu jeszcze zawody w Rydze, Wojenc i Toruniu. W Łodzi mieliśmy żużlowe emocje, a w Wiśle letni sezon rozpoczęli skoczkowie narciarscy. Dwa pierwsze konkursy wygrał Japończyk Naoki Nakamura. Z Polaków w sobotę najlepszy Kacper Tomasiak, 7. Wczoraj 6 był 19-letni Kamil Waszek, ale później zdyskwalifikowano go za zbyt szerokie narty.
9: No co, no poprawimy narty, no i się skacze dalej. No, nie ma ani żadnej złości, ani nic. Normalnie, no w sumie jest radość, bo w sumie skoki były całkiem fajne. No.
6: I z tą radością Państwa zostawiam. Wracam po 9, między innymi z zapowiedzią Tour de Pologne. 83. edycja naszego narodowego wyścigu rusza dziś. Start w Gdyni.
10: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
11: Jak słyszeliśmy w serwisie, mamy ostrzeżenia przed upałami, no ale po kolei. Zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami na południu, w centrum, a później na północy okresami wzrastające do dużego, na południu też przelotne opady deszczu w rejonie Karpat. Burze się pojawią. Suma opadów w tych burzach to do 20 mm. Temperatura 23 stopnie Suwałki, Gdańsk 24, Koszalin 25, Olsztyn 26 stopni, Białystok, Gorzów 27, Toruń, Poznań, Szczecin, Zakopane 28, Warszawa, Lublin, Kielce i Zielona Góra 30, Łódź i Wrocław 31, Kraków 32 stopnie, w Rzeszowie, Katowicach i w Opolu będą 33.
10: Radio 357.
11: Mamy 8 minut po 8.

0: 11 minut po 8 jesteśmy po weekendzie z męskim graniem, co oznacza, że wpadną nowe podcasty.
1: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
2: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
3: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
4: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
0: Zapraszamy. Polecamy oczywiście 12 po 8. Mówiliśmy także w serwisie sportowym o wyczynie, o tym, że nasz pływak przepłynął Morze Bałtyckie.
5: Dzień dobry. To super sprawa z tym Bałtykiem. Bartek przepłynął. Brawa, ale myślę, że warto też wspomnieć, że w tym samym czasie nasza Karolina również próbowała. No niestety po 50 kilku godzinach to się nie udało. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękujemy za dodanie. Jeszcze też od pani Eli sygnał, żeby znaleźć na YouTubie film dokumentalny z poprzednich prób bicia tego rekordu pod tytułem Foka. Znajdą państwo ten film dokumentalny na YouTubie. 12 minut po 8, za chwilkę sobie porozmawiamy o sprawach międzynarodowych.

0: Mamy 16 minut po 8 w poniedziałki o tej porze. Jak Państwo wiedzą, zajmujemy się sprawami międzynarodowymi.
1: Radio 357.
0: A w studiu Wiola Myszkowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No i sprawy międzynarodowe. Sporo rzeczy do omówienia, ale to od czego zaczniemy, to kryzys migracyjny w Ceucie, hiszpańskiej Ceucie. No wiemy, że ofiary śmiertelne i że tych ofiar śmiertelnych może być więcej.
2: Tak. To 72 na ten moment. Wiemy, że tak, że ta liczba wzrosła, bo mówiło się o 65 w pewnym momencie, ale to jest taka ostatnia informacja, że to są 72 osoby. No, na pewno Państwo są zaznajomieni z tą sprawą. Mówimy tutaj o wydarzeniach z hiszpańskiej Ceuty i Melilli, bo to są dwie eksklawy położone w Afryce, chociaż oczywiście ten największy tłum imigrantów, którzy nielegalnie próbowali się przedostać i udało im się zresztą z Maroka do Hiszpanii, do Ceuty. 60 tysięcy imigrantów, mówimy tutaj właśnie o takiej liczbie. Śpieszę poinformować, jak rozwinęła się ta informacja przez weekend. Pewnie Państwo pamiętają, że w piątek premier Hiszpanii Pedro Sánchez mówił tak.
3: ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
2: Premier mówił o tym, że doszło do naruszenia integralności terytorialnej Hiszpanii, granic hiszpańskiego miasta. Z rozmów, które przeprowadziliśmy z władzami marokańskimi, wynika, że u podstaw leży interpretacja orzeczenia Sądu Najwyższego, jaką przyjęły mafie zajmujące się handlem ludźmi. Interpretacji na własną korzyść, tak mówił premier Pedro Sánchez. Ja tutaj przypomnę, że chodzi o wyrok Sądu Najwyższego, który zakłada, że zawracanie imigrantów to natychmiast zawracanie jest zgodne z prawem, jeżeli osoby przedostały się do Hiszpanii przez zabezpieczenia, na przykład przez płot graniczny. Ale jeśli osoba przeszła przez granicę w miejscu, gdzie takiej bariery nie ma, na przykład właśnie drogą morską, no to nie można jej cofnąć od razu. Informacja o tym poniosła się w marokańskich mediach społecznościowych. No i tutaj pytanie, w jakiej wersji, pewnie w jakiś sposób wypaczonej. I w czwartek, piątek do Hiszpanii przedostało się 60 tysięcy osób, jak wspomniałam, głównie młodych mężczyzn, ale już w piątek wieczorem dotarła do nas informacja, że większość z nich wróciła do Maroka. Mówiono o 48 tysiącach. Co ciekawe, dobrowolnie wróciła do Maroka. Pojawia się wiele teorii na temat tego, co właściwie się wydarzyło. Jak podaje na przykład BBC, tutaj cytuję, nie jest jasne, gdzie w tym momencie znajdowali się marokańscy strażnicy graniczni, dlaczego grupy migrantów nie zostały rozproszone ani zatrzymane. To jest koniec cytatu. Wiadomo, że strażnicy później się pojawili, marokańscy. No ale tutaj jest poważne pytanie, czy była to prowokacja ze strony Maroka. Wielki znak zapytania, ale eksperci w Hiszpanii uważają, że no nie jest to jakaś teoria wyciągnięta z kapelusza na pomysły autorów powieści sensacyjnych. No tutaj wskazują też na historię obu tych krajów, no i oczywiście aktualną sytuację międzynarodową. Ale przyczyna to jest jedna sprawa. Weekend upłynął pod znakiem reakcji przywódców państw europejskich, bo o tym, co mówił Donald Trump, to już przekażę Państwu we własnym zakresie do czytania. No i tak, Włochy wstrzymały tymczasowo swobodny ruch na granicach morskich i lotniczych z Hiszpanią. Przywróciły kontrole graniczne. Giorgia Meloni, czyli premier Włoch, napisała w mediach społecznościowych, bo sporo tej dyskusji oczywiście odbywało się w mediach społecznościowych, że taka niekontrolowana imigracja, to w cudzysłowie, to zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Zasugerowała też wyłączenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Podobnie wypowiadał się premier Czech Andrzej Babiš. Wezwał do zawieszenia członkostwa Hiszpanii w strefie Schengen tymczasowo. Ursula von der Leyen, czyli szefowa Komisji Europejskiej, powiedziała, że wydarzenia na Ceucie są niedopuszczalne i muszą natychmiast być zatrzymane. Francja wzmocniła kontrolę, przy czym premier spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez wykluczył, aby Hiszpania miała opuścić strefę Schengen. Ta dyskusja jest naprawdę szeroka. Dyplomatycznie nie wygląda to zbyt dobrze też dla Hiszpanii. Dużo głosów krytycznych się pojawiło, no ale to nie pierwszy raz w tym kontekście, bo przecież na pewno wszyscy pamiętamy o tym, że Hiszpania ma nieco inne podejście do imigracji niż reszta Europy. To jest legalizacja nielegalnych imigrantów masowa. Zresztą dane pokazują, że w tym jest jakaś metoda na zwiększenie siły roboczej, ale też warto zaznaczyć, że do Hiszpanii do tej pory, i zresztą nadal tak jest, że ta większość tych wniosków pochodzi od imigrantów, którzy na przykład nie ma bariery językowej, bo pochodzą oni z Ameryki Południowej, więc też ten hiszpański znają i nadal też mówią, że oczywiście jest bardzo ciężko. Jest to sytuacja, w której naprawdę się trzeba napracować, żeby w tej Hiszpanii żyć. Hiszpania rozpoczęła też w sobotę rano budowę bariery unoszącej się na wodzie na granicy morskiej. To na ten moment wiemy tyle, że ma mieć 500 metrów, także tutaj też się ta infrastruktura rozbudowuje. Wiadomo też, że będzie sporo spotkań, sporo dyskusji na ten temat na szczeblu europejskim. Na dzisiaj zaplanowane jest spotkanie unijnych ambasadorów. We wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. No i oczywiście tematem jest ta sytuacja.
0: Na pewno będziemy jeszcze o tym Państwu opowiadali, ale teraz jeszcze inne sprawy też związane z Europą i też pewnie Hiszpania się pojawi, bo mieliśmy sytuację bardzo pożarową w Hiszpanii. Teraz tak spoglądamy przede wszystkim na Grecję, bo tam się sytuacja skumulowała. Wiemy, że też mieliśmy tragedię związaną ze śmigłowcem gaszącym te pożary.
2: Zgadza się, na ten moment wiemy, że zginęły dwie osoby należące do pierwszej załogi tego pierwszego śmigłowca. Druga załoga jest bezpieczna.
0: Zdarzyły się po prostu dwa śmigłowce.
2: Tak jest, tak jest. No ta sytuacja gaszenia jest bardzo trudna. Oczywiście to jest utrudnione przez warunki pogodowe. To jest susza, to jest silny wiatr, który sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. 12 tysięcy hektarów lasów i gruntów rolnych do tej pory strafił żywioł w ciągu tygodnia. No i informacje docierają, że te pożary na ten moment się nie kończą. Najbardziej dotknięte są regiony Attyki, czyli tam, gdzie są Ateny. Beocja, wyspa Eubea, no i w nocy z soboty na niedzielę ewakuowanych zostało kilka miejscowości na wyspie Kefalonia, w tym tych turystycznych, więc jeśli znają Państwo kogoś, kto tam pojechał, to być może warto zadzwonić. No ale tutaj też dobra wiadomość z Francji, to znaczy udało się opanować pożar trawiący od ponad tygodnia departament Girondins. Mieszkańcy mogą wrócić do domów.
0: Jeszcze jedna rzecz. Wczoraj weszło w życie AI Act.
2: Zgadza się.
0: Przypomnijmy, o co chodzi.
2: O co chodzi. Akt o sztucznej inteligencji to jest taki zestaw dokumentów, rozporządzeń, który ma uregulować sprawę korzystania ze sztucznej inteligencji w Europie. Czy na razie weszło kilka tych postanowień, pierwsze przepisy? Czy przeciętny użytkownik sieci zauważy różnicę? To jest pytanie. Ja mam nadzieję, bo według tych przepisów treści, które powstały z wykorzystaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, może nie mówmy, że wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, bo to jednak ludzie generują, te treści muszą zostać jasno oznaczone. Ma być ten znak widoczny, ale nie tylko chodzi o ten znak, który widzimy, ale też chodzi o metadane, które są w tych plikach, żeby wyszukiwarki internetowe mogły to zobaczyć. Trzeba oznaczać deepfake'i, na przykład hałkonie, śmieszne kotki, śpiewające, nie wiem, dumkę na dwa serca, to już nie ma przebacz. Mamy też być jasno poinformowani, że komunikujemy się z agentem sztucznej inteligencji, na przykład czatując z jakimś botem na stronie, a nie z człowiekiem. Wyjątkiem są oczywiście sytuacje, w których to jest jasne, czyli na przykład kiedy świadomie korzystamy z takich chatbotów jak ChatGPT na przykład. No i przy okazji Biuro do Spraw Sztucznej Inteligencji Komisji Europejskiej zyskało nowe uprawnienia. Mają one pomóc egzekwować to prawo, szczególnie od tych firm, które udostępniają coś, co nazwano modelami AI ogólnego przeznaczenia. No i brzmi to poważnie, ale tutaj chodzi o takie produkty, które mamy pod ręką, czyli Claude, Gemini, ChatGPT wspomniane właśnie. I biuro to może na przykład zażądać dokumentów, informacji od tych firm w ramach jakiegoś postępowania wyjaśniającego. I to jest szczególnie ważne, bo wiemy, że że te firmy raczej chronią swoje tajemnice, prawda? Więc może być ciekawie, zobaczymy, jak się to potoczy. No a kary za naruszenie AI Act, to tutaj jeszcze przypomnę, ustalono na kwotę do 15 milionów euro lub 3% światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Wybierana jest tutaj ta wyższa kwota. Tymczasem my informujemy, że niniejszy skrót informacji ze świata został przygotowany w oparciu o inteligencję jak najbardziej naturalną.
0: Wiola Myszkowska, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Za przygotowanie, opracowanie. Sprawy sztucznej inteligencji na pewno będą powracały w poranku, bo przecież jutro Cyber Magda. Zapraszamy po 8.35. No i zdaje się, że w środę z panem redaktorem Jarosławem też jeszcze troszkę o sztucznej inteligencji będziemy rozmawiali w śniadaniu biznesowym. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: To jeszcze tylko, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, zaproszę Państwa oczywiście na popołudniówkę, bo tam daleki zasięg, to Państwo wiedzą. I też w dzisiejszej popołudniówce troszkę obszerniej w sprawie AI Act. Więc proszę słuchać po 16. Teraz 8.30. Będziemy mieli zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami na południu, w centrum, a później na północy okresami wzrastające do dużego. Na południu miejscami będą przelotne opady deszczu, w rejonie Karpat także burze. Suma opadów w burzach 20 mm, temperatura zaś od 20 właśnie, ale to nad morzem, 25 na północy. No i będzie 30 w centrum, a na południu nawet 33.
1: Radio 357.
0: Za 29 minut 9. Tygodniki będą takie 4 minutki i sobie posłuchamy.

0: 25 minut do 9, to za chwilę do tygodników, a to jeszcze pan z wyjaśnieniem, bo padło takie pytanie.
1: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o naliczanie punktów w tenisie, początkowo do liczenia punktów używano zegara i ustawiano po zdobyciu pierwszego punktu na 15 po pełnej godzinie, potem 30 po pełnej godzinie, a następnie 45, ale jakoś potem to się zmieniło na 40 i stąd mamy 15, 30, 40. Pozdrawiam, miłego dnia.
0: Dziękujemy, taka teoria. No to mamy
2: tylko,
0: teraz...
2: że nas najbardziej fascynuje to, dlaczego jakoś tak na 40. No bo to 15-30 jest w sumie, no dobra, okej.
0: No bo ktoś nie nakręcił zegarka i tam się przytrzymało przy 40 i teraz masz 25.
2: Próbuj dalej.
0: Albo 24
2: próbuj
0: nawet.
2: Nie, próbuj dalej.
0: Punkty
2: nie przekonałeś.
0: Do 9.
2: No bo jeżeli 40, to dlaczego nie 50? No, bo właśnie to rodzi pytania i potem człowiek nie może zasnąć, bo chce już zasnąć i tak w pół do pierwszej w nocy i tak nagle przychodzi taka myśl, dlaczego 40? I do piątej już nie ma snu.
0: Już nic, no.
2: A na okładkach dzisiejszych tygodników pan prezydent obecny, pan prezydent były, tak się porobiło, tylko że pan prezydent były siedzi w koszu na plaży. To jest oczywiście fotomontaż, ale tytuł Kasa, Duduś, Kasa. Skóra, fura i komura. On zachowuje się tak, jakby tylko na tym mu zależało. Mówi osoba znająca Andrzeja Dudę. Sprawdzamy, jak i ile zarabia były prezydent, pisze dziś tygodnik Newsweek w tekście Być królem życia. Mam wrażenie, że całkiem niedawno mówiłem państwu o innym artykule na temat byłego prezydenta i tego, jak się ma dzisiaj, więc no powiedzmy sobie, że tutaj nacisk na pieniądze, ale znów przyglądamy się byłemu prezydentowi. To w Newsweeku, w którym także już kolejny tekst na temat powstającej największej na świecie figury Matki Boskiej. Chodzi o miejscowość pod Toruniem, modlitwa do betonu. Tutaj także w Newsweeku w tym tygodniu o tym do poczytania. A poza tym nie tylko zarobić, czyli szturm na medycynę. Jeśli zastanawiali się państwo, czym poskutkuje cała ta dyskusja na temat zarobków lekarzy, czy słusznie, czy niesłusznie, czy mogą w 5 szpitalach, czy nie, no to poskutkowała tym, że jest szturm na studia medyczne. Zawód, misja czy inwestycja, pyta Aleksandra Pezda. Nigdy wcześniej o miejsce na medycynie nie walczyło tylu kandydatów, czytamy w Newsweeku. No właśnie, czytają, że chirurdzy na kontrakcie zarabiają 300 tysięcy złotych miesięcznie i się napalają i nie zdają sobie sprawy, że ile wysiłku wymaga dojście do dużych pieniędzy. To jedna z opinii z tego tekstu, trochę przestroga, ale nie wiem, czy nie za późno. Tak czy inaczej w Newsweeku do poczytania. No i jeszcze o tym, jak odpoczywamy, w końcu złapać oddech. System pracy zdalnej sprawił, że nałożyły się na siebie sfera prywatna i zawodowa, zmienił się nasz stosunek do czasu wolnego. O tym, jak dziś odpoczywamy i gdzie szukamy świętego spokoju, mówi kulturoznawczyni Aleksandra Wronecka. Bardzo to też ciekawa rozmowa w tygodniku Newsweek. Właśnie w innych tygodnikach główny nacisk na politykę. Ale znów, powiedziałem o prezydencie dziś na okładce tygodnika Do Rzeczy. Dlaczego takim ufają? Pyta Do Rzeczy. Zagadka fenomenu Marty i Karola Nawrockich. O tym tekst, o tej parze i o właściwie prezydencie jako człowieku z blokowiska, bo tak też jest zatytułowany ten artykuł. Obecny prezydent jest w historii III RP pierwszą postacią publiczną, która nie uległa charakterystycznemu dla naszych elit, jak to określił Witkacy, puszeniu się. Nie ma on w sobie nic ani z geremkowej przemądrzałości dawnego salonu Adama Michnika, ani z nowobogackiej pogardy cwaniackiej formacji Donalda Tuska. No i już chyba wszystko jasne. Rafał Ziemkiewicz jest tekstem, autorem tego tekstu. Do poczytania dalej jest też o książce, o wywiadzie, która się ukazała. To jest recenzja, no to chyba dla przekonanych jest książka, ale to zwykle tak bywa z biografiami czy z wywiadami rzekami. Nie wiem, czy jak jest wywiad rzeka, to odmienia się wywiadami rzekami, czy z wywiad rzekami. Ale zostawmy to. Tak czy inaczej, krajobraz po rozłamie też się pojawił w tygodniku Do Rzeczy. I to nawet w dwóch odsłonach, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Bo tekst Krajobraz po rozłamie to pierwszy, a drugi Morawiecki i rozłamowcy. Więc dość szeroko tygodnik Do Rzeczy analizuje sytuację w formacji Jarosława... No właśnie, teraz trudno powiedzieć, czy w formacji Jarosława Kaczyńskiego, czy... No i tak dalej, i tak dalej. W tygodniku sieci, który sprzyja tej formacji, powiedzmy sobie formacji matce, to zdecydowanie ten tekst pojawił się daleko, daleko, bo gdzieś po 30 stronie w analizie pod tytułem Wielka Rekonstrukcja, a na okładce mamy no takie bardzo straszne, alarmujące, a gdyby rakieta uderzyła w Warszawę. No właśnie, no to co by się stało? Zagrożenie jest śmiertelnie poważne, a rząd nie potrafi bronić Polaków. Grzmi i alarmuje tygodnik sieci, rakieta pod Lublinem, rząd jak zwykle bezradny, duży tekst opisujący to, co się zdarzyło i to, co się nie zdarzyło, jeśli chodzi o reakcję naszych służb, zapewne w tym tekście znajdą państwo, a poza tym w tygodniku sieci także obco na ulicy. Konrad Kołodziejski kreśli taki rysunek. Udział obcokrajowców w naszej populacji w ciągu ostatnich 15 lat skoczył gwałtownie z kilku promili do prawie 6%. Jest to największy i najszybszy wzrost wśród krajów rozwiniętych. Co z tego wynika albo co jest przyczyną, także autor analizuje. Przyczynami przemiany polskich miast w wielokulturowe tygle są pogoń za zyskiem, bo firmy oszczędzają na pracownikach, oraz kryzys demograficzny, który ogranicza liczbę rąk do pracy. To jeden z no właśnie przyczynków wymieniony przez autora właśnie w tym tekście w tygodniku sieci.
0: Bardzo panu serdecznie dziękuję. Już wiem. Znaczy tu jest od jeszcze słuchacza wyjaśnienie, że żeby wygrać GEMA trzeba 2 punktów przewagi.
2: Tak.
0: Więc gdyby było 45, to by zabrakło tarczy. A czy przy 40 jeszcze masz 50?
2: Ale to przewagi mogą być i mogą być.
0: Nie wiem, no czytam co jest napisane. To ja już tam nie wnikam. To są sprawy denisowe. To.

0: to wybrzmienie w tym utworze, które trochę trwa, nie ma co ukrywać.
1: Tak, tam już pięknie, tam uspokajająco.
0: Było niebywale potrzebne, ponieważ Michał zdążył sobie ustawić lampkę.
2: Muzyczny goniec.
0: Michał Bisiarek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, w końcu widzę, co napisałem. Dzień dobry Państwu. Zespół Zachwyt wyrusza w jesienną trasę koncertową. Chciałbym być jak Wojtek Nowak, na której zaprezentuje nadchodzący album długogrający. Alternatywna formacja łącząca shoegaze z dźwiękami lo-fi pojawi się na następujących przystankach. 16 października w Warszawie, klub Mechanik, 18 października w Gdyni, Podwórko Art, 13 listopada w Katowicach, Piąty Dom, 14 listopada w Krakowie, klub Re, 21 listopada w Poznaniu, klub Pod Minogą i na koniec 22 listopada we Wrocławiu, klub Łącznik. Gośćmi specjalnymi na wszystkich koncertach będzie zespół Defer Rules. Bilety są dostępne.

Zajrzymy dalej na mapę koncertową. Formacja Ewa Koc ogłasza trasę koncertową, która będzie promować zapowiedziany album debiutancki Nie ma lepszego świata niż ten. Ewa Koc to nowy zespół rockowy, który powstał przez nieplanowane spotkanie pięciu muzyków. Błażeja Króla, Dawida Tyszkowskiego, Kamila Patera, Kubę Staruszkiewicza oraz Wawrzyńca Topę. Jesienią formacja zagra 30 października w Olsztynie, dzień później w Gdańsku, 15 listopada w Poznaniu, 21 listopada w Warszawie, 22 listopada we Wrocławiu, 6 grudnia w Katowicach i 11 grudnia w Krakowie. Bilety są już w sprzedaży.

I na koniec rozkład płyt tygodnia. W godzinach porannych będziemy słuchać siódmego albumu The Strokes Reality Awaits. To projekt, który podzielił fanów i fanki amerykańskiego zespołu już po premierze dwóch singli. To wszystko za sprawą zamiłowania frontmana Juliana Casablancasa do autotuna, którego na nowej płycie nie brakuje. Brzmieniem Reality Awaits trzyma się całkiem blisko poprzedniego wydawnictwa sprzed 6 lat, The New Abnormal, choć słychać więcej wpływów eksperymentalnego projektu Casablancasa The Voids. Nowy materiał był tworzony na Kostaryce oraz w stanie Kalifornia pod czujnym okiem Ricka Rubina. Mogłoby się wydawać, że zdążyliśmy już poznać wszystkie nagrania archiwalne pochodzące z czasów albumu Fisherman's Blues grupy The Waterboys. Natomiast lider zespołu Mike Scott odnalazł kolejne taśmy z drugiej połowy lat 80. i z tego znaleziska wybrał 25 utworów, które umieścił na płycie Atlantic Rain The Lost Fisherman's Blues Recordings. Ten archiwalny album będzie głównym tematem muzycznym po godzinie 13. My wracamy do Dine & Dash The Strokes.

0: O, i tu jest dobry moment, wiesz, żeby tak...
1: Zakończyć?
0: By tak...
1: Myślę, że finał zauważalnie... tego utworu to dobry moment, tak? Bo to akurat tak? Naprawdę dobre nagranie. Z tej
0: bardzo pory. Dobrze, no to kiedyś może dotrzemy i do końca.
1: Mam nadzieję.
0: Ale nie dziś. Michał Wisiorek, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień.

0: Ma nam. I zdążymy wszystko. Wszystko zdążymy.
1: Latko leci.
0: Aneta Jeszler.
2: Ach, jak cudownie jest spędzać urlop nad polskim morzem. Szczerze? To zależy. Jeśli ktoś oczekuje pięknych widoków, kojącego szumu fal i relaksującego dźwięku deszczu, będzie zachwycony. Przebywając nad Bałtykiem, sporo wydamy na jedzenie. To zależy. W mojej ulubionej smażalni porcja dorsza z surówką i kompotem kosztuje 80 zł. Dzięki wartościom odżywczym rybki, która zawiera białka, tłuszcze i kwasy omega-3, możemy spokojnie przeżyć 3 dni. Wakacje nad morzem sprzyjają zdrowemu trybowi życia. To zależy. Wrażliwa na piękno nadbałtyckich plaż często chodzę na spacery. 15 tysięcy kroków dziennie to moja wakacyjna norma. Niestety jedna z dróg z mojego pokoju nad morze przebiega obok budki z goframi, druga obok lodziarni. A kiedy wieczorem zauważę deficyt wykonanych tego dnia kroków, wychodzę na jeszcze jeden spacer. Do pizzerii. Wspaniale jest spędzać wakacje z rodziną. To zależy. Mój mąż jest skrzypkiem i w czasie urlopu odczuwa ogromny brak kontaktu z publicznością, przez co większość dni spędza grając na instrumencie i pokrzykując: chałupy, jak się bawicie? Albo półwysep, zróbcie hałas! Kiedyś postawiłam go na deptaku w juracie. Przez 2 godziny grał, pokrzykiwał i zarobił na porcję dorsza. Niestety przyszli strażnicy miejscy.

0: Natomiast kurs czapek w smażalni jest dziś bardzo niekorzystny. Jeden dorsz to w tej chwili 3 czapki i pół swetra. Przed nami jeszcze miesiąc wakacji. To zależy. Ja za tydzień wracam do pracy. Mąż na szczęście też.
1: Chałupy, jak się bawicie? 3 minuty do... 9, panie generale. You gotta keep them separated.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 3 sierpnia. Dziewiąta właśnie minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Ola Rzaczek.
1: Prawdopodobnie dziś 18-letni nożownik z Wrocławia usłyszy prokuratorskie zarzuty. W sobotę zadał kilka ciosów nożem 30-letniej kobiecie, relacjonuje Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.
2: 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował młodą kobietę na klatce schodowej. Tutaj szybka reakcja policjantów pozwoliła na to, że został on błyskawicznie zatrzymany.
1: Służby nie informują o tym, czy kobieta znała napastnika, ani jaki mógł być powód ataku. Resort Zdrowia przypomina, od sierpnia przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP można umawiać wizytę do kolejnych specjalistów w publicznych przychodniach.
3: Między innymi do nefrologa, endokrynologa czy do specjalisty chorób zakaźnych.
1: Wylicza szefowa Resortu Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Przez e-rejestrację można się też umawiać do chirurga naczyniowego, hepatologa, immunologa, neonatologa i pulmonologa. Już wcześniej w ten sposób działały zapisy na pierwsze wizyty do kardiologa, na mammografię i test HPV. Ropa na

0: W światowych rynkach tanieje po tym, jak Donald Trump odwołał planowany atak na Iran i zapowiedział na dzisiejsze popołudnie negocjacje z przedstawicielami Teheranu. Cena baryłki ropy West Texas spadła na giełdzie w Nowym Jorku poniżej $80. Jednak zdaniem analityków trwały spadek cen ropy naftowej będzie trudny, chyba że zostanie osiągnięte porozumienie, które pozwoli na powrót żeglugi w cieśninie Ormus do normalnego stanu. W serwisie Wielka Brytania i najdłuższa lista wyborcza w historii tamtejszych wyborów. Samorząd, w którym znajduje się Clacton, pokazał, jak wyglądać będzie zestawienie w przyszłotygodniowych wyborach uzupełniających do parlamentu. Lista ma 90 cm długości, trzeba było zmieścić na niej 34 nazwiska. Rozwija się jak harmonijka, bo część głosujących zamówiło ją do domu, żeby głosować drogą pocztową. Adam Dąbrowski.
1: To paradoks, bo większość kandydatów z tych wyborów się wycofało. Nigel Farage, lider Reform UK, zrezygnował z mandatu po doniesieniach o kontrowersjach związanych z dotacjami od milionerów, ale od razu zgłosił swą kandydaturę ponownie. Wszystko po to, by pokazać, że mimo ataków establishmentu, lokalni mieszkańcy nadal go popierają. Kandydaci głównych partii powiedzieli jednak, nie będziemy legitymizować sztuczki Farage'a i zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w wyborach. Zgłosili się tylko ludzie z niszowych ugrupowań i dużo kandydatów niezależnych. Najbardziej rozpoznawalny jest...
2: Yes!
1: Hrabia śmietnikogłowym, czyli komik wcierający się w kosmitę w hełmie przypominającym śmietnik. Wcześniej z udziału zrezygnował lis, a dokładniej człowiek lis, działacz ekologiczny przebrany za futrzaka. Tłumaczył, że wybory w Clacton zamieniły się w cyrk. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
0: A sprawę rzekomych nieprawidłowości związanych z dotacjami dla Farage'a bada komisja parlamentarna. Na koniec Japonia, gdzie w miniony weekend oficjalnie rozpoczęło działalność Narodowe Biuro Wywiadu, czyli nowy centralny organ wywiadowczy. Pierwszy taki od czasów II wojny światowej. Zdania na jego temat są podzielone. Niektórzy obawiają się, że to odejście od pacyfistycznych ideałów Tokio. Inni uważają to za konieczność, bo Japonia z powodu licznych luk w systemie bezpieczeństwa bywa nazywana rajem dla szpiegów.
3: Wystarczy przypomnieć ostatnią aferę, kiedy ujawniono działalność na terenie Japonii szpiegów rosyjskich. Nowy organ zastąpi dotychczas działające struktury, które posiadały niewielkie kompetencje i ma stanowić pierwszy krok do powołania agencji wywiadowczej na wzór amerykańskiej CIA. To ważny nowy kierunek w japońskiej polityce bezpieczeństwa. Po klęsce Japonii w II wojnie światowej podjęto starania o demokratyzację kraju i osłabienie jego służb wywiadowczych. W konsekwencji Japonia ma dziś istotne słabości. Brak odpowiednich organów oraz ustawodawstwa antyszpiegowskiego oznacza, że zagraniczni szpiedzy i lokalni informatorzy mogą zbierać informacje z Japonii bez łamania prawa.
0: O czym opowiadała Dominika Giordano, relacja z Japonii kończy poranne serwisy Radia 357. Na popołudnie zapraszam w imieniu Moniki Mędroch-Karbowskiej.
4: Wiadomości sportowe, Sebastian Kierzek.
5: Ostatni poranny serwis sportowy, to niech to wybrzmi jeszcze raz. Polscy siatkarze, najlepsi w Lidze Narodów, drugi raz z rzędu i trzeci raz w historii. Choć wczoraj w finale z USA łatwo nie było, mówi Edyta Kowalczyk z Przeglądu Sportowego.
6: Jeśli mówi się, że ważne jest wygrać, nieważne jak się gra, ważne, że się wygrywa, to ja zawsze mam też przed oczami to, że pięknie graliśmy w ćwierćfinale olimpijskim w Tokio przeciwko Francuzom, a na nic się to zdało. Trochę mniej pięknie graliśmy w Paryżu, a był medal i chyba właśnie o to chodzi, żeby ten końcowy wynik był na naszą korzyść.
5: I wczoraj był. Polska-USA 3-2. W meczu o trzecie miejsce Słowenia 3-1 pokonała Japonię. Tymczasem z jednym medalem z Mistrzostw Europy wracają do Polski nasi wioślarze. Mistrzostwa zakończyły się wczoraj w Varese we Włoszech. W ostatnim dniu zmagań na 5. miejscu plasowała się Polska 8. W sobotę srebro wywalczyła nasza czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański. Pod koniec sierpnia w Amsterdamie Mistrzostwa Świata. Swoje Mistrzostwa Świata złożone w czasie mają najlepsi rajdowcy. Zakończył się rajd Finlandii, 10. runda cyklu Mistrzostw Świata WRC. Wygrał przedstawiciel gospodarzy Finn Sami Pajari. Drugi był Szwed Oliver Solberg, a trzeci lider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Elfyn Evans. W kategorii WRC 3 na trzecim miejscu do mety dojechał Tymoteusz Abramowski. I także trzeci Polak jest w generalce. No właśnie, dojechał do mety. Kto najszybciej dojedzie do mety Tour de Pologne? To już dziś. Dziś rusza 83. edycja wyścigu. O planie na najbliższe dni dyrektor imprezy Czesław Lang.
2: Zaczniemy w Gdyni, która ma swoje stulecie. Przejedziemy przez całe Kaszuby, to jest mój etap sentymentalny. 240 km z Gdyni do Koszalina. Drugi etap to będzie Międzyzdroje Szczecin, trzeci Gorzów Wielkopolski Zielona Góra, czwarty Żagań Karpacz, później piąty Opole Kociesz, królewski etap Bukowina, Bukowina Resort. No i kończymy w kopalni soli Wieliczka. Oczywiście nie na dole, tylko na terenie kopalni soli Wieliczka.
5: Jeżeli chcieliby Państwo poznać więcej szczegółów na temat tegorocznego Tour de Pologne, to warto wejść do naszej aplikacji. Tam w podcastach jest najnowsza audycja 357 Start, której gościem był m.in. Czesław Lang. Wczoraj kolarze efektownie zaprezentowali się w Gdyni na zabytkowym okręcie ORP Błyskawica. Start wyścigu za niespełna półtorej godziny o 10.30 na skwerze Kościuszki. Meta w Koszalinie około godziny 16.30. A wtedy to już trwać będzie popołudniówka Radia 357. My usłyszymy się ponownie w popołudniowych serwisach sportowych.
4: Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami na południu, w centrum, a później na północy okresami wzrastające do dużego. Na południu będą przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat też burze się pojawią. W czasie burz napada 20 mm deszczu. Temperatura 20 stopni nad samym morzem, 25 na północy, około 30 w centrum, do 33 na południu.
7: Radio 357.
4: Się pojawiły kolarskie sprawy, że do mety, no to my też do mety już dotarliśmy. Jeśli chodzi o poranek, bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na jutro. Dzień dobry panu.
8: Dzień dobry. I to bez takiego hasła, które kiedyś ci panowie, którzy komentują kolarstwo w Eurosporcie, pchamy, pchamy. Pamięta pan doskonale.
4: No, oczywiście.
8: Mam dla pana takie jedno pytanie, bo rozmawialiśmy ostatnio o System of a Down. Ja nie wiedziałem, że pan był na koncercie sobotnim. Jedno pytanie i taka szybka odpowiedź. Był pan już na takim koncercie, ale chciałby pan go powtórzyć, zobaczyć jeszcze raz. To jaki to byłby artysta?
4: Billie Eilish.
8: Okej, to ja mam trochę inaczej, za chwilę zabrzmi. Dziękuję Marcelu bardzo, ale to pytanie jest też do państwa. Polecamy się bardzo gorąco. Tekstówki Radia 357 oraz maila. Dziękuję Marcelu.
4: Dziękuję.

0: Alanis Morissette. Jeszcze raz chciałbym ten koncert przeżyć, mimo że na nim byłem. Jeżeli Państwo mają takie koncerty, to proszę zameldować cichy@radio357.pl. Julia Nowaczyńska audycję realizuje. Julia, masz taki koncert, który byś chciała jeszcze raz zobaczyć? Co to jest? Eryka Badu. Oj, też. Fantastyczna historia. Proszę mi zameldować. 12 minut po godzinie 9. Julia Nowaczyńska, Marcin Cichoński. Jesteśmy z Państwem. Już pan Witold pisze, że Rzeszów pozdrawia. Pani Ula pisze, że Łódź pozdrawia. A pani Marta pisze: pierwszy kieruj w życiu świeżo upieczonej emerytki. No to trzeba świętować.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: I mam nadzieję, że Państwo się zameldują. Mam nadzieję, że Państwo powiedzą, gdzie Państwo są. Będziemy mieli też nowy turnus. Justyna Goc do nas padnie. Wszystko to się dzisiaj wydarzy.

Alabama Free. Właśnie, no i odszedł ten człowiek, który stworzył, współtworzył ten serial, Vincent Pastore. 80 lat. Wrzuciłem takie pożegnanie małe na Instagrama, bo to był jeden z najbardziej charakterystycznych aktorów w tym serialu. Bez niego tej magii i tego uśmiechu, a czasem takiego oburzenia, wszystko święte emocje by nie było. By tam państwa dzisiaj w Kieruj się na południe. Jaki koncert chcieliby państwo jeszcze raz zobaczyć, jeszcze raz przeżyć? No i przyznam szczerze, że uśmiechnąłem się bardzo do maila tekstówki od pana Grzegorza Sosnowca, bo podał trzy koncerty. Na dwóch byliśmy razem, panie Grzegorzu, a trzeci mam na DVD. Konkretnie Tom Waits w sali kongresowej, magia. Nick Cave and the Bad Seeds, sala kongresowa, magia, z tymi zamieszkami w cudzysłowie na scenie. No i Dave Matthews Band, Brixton Academy. Niezwykłe połączenie, a może jeszcze jakieś inne państwo dodadzą?

A ja już Państwu mówiłem i włożę jeszcze raz kij w mrowisko, że z biegiem lat bliżej mi do takiej klasyki, Marvin Gaye i Tammy Terrell, niż na przykład do takiej klasyki typu Bracia w ramionach. Jaki koncert chciałabym powtórzyć? Pani Monika pisze, jeszcze raz teleportować się na koncert Toriamos w sali kongresowej i znów się uśmiecham, bo to musiał być 2007 rok. Coś koło tego, znów byliśmy razem. I pan Radosław, mam dwie odpowiedzi na pytanie. Jeden, który chciałem powtórzyć, ale na pewno się nie zdarzy, to Linkin Park z Chesterem. Tak, to są smutne wspomnienia. Rzeczywiście Chester miał nieprawdopodobną energię sceniczną. No i teraz znowu się uśmiecham. A drugi z tych bardziej realnych to Rai. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Chyba mogę zaryzykować, że jak ktoś zobaczył Raj raz na żywo, to będzie zawsze chciał zobaczyć jeszcze raz. Genesis chorzył w 2007 rok, ta atmosfera i ten deszcz. Wszyscy wiemy, jakie słowo wtedy powiedział Phil Collins, który, jak jest podkreślone, je był w formie dziękuję pięknie, ale Stadion Śląski to nie tylko to wspomnienie. Pan Miłosz z Andrychowa pisze: Metallica chorzył w 91 rok. Pamiętny Masters of Rock. Nie byłem, byłem za młody, żeby pojechać. Ale to jest koncert historyczny, bo to był pierwszy koncert po wydaniu legendarnej czarnej płyty, czarnego albumu zespołu Metallica. Mam dla państwa małą prowokację. Dzisiaj James Hetfield ma urodziny 63. I co powinniśmy zagrać, żeby nie było banalnie, na pewno nie na Finkel's Matters, no, ale żeby to urodziny świętować właściwie. Te 63. urodziny Hetfielda czekam na państwa propozycję. 26 minut po 9:00.

0: Poziom tego, jak państwo są chętni i zaczepni, określam na mocne 8, nawet może 9 na 10. Pan Tomasz pisze z Poznania w sprawie urodzin Jamesa Hetfielda. A czy zgodnie z tradycją mógłby pan podać maila do papy Hetfielda, żebyśmy mogli mu złożyć życzenia? Nie, ale nie wiem, czy pan pamiętał, że w weekend Krzysiek Tubilewicz miał urodziny. Proszę nadrobić ewentualnie, jeżeli ktoś do niego nie napisał. Pani Agnieszka pisze, że o koncertach, które chciałaby przeżyć jeszcze raz, Kings of Leon Atlas Arena, Imagine Dragons Opener, David Byrne tegoroczny Opener i Foo Fighters na PGE, chociaż było za mało ludzi, była moc. Tak, jak ludzie zakochani mówią, że nawet sen nie jest potrzebny, to ludzie, którzy są zadowoleni z koncertu, mówią, a propos tego Foo Fighters na PGE Narodowym, że nawet deszcz nie przeszkadzał.
1: Radio 357.
0: A to jest nasza piosenka dnia i te charakterystyczne wokale Greta Van Fleet.

0: Zaryzykuję, że to najwyższy męski głos w muzyce rockowej aktualnie. Greta Van Fleet, So You Stand, nasza piosenka dnia. Justyna Goc w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to jedziemy.
1: Turnus mazurski.
0: Ale ładnie to powiedziane. Słuchaj, mamy opinię i
1: wyszło
0: sławę.
1: Komuś.
0: Bo na przykład, wiesz, jak idą dzieci do szkoły, ja wiem, że szkoła za miesiąc, to we wrześniu trzeba było zdobyć dobre oceny, żeby potem jechać na opinii, prawda? Tak się robiło.
1: Tak robiłeś ty, rozumiem.
0: Nie, nie zawsze wychodziło. Co ty?
1: Ja nie znam tej
0: Ja powiem ci zupełnie szczerze, że ja na świadectwie potrafiłem mieć trójki i tak dalej. I raz miałem nawet zachowanie nieodpowiednie w czwartej klasie maturalnej w połowie roku.
1: W ogóle mnie to nie dziwi.
0: W ogóle cię to nie dziwi. Ale słuchaj, jedziemy na opinii. Pan Krzysztof napisał. Fajnie, że Justyna Goc spadnie, może znów będzie wspólna kupa śmiechu i ogólna głupawka. Mamy opinię, prawda? No dobrze.
1: Jest. Ale choć spróbujemy jakoś z tego wybrnąć,
0: ważnie.
1: Udać, że tak się wyprostuj.
0: Ważni.
1: Dobrze. Tak, zniżamy głos, to znaczy ja muszę obniżyć głos. I
0: ja też muszę obniżyć głos. Słuchaj, no to teraz historia jest taka, że to ciężko nawet cię zapytać, jak się zaczęła twoja miłość do Mazur, prawda?
1: To prawda, to trudne, bo ona właściwie, nie znam chyba życia bez miłości do Mazur, chociaż muszę ci powiedzieć, bo tutaj wprowadzając, drodzy państwo, zaczynamy turnus mazurski, ten tydzień jest turnusem mazurskim, a ja się stałam chyba jakąś taką naturalną ambasadorką tego regionu i tego turnusu, ponieważ pochodzę z Giżycka, czyli stolicy, może nie Mazur, ale na pewno żeglarskiej stolicy Polski, można tak powiedzieć? Można. Chociaż
0: można.
1: Są osoby, które będą się kłócić, że to są Mikołajki, ale to nic. Mogą być dwie stolice.
0: Oczywiście, tak jak województwo, wiesz, tam, to, gdzie jest Zielona Góra i Gorzów, spoko. Może tak być.
1: No to tutaj kropeczka. I za każdym razem, jak właśnie ktoś mnie pyta, jak to jest pochodzić z Mazur, jak to jest pochodzić z Giżycka, to ja zawsze sobie myślę, właściwie nie ma dla mnie w tym nic wyjątkowego, a może nie było nic wyjątkowego do momentu, kiedy z tego Giżycka nie wyjechałam.
0: Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię straci.
1: Otóż to. Zresztą Litwa blisko i te korzenie litewskie też u nas są obecne. Ale no właśnie. I to jest tak, że dopiero wyjeżdżając tak naprawdę porządnie na studia, zaczęłam rozumieć, że ludzie tego po prostu w dzieciństwie nie mieli. Że chodzenie na randki nad jezioro to nie jest norma. Że też dorastanie w takim bardzo wielokulturowym, wielonarodościowym, wieloreligijnym społeczeństwie to też nie jest norma. To, że turysta, bo ja jestem urodzona w latach 90., zatem mnóstwo mieliśmy jeszcze turystów takich sentymentalnych, to się mówiło, którzy powracali i ten język na przykład niemiecki dla mnie w Giżycku był tak czymś normalnym, co w ogóle
0: w tkankę miejską wzrosły, to wiadomo, oczywiście.
1: Co tak samo jak na przykład moi ukraińscy koledzy i koleżanki, którzy chodzili w niedzielę do cerkwi, czy to, że był kościół ewangelicki, wciąż zresztą jest, to dla mnie był, tak jak mówisz, chleb powszedni i takie środowisko, w którym dorastałam, w którym się wychowywałam i właściwie do dzisiaj dziwi mnie, kiedy są jakieś takie wątpliwości, że ale jak to, ktoś ma jakieś inne korzenie, ale jak to, ktoś pochodzi, no nie, no jakby u nas było zawsze tak bardzo różnorodnie.
0: Słuchaj, to jedno pytanie, ponieważ ono weryfikuje. Za każdym razem, kiedy ktoś mnie pyta, jak się mieszka na wsi, to ja mówię, dla mnie super, ale miesiącami próby dla ciebie będzie listopad, luty, bo oczywiście wyjść sobie na dwór i wskoczyć do basenu na podwórku wtedy, kiedy jest 30 stopni, tak jak dzisiaj, to każdy będzie kochał wieś. Jak się mieszka na Mazurach w listopadzie, w lutym? Jak to jest, jak lód skuje jeziora, nie można się wykąpać, zaśnieżone są drogi i ciężko dotrzeć do sklepu?
1: To jest dobre pytanie i to jest... sprytny jesteś. Dobry jesteś w pytania. Właściwie ja już, wiesz, od lat trochę nie
0: Chciałbym
1: wiem, jak...
0: Chciałbym być też w odpowiedzi.
1: Poćwiczymy na tym, ponad tym. Już od lat nie mam tego dylematu i raczej te refleksje przychodzą, kiedy właśnie wracam na Mazury i jest ten listopad, grudzień. Jeszcze grudzień to jest magiczny, bo jest wiadomo śnieg, zazwyczaj są lampki, jest ta świąteczna atmosfera. No, jak rozmawiam zawsze już z mieszkańcami, czyli z moją rodziną, ze znajomymi, to mówią rzeczywiście, że tu się dzieje coraz mniej i mówię o Giżycku, które jest takim miastem no małym, bo niecałe 30 tysięcy mieszkańców, ale wciąż jak na Mazury to jest dość spore miasto. Miasto i takie reprezentatywne, moglibyśmy powiedzieć, ale ten dostęp do kultury, do rozrywki jest bardzo ograniczony i rzeczywiście jest też tak, na co często się narzeka w Giżycku i w okolicach, że ten sezon turystyczny trwa właściwie tam niecałe 2 miesiące.
0: A potem cisza.
1: I ceny zostają...
0: Aha.
1: Mm-hmm. A ta rzeczywistość mazurska staje się taka
0: trochę
1: trudniejsza.
0: Czyli wy, mieszkańcy, zostajecie z tymi cenami, a turyści wyjechali.
1: Tak, tak.
0: Mam do ciebie kilka pytań, które prosiłbym, żebyś odpowiedziała w trakcie sekundy.
1: O nie.
0: Kajaki czy żagle?
1: Żagle.
0: Ryba najlepsza to?
1: Ojejku. Wiesz co, ryba najlepsza to... O Jezu.
0: Nie miesz, dobrze, ja podpowiem. Na przykład bardzo rzadko można kupić, i to też w specjalnych miejscach, to Rocie Jeziorowa. Też bardzo polecam sieje i sielawę, bardzo dobre. Jesz węgorz, to trzeba
1: nie, węgorz to nie, to sielawę, jak miałabym się... Boże, ja to zawsze... Dobra, dawaj dalej.
0: Czy każdy na Mazurach wędkuje?
1: Nie.
0: I co jest najlepsze do jedzenia na obiad?
1: Powiedziałabym, że kartacze, chociaż to nie jest czysto takie mazurskie. Tak. Kartacze
0: i wspomnieliśmy
1: babka ziemniaczana, która też jest bardziej podlaska, ale u nas też jest.
0: I powiedziałbym, że jeszcze ta bliskość z Litwą, Chłodnik. To rewelacyjny, najlepszy na świecie. Najlepszy.
1: Przywiozłam, bo wczoraj wróciłam z Mazur, mam od mojej mamy. To podzielę się.
0: Pozdrawiamy panią mamę. Justyna będzie zachęcała państwa do tego, czego zachęcać nie trzeba, bo Mazury są piękne, a Justyna w tym tygodniu będzie zachęcać do tego, żeby na te Mazury się wybrać.
1: Chociaż też wiem, że są różne opinie, jeżeli chodzi o Mazury, i na takie też czekamy, bo ja coraz częściej się spotykam, że Mazury się skomercjalizowały, że żeglowanie to już nie jest to samo, że jak to takie ogromne łódki, houseboty i tak dalej, więc to te opinie również, drodzy państwo, przyjmujemy. Proszę się podzielić wspomnieniami, może jakimiś opiniami. Czekamy w tym tygodniu. Mazury to jest ten tydzień.
0: Dobrze, a teraz jeszcze jedna ważna rzecz. W ubiegłym tygodniu mieliśmy turnus rodzinny. Pana Piotra wybrał Krystian, dostanie od nas voucher o wartości paruset złotych. Naprawdę polecamy się gorąco. A pan Piotr napisał: wakacje, gdybym syn miał 5-6 lat, miałem zawieźć żonę i syna do rodziny. Sam miałem wrócić i realizować się z pędzlem i farbą, stąd na dachu samochodu zamocowałem tylko rower żony. Gdy zapowiedziałem, że ruszamy, syn zapytał, czy mama będzie jeździć z nami w środku samochodu, czy będzie siedzieć na rowerze dachu.
1: Poczekaj, te odpowiedź wybrał Krystian Hanke?
0: Tak.
1: Czuć poczucie
0: tak,
1: żartu.
0: Tak, tak, oczywiście, tak. Poczucie absurdu było bardzo mocne. Justyna, zapraszamy ponownie, ale poczekaj, jeszcze mamy takie ogłoszenie.
2: Wakacyjna katastrofa. Przygoda.
3: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
2: Wyślij tekstówkę ze swoją historią.
3: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
2: Czekamy na twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
4: Daleko jeszcze?
0: Daleko jeszcze musi być. No to jeszcze jedno pytanie, bo to jest nieoczywiste. A gdzie ludzie z Mazur jeżdżą na wakacje?
1: Nie nad morze. Wiesz co, no właśnie często się zostawało tak naprawdę. Ja na przykład mówię na swoim przykładzie, jeździłam na Warmię, ponieważ tam miałam babcię. Też do Olsztyna, czyli też Warmia. To były takie krótkie wyjazdy, no ale tak to w Bieszczady, a potem no to już
0: bardzo szanuję to, że rozróżniasz i mówisz Warmię i Mazury, prawda?
1: Oczywiście, oczywiście.
0: Ale wiele osób mówi po prostu, jadę na Mazury, nie wiedząc o tym. Tak, do Olsztyna, tak. Albo tam na
1: spokojnie, będziemy edukować w tym tygodniu.
0: Dobrze, to jeszcze dwa tipy. Najpiękniejszy miesiąc poza wakacjami nad Mazurami?
1: Maj, czerwiec.
0: Oj tak, zdecydowanie się zgadzam.
1: Chociaż jesień też jest piękna.
0: Co robić zimą na Mazurach?
1: Jeżeli jezioro zamarznie, to iść na łyżwę. Mhm. Ale oczywiście tak z kimś lokalnym, z kimś rozsądnym i tak, to albo biegówki, jeżeli jest śnieg.
0: Biegówki są cudowne, no tylko też trzeba umieć i się nie zgubić w lesie. Justyna Goc, pięknie ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Za 16 minut godzina 10, no to teraz dzisiaj sporo mówimy o koncertach. To jest koncert, na który ja czekam i mam nadzieję, że zostanie ogłoszony w 2027 roku w Polsce.

0: A w tytule piosenki jest nawet połowa tytułu płyty. King for a Day, Fate No More. Pani Alicja napisała: ja też jestem z Giżycka, dzisiaj już bywam rzadziej, ale przerażają mnie powstające szybko sieci fast foodów i parki handlowe przy wylotówkach, kiedy centrum umiera poza sezonem. No to niestety chyba, a obserwacja dotycząca nie tylko mniejszych miejscowości na Mazurach, ale i całej Polski, rzeczywiście tak jest. Natomiast dodam od siebie, bo zapomniałem powiedzieć, jak Justyna Goc była w studiu, że kocham Mazury i Warmię za to też, że tam jest dużo śladów historii, takich nieoczywistych. Oczywiście pewnie każdy z nas pójdzie do tego albo innego muzeum, albo zobaczy sobie ten lub inaczej przygotowany, odnowiony lub nie zamek krzyżacki albo i nie krzyżacki. Natomiast na przykład to już Warmia, oczywiście obok jeziora Omulew, bunkry jeszcze z pierwszej wojny światowej, albo różnego rodzaju inne znaki, pozostałości po mostach, nasypach kolejowych. Wszystko to wygląda pięknie, tylko trzeba obserwować.
1: Radio 357.
0: Dwie piosenki o tym samym tytule. Dzisiaj znów powracamy do cyklu Nie strzelajcie do orkiestry.

0: How do you do? Hot Tip i potem Roxette. To wątek koncertowy przed dżinglem na godzinę 10. Pan Tomasz pisze, że z koncertów to Rage Against the Machine 94 Warszawa i Pink Floyd 94 Praga. No, z takimi wyborami się nie dyskutuje.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: Wątek mazurski. Na Mazury jeżdżę od 22 lat, pisze pani Joanna. Co rok spotykamy się ekipą ze studiów na działce naszych przyjaciół. Kajak, rowery wodne, niektórzy żeglują. Zawsze mamy planszówki i spędzamy też godziny na rozmowach. To wyjątkowe miejsce i wyjątkowi ludzie. A teraz obserwujemy zmianę warty. Nasze dzieci zaczynają przyjeżdżać ze swoją studencką ekipą. Co prawda nie na Mazurach, ale mnie rodzice zaciągnęli bardzo mocno kiedyś na Suwalszczyznę. I rzeczywiście takie podanie na tacy czegoś, co potem smakuje, zostaje. Bakcyl jest łyknięty.

Pulp i Spike Island. Pan Paweł zameldował post zaczepny na Facebooku, polecam bardzo gorąco, można tam komentować. Pan Paweł zameldował, my właśnie jedziemy z Giżycka w Bieszczady, urlop czas zacząć. Spokojnej i ostrożnej drogi. Proszę uważać na odcinkowe pomiary prędkości. Bardzo bolesne są. Ale wracając, pan Krzysztof też napisał, że w innym wątku ja bym chciał zobaczyć jeszcze raz koncert Eryki Badu, który odbył się w Parku Sowińskiego 2011 roku. No to nie pierwsze zgłoszenie i myślę, że nie ostatnie. Są takie rzeczy. Za chwilę dwóch ludzi spuszczę.

0: Paramore, Ain't It Fun. 10 minut po 10.
1: Dwóch ludzi z puszczy.
0: Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry Państwu.
0: Adamie, wyjaśnijmy na początku ten termin, którym będziemy się posługiwać, bo jest to termin, który dla kogoś, kto z przyrodą nie ma za dużo wspólnego, może być zastanawiający, a jest to bardzo ważna, istotna, no, nawet powiedziałbym taka krytyczna rzecz w ekosystemie. Czym są zapylacze?
2: Tak, rzeczywiście większość osób, które usłyszy o zapylaczach, kojarzy je od razu z pszczołami. Pszczoły mają w naszym kraju bardzo dobry PR i rzeczywiście dużo się o nich mówi w tym kontekście. Nawet sporo tych różnych rzeczy jest fałszywych, albo nieprawdziwych właśnie, chociażby takiego stwierdzenia, które pewnie niektórzy słyszeli, że Albert Einstein powiedział kiedyś, że jeżeli wyginą pszczoły, to ludzkość ma jeszcze tylko 4 lata.
0: Stop. No właśnie, chciałem zapytać, czy to jest prawda, czy mit? Czy jeżeli zginą zapylacze w ogóle, nie tylko pszczoły, to już nic, tylko położyć się na katafalk?
2: Tak, to prawda. To akurat jest prawda, aczkolwiek te słowa są nieprawdziwe. Nie przypisujemy ich wcale Albertowi Einsteinowi, nie powiedział czegoś takiego. Natomiast abstrahując od tego, kto je wypowiedział, to słowo należy pszczoły zamienić na zapylacze i faktycznie wtedy ludzkość niestety będzie miała problem poważny, wyginie, tak, i wiele innych zwierząt, ponieważ na zapylacze, i tutaj właśnie wracamy do tego, czym one są. To jest wiele różnych organizmów, które związane są z, jak sama nazwa wskazuje, z zapylaniem roślin, a tym samym ich owocowaniem, więc powstaje dla nas pokarm, który jest niezbędny. Właściwie jesteśmy uzależnieni od produkcji roślinnej, bo nawet produkcja zwierzęca, zwierząt, które hodujemy na nasze potrzeby, karmione są roślinami, które w tym celu też wcześniej produkujemy. Zapylacze są niezbędne do tego, żeby w ogóle wszystko na Ziemi mogło funkcjonować.
0: No i teraz okazuje się, że bo do tej pory z zapylaczami, co też tłumaczyliśmy już kiedyś na antenie Radia 357, kojarzyliśmy owady, ale także kojarzyliśmy pszczoły. I to jest słuszne myślenie, ale okazuje się, że jest przełom i okazuje się, że nie tylko.
2: No to prawda. Rzeczywiście może trochę bardziej zorientowane osoby, takie bardziej uważne, no, widziały albo pamiętają, że przecież do kwiatów przylatują nie tylko pszczoły, ale też inne owady, tak jak wspomniałeś, na przykład motyla, czy chrząszcze drobne, czy takie nawet większe czasami się na tych kwiatach pojawiały, tak jak kwietnice czy gruszczyce złotawki, takie duże właśnie błyszczące na zielono i złoto owady. One też przyczyniają się do zapylania roślin. Natomiast idąc dalej, no, okazuje się, że nie tylko bezkręgowce, czyli te drobne, małe zwierzęta, ale także zwierzęta tak już coraz większe, jak na przykład nietoperze. Oczywiście nie w naszych warunkach tutaj Europy Środkowej, ale raczej kojarzymy to z filmami właśnie jakimiś przyrodniczymi z tropików, gdzie te zwierzęta zapylają kwiaty.
0: Adam,
2: natomiast
0: ale nie nietoperze to się ludziom kojarzą z, wiesz, z wampirami i tak dalej, a nie z tym, że podlatują do kwiatków.
2: No właśnie, to jest, znowu mamy takie odwrócone wyobrażenie tego, jak jest w rzeczywistości, bo mamy nietoperze wampiry, które faktycznie spijają krew, ale żyją w tropikach, żyją w Amazonii, żyjąc krwią dzikich zwierząt. Zdarzały się przypadki, że też na ludziach potrafiły żerować, ale to biorąc pod uwagę bogactwo ogromne nietoperzy i to, czym się żywią, no to jest promil tego, co jest w naturze. Natomiast jest to odwrócona nasza skala tego właśnie porównania, że znowu nam się wydaje, że jest raczej na odwrót, że najwięcej pije krew, a kilka ewentualnie jada owady. No jest zupełnie na odwrót i okazuje się, że nie wszystkie są właśnie mięsożerne, ale część jest owocożernych albo właśnie żywi się nektarem albo pyłkiem.
0: Ale oprócz tego dochodzą jeszcze, co jest naturalne, bo często widzieliśmy te różne zdjęcia, filmy małych ptaków, na przykład z strefy w Amazonii, że one podlatują do takich kielichów kwiatowych i tam sobie coś tam skubią. No to jeżeli skubią, to znaczy, że na ich dziobach, czołach, skrzydłach zostaną pyłki, a jeżeli polecą dalej, no to już cały proces gotowy.
2: No właśnie, zwykle znowu ptaki kojarzymy też z tropikami, z miejscami jakimiś ciepłymi. W Afryce mają swoje ekologiczne odpowiedniki w postaci nektarników, takich ptaków, które są trochę do nich podobne, ale nie zawisają w powietrzu w taki sposób, zapylając kwiaty. Natomiast okazuje się, że Europa do tej pory uznawana była za taki kontynent, który raczej nie należy do ptaków, które w jakiś sposób istotnie przyczyniają się do zapylania roślin. Ale ostatnie badania pokazały, że jednak nie jest to incydentalne takie zjawisko, że czasami gdzieś tam jakaś sikorka, modraszka czy bogatka żerująca na kwiatach, na przykład wierzby iwy na wiosnę, czy tarninę zjadająca właśnie tam żerująca jakieś owady, które też przyleciały, żeby załóżmy je zapylać. Robi to i nie ma to większego, oczywiście, przenosząc ten tułek, tak jak wspomniałeś, na przykład na dziobach, czy gardle, pole, policzkach, ale nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Natomiast okazało się, że najnowsze takie badania, taki duży eksperyment przeprowadzony w Wielkiej Brytanii przez kilka lat, kiedy ograniczano możliwość zapylania przez ptaki właśnie części takich roślin kwitnących, a mogły je zapylać owady, to te zdolności zapylające, ten efekt potem obradzenia owoców był dużo, dużo niższy niż miejsce, gdzie okazało się, mogły współuczestniczyć w tym wszystkim ptaki. Kiedy nie wykluczono, czyli nie założono specjalnej takiej siatki, przez którą owady mogły wlatywać, a ptaki już nie. Kiedy miały do tego dostęp też ptaki, to ten efekt potem już zbioru tych roślin, które zostały, kwiaty zostały zapylone i wydały owoce, był dużo, dużo wyższy. Mało tego, badając właśnie te ptaki, które zostały w tym miejscu, w tych ogrodach chwytane i zbadane, gdzie ten pyłek jest i ile tego pyłku jest, okazało się, że bardzo, bardzo dużo. Także one są naprawdę ważnym takim czynnikiem też uczestniczącym w zapylaniu, czyli po prostu są zapylaczami. Piecuszki, pierwiostki, sikorki, bogatki, modraszki, to wszystkie i wiele, wiele innych ptaków, ludziki też przyczyniają się do zapylania roślin, także w naszym kraju.
0: I tak trzymać. Adamie, na koniec przypomnijmy nasz apel, który powtarzamy co każde lato. Idzie kolejna fala opałów. Aplikacja pogodowa mówi mi, że na Żoliborzu, starym Żoliborzu w środę będzie nawet 39 stopni w cieniu. Nie wiem, na ile to prawda, ale tak spoglądam sobie w tę aplikację. Tak czy siak, będzie bardzo gorąco i będzie w związku z tym sucho. Każdy z nas ma jakąś miseczkę. Do miseczki wkładamy kamyk, żeby nie spadło, gdy powieje wiatr. I nalewamy wody po to, żeby i ptaki, i owady, i te wszystkie zapylacze miały też źródło wody. Naprawdę nic nas to nie kosztuje, a pomożemy przyrodzie.
2: Przyłączam się do apelu. Rzeczywiście bardzo się cieszę, że to powtórzyłeś, przypomniałeś i zachęcam Państwa również z Marcinem do zrobienia takiego właśnie drobnego gestu, a wielkiego dla tych małych zwierząt.
0: Adam Zbyryt jak Bond will return, ale to za tydzień. Dziękuję Ci pięknie.
2: Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.

A myślisz, że na koncercie ile razy mogliby to jeszcze powtórzyć? Blur i Tender. 26 minut po godzinie 10. Zapytałem państwa, co zrobić dzisiaj z 63. urodzinami papy Hetfielda. James Hetfield 63 lata kończy. Jakie nagranie wybrać, żeby nie było banalnie? I oczywiście odrzuciłem wszystkie tam właśnie na Nothing Else Matters. Odrzucałem też takie dość oczywiste, czyli na przykład Creeping Death. Chociaż w takim wieku napisać muzykę i słowa o plagach. No, rzeczywiście. Natomiast pani Aneta napisała do mnie, że stary, ale nadal bawi i podała, że 2 miliony wyświetleń, 124 tysiące polubień, multum podań dalej, 1500 komentarzy. No, chyba trzeba to przypomnieć.

Headbanging part. Jeżeli Państwo nie wiedzą, bo nie, każdy musi znać angielski, headbanging to jest takie poruszanie głową do rytmu muzyki metalowej, żeby włosy się tak charakterystycznie trzęsły. Rihanna Diamonds, Headbanging part. Papo Hetfieldzie, wszystkiego najlepszego. Nagraj nam jeszcze trochę dobrej muzyki. Przyjedź do Polski, zagraj fantastyczne koncerty. A pan Adrian chyba tak dość ładnie wybrał to nagranie, które za chwilę się pojawi. James Hetfield, 63 lata dzisiaj.

0: Tekstówki cały czas płyną bardzo, bardzo rwącym potokiem do mnie. Bardzo się z tego cieszę i dziękuję. Pani Maria Zleszna napisała. Mazury kojarzą mi się przede wszystkim z jeziorami, ale mają dla mnie jeszcze jedno wyjątkowe znaczenie. Właśnie tam, podczas kursu na sternika jachtowego, poznałam mojego przyszłego męża Krzysztofa. Minęło już wiele lat od naszego spotkania w 1982 roku, a wspólny rejs przez życie trwa nadal. Pani Mario, pani Krzysztofie, no wszystkiego dobrego.
1: Radio 357.
0: Za 28 minut, godzina 11.

Wishing I Was There, Natalii Imbruglia. Rozszerza nam się kraina mazurska, to, bo dzisiaj mamy turnus, ogłosiliśmy z Justyną Goc turnus mazurski. Ogólnie rozszerza się nam to na życie w krainie jezior poza sezonem. Sprowokowany temat podczas rozmowy. Pani Monika pisze dość długi mail, ale bardzo ważny. Urodziłam się w Warszawie, mieszkałam tam ponad 50 lat. 15 lat temu kupiłam siedlisko na wsi, 20 km na południe od Augustowa, czyli Suwalszczyzna, chyba Suwalszczyzna. A od 4 lat mieszkam tu na stałe. Wieś jest piękna i magiczna o każdej porze roku, bo zawsze ma swój zapach i dźwięki właściwe dla danej pory. Ale to prawda, że dostęp do usług wszelkich, łącznie z tymi publicznymi jak lekarz specjalista, w takich miejscach znacznie oddalonych od dużego miasta jest dużym problemem. Bez samochodu też się nie da w takich miejscach. Komunikacja zbiorcza działa tylko na najważniejszych drogach. Tu u mnie ostatni PKS jeździł chyba w 2016 roku. No i ceny w miejscowościach turystycznych są turystyczne cały rok, a zarobki są bardzo lokalne. Pensja powyżej minimalnej w Augustowie to jest luksus, a wybór ofert pracy bardzo ograniczony. Ja pracuję zdalnie dla warszawskiej niedużej firmy. Wcześniej przez prawie 30 lat pracowałem w korporacji z pensją powyżej średniej krajowej, ale nie żałuję decyzji rzucić wszystko i uciec na Podlasie, czy tam wśród Suwalszczyznę, a może Dolinę Górnej Biebrzy, bo do niej też mam najbliżej. Żurawie krzyczące rano na łące i klekot bociana na gnieździe na moim podwórku są bezcenne i warte tej mniejszej pensji. Pani Moniko, ja to rozumiem.

Duncan, Portlight, oczywiście mam skojarzenie jak najbardziej naturalne. Mam maila od pana Adama z Poznania, ale dotyczącego Mazur. I dobrze, że to instrumentarium się tutaj u Portlight pojawiło, bo w nagraniu Portlight, bo tutaj, uwaga, Mazury nie tracą uroku, szczególnie jak na Kei ma się za sąsiadów Jacka z bałałajką i Andrzeja z melodyką i można z nimi i zresztą załogi przez północy pofałszować, śpiewając szanty. Szanty zostawię na boku, bo wiadomo, że jestem wybitny specjalistą i wytrawnym znawcą każdej szanty, ale ja nigdy nie słyszałem, żeby na przykład o 3:00 nad ranem ktoś na Mazurach fałszował. Nigdy się to nie zdarzyło. Zresztą, panie Adamie, proszę wstać i teraz jak słuchacze mogą, to proszę wstać i proszę zaśpiewać ten tekst piosenki. Ja myślę, że nikt fałszować nie będzie.

z kolei pani Dorota z Rybnika w zupełnie innym wątku pisze, że dziś mój mąż zdaje egzamin praktyczny na autobus. Jedzie właśnie autem do Bielska-Biała i słucha radia. Proszę mu życzyć powodzenia od żonki. Więc tak, pozdrawiam gorąco. Ja zawsze podziwiałem kierowców autobusem za umiejętność, która jest niezwykła na początku, nawet w zwykłym samochodzie. Parkowanie równolegle tyłem. Potrafią państwo autobusem?

Czechosłowak, The Rolling Stones. Informację mam taką, że z dobrych źródeł, że nie można samemu, że trzeba z pomocą drugiej osoby parkowania autobusem tyłem. Ale jeszcze jest informacja od pana Pawła z Gliwic, bo na początku audycji pojawiło się pytanie, jaki koncert chcielibyśmy powtórzyć. Koncert Ezra Collective. Pierwszy raz ich widziałem na pierwszej edycji Inside Seaside. Oj, to chyba wszyscy chcielibyśmy.

Na takim koncercie stać nie można, nie wyobrażam sobie. Pani Anna napisała: Gołdap, Gołdap, Gołdap, proszę odwiedzić moje rodzinne miasto, gdzie lato było gorące, a zimą siarczyste mrozy. Latem nad jeziorem, a zimą na narty na piękną górę. Atrakcje sprzed lat i aktualne dzisiaj i koniecznie proszę spróbować gołdapskich kartaczy. Uderza pani w czułą nutę, bo jeżeli chodzi o kartacze, to ja nigdy nie odmawiam.

0: Za chwilę godzina 11. Mimo, że zjadłem rano około godziny 7, to Julia tu mi narobiła smaka jagodzianką. Jeszcze by się zjadło.
1: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
2: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
0: Bardzo, ale to bardzo gorąco polecamy. Chwilka po 11:00.
3: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: Julia Nowaczyńska. Jesteśmy do 12:00, a pani Marta wspomina, a propos koncertów. Wspaniały był dla mnie koncert Phila Collinsa w Warszawie 26 czerwca 2019 roku. Niesamowite przeżycie, ponieważ było to moje spełnienie marzeń. Mimo tego, że Phil był już schorowany, wspominał ze sceny, że ja znowu tego cytatu z Phila Collinsa powiedzieć nie mogę. To usłyszeć na żywo In the Air Tonight to było coś niesamowitego. I wiem, że choćbym bardzo chciała, to ten koncert już się nie powtórzy. Pani Marto, znów byliśmy na tym koncercie razem.

Wspaniały to był koncert, pisze też jeszcze pani Marta. Również moje spełnione marzenie, które chciałoby się powtórzyć. Pamiętam też, że był to niesamowicie gorący dzień, a w nocy rozpętała się burza. Proszę uważać, bo te burze nadchodzą. Ciekawa obserwacja i bardzo, bardzo ciepły, trochę gorzki mail od pana Marka. Jeśli chodzi o Mazury, to mieszkałem i pracowałem w Węgorzewie przez około 7-8 miesięcy w aptece. Sezon zimowy mnie ominął, ale wiosna, jesień była cięższym okresem dla mieszkańców, co też było widoczne w związku ze specyfiką mojej pracy. Ale ludzie rdzenni tam żyjący to wspaniali ludzie. Miałem taką sytuację, że w Chorwacji na plaży spotkałem przypadkiem panią, która 2 tygodnie wcześniej kupowała u mnie krem w aptece. Poznała mnie na plaży po głosie. Niesamowite spotkanie. Świat jest mały, a to prawda. 7 minut po 11:00.

0: Jeszcze wspomnienia koncertowe. Prince na Openerze w 2011 roku to jak dla mnie do tej pory największe przeżycie koncertowe i Purple Rain z deszczem fioletowego konfetti. Na bilety wydałam pół wypłaty z pierwszej pracy po studiach, ale było warto. Ja pamiętam a propos pół wypłaty na koncerty, to najgorzej było jak Tom Waits przyjechał do Kongresowej. To rzeczywiście chyba cała wypłata nawet wtedy poszła.
1: Radio 357.
0: Bardzo dużo złośliwości i zachwytów pomieszanych z antyzachwytami towarzyszą premierze nowej płyty Reality Awaits The Strokes. Z jednej strony mamy oczywiście do czynienia z jednym z ważniejszych zespołów XXI wieku w muzyce rockowej i kimś, kto wniósł bardzo, bardzo dużo dobrego, a z drugiej strony niektóre eksperymenty na tej płycie zastanawiają. A mimo wszystko mamy dla Państwa egzemplarz Reality Awaits. Proszę do mnie napisać cichy@radio357.pl i jak zwykle czekam na dobre uzasadnienie, bo taka płyta to przecież nie leży na ulicy.

Słyszę, że rozmawiacie o terenach Warmii i Mazur, pisze pani Monika. Moja 20-letnia córka właśnie przeszła pozytywnie proces rekrutacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Dokumenty złożone, odwrotu nie ma. Teraz najtrudniejszy etap, szukanie pokoju mieszkania, bo droga do domu długa. W przeciągu ostatnich dni czeka nas już drugi wyjazd w tę stronę. Nie ukrywam, że zacieram ręce, że pod pretekstem odwiedzin córki będę mogła dokładnie zwiedzić te tereny. No tak, pretekst będzie dobry. To teraz dwa polskie nagrania i obydwa zostały stworzone do zupełnie innych produkcji filmowo-serialowych.

0: Noże jeszcze ciepłe od dłoni. Krew kiedy stygnie jest zawsze niewinna. Myśli są w czynach, a w myślach czarno, aż czuć dotyk zimna. Noże jeszcze ciepłe od dłoni. Ktoś jadł śniadanie i wyszedł gdzieś. Tak samo stygnie odgrzany metal. Forma ta sama, ciut inna treść. Prawdy jak kartki kruszą się w ogniu. Kłamstwa jak zawsze budują świat. Ślisko tu wszędzie, bywa, że w sercu znajdziesz najbardziej fałszywy ślad. Świat jest nieostry, trudno w nim coś wypatrzeć. A gdy już się wyostrzy, wtedy zwykle jest trud. Mówią, że każdy ma cenę. Na pewno do zapłacenia każdy ma dług. W tunelach miasta ciemność ma się dobrze. Choć czasem coś się zaczyna tlić. Idziesz jak ślepy za takim ogniem. Z bliska już wiesz, że nie wiesz nic. Świat jest nieostry, trudno w nim coś wypatrzeć. A gdy już się wyostrzy, wtedy zwykle jest trud. Mówią, że każdy ma cenę. Na pewno do zapłacenia każdy ma dług. W tunelach miasta ciemność ma się dobrze. Choć czasem coś się zaczyna tlić. Idziesz jak ślepy. Nie wiesz nic, nie wiesz nic.
1: Kobiety są silniejsze od mężczyzn. Ale wszyscy lepczą lepko tę samą sieć. Czasem zerwie się nić, a czasem nie da się zrobić kroku. Krew po tej sieci płynie jak rtęć. Błyski latarni w podłej dzielnicy oślepiają tak samo jak błyski fleszy na bankiecie, gdzie uszminkowane usta wgryzają się w kawior. Czerwone i czarne twarze i ciała rozmywają się. Wszystko nieostre, więc czemu znów spod obrusu kapie krew? Czerwone i czarne

0: Świat jest nieostry, trudno w nim coś wypatrzeć. A gdy już się wyostrzy, wtedy zwykle jest trud. Mówią, że każdy ma cenę. Na pewno do zapłacenia każdy ma dług. W tunelach miasta ciemność ma się dobrze. Choć czasem coś się zaczyna tlić. Idziesz jak ślepy za takim ogniem. Z bliska już wiesz, że nie wiesz nic. Świat jest nieostry, trudno w nim coś wypatrzeć. A gdy już się wyostrzy, wtedy zwykle jest trud. Mówią, że każdy ma cenę. Na pewno do zapłacenia każdy ma dług. W tunelach miasta ciemność ma się dobrze. Choć czasem coś się zaczyna tlić. Idziesz jak ślepy. Nie wiesz nic, nie wiesz nic.
1: No, nie wiesz nic, Pablo, Paweł i Ludziki, a wcześniej Krzysztof Zalewski i Kurier. Mam podobne wspomnienia jak słuchaczka, pisze pani Beata z Zielonej Góry. Męża poznałam na obozie żeglarskim na Mazurach. Tyle, że był moim instruktorem. W tym roku świętujemy 30. rocznicę ślubu. Pozdrawiam męża Wojtka i całą ekipę. I jeszcze jedna rzecz, bo skaczemy dzisiaj po wątkach różnego rodzaju, także koncertowych, i widzę, że u państwa rozgrzała do czerwoności wiadomość, że 2 kwietnia, to jest koncert ogłoszony chwilkę temu, 2 kwietnia 2027 w Krakowie, w Tauron Arenie, no niezły zlot metalowców będzie. Testament, Black Label Society i Megadeth. Tylko mam taką nadzieję, że zespół Megadeth nie będzie grał koncertowej, pożegnalnej, tak długo jak gra zespół Scorpions. A na koncert tego zespołu też bym poszedł.

0: No i oczywiście pan Tomek z Świdnicy napisał: Iron Maiden, byłem, rok 2025, Praga, lepszego prezentu na urodziny nie mogłem sobie wtedy sprawić. Dodam, że byłem na koncercie z moimi synami Igorem i Olegiem, ależ to był piękny dzień. Nie wątpię.
1: Radio 357.
0: 25 minut do 12.

Kult. A przypominam, że ten zespół z kolei wystąpi 10 listopada w Łodzi.

Teddy Swims. Ja jeszcze powiem Państwu, że Smashing Pumpkins zagrali na Lollapaloozie i ten koncert jest dostępny w internecie, na YouTubie, można go spokojnie zobaczyć. I przyznam szczerze, że zaskoczony byłem formą zespołu.

0: Editors i nagranie zatytułowane Deraż. Za 8 minut godzina 12, za 8 minut audycja Co Państwo Lato. Kuba Strzyczkowski w studiu. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Panie redaktorze, to temat będzie poważny i antycypuję, że będzie dużo komentarzy, telefonów i będzie się dużo działo, ale tak z jednej strony przypominam sobie takie artykuły, w które nikt nie wierzył sprzed 25-30 lat, dotyczące tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Upałów i ocieplenia klimatu. I wtedy 25-30 lat temu wszyscy pisali, poważni naukowcy pisali, że jedną z najważniejszych konsekwencji ludzkich ocieplenia klimatu będzie wielka fala migracyjna. Teraz po tych 25-30 latach widzimy, że oni mają rację, a ostatnie wydarzenia, no i właśnie tutaj jest jeszcze jeden wątek z granicy marokańsko-hiszpańskiej, pokazują, że dzieje się bardzo dużo, ale tam zostało użyte jedno słowo, które mnie zastanowiło, bo w debacie rzadko kiedy się spotykało do migracji. No mianowicie słowo atak. I to jest zmiana pewnej retoryki.
1: Tak, to znaczy dzisiaj oczywiście o tym porozmawiam z zacnymi, fantastycznymi gośćmi. Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent mediów, między innymi w Afryce Północnej, będzie naszym gościem, ale także pani profesor Patrycja Matusz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapytamy przede wszystkim, co to było, bo to niekoniecznie musiał być taki element większej całości, że oto migranci atakują, czy też migranci masowo nagle postanowili wjechać, dostać się w tym przypadku wodą do Unii Europejskiej.
0: Korzystając z tego przesmyka afrykańskiego.
1: Tak,
0: tam
1: to są niezwykłe, bardzo ciekawe miejsce. Być może był to element polityki takiej zaplanowanej przez władze Maroka. Bardzo różne teorie się pojawiają. Być może była to...
0: Są organizacje przestępcze.
1: Zemsta, tak. Zemsta i akcja wymierzona w premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, który ma bardzo wielu oponentów i w Europie, i na świecie, na czele z prezydentem Trumpem czy premierem Netanyahu. W związku z tym to nie musi być takie proste i oczywiste, jak wyglądało. Zwracam uwagę na fakt, że tak szybko jak ci migranci dostali się na teren miasta Ceuta, tak szybko wrócili właściwie niemalże wszyscy do Maroka. Więc to też niezwykły przypadek. A pytanie zabrzmi w programie po 12, czy problem migracyjny będzie w Unii narastał. Zapytamy między innymi oczywiście o pakt migracyjny. To jest taki pakt przyjęty w Unii, który wszedł w życie w czerwcu w tym roku. Pewnie za wcześnie, żeby chociaż zapytamy właśnie, czy już zaczął działać. Wiadomo, że nas na razie ten pakt, on nas dotyczy, ale nie obejmuje punkty. Tego porozumienia nas na razie nie obowiązują. Prawdopodobnie trzeba się z tym liczyć. W przyszłości się to zmieni. No i o tym wszystkim po 12 w programie.
0: Antycypuję bardzo dużo komentarzy, ponieważ każde zjawisko, a w szczególności to zjawisko fal migracyjnych, jest bardzo złożone i wielokrotnie na wielu płaszczyznach trzeba je rozpatrywać, nie zapominając o tej płaszczyźnie najważniejszej, czyli ludzkiej. Kuba Strzyczkowski będzie z państwem w audycji po godzinie 12. Zapraszamy bardzo,
1: bardzo
0: gorąco.
1: Zapraszam, bardzo dziękuję.
0: Julia Nowaczyńska, Marcin Cichoński, pięknie państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za wszystkie maile, zarówno te dotyczące Mazur, resztę proszę kierować do Justyny Gott, bo mamy właśnie turnus mazurski, no jak i te dotyczące koncertów. Do sprawy na pewno będziemy wracać, bo przecież o czym się najprzyjemniej rozmawia na świecie, jak nie o koncertach. Marcin Cichoński, kłaniam się, usłyszymy się teraz w czwartek w popołudniówce Radia 357.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
1: Dzień dobry, a Radio 357, 12.
2: Co państwo? Lato!
1: Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Trzeci dzień sierpnia, mamy poniedziałek. Wydarzenia w hiszpańskiej Ceucie zrobiły duże wrażenie w Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu, w czwartek i piątek, około 60 tysięcy Marokańczyków nielegalnie przedostało się na teren Hiszpanii. W piątek wieczorem hiszpańskie MSW uspokajało, informując, że sytuacja została opanowana, a większość migrantów wróciła do Maroka. Hiszpania skierowała ponad 3 tysiące żołnierzy, policjantów do ochrony granicy w Ceucie, do ochrony granicy z Marokiem. Mimo zdecydowanych działań Włochy, Finlandia, a potem Szwecja, Dania, Austria sugerowały konieczność zawieszenia Hiszpanii w strefie Schengen. A w związku z sytuacją w Ceucie jutro odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zwróciła uwagę na potrzebę solidarności w sprawie ochrony granic Unii, no ale zdaniem wielu komentatorów tej solidarności właśnie zabrakło. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez miał żal do niektórych państw, które wobec kryzysu migracyjnego miały tylko jeden pomysł, a mianowicie wyrzucić Hiszpanię z Schengen. Dziś pytanie, czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? Czekamy na państwa komentarze, telefony. Czeka pani Katarzyna, 510-357-357. 510-357-357. Oczywiście w aplikacji, jak zwykle, nasza sonda. Czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? Półtorej minuty po południu. Redaktor Mariusz Borkowski jest państwa gościem. Były korespondent polskich mediów w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Witam pana, panie redaktorze, kłaniam się panu.
3: Dzień dobry, witam.
1: To się nigdy nie wydarzyło. W ciągu kilkunastu raptem godzin kilkadziesiąt tysięcy imigrantów przekroczyło nielegalnie granicę unijnego państwa, choć w miejscu bardzo, bardzo szczególnym. Wygląda na to, że chyba z przyzwoleniem, a może nawet z pomocą służb władz Maroka. Tak to wyglądało?
3: No tak, oficjalna wersja brzmi taka, że pasażerzy, czyli ci, którzy przemycają ludzi z Afryki do Hiszpanii, dowiedzieli się, że 8 lipca najwyższy sąd hiszpański uchwalił ustawę, że ludzi, którzy będą dobijali do brzegów hiszpańskich posiadłości, nie można automatycznie wydalić i będą rozpatrywane ich prośby o azyl.
1: Tak.
3: Nieoficjalnie mówi się, że tak naprawdę zmobilizowanie 50-60 tysięcy tylko przez przemytników, że tak naprawdę była to operacja, no powiedzmy, służb marokańskich i jednocześnie, które były zachęcone przez służby izraelskie i częściowo...
1: Coś przerywa. Coś przerywa, panie redaktorze. Tracimy, tracimy sygnał. Teraz lepiej, bardzo proszę. Tak.
3: O, teraz. Że to była jakaś inicjatywa też służb izraelskich i amerykańskich.

0: Izraelczycy mają na pięku z Hiszpanią, dlatego że potępiła operacje barbarzyńskie w Gazie i na Zachodnim Brzegu. Popiera wniosek o postawienie przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze wyższych urzędników izraelskich za zbrodnie ludobójstwa, jak twierdzą Hiszpanie. Mhm. Amerykanie mają za złe, że Hiszpanie nie zgodzili się na tranzyt samolotów bojowych amerykańskich i transport broni amerykańskiej do operacji przeciwko Iranowi. Krótko mówiąc, oba kraje miały zachęcać Rabat do tego, żeby użył tych uchodźców jako presji. Z jednej strony presji na Hiszpanię, ponieważ Maroko do tej pory nie uznaje suwerenności hiszpańskiej nad Ceutą i Melilą, dwoma jedynymi już enklawami hiszpańskimi w Afryce, a z drugiej strony chodziło o to, żeby napiąć stosunki między Hiszpanią a Unią Europejską, co dosyć jest bliskie sercu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, i chodziło o to, o wywołanie tego efektu, który się pojawił. Panika i strach w Europie przed lawiną uchodźców z Maroka, nie tylko z Maroka, ale również z Afryki. No i postawiło to rzeczywiście rząd hiszpański w bardzo, bardzo trudnej sytuacji.
1: Maroko to jest państwo, przypomnijmy, rządzone przez króla Mohameda VI, oficjalnie monarchia konstytucyjna. Jednak można powiedzieć, że to jest państwo, można określić to państwo mianem państwa policyjnego?
0: No, dosyć silna obecność sił bezpieczeństwa. Wiadomo zresztą, że tuż przed przemówieniem, bo akurat ta ucieczka, czy też ofensywa tych imigrantów, czy też uciekinierów z Maroka do Ceuty i Melili zbiegła się z dniem, kiedy król wygłaszał przemówienie tronowe i chwalił się osiągnięciami gospodarczymi i politycznymi kraju. Ale jednocześnie wiadomo, że dzień wcześniej z aresztów, więzień i obozów tymczasowych uwolniono tak zwanych lekkich kryminalistów, czyli ci, którzy nie popełnili zbrodni zabójstwa albo też znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad ofiarą. Tych zwolnionych było bardzo dużo. Jeszcze więcej było bezrobotnych ludzi, zarówno którzy nie mają kwalifikacji żadnych, jak i ci, którzy mają kwalifikacje, ale w marokańskiej rzeczywistości się nie odnajdują i mimo posiadania jakiegoś wyższego wykształcenia nie mogą znaleźć pracy. Zresztą w Maroku również zaczyna być dosyć wysoka drożyzna. Krótko mówiąc, niezadowolenie społeczne narasta i jest ono utrzymywane w ryzach właśnie przez aparat policyjny, dosyć silnie represyjny. Zresztą mówi się o tym, że ta granica między Ceutą, Melilą a Marokiem była do tej pory dosyć starannie
1: pilnowana
0: przez siły, tak. Natomiast na dwa dni przed tą inwazją okazało się nagle, że policjanci i żandarmi marokańscy zniknęli i granicy nie.
1: Król Mohamed VI, ale całe Maroko, warto to wspomnieć, zakochane jest w piłce nożnej. A oni od wielu lat mocno inwestują w ten sport. Zbudowali fantastyczne boiska, ośrodki szkoleniowe. Zresztą przygotowują się do współorganizacji Mundialu, Mistrzostw Świata. Rzecz wydarzy się w 2030 roku. Wraz z Hiszpanią zresztą będą ten Mundial organizować i Portugalią będą gospodarzem. Nawet pojawił się komentarz, że jeśli Maroko nie będzie pilnować granic, no to Hiszpania zażąda pozbawienia roli współgospodarza turnieju, pozbawienia tego przywileju Maroka.
0: No to byłby ogromny cios, ponieważ król Mohamed inwestuje gigantyczne sumy w stadiony. Jest jeden stadion pod Casablanką, drugi pod Rabatem. Bardzo, bardzo nowoczesne, wzorowane na stadionach europejskich. Kluby sportowe otrzymują ogromne dotacje. Mobilizuje się społeczeństwo. Rzeczywiście trochę tak jest, że to jest religia, futbol w Maroku obok islamu.
1: Ja to wspominam nieprzypadkowo oczywiście, jak pan się domyśla. No bo to jest fantastyczny taki element, no nie oszukujmy się, nacisku na to państwo, prawda?
0: Tak, no bo zainwestowano, to jest pierwsza inwestycja, zresztą jeszcze na jesieni budziło to ogromne oburzenie, zwłaszcza wśród młodych, że brakuje funduszy na tworzenie nowych miejsc pracy, brakuje funduszy na opiekę zdrowotną, brakuje funduszy na zapomogi, brakuje funduszy na cele socjalne i wszystko jest przeznaczone na ten cel propagandowy, to znaczy piłka, piłka, piłka, i do tego są inwestycje ogromne w kolei nowoczesne, w hotele i tak dalej. Rzeczy, które tak naprawdę przeciętnego Marokańczyka no nie za bardzo interesują. I były ogromne nawet zaburzenia na stadionach. Kilka osób znalazło się w więzieniach. Za to właśnie, że protestują przeciwko królowi i zbliżający się ten, który się skończył teraz, ten święto piłkarskie, prawda, w Stanach Zjednoczonych, no wyciszyło te protesty. Niemniej jednak chyba one wrócą na jesieni, dlatego że sytuacja gospodarcza no nie jest za bardzo ciekawa, bo inwestuje się w sektory, które nie ratują społeczeństwa, nie ratują tego sektora społecznego.
1: Pedro Sanchez, premier Hiszpanii, stoi na czele rządu socjalistów. Rządzi zresztą długo, bo jeśli dobrze pamiętam, 8 lat. I jest to polityk, który twierdzi, że bez imigracji Hiszpania straciłaby blisko 20% swojego PKB do 2050 roku. W ubiegłym zresztą roku liczba migrantów, którzy żyją w Hiszpanii, przekroczyła 10 milionów. Najwięcej tych migrantów pochodzi zresztą ze wspominanego dziś wielokrotnie Maroka. Wiadomo, że nie wszystkim politykom w Unii polityka otwarcia się na migrantów podoba się. A może nie ma innego wyjścia, bo inaczej po prostu gospodarki państw będą się zwijać.
0: To są dwie strony medalu. Z jednej strony prawdą jest, że brakuje rąk do pracy, ale do pracy w tych zawodach, tak powiem, najbardziej brudnych, trudnych, śmieciarze, murarze, prawda? Te zawody, które są wymagające, których miejscowi Hiszpanie, czy Francuzi, czy też Włosi już nie chcą się podejmować, ale jednocześnie te zawody są słabo płatne, a imigranci, którzy przypływają do Hiszpanii, Włoch, czy też Francji, liczą na to, co widzą w telewizji. Oni też obserwują w kafejkach, nie tylko w Maroku, ale w większości krajów afrykańskich, widzą telewizję tą satelitarną, widzą dobrobyt, reklamowanie się, prawda, kup sobie nowy samochód, bo ten stary to nie jest, kup sobie nowe mieszkanie. Mhm. Krótko mówiąc, widzą gospodarkę konsumpcyjną i spodziewają się, że gdy oni przyjadą do Europy, no to będą żyli na równej stopie co Europejczycy, co nie jest prawdą. I z drugiej strony następuje tutaj ogromna frustracja i stąd też dosyć duża marginalizacja tej społeczności w Hiszpanii, tej z Afryki, ale nie tylko w Hiszpanii. Problem jest z tym, że ci ludzie są często zawiedzeni, traktowani są często no, w sposób rasistowski, jako obywatele nawet nie drugiej, ale sami trzeciej kategorii. Mhm. I w związku z tym następuje rozdziel. Z jednej strony rzeczywiście z przyjemnością przedsiębiorcy by zatrudnili ludzi na nisko płatnych posadach, ale bez możliwości szkolenia się wyżej i awansu społecznego. I potem następuje to rozczarowanie, ta Europa, która była tą ziemią obiecaną, wcale taką łatwą do życia i do prosperowania nie jest. Niemniej jednak różnica, no, jeśli się ma nawet te kilkaset euro zarobku w Europie,
1: no to jest znacznie gigantyczna. Tak.
0: To nic, co w Afryce, nic dziwnego, że powiedzmy śmieciarze w Szwajcarii zarabiają około 1500 franków, ale trzeba zapłacić za mieszkanie ponad 1000, a za 500 franków się nie wyżyje. Wysyłają, oszczędzają, żyją w jakichś straszliwych warunkach no, lokalowych, ale wysyłają po kilkaset tych franków szwajcarskich do Afryki, gdzie to oznacza ogromny dobrobyt dla rodziny, prosperity i tak dalej, i tak dalej. I zachęca to do szukania ponownie ucieczki do Europy.
1: Spotkamy się raz jeszcze w tym programie na antenie przed godziną 13. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, a zatem do usłyszenia. Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: 12 minut po południu, czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? 510-357-357. Czekamy na Państwa komentarze na telefony. Pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam Pana. Dzień dobry. Halo?
2: A, dzień dobry. Czy będzie narastał? No to jest tak, bo narasta tak mniej więcej od 2015 roku, jeśli ja tak coś śledzę, to o tym się już od tamtego okresu mówi.
1: No wtedy, w 2015 mieliśmy taki poważny kryzys.
2: To był poważny kryzys, tak. No i tylko wie pan, tutaj to samo, co powiedział, ja to wielowątkowo można by to wszystko określić, bo z drugiej strony to, co mówił ekspert, że ci ludzie też uciekają dlatego, że tam w ich państwie rządzi taki autorytarny facet, który właśnie wydaje pieniądze na takie rzeczy, na które, no bo ja tam nie mówię, ale też lubię oglądać piłkę nożną, ale jeżeli się na to nie ma pieniędzy, to powinno się w to nie inwestować. I to też może taka nauczka dla tych wszystkich, co tu mówią, że i w Europie powinno być tak, że jakieś bardziej autorytarne rządy powinny zacząć rządzić. To jest po pierwsze.
1: No, może wychodzi władca z założenia, żeby chleba i igrzysk. Chleba niewiele, to chociaż da igrzyska.
2: No tak, no wie pan, ja jednak jestem, że najpierw chleb, a potem ewentualnie igrzyska. Druga jest kwestia, to też mówił, co też mało kto osób zapomina w dzisiejszych też czasach, że ci, patrząc na demografię w Europie, duża część tych imigrantów, to po prostu czasami ratuje też systemy emerytalne, tak jak u nas na przykład się o tym nie mówi Ukraińcy. Ja oczywiście nie mówię, bo to jest kwestia tego proporcji i jakiejś racjonalnej polityki. Bo na przykład ja uważam, że osobom, które chcą pracować, tą chcą przede wszystkim przyjmować też zasady, jakie panują w Europie, należy umożliwić możliwość zasiedlania się. Nie powinno się rzeczywiście, i to jest właśnie problem, która rzeczywiście zachodniej Europy, że zachodnia Europa trochę to robiła na pół łebka, czyli brali tych wszystkich uchodźców, zamykali ich de facto w gettach, robili im takie getta, oni tam po prostu kisili się w swoim własnym sosie, jeszcze się frustrowali.
1: Nie było, mowy o integracji, nie było mowy o podjęciu legalnej pracy czy nauki języka, tak.
2: Tak, oczywiście i jakiegoś przyjmowania tych naszych wzorców, bo to powinno być przede wszystkim podstawą. Oczywiście nie wykulturowienia, ale jednak przyjmowania tych zasad. I kończąc już naprawdę, powiem szczerze, no i oczywiście kwestia taka, że przestępców czy osoby, które będą po prostu, to trzeba niestety, jeżeli nie szanują tego naszego ładu, to trzeba niestety wyrzucać. Nie mówię o kobietach czy dzieciach, ale jakichś rzeczywiście tych przypadkach, tych ludzi, którzy po prostu wchodzą w tak zwany
1: Dziś, panie Bartoszu, porozmawiamy między innymi, zapytam o pakt migracyjny, który wszedł w życie w czerwcu w tym roku, pakt migracyjny Unii Europejskiej. Powrócimy do tego wątku. Bardzo panu dziękuję za telefon, za komentarz. Kłaniam się. Kwadrans po południu. Czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? 510 357 357 w aplikacji Nasza Sonda.

Być może temperatura, być może upał nie sprzyja aktywności. Niemniej 510-357-357. Ten telefon do Państwa dyspozycji, czy problem migracyjny będzie w Unii narastał. 17 minut po południu.

0: swoją drogą, to co najgorsze w temperaturze ponoć jeszcze przed nami. Środa ma być takim najcieplejszym dniem tego tygodnia. 510-357-357, panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, królu złoty.
0: Dzień dobry, panie Pawle, kłaniam się panu.
1: Jak pan sobie siedzi i się nudzi, to mówię, zadzwonię, a co witam.
0: Jasne. No i, a pan?
1: Ja tak sobie myślę, w odpowiedzi na pytanie. Myślę, że będziemy mieli problemy z migracją z bardzo wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy ziemią obiecaną dla wszystkich tych, którzy żyją na południe od nas. Którzy cierpią dzięki temu, co spowodowaliśmy w temacie efektu cieplarnianego, suszy na południu. Do tego kolonializmu, który spowodował, że te państwa nie mają zdrowych państw, nie potrafią dbać o siebie. Bo kiedy próbowały budować państwowość, to myśmy ich wybijali. Znaczy, no my akurat jako Polacy i Europa Wschodnia może najmniej. Ale zachodnia na pewno. Myśmy ich tam gnębili, wybijali, robili z nich sobie niewolników, łupili ich ziemię. Jak myśmy stamtąd wyszli, to nasze miejsce zajęli ci, którzy nadal łupią tą ziemię. Albo miejscowi Wataszkowie, albo Rosjanie w ramach grupy Wagnera, albo tego, co po nich zostało. No więc tam się nie da żyć. Jest bardzo trudno i w bardzo niewielu miejscach Afryki da się żyć. Więc oni uciekają do miejsca, gdzie o którym mówi się, że jest mlekiem i miodem płynący, no bo co mają robić? A ponieważ oni, mam takie wrażenie, biorąc pod uwagę to, w jakich warunkach żyją, dla nich kategorie życia i śmierci, szacunku do życia, to jest zupełnie inna opowieść niż to się dzieje u nas.
0: Czyli nie ma pan wątpliwości, że problem jedynie będzie narastał?
1: Tak, ale z drugiej strony też jest tak, że tutaj, tak jak pan chyba Bartek przed chwilą powiedział, my tych ludzi potrzebujemy, no bo my się wyludniamy, wygodnie nam się żyje, dzieci nie mamy, no więc ktoś na te nasze emerytury pracować będzie musiał. Co więcej, to też nie jest tak, że ci ludzie przyjeżdżają tutaj do get, tylko tak naprawdę jak się spojrzy na tych zamachowców, którzy się ujawniają w Europie, to najczęściej wcale nie jest to pierwsze pokolenie, to nie są ci, którzy bezpośrednio przyjechali po to, żeby tutaj robić zamachy, tylko bardzo często to są drugie, trzecie pokolenia migrantów, którzy swój trudny los upatrują w tym, że ta zachodnia Europa ich gnębi, nie docenia, nie szanuje i dlatego oni chcą się jakoś tam próbować mścić na tej bogatej, wyjałowionej według nich przynajmniej moralnie na Europie. I to jest ich sposób wyrażania się, ja tego oczywiście może nie tłumaczę, natomiast no, takie jest uzasadnienie, jak się słucha tych wszystkich ekspertów, którzy się tym zajmują, to jest to, dlaczego oni tak postępują i wydaje mi się, obawiam się, że my jako Europa, która chce być legalistyczna, która chce dbać o prawa człowieka, nie będziemy sobie w stanie z tym poradzić, no bo to, co się wydarzyło w Ceucie, wynikało między innymi z tego, że Sąd Najwyższy w Hiszpanii uznał, że jeżeli ktoś wpływa na teren Hiszpanii z morza, to nie może być pushbackowany. No więc oni przepłynęli te 50 metrów w głąb wody na tych kołach do zabawy w wodzie i w ten sposób dostali się morzem do Ceuty i uznawali, że oni są imigrantami na terenie Europy.
0: Swoją drogą doszło tam do wielu tragedii, bo jaki jest bilans ofiar na dziś, ale jeszcze niedawno czytałem o liczbie 72 ofiar.
1: No dokładnie tak, a to tego wszystkiego jeszcze tam jest miejscowy Wataszka, który w ten sposób chciał dopiec, jest kumplem Trumpa i chciał dopiec premierowi Hiszpanii za to, że ten był taki niemiły wobec tego Trumpa. Tam jest bardzo wiele rzeczy, które się pojawiają, a oczywiście nasza prawica europejska będzie to wykorzystywała po to, żeby kopać tą Unię Europejską jako nieskuteczną, nieefektywną.
0: Pewnie, i tak każda okazja dalej tego typu jest cenna dla polityków. Panie Pawle!
1: I kopiemy sobie własny grób, no.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Dobrego dnia życzę. 510-357-357. Czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? Co na to pan Łukasz? Panie Łukaszu, witam, halo.
2: Dzień dobry, witam pana serdecznie.
0: Dzień dobry.
2: Witam słuchaczy. Panie redaktorze, no to jest taki temat chyba w Unii na ten moment najważniejszy, najtrudniejszy, który rozgrzewa opinię publiczną, który też dzieli jakby państwa unijne między sobą, tak? Spory między w obrębie Unii. Proszę sobie przypomnieć sytuację z Wielką Brytanią. Przecież Wielka Brytania wyszła z Unii właśnie głównie przez to, że narastała fala migracji do Wielkiej Brytanii, tak? Anglicy się wkurzyli, nie chcieli już mieć więcej napływu emigrantów i tutaj właśnie z tej sytuacji Anglia jakby wyszła, więc każdy ma nauczkę, co się wydarzyło z Anglią. I tutaj taka polityka w obrębie każdego kraju decyzyjna odnośnie właśnie emigracji też właśnie później rzutuje na wybory w poszczególnym kraju, tak? Także to jest taki temat bardzo delikatny. No migranci najeżdżają całą Europę, jest też problem przecież, czy właśnie w Paryżu, w Berlinie, jest coraz więcej, no już ciężko w Paryżu o Francuza, ciężko w Berlinie o Niemca, w Anglii tak samo, w Londynie. Nie wiem, czy pan słyszał, że najbardziej popularne imię w tym momencie nadawane w Londynie, to nie wiem, czy pan słyszał tą historię, Anglii, mówimy o Anglii, to jest Mohamed w tym momencie. To jest najbardziej popularne imię, które jest nadawane przy narodzinach, tak? No więc no jest to temat na pewno bardzo ciężki. Migranci są potrzebni, tak? No bo są jakby miejsca pracy jakby dla nich są. Europa się kurczy, jeżeli chodzi o nowe przyrosty populacji. Więc na pewno są to potrzebni pracownicy na rynku pracy. Ale temat jest bardzo delikatny. Bardzo delikatny też w kontekście, wie pan co, no bezpieczeństwa, bo w tych dużych miastach zachodnich ludzie się boją wyjść na ulicę po zmroku, kobiety zwłaszcza. No są oni bardzo no jednak inni kulturowo, religijnie, więc tutaj ciężko jest asymilować z naszą taką europejską kulturą. Więc to będzie na pewno jeden z ważniejszych tematów, wie pan co, w obrębie Unii Europejskiej.
0: No na pewno. Kto wie, czy to nie będzie temat, który by zaważył w wielu rządach w państwach członkowskich, zaważy. A perspektywa wyborów wcale nie jest taka odległa. W 2029 mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i ta sprawa, ten temat pewnie zaważy na składzie tego parlamentu i na polityce całej Unii. Panie Łukaszu, bardzo pana pozdrawiam, pan Alek. Panie Alku, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Kubo, witam pana. Jakiś czas temu czytałem artykuł w Przekroju, który bardzo fajnie opisywał tą kwestię. I generalnie tak, uważam, że to jest problem, który będzie narastał. A o czym tam było w tym artykule? O tym, że jest to bezpośredni efekt ocieplenia, po prostu zmian klimatycznych.
0: Tak.
3: No po prostu te obszary głębokiej Afryki wysychają, problem z wodą narasta. Ludzie, którzy są przygotowani do funkcjonowania jako pasterze, no tak bazują na jakichś pojedynczych źródłach wody. Mhm. Te źródła wysychają. Oni się przenoszą do od swoich większych ośrodków, które z kolei też mają problem z tą wodą, bo o ile ona tam jest w większej ilości, nadal jest ograniczona. Siłą rzeczy te miejsca są przeludnione, napięcia narastają, szukają kolejnych swoich miejsc jakichś do życia. No i generalnie mamy do czynienia z jakąś, nie wiem, kolejną wiosną ludów.
0: Eksodusem, to jest po prostu natura. Tak.
3: Tak, po prostu człowiek jak każde inne zwierzę szuka miejsca wygodnego do życia. Tam po prostu jest bardzo ciężko żyć. W związku z tym przenoszą się na obszary, które tej wody jako czynnika niezbędnego do życia mają więcej, czyli się przenoszą na północ. Więc może warto byłoby też popatrzeć na to. Zresztą tam chyba poprzedni pan, poprzednik panów odniósł się do kwestii klimatycznej. Generalnie jest to problem nie tylko właśnie taki polityczny, jakby jeśli chodzi o zarobki. Oni koniecznie się te do nas kierują do Europy w celach zarobkowych, tylko po prostu po to, żeby mieć potrzebną do życia wodę. No to po prostu jest konsekwencja zmian klimatycznych. Przynajmniej tak było to opisane w tym artykule. Było to zrobione na tyle wiarygodnie, że ja to odczytuję faktycznie.
0: To są argumenty, z którymi nawet trudno polemizować. Panie Alku, bardzo pozdrawiam. Tak, bardzo proszę.
3: Tak, nie, właśnie podsumowuję, że generalnie tak, będzie to problem rosnący, ponieważ jest to problem w skali globalnej. Takie jest moje zdanie. Kłaniam się. Dojdzie.
0: Kłaniam się panu. 26 minut po południu. Czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? 510-357-357. Dzień dobry, pani Ewo. Halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry, pani. Witam.
4: Ja niestety nic nowego chyba nie powiem. Też się zgadzam z tym, że problem migracyjny będzie narastał. Skracając może moją wypowiedź, bo panowie już powiedzieli o tej destrukcji krajów afrykańskich w okresie pokolonialnym, czyli jakby rozbicie własnych monarchii, rozbicie własnych państw i stworzenie sztucznych państw przez kolonizatorów, to oczywiście to też jest jeden przyczynek. Bezpośredni spust to chyba ta katastrofa klimatyczna, też wiemy jakie są upały u nas przy 47 stopniach cieniu się.
0: Tak,
4: naprawdę
0: jeżeli my narzekamy i ogłaszamy stany niemalże klęski, prawda?
4: Tak,
0: a przynajmniej stany, które zagrażają po prostu życiu w wielu rejonach Europy, to co mają powiedzieć ludzie żyjący w okolicach zwrotnika?
4: Tak, tam jest po prostu znacznie gorzej, więc nie ma się co oszukiwać. Ci ludzie przyjdą nie po te nowe samochody, tylko po prostu przyjdą po to, żeby mieć możliwość życia. I uważam, że my już powinniśmy przestać rozczarować rzeczywistość i zastanowić się, jak w sposób bezpieczny dla nas
5: i cywilizowany,
4: przyjąć tych uchodźców. I ja pewnie jestem nieuleczalną optymistką, ale uważam, że skoro my jako Polacy byliśmy w stanie przyjąć ponad 1 000 000 uchodźców wojennych z Ukrainy od tak i zapewnić im cywilizowane warunki pobytu u nas, to jeżeli przestaniemy rzucać hasłami narodowościowymi, tylko jeżeli się po prostu realnie zastanowimy nad tym problemem, to jesteśmy w stanie jako Unia Europejska również to rozwiązać. Tak jak mówię, w sposób cywilizowany, ale również z zachowaniem naszych praw, o czym mówili też poprzedni słuchacze.
0: Myślę, panie Ewo, że pani opinia będzie w mniejszości, a żeby zdecydowanie szybciej przyjmą się, wygrają hasła antyimigracyjne.
4: Niestety obawiam się tego, że tak będzie.
0: Pozdrawiam, dziękuję za komentarz. Pan Grzegorz. Dziękuję. Panie Grzegorzu, witam. Halo.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam pana.
6: Oj, trochę się naczekałem, nasłuchałem.
0: Bardzo przepraszam. Kolejka dzisiaj, tak.
6: Ja wiem, ale po prostu to, co chciałem powiedzieć, a potem się jeszcze nawarstwiło, ale tak, żeby szybciutko. Mamy napór na Europę ludzi, których tak po prawdzie nie, w większości nie chcemy i nie potrzebujemy, bo oni nie mają ani kwalifikacji, ani ochoty na to, żeby się z nami integrować. Słyszałem opinię, że powinniśmy brać... wybiórczo, powiedzmy, akceptować, czyli prawdziwych inżynierów, lekarzy, ludzi z kwalifikacjami. Ale skąd to ich weźmiemy? Ano z krajów afrykańskich, ewentualnie azjatyckich. Jest ich tam za dużo? Ano nie jest. To jak ich ściągniemy do Europy, to tam będzie jeszcze większy bałagan i jeszcze więcej tych, których nie chcemy, będzie tu do nas napierało, no bo tam zostaną tylko zgliszcza, tak po prawdzie. To, że tam jest, że mamy sprawę związane z klimatem, na pewno, ale z drugiej strony takie państwa jak Kongo czy jak Nigeria, ja jestem marynarzem od 40 lat, prawie jeżdżę, pływam po świecie, zaglądam tu i ówdzie i obserwuję. Przecież to mogły być kraje mlekiem i miodem płynące. To nie jest kwestia klimatu, tylko tego, że w niektórych miejscach nie potrafią zbudować sprawnego państwa i sprawnego społeczeństwa. Tu jest mnóstwo nawarstwionych spraw i to się nie da jednym cięciem wszystkiego załatwić. Ta pani powiedziała przede mną o tym 1 000 000 Ukraińców, którzy przyjęliśmy. Tak, ale to są ludzie bardzo blisko kulturowo, właściwie niemalże identyczni. Tutaj nie ma problemu z integracją, tutaj nie ma problemu z gestami.
0: Często nie ma nawet problemu z językiem, prawda?
6: No właśnie, to tego się nie da porównać. Mówię, pływam prawie od 40 lat po całym świecie, powinienem teoretycznie być bardzo otwarty, ale ja widzę, bo pracuję też z ludźmi, z Arabami, z ludźmi z Azji, z Afryki, że różnimy się. Różnimy się. I jeżeli na przykład w takim miasteczku, jak ja mieszkam, 50 tysięcy ludzi, mam kumpla z Gambii, ale on jest jeden, on wszedł tutaj w nasze środowisko, nauczył się języka, zaczął pracować, bo tam ma robić. Tam jeden, ale jakbyśmy mieli tu 1000 Gambijczyków, to oni by sobie zajęli kwartał ulic i byliby nieprzemakalni de facto.
0: Panie Grzegorzu, to nie tam. Bardzo dziękuję za komentarz, pozdrawiam pana. Skracam, bo jeszcze pani Elżbieta, za chwilę gość. Pani Elżbieto, witam, bardzo proszę, halo.
7: Dzień dobry, to ja.
0: Dzień dobry, to pani, tak.
7: Przewinęło się parę różnych tematów, a ja mieszkam na wschodzie Polski. I właśnie chciałam zwrócić uwagę na to, że ludzie z tej strony Europy, czy oni przyjeżdżają z Ukrainy, Litwy, są nam właśnie bliscy kulturowo.
0: Słabo panią słyszę, pani Elżbieto. Może bliżej mikrofonu poproszę.
7: Bliscy są kulturowo i łatwiej się integrują z nami. Natomiast problem polega też na tym, że jakie wnioski wyciągają ludzie z Wielkiej Brytanii. Że jak wyjechali Polacy, Litwini, tam Hiszpanie pracowali, Portugalczycy, a w to miejsce wchodzą Afrykanie z Azji, to mają potężny problem, jeśli chodzi o pracę, kulturę i generalnie akceptację nawzajem siebie. Mimo tego, że Wielka Brytania składa się naprawdę z wielu różnych ludzi, nie jest tak z różnych narodowości, z różnych języków, nie jest tak jednolita jak nas, u nas w Polsce.
0: Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za komentarz. Pozdrawiamy. Czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? 510-357-357. Pani profesor Patrycja Matusz jest moim gościem. Politolożka specjalizująca się w zagadnieniach migracji, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw umiędzynarodowienia. Dzień dobry, pani profesor, kłaniamy się.
5: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Pani profesor, jak traktować wydarzenia w Ceucie? Jak je odczytywać jako przykład na to, że Unia nie jest w stanie skutecznie chronić granic, czy też jako element celowej akcji wymierzonej w rząd Hiszpanii?
5: Myślę, że możemy analizować tę sytuację na wielu poziomach. Nie chciałabym, żeby znów wybrzmiał taki komunikat, że Unia Europejska nie radzi sobie z ochroną granic zewnętrznych, bo przecież po kilku dniach od sytuacji, która miała miejsce w Ceucie, rząd hiszpański poradził sobie z tą sytuacją i większość tych osób została zawrócona, ponieważ to były nieuprawnione przekroczenia granicy, więc możemy powiedzieć, że problem został na ten moment rozwiązany. Bez wątpienia jest to sytuacja trudna politycznie, dlatego że po raz kolejny, tak jak na granicy polsko-białoruskiej, widzimy, że migracja służy do rozgrywania pewnych celów politycznych, już nie tylko wewnętrznie przez partie na przykład populistyczne w Europie, ale również przez inne państwa, które niekoniecznie dobrze życzą Unii Europejskiej. Więc to jest taki kolejny poziom.
0: W tym roku w czerwcu wszedł w życie pakt migracyjny w Unii. Wprowadził mechanizm, między innymi wprowadził mechanizm obowiązkowej solidarności. Państwa muszą pomagać krajom, które pozostają pod tak zwaną presją migracyjną. Ten pakt zadziała w praktyce? Będzie skutecznie rozkładał te obciążenia migracyjne?
5: Ja kilka tygodni temu rozmawiałam z panem redaktorem właśnie o tym pakcie migracyjnym i wtedy mówiłam, że niepokojące jest to, że już na wstępie niektóre państwa członkowskie deklarują, że będą implementowały zapisy wynikające z paktu tylko częściowo. Więc mimo, że pakt został przyjęty, to jednak brak było konsensusu dotyczącego całości mechanizmów wpisanych w ten pakt. I myślę, że ta sytuacja, którą obserwowaliśmy w ostatnich dniach, a szczególnie taka dyskusja polityczna liderów państw członkowskich, pokazała, że to, co jest najważniejsze w tej dyskusji, to jest jednak solidarność w kształtowaniu długofalowej polityki, w wyznaczaniu celów i w takim wsparciu państw członkowskich, bo bardzo krótkowzroczne jest jednak patrzenie na tą sytuację w kontekście tylko rządu Hiszpanii czy tylko rządu Polski, jeśli chodzi o granicę polsko-białoruską. No, a pakt wciąż jest dyskutowany.
0: To prawda, ale pamiętam rozmowę, przypomnijmy, że jesteśmy przez Komisję Europejską uznani za kraj, który pozostaje pod presją migracyjną. Zatem jesteśmy zwolnieni w tym roku z obowiązku przyjmowania migrantów, choć Komisja co roku będzie sytuację w poszczególnych państwach oceniała. Zatem to się może zmienić, prawda? Przyjdzie taki rok, że ten obowiązek w Polsce powstanie.
5: Tak, jeśli Komisja Europejska na podstawie danych przesłanych przez Polskę uzna, że ta presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej została opanowana, to oczywiście możemy zostać włączeni w ten mechanizm solidarnościowy, ale wiemy o tym, że on nie wymaga przyjmowania migrantów w ramach relokacji, tylko możemy to wsparcie wyrazić albo w postaci finansowej, albo innej. No myślę, że ta sytuacja hiszpańska też pokazała, że w sytuacjach kryzysowych czasami jest potrzebne wsparcie innego typu, na przykład Straży Granicznej, Policji czy innych służb, które wzmacniają taką granicę, w której obserwujemy takie sytuacje, jak miała miejsce w Ceucie.
0: Unia stanie wcześniej czy później, właściwie już stoi, ale problem zdaniem wielu komentujących dzisiaj słuchaczy będzie narastał i rzeczywiście najprawdopodobniej tak się stanie przed strasznym wyborem, bo z jednej strony coraz więcej mieszkańców Unii obawia się migrantów, z drugiej strony gospodarki państw unijnych potrzebują tych migrantów. Co zwycięży, potrzeba czy obawa?
5: Bardzo trudne pytanie. Myślę, że patrząc na taki czas fake newsów, dezinformacji medialnej i tego, jak migracja służy do podsycania niepokojów i lęków, obawiam się, że może wygrać właśnie lęk, a przecież dane pokazują, że państwa europejskie, ich rynki pracy są w wielu miejscach zależne od migrantów, więc tutaj jesteśmy w takiej sytuacji wyważenia interesu ekonomicznego, społecznego i przeciwdziałania właśnie temu lękowi, niepokojowi i takiemu poczuciu zagrożenia ze strony migrantów, który jest oczywiście w wielu miejscach uzasadnione.
0: Myśli pani, że do władzy w Unii w poszczególnych krajach będą dochodzić politycy o zdecydowanie antyimigracyjnych poglądach? Może te wybory, o czym wspominaliśmy dzisiaj do Parlamentu Europejskiego w 2029, no, wywrócą skład parlamentu do góry nogami, a wraz z tym politykę Unii. Politykę w sprawie na przykład klimatu, czy w sprawie właśnie polityki migracyjnej?
5: No, te tendencje wzrostu poparcia dla partii antyimigracyjnych czy partii populistycznych, takich nawet nacjonalistycznych, są obecne. Wydaje mi się, że w takich sytuacjach, jak mieliśmy właśnie w Ceucie, bardzo łatwo jest podsycać niepokoje i budować swój kapitał polityczny właśnie na takim przekazie. To jest możliwe, a musimy pamiętać o tym, że zaangażowane są w tę dezinformację, szczególnie w mediach społecznościowych, inne państwa, którym na rękę jest rozbijanie wewnętrznej jedności Unii Europejskiej i destabilizowanie Unii, więc tak, jest to możliwe.
0: Pani profesor, wrócimy do rozmowy. Bardzo dziękuję za obecność, za spotkanie. Wrócimy przed 13:00. Profesor Patrycja Matusz, politolożka, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw umiędzynarodowienia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję.
0: 20 minut pozostało nam do 13:00. Czy problem migracyjny będzie w Unii narastał? 510-357-357. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo.
8: Dzień dobry,
0: panie Macieju, witam pana. To może za chwilę. Może pan Jakub słyszy? Panie Jakubie, słyszymy się?
8: Mam wrażenie, że to ja.
0: Tak, pan Jakub, witam pana.
8: Skoro to nie pan, to ja.
0: Tak.
8: Chciałem na początku zaznaczyć, że świetną opcją jest to, że słychać w słuchawce bieżącą audycję, a nie muzykę Chopina. Świetna decyzja.
0: Bardzo dziękuję.
8: Ponieważ mam mało czasu, chciałbym tylko jeden malutki wątek z tego wszystkiego poruszyć. Przypomnijmy sobie ten czynnik, który jest absolutnie maksymalnie zapalny w naszych czasach teraz, w tych dniach, czyli Wołyń. Dokładnie to samo było tam. Przypomnijmy sobie tę historię, jak ci politycy wtedy, mieszkający w tamtym czasie, w tamtych rejonach, jak oni mówili ludziom, co mają myśleć. Jak zrzucali winę na kogokolwiek innego niż Niemców. Jak to wtedy wyglądało? I dokładnie u nas wygląda to samo. Ja naprawdę mam piekielną, mocną nadzieję, że to się nie wydarzy u nas. Że nie popchnie nas to gadanie do takich czynów, jak popchnęło wtedy Ukraińców na Wołyniu.
0: 19
8: Mam
0: minut.
8: Naprawdę piekielną nadzieję.
0: 19 minut do 13:00. Jest z nami pan Maciej. Panie Macieju, słyszymy się? Halo?
9: Tak, słyszymy się.
0: Znakomicie. Słyszymy się. Witam pana.
9: Witam, panie Kubo. Dawno żeśmy się nie słyszeli. Przechodzę do pytania. No ja mam nadzieję, miałbym nadzieję, żeby to się nie odbiło na ci migranci, żeby to się nie odbiło, ale niestety widząc, co się dzieje, to chyba to jest zjawisko nieuniknione w tej chwili. Już jest za późno, to za daleko to zaszło. No i tylko coś można zrobić, myślę, w naszym kraju, żeby coś zrobić. I dla mnie pytanie, znaczy to sprawa jest oczywista. No, 30 parę lat spędziłem w pracy na Zachodzie i nie jestem żadnym rasistą czy coś takiego. Jestem bardzo otwartym człowiekiem, ale widzę niestety, co się dzieje. Nie ma niestety tych inżynierów, tak zwanych, w cudzysłowie mówię, nie ma tych inżynierów. Także no niestety musimy bardzo restrykcyjnie do tego podchodzić, kogo wpuszczamy do swojego kraju.
0: No nie jest pan w opinii odosobniony. Pamiętam różne sondaże przeprowadzane w Polsce, ale pamiętam również nasze audycje, wyniki sąd w programie. Co państwo na to za każdym razem? Większość słuchaczy była za pilnowaniem granic, za kontrolą po prostu. Pozdrawiam pana, pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, dzień dobry, halo.
10: Dzień dobry, czy dobrze mnie słychać?
0: Tak, bardzo dobrze, słucham pana.
10: Świetnie. Dzień dobry raz jeszcze. Wszystkim słuchaczom, przecież być może panu, panie redaktorze.
0: Pochwaliłem, że pana dobrze słychać, ale gdyby pan zechciał troszeczkę bliżej telefonu, pewnie będzie jeszcze lepiej.
10: A teraz lepiej jest?
0: O, tak, bardzo proszę.
10: Więc wszystkim słuchaczom, przecież panu, polecam dwie książki. Książkę, która 10 lat temu była mniej więcej wydana, ma tytuł Głód argentyńskiego dziennikarza Caparrosa. Mm-hmm. I książkę, która została wydana w 1973 roku. Autora nie pamiętam, jaki tytuł Obóz Święty.
0: Jeszcze raz poprosimy, bo tytuł nam umknął.
10: Obóz Święty. Mm-hmm. Z tych dwóch książek, a nie są to jedyne, które przeczytałem na temat imigracji, na temat zagrożeń z tym związanych, wynika jasno, że zostaniemy doprowadzeni jako Europa do sytuacji, w której będziemy musieli coś strzelać, czy się sami wystrzelamy. Dziękuję.
0: Pozdrawiam pana, panie Krzysztofie. 510-357-357, czy problem migracyjny będzie w Unii narastał. Czekamy na państwa telefony w aplikacji Sonda.

0: Przy okazji rozmowy o Ceucie pojawiło się słowo chyba rzadko używane, eksklawa. To część terytorium państwa całkowicie poza głównym obszarem. Takie zupełnie oddzielone terytorium, obwód królewiecki można nazwać eksklawą, albo na przykład Alaskę. Swojego czasu obszar kupiony, jak pamiętamy, przez Stany od Rosji. 14-13 minut do godziny 13:510-357-357. Panie Krystianie, witam pana, dzień dobry, halo.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Witam pana.
1: Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że wszyscy mają rację, tak naprawdę. Moja wypowiedź, jeżeli chodzi o migrantów, postawmy się na ich miejscu. Wprowadźmy się mentalnie do Afryki, gdzie jest internet, telewizja satelitarna i nie tylko. Widzimy, co się dzieje na Zachodzie, jak my żyjemy. U nich jest jak jest. Czy brakuje wody, jedzenia, nie będę w tej chwili, że tak powiem, dyskutował, ale wataszkowie wiadomo, że wchodzą, porywają, co się dzieje, też wiemy, prawda? Sam będąc w Afryce kombinowałbym, żeby córkę, syna przerzucić do cywilizowanego kraju. No i tyle, no co mogę więcej powiedzieć? Oni też tak chcą żyć jak my, tylko jest problem kulturowy, no i by trzeba było z tym coś zrobić, ale niekoniecznie agresywnie.
0: 12 minut do 13. Pozdrawiam pana, pani Iwona jeszcze. Pani Iwono, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Usłyszałam właśnie mojego poprzednika. Zgadzam się z panem, który właśnie powiedział, który współczuje tym ludziom. A ja bym chciała takie pytanie zadać. Ja jestem laikiem, zupełnie... Nie znam się na polityce światowej. Proszę powiedzieć, dlaczego taki wszechwładny pan prezydent Trump może zbombardować Iran, może swoje interesy tam gdzieś
0: prowadzić.
2: No, dbać o swoje interesy, tak? A nie zadba o państwa afrykańskie. Nie mówię tylko o panu Trumpie, ale mówię w ogóle o Europie. Jest nadmiar produkcji, nadmiar jedzenia, wszystkiego jest nadmiar. Nie umiem tego zrozumieć.
0: Może po prostu nie ma interesu. 11 minut do 13:510-357-357. Ponownie z nami pani profesor Patrycja Matusz, politolożka, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego. Witamy. I pan redaktor Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów w Afryce Północnej, także na Bliskim Wschodzie. Słyszymy się?
3: Tak, słyszymy się.
0: Znakomicie. Sonda, jak zwykle na początek, na pytanie, czy problem migracyjny będzie w Unii narastał, aż 96% głosujących dzisiaj słuchaczy odpowiada, że tak, 4% jest zdania, że nie. Pani profesor, po wydarzeniach w Ceucie pojawiły się takie głosy o zawieszeniu Hiszpanii w strefie Schengen. Nie pamiętam takiego przypadku, żeby państwo było zawieszone w strefie Schengen, natomiast zdarzało się, że kontrole na granicach państw Unii były czasowo wprowadzane, prawda?
4: Tak, kontrole na granicach były wprowadzane czasowo, właśnie jeśli dochodziło do jakichś wydarzeń związanych z presją migracyjną. Musimy pamiętać, że w czasie, kiedy na polskiej granicy, polsko-białoruskiej granicy był ten najtrudniejszy moment, Niemcy również wprowadziły kontrole graniczne na granicy z Polską. Natomiast bardzo źle wygląda, jeśli w momencie kryzysu państwa członkowskie proponują zawieszenie państwa w strefie Schengen, bo tak jak mówię, zasada solidarności wpisana w pakt migracyjny miała zmienić to podejście i wprowadzić wspólne rozwiązania na wypadek sytuacji kryzysowych, które są nieuchronne i na pewno będą się zdarzały.
0: A Mariusz Borkowski, powrócę do takiego wątku, który pojawił się w pierwszej naszej rozmowie. Maroko to jest państwo między innymi nastawione jednak na współpracę z Unią, otwarte na turystów, z ambicjami sportowymi, piłkarskimi, o czym rozmawialiśmy. To nieco ułatwia sytuację o tyle, że Unia może skuteczniej naciskać na to, by Maroko pilnowało granic, a może trzeba będzie po prostu Maroku zapłacić albo podpisać korzystne dla tego państwa umowy handlowe. Zresztą były takie przypadki, przypomnijmy sobie, że Unia płaciła Turcji, prawda? Po to, by ten kraj utrzymywał syryjskich uchodźców, no nie wpuszczał dalej.
3: Tak, to jest jedno z możliwych rozwiązań, ale pamiętajmy o jednej sprawie. Na ten kryzys między Hiszpanią a Marokiem nakłada się również rywalizacja między Marokiem a Algierią. I to są bardzo złe między nimi stosunki, prawie napięcie na granicy, no jest prawie quasi wojna, bez wymiany strzałów. Chodzi o wsparcie dla Polisario, czyli frontu walczącego o niezależność Sahary Zachodniej, która została anektowana przez Maroko. Algieria to kontestuje, Hiszpania raz się przychyla po jednej stronie, raz po drugiej stronie. Krótko mówiąc, zawikłane stosunki polityczne mogą znakomicie utrudnić to rozwiązanie handlowe. Ale jeszcze jeden element jest bardzo istotny i dotyczy tylko samego Maroka, ale w ogóle całej Afryki, gdzie mówi się, że ponad 20 milionów ludzi chciałoby już teraz do Europy wyemigrować z uwagi na albo suszę, albo fatalną sytuację gospodarczą. Krótko mówiąc, ci potencjalni przybysze są, ale dlaczego? Dlatego, że nasza pomoc, ja wielokrotnie to obserwowałem w Magrebie, Maroko, Libia, tam źle się... Ta pomoc międzynarodowa, ONZ-owska jest źle skanalizowana. Ta pomoc po prostu jest troszeczkę jak jałmużna rzuca żebrakowi. Natomiast nikt, jeśli żeby przyjść z planem marszu Afryki, po to, żeby Afrykańczycy nie musieli uciekać do Europy w poszukiwaniu lepszych pewności jakiegokolwiek
0: bytowania. Coś strasznie nam przerywa, panie redaktorze.
3: Tak, teraz lepiej.
0: Spróbujmy zadbać o sygnał. Bardzo proszę, tak.
3: Chodzi o to, żeby po prostu umożliwić Afrykańczykom rozwój gospodarczy u siebie. Na razie niestety od roku 70 ubiegłego wieku aż do chwili obecnej ten model pomocy świadczenia Afryce jest bardzo kulawy, jest niedobry. Często okazuje się, że ta pomoc niszczy miejscowy rozwój przemysłu. Krótko mówiąc, dostarczamy nowoczesne ciężarówki, których miejscowi nie mogą zreperować, bo muszą importować od nas części. Importujemy tanie zboże, które wykańcza miejscowy rolników. Dajemy im super szybkie, wydajne pompy, które zbyt szybko osuszają te złoża wody po źródłach. Niszczymy lasy po to, żeby sadzić kakaowce. Krótko mówiąc, to wszystko, co my robimy, ta pomoc często jest jakby zatrutym owocem. I dopóki to będzie trwało, dopóki będzie ta ogromna rzesza ludzi, którzy będą chcieli uciec przed suszą, przed złym, przed głodem, przed nieszczęściami, przed wojnami, będą dążyli do Europy i tego się samym wykupem granic po prostu lepszym strzegrzeniem nie zapobierze.
0: Zwłaszcza, że sytuacja jest paradoksalna, bo przecież mówimy o państwach, na przykład afrykańskich, które bardzo wiele tych państw ma fantastyczne bogactwa naturalne. Mają ropę, gaz, metale rzadkie, kamienie szlachetne. No, mają z czym handlować ze światem, prawda?
3: Ale są grabieni. Przykład jest Mali, skąd wyrzucono, powiedzmy, dorobek Francuzów we francuskojęzycznej Afryce, jak nie z nimi Mali, no nie jest najwyższe. Ale te właśnie bogactwa, o których pan wspominał, tam są. Ale co się stało? Wyrzucono Francuzów, wyrzucono Amerykanów, wyrzucono Europejczyków. Przyjechali na to miejsce Rosjanie, które w taki sam sposób grabią zasoby malijskie. Czyli krótko mówiąc, tak naprawdę zmienia się jeden imperializm kolonialny na drugi, a Afrykańczykom nic nie daje, a ponadto utrzymują się rządy dosyć skorumpowane, które same są bardzo bogate. Natomiast społeczeństwo już niekoniecznie.
0: Pani profesor Patrycja Matusz, ja wiem, że to trudne pytanie, bo chciałem zapytać, jaką przyszłość widzi pani dla Unii Europejskiej, jaka przyszłość czeka Unię. Co do tego słuchacze są zgodni, że ta presja migracyjna na Unię będzie narastać, więc wyzwań będzie... pewnie coraz więcej. Znajdzie ta Unia jakiś model, jakiś złoty środek, jakiś pomysł na taki stabilny, bezpieczny rozwój?
4: Do tych elementów współpracy gospodarczej, o której mówił pan redaktor, opisując Afrykę, ja bym dodała jeszcze, że z jednej strony Unia Europejska jest skazana na współpracę z państwami ościennymi, jeśli chodzi o przeciwdziałanie właśnie takim wydarzeniom dynamicznym na granicy, ale z drugiej strony bardzo niebezpiecznie idzie w stronę takiej polityki eksternalizacji migracji, która polega na tym, że przenosimy kontrolę granic i odpowiedzialność na państwa ościenne, bardzo często państwa również autorytarne, jak to miało miejsce w przypadku Białorusi. Pan redaktor wspomniał o współpracy z Turcją i wielu milionach euro, które były zapłacone Turcji za pilnowanie naszej zewnętrznej granicy, tak w uproszczeniu mówiąc. Mhm. Ale takie umowy były wcześniejsze. Berlusconi podpisywał umowę z Kaddafim, która miała zastopować napływ migrantów właśnie do Włoch. To bardzo też trudny element, dlatego że taka eksternalizacja polityki migracyjnej prowadzi do uzależnienia od państw, które nie zawsze nam sprzyjają, bo to, że te 60 tysięcy czy 50-60 tysięcy migrantów dostało się do Ceuty, to było bez wątpienia przy udziale władz marokańskich, które tak. pozwoliły na to przemieszczanie się. Z tych elementów jest wiele. Odpowiadając jednym zdaniem na pytanie pana redaktora, czy Unia znajdzie wspólną politykę? No ja cały czas wierzę, że tak i bardzo wierzę w to, że pakt migracyjny jednak zostanie implementowany i że nie unikniemy dyskusji na temat tego, jaka polityka migracyjna powinna być prowadzona przez Unię Europejską jako całość, a nie jako poszczególne państwa, bo siła jest we wspólnocie, a nie w przerzucaniu się odpowiedzialnością w momentach kryzysowych.
0: Profesor Patrycja Matusz, politolożka, Uniwersytet Wrocławski, wcześniej redaktor Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów w Afryce Północnej na Bliskim Wschodzie, były szef Polskiej Agencji Prasowej. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
0: 2 minuty do godziny 13:00. My, proszę Państwa, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

6,5 minuty po godzinie 13. To Radio 357, poniedziałkowe spotkanie pod szyldem Mam grać, kolega Gęsty, kolega Bisior w takim składzie. Będziemy państwem się muzycznie opiekować aż do godziny 16. Zaczęliśmy histerycznie od histerycznie pięknej, wypełnionej przebojami płyty, bo to 3 sierpnia w roku 87 album Histeria grupy Def Leppard się ukazał. Kilka lat wcześniej, a właściwie 2 lata wcześniej, też 3 sierpnia, na szczycie brytyjskiej listy przebojów i amerykańskiej zameldowało się to nagranie.

Johnny Marr i Ophelia, nowe nagranie tego jegomościa, 16 po 13, tu Radio 357, a my dalej przypominamy sobie różnego rodzaju historie i rocznice. No i jest taka, teraz dla fanów grupy Skanganazji, bo Deborah Ann Dyer, czyli tak naprawdę Skin, świętuje dzisiaj swoje urodziny.

Prawie jak bicie serca na zakończenie, prawda? I go przelecieliśmy się z nim aeroplanem. Pan Mateusz, bo państwo już zaczęli pisać i na Facebooku, i w mailach. Można oczywiście głosówki do nas wysyłać z aplikacji i można również się kontaktować ze studiem z aplikacji. Można pisać do nas właśnie przez aplikację, wysyłając tekstówki. Państwo piszą, pan Mateusz, nasz ulubiony szef z Zielonej Góry, informuje, że Zielona Góra szykuje się na przejazd Tour de Pologne. No i prawie już zaczęto trawę malować na zielono, a on postanowił schłodzić się w basenie u siebie na działce. No, tylko pozazdrościć ludziom, którzy mają swoje baseny. No, my nie mamy swoich basenów, przynajmniej tutaj w okolicy radia, ale za to mamy piękną muzykę. Dwóch dżentelmenów teraz obok siebie i będzie bardzo pięknie.

Taka krótka wizyta w roku 85. Tak rozpoczyna się jeden z moich ulubionych albumów Davida Bowiego, płyta Tonight, od nagrania Loving the Alien, no, a wcześniej sam wielki mistrz John Lennon. Skoro tak, to dzisiaj jadąc do radia akurat włączyła mi się taka piosenka i pomyślałem sobie, są takie utwory, których kiedyś słuchaliśmy częściej, potem gdzieś nam wypadły i nagle one wracają jak taki bumerang i robią nam zjawiskowy dzień. Tak jest w przypadku tego utworu grupy Madness.

Trochę jak piosenka szkoleniowa, jak przetrwać upał. Nie tylko jak zlikwidować bestię, ale jak przetrwać upał. Zasłaniamy rolety, permanentny cień. No i tego Państwu życzę, jeżeli mają Państwo rolety albo takie grube zasłony, bo wtedy, kiedy tak się dom zasłoni, no to w środku może być trochę przyjemniej. No i jedno, co jest ważne, przy takim upale raczej make-up nie jest wskazany, chyba że robi go Lou Reed.

The Temper Trap, nagranie tytułowe z ostatniej płyty Sun Gazer, i zrobiło się za oknem słonecznie. Nie, no nie zrobiło się. Słyszałem, że w okolicach Łodzi trochę chmurek, ale podobno daje to odrobinę wytchnienia. Tak donoszą niektórzy słuchacze. Tymczasem pani Katarzyna im melduje, że nasi radiowi ogrodnicy meldują się jak zwykle z winnicy. No i piękny dzień w pracy, ale w słońcu to tam musi być strasznie. Pozdrawiam bardzo mocno i może odrobina Pet Shop Boys?

Love Resurrection, stara dobra Lison moje, niespełna 2,5 minuty do godziny 14, no to do 14 taka piękna śmiesznota nas doprowadzi.

Wypełniony po brzegi genialnymi kawałkami, album Welcome to Wherever You Are ukazał się 3 sierpnia. To był rok 92. Heaven Sent, Baby Don't Cry, Taste It. No i oczywiście ten ostatni singiel Beautiful Girl. Na początek drugiej godziny poniedziałkowego mam grać. Prawie 5 minut po 14. Kolega Gęsty, kolega Bisior i koleżeństwo z grupy The Doors, bo to oni w 1968 roku wspięli się na szczyt amerykańskiego zestawienia singli, na którym pozostali 2 tygodnie z tym oto nagraniem.

Kolega Orville Peck powraca z nowym nagraniem Too Little Too Late, czyli zamaskowany cowboy, ale już jak się pojawi na scenie, to naprawdę robi różnicę. Dzisiaj jeszcze jedne urodziny, bo swoje urodziny świętuje kolega James Hetfield, czyli na co dzień gitara i wokal Metallica.

I patrzę sobie na wpisy, które państwo umieszczacie, to chyba wszyscy gdzieś na rozjazdach. Większość osób słucha radia w pięknych okolicznościach przyrody. Na przykład pan Dominik, to tak się patrzy po tych palmach, to chyba jest Las Palmas. Tak mi się wydaje. A pani Asia spokojnie w Świnoujściu, ładne, delikatne fale. No i pięknie to morze wygląda. Gdańsk też ciepło pozdrawia. No dobrze. Oj, Kielce. Kielce też są. No to fantastycznie. Pani Elżbieta. 20 po 14. Za chwilę zajrzymy do naszej popołudniowej płyty tygodnia, ale najpierw delikatnie Red Hot Chili Peppers.

Jak zwykle on, przepięknie, My Body Isn't Ready, to oczywiście Sombr. No i powoli zbliżamy się do połowy godziny, to znak, że czas zajrzeć do naszego albumu tygodnia. O tej płycie mówiłem już tydzień temu w Happy Noise, ale jestem szczęśliwy, że ta płyta powraca, bo to odkryte ponownie przez Mike'a Scotta nagrania, które powstały podczas sesji do jednego z piękniejszych albumów tej formacji, Fisherman's Blues. Wtedy zarejestrowano podobno po około 300 czy 400 nagrań. No i co jakiś czas Mike Scott wydobywa z czeluści te utwory. One pięknie brzmią, tym razem Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings, a na nim jedno z moich ulubionych nagrań, Endless Store.

coming back. And you and your crooked partner.

City gets me.

Pochodzą z Manchesteru, a na ich czele nie kto inny, tylko Rob Goodwin. Człowiek obdarzony niesamowitym głosem, takim niskim, chropowatym, a taka chudzinka z niego. A człowiek, kiedy go po raz pierwszy słyszy, to myśli sobie, to musi być wielki facet. No i wielki głosem. To nagranie Eye to Eye, grupy The Slow Show, bo to o niej mowa. Skoro tak, to zajrzymy w zupełnie inne muzyczne rejony i teraz zrobi się bardzo synpopowo.

14 minut do 15, tak się patrzę na Państwa zdjęcia, które pojawiają się na Facebooku, strony Radia 357 i na moim. I trochę zazdroszczę już tych urlopów, które akurat Państwo, niektórzy są w trakcie, a ja to już mogę powspominać. Nie wiem, jak kolega gęsty urlopowo jakby dał sygnał, czy był, czy jeszcze dopiero będzie. Właśnie wrócił. To już wiem, dlaczego taki dobry nastrój masz dzisiaj. Nie ma to jak wrócić z urlopu i pójść do pracy. No nawet jeżeli to jest taka przyjemna praca jak praca w radiu. Pan Maciek wygrzewa się gdzieś na kocyku na południowym zachodzie Francji, gdzieś na granicy z Hiszpanią i ładnie wyglądają te okoliczności przyrody i do tego niepowtarzalne. Za oknami upał, no to nic tak nie robi dobrze jak w telewizji zdjęcia zimy pośrodku upałów, a w radiu piosenka o mrozie.

Always done what you say. To duet Akillo prawie na zakończenie tej drugiej godziny poniedziałkowego spotkania pod szyldem mam grać. Po pełnej Madonna w podwójnej odsłonie to będzie taki nie będzie tryptyk. To będzie taki pokaz pod tytułem Madonna wczoraj i dziś, a do tej pełnej godziny będziemy szpiegować z grupą Coldplay.

To był trzeci dzień sierpnia, rok 85. Wtedy po raz pierwszy Madonna zdobyła numer jeden w Wielkiej Brytanii ze sprawą właśnie tego singla Into the Groove. I jak to dobrze, że słuchacze czasem podpowiedzą, kiedy prowadzący się zakała po pućka i nie tryptyk, tylko dyptyk będzie. Dokładnie tak, a w tej godzinie będą dwa dyptyki. 5,5 minuty po 15:00 kolega Gęsty, kolega Bisior, ostatnia godzina poniedziałkowego mam grać. Skoro Madonna z 85, to Madonna z 2026.

Jak on to robi, nie wiem, ale zawsze jest to piękne i takie wciągające. Jordan Rokay, jego nowy single Enemies. Dzisiaj również taka piękna, okrągła rocznica i możliwość wspomnienia człowieka obdarowanego wybitnym głosem. Tony Bennett, dzisiaj, jak dobrze policzyłem, setna rocznica jego urodzin. No to kolejny dyptyk Tony'ego przed nami.

Każdy lubi te piosenki, które już gdzieś kiedyś słyszał, prawda? Jeżeli są jeszcze w takiej wersji, w takim wykonaniu, to brzmią doskonale. 100 lat temu urodził się Tony Bennett, a jego głos zostanie z nami chyba na kolejne 100 lat. 19 po 15 to może False.

0: Renie Jusisz, Skiecka i ostatnie nagranie, 27 minut po 15. Wszystko zaczęło się w czerwcu, pod koniec dokładnie czerwca, w Żywcu. No i czwarty przystanek męskiego grania w ostatni weekend miał miejsce we Wrocławiu. Na miejscu był Marcin Klimkowski, który to wszystko oglądał, smakował. I powiedz, jak poszło?
1: No powiem tak, dzień dobry Marcin,
0: dzień
1: dwóch
0: dobry.
1: Marcinów dzisiaj.
0: Tak.
1: Chciałem powiedzieć, że to zależy jak na to spojrzeć, czyli czy szklanka jest do połowy pusta, czy szklanka jest do połowy pełna. Ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną, więc powiem, że męskie granie orkiestra w sobotni wieczór dostarczyła niesamowitych wrażeń, takich trochę rekompensujących to, co się stało dla dobra tak naprawdę festiwalowiczów, chociaż przez festiwalowiczów zostało to częściowo źle zrozumiane. To dla ich bezpieczeństwa zostały w piątek odwołane koncerty główne, czyli problem, duet problem grający Kazika i sam Kult. No ale trzeba było, bo ta burza naprawdę szła i to było wszystko dla dobra festiwalowiczów. No ale oczywiście koncerty zostały odwołane, więc ten Wrocław zostanie w pamięci jako taka impreza troszeczkę niepełna, a jednak ja widzę to tak, że męskie granie orkiestra dostarczyła tych wrażeń w sobotę w dwójnasób.
0: No to jeżeli sobotni koncert był tak udany, to jak zapowiadają się następne wydarzenia, bo teraz cała ekipa przenosi się do Krakowa.
1: Do Krakowa, tak, do Krakowa w ten weekend całe męskie granie, no to już piąty przystanek, no i ja wiem, że to tak brzmi, ale no finisz powoli za chwilę. Ja też chciałem opowiedzieć o tym, co się działo na naszej scenie, bo scena Radia 357 i Skody była wyjątkowa we Wrocławiu i tam się wszystko, nie wszystko się zgodziło, dlatego że były fascynujące rozmowy z Hugo Tarresem, z Natalią Przybysz, z Maksem Tachasiukiem, z Kasią Sienkiewicz, bardzo wiele osób to widziało. Rozmawialiśmy w ramach NCEK-u z Pauliną Gałąską, Książkową Babą, Eweliną Flintą, Małgorzatą Gorol. Natomiast tego pierwszego dnia zespół We Draw A nie wystąpił, bo była ta ewakuacja, o której mówiłem i o której też wszyscy wiedzą, chociażby czytając rzeczy w internecie albo słuchając Radia 357. A drugiego dnia I am asleep wystąpił na scenie Radia 357 i Skody i wszystko było okej. Okay. No w Krakowie mam nadzieję, że po prostu pogoda nie popsuje niczego. O tak.
0: To trzymamy kciuki. Na miejscu opowiadał wszystkim Marcin Klimkowski. Bardzo ci Marcin dziękuję. Trzymamy kciuki
1: dziękuję.
0: Trzymamy kciuki za Kraków.
2: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.

Just Like Fred Astaire z płyty Millionaires, a wcześniej oczywiście Everything But The Girl. To teraz szybciutko jeszcze grupa Hey.

Have on Run, czyli chłopaki z Kanady odrobinę posolili to wszystko. 13 minut do godziny 16, po 16 u nas popołudniówka. To może na początek dwie piosenki, które mają z sobą coś wspólnego. Najpierw Rialto z nowej płyty, a później stary dobry Billy Idol. Już będą wiedzieli państwo, o co mi chodzi.

Jedna z moich ulubionych piosenek na karaoke, jak się uda. Eyes Without the Face, Billy Idol na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Koledze Gęstemu dziękuję za realizację dzisiejszego programu. Za chwilę popołudniówka Radia 357, a ja, czyli Bisior, mówię do usłyszenia do soboty, a zostawiam Państwa w objęciach Michała Kowalonka i kolegi Wiraszko. Tak niezmiennie się będzie to działo na antenie Radia 357. Do usłyszenia.

0: Dniówkę, to jest trzeci dzień sierpnia. Na początek serwis informacyjny. Monika Mędroch-Karbowska.
1: W 10 powiatach na 17 nie zawyły w czwartek syreny, poinformował wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Chodzi o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Przed godziną 4 napłynęła wiadomość z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o realnym zagrożeniu. 5 minut później przekazany został komunikat, który wygenerował proces uruchomienia system alarmowych. Syreny zabrzmiały w 7 powiatach, nie było ich natomiast słychać w 10 pozostałych. Wojewoda zwrócił się o wyjaśnienia w tej sprawie, a do tematu już za chwilę Michał Trantał wróci w raporcie 357. Nadciągnęła kolejna fala upałów. Temperatury mają sięgnąć prawie 40 stopni. IMGW wydał alerty dla prawie całego kraju. Najwyższy, trzeci stopień dotyczy województw lubelskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, a także południa województwa mazowieckiego i łódzkiego. Upałom będą towarzyszyć również burze. Żółte ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla 6 województw. Upały to również problemy w energetyce. W związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju stan zagrożenia wprowadziła Rumunia. Z podobnym problemem mierzą się również Węgry. Z kolei w Polsce pojawiają się problemy z wodą. Dlatego gminy apelują do mieszkańców o to, by nie podlewali trawników i nie napełniali basenów.
2: Patrząc na to, co jest bardziej konieczne, no to myślę, że to zapewnienie tych celów socjalno-bytowych. Tego, żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
1: Tłumaczy zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak. Minister energetyki uspokaja, że polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury. Polska jest najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski o nowej fali oszustw, które pojawiają się w cyberprzestrzeni. Jedną z metod jest przejmowanie kont w komunikatorach. Ofiarą takiego ataku padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Cyberprzestępcy rozsyłali w jego imieniu wiadomości z linkiem do fałszywego głosowania.
3: Skoro mamy w naszym takim podstawowym DNA, że jak się zapala czerwone światło na pasach drogowych albo na skrzyżowaniu, to autem nie przyjeżdżamy i nie przechodzimy, to tak powinniśmy traktować cyberprzestrzeń. Skoro przychodzi nieznany link, to jest czerwone światło.
1: Mówi Krzysztof Gawkowski i apeluje, żeby każdy podejrzany link zgłaszać do CERT-u albo przez aplikację mObywatel. Wicepremier przypomina również, że w 2025 roku odnotowano 270 tysięcy tego typu incydentów. W życie weszły nowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji, czyli tak zwany AI Act. Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązek wyraźnego oznaczania materiałów wygenerowanych lub zmodyfikowanych przez AI. Nowe regulacje mają pomóc odróżnić treści tworzone przez sztuczną inteligencję od tych tworzonych przez człowieka, a to nie zawsze jest łatwe.
4: Nie potrafię rozróżnić, chciałabym.
5: Najpierw sobie się przypatruję, czytam komentarze. Czasami to widać na pierwszy rzut oka, a czasami trzeba się przyjrzeć.
6: Jestem starej daty i uważam, że to, co było kiedyś, było chyba dużo lepsze niż w tej chwili.
7: Starsi ludzie obecnie mają jeszcze ciężej niż kiedyś, bo kiedyś, żeby oszukać, trzeba było pomyśleć. Teraz wystarczy wpisać prompta.
1: Za łamanie nowego prawa grożą kary do 15 milionów euro. Temat nowych przepisów wróci za kilkanaście minut w rozmowie popołudniówki.
0: A tymczasem informacje sportowe Sebastian Kierzek.
8: No to ruszył. Wreszcie ruszył 83. wyścig Tour de Pologne. Dziś kolarze wystartowali z Gdyni do pokonania łącznie 234 km, bo meta pierwszego etapu w Koszalinie. Ekspert Eurosportu Rafał Majka, przypomnijmy, niegdyś zwycięzca Tour de Pologne, prognozował finisz z grupy.
9: Bardzo długi etap. Ja obliczam, że pojedzie 5-6 kolarzy maksymalnie, będzie kontrolowane przez grupy sprinterskie. Są drużyny, które mają bardzo dobrych sprinterów i oni będą kontrolowali cały wyścig. Ja obstawiam 90, nigdy nie możesz powiedzieć 100%, 99% finisz z grupy, bardzo dużej grupy.
8: W serwisie o 17.30 wyniki pierwszego etapu i dużo, dużo więcej o Tour de Pologne. Mam jeszcze jedną kolarską informację dotyczącą Tadeja Pogaczara, czyli największej obecnie gwiazdy tego sportu. Dziś ogłoszono, że słoweński mistrz weźmie udział w tegorocznym wyścigu Vuelta Espania. To ostatni wielki tour, którego Pogaczar nie wygrał. W kolekcji ma już wygrane w Tour de France i Giro, ale Vuelty jeszcze nie. Początek 22 sierpnia. Teraz piłka. Polskie drużyny poznały dziś potencjalnych rywali w ostatnich rundach kwalifikacji Ligi Europy i Ligi Ligi Konferencji. Lech Poznań, jeżeli pokona Klaksvik z Wysp Owczych, to zagra z lepszym z pary Tun, Wikingur, Reykjavik.
10: Lech jest faworytem tej czwórki, żeby to Lech był w drugim koszyku. Jeśli chodzi o Ligę Europy, no to jest to, czego oczekujemy. To jest ten cel minimum, który przed Lechem, przynajmniej ja stawiałem.

0: przed sezonem, czy no i żeby chociaż minimum była ta Liga Europy.
1: Komentował na gorąco na kanale Meczyki Dawid Dobrasz. Górnik Zabrze z kolei, jeżeli wyeliminuje Ferencvaros, to poleci do Turcji na mecz z Trabzonsporem. O Ligę Europy gra także Jagiellonia Białystok. Jaga trudniejszego rywala ma w trzeciej rundzie, bo to Rangers FC. W przypadku wygranej ostatni krok stanowić będzie dwumecz z lepszym z pary Larne, Iberia, Tbilisi. I jeszcze GKS Katowice i Raków Częstochowa. Te ekipy walczą o Ligę Konferencji. GKS nie miał szczęścia w losowaniu, bo trafił na Atalantę Bergamo, czyli klub Nikoli Zalewskiego. Raków w ewentualnej czwartej rundzie zagra albo z Żalgirisem Wilno, albo Hajdukiem Split. Teraz to wszystko, wracam do Państwa o 17.30 ze sportem w rozszerzonej wersji.
2: A jaka pogoda czeka nas wieczorem? Miejscami na południu i w centrum sporo chmur. Na południu i w centrum również przelotny deszcz, a w rejonie Karpat i na Opolszczyźnie mogą pojawić się burze. Podczas burz może popadać w Karpatach do 55 mm. Najchłodniej nad morzem 20 stopni, ogólnie 25 stopni na północy, około 31 stopni w centrum, do 34 na południowym wschodzie.
3: Popołudniówka 357. Zaprasza Krzysztof Tubilewicz.
2: Oraz Justyna Goc, Bartek Wasilewski i Rafał Gęsty-Grzebalski. Zapraszamy Państwa do godziny 18. Podam już kontakty do nas. 510-357-357. Popołudniówka @radio357.pl. Można też napisać za pomocą tekstówki albo nagrać się i w taki sposób dostać na naszą antenę. Skorzystać z opcji głosówki. To są wszystkie możliwości, jakie Państwo mają. Tematów myślę, że będzie kilka, które jak zwykle Państwa do tego kontaktu z nami zachęcą. Do godziny 18. Zapraszamy. 1, 2, 3.

0: No, to jest męskie granie. 9 minut po godzinie 16, popołudniówka w radiu 357. Bruce Springsteen oczywiście, a w studiu Michał Trantał.
1: To jest raport 357.
0: To, że syreny zawyły po tym, jak rosyjska rakieta eksplodowała, wiemy od ubiegłego tygodnia. Dziś dowiedzieliśmy się, że większość samorządów, które powinny uruchomić systemy ostrzegawcze, nie zrobiły tego. No więc jak bumerang powraca także temat powiadomień SMS, a rząd zapowiada zmiany.
2: Tak jest. 7 powiatów w województwie lubelskim włączyło syreny. 10 powiatów nie zrobiło tego. To druzgocący obraz nocy z 30 na 31 lipca, kiedy rosyjska rakieta manewrująca H-101 naruszyła przestrzeń powietrzną i uderzyła w miejscowość Tarnawa Kolonia. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: W procesie, który trwa od nawołania do nasłuchu przez usłyszenie alarmu do doprowadzenia tego, aby ta informacja doszła do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i aby ta osoba fizycznie włączyła alarm, upływa zbyt dużo czasu. Jest to kilka czy kilkanaście minut, natomiast jest to zbyt długo.
2: Zdaniem wojewody problemem jest także bariera psychologiczna. Urzędnicy w powiatowych centrach zarządzania kryzysowego w nocy próbują dodatkowo weryfikować alarm.
3: Osoby, które włączają alarm, mówię tutaj o kierownikach w powiatowych centrach, no chcą być pewne, to jest bardzo poważna sytuacja i decyzja do podjęcia, w związku z czym zdarzają się takie sytuacje, w których oni w nocy jeszcze wykonują telefon do starosty czy do samorządowca w celu potwierdzenia tej informacji.
2: I właśnie o komunikacji w sytuacji zagrożenia na YouTube'owym kanale Radio 357 Talk mówił Bartłomiej Kot, szef warszawskiego oddziału Aspen Institute.
4: Co do oceny odpowiedzi wojskowej na to zagrożenie, ja pozytywnie ją oceniam, ale także na poziomie właśnie społecznym i na poziomie administracji. I tego, w jaki sposób administracja komunikuje się ze społeczeństwem. I tutaj mam pewne zastrzeżenia po tym ostatnim wydarzeniu. Natomiast no też, żebyśmy mieli jasność, nie ma państwa, które jest w 100% gotowe.
2: Braki w komunikacji potwierdzają mieszkańcy wschodu Polski.
5: Mieszkam w Lublinie, a 30 lipca w nocy zamiast alertu obudziły mnie syreny alarmowe i nie wiedziałem wtedy, co się dzieje. Jeden SMS z informacją, po pierwsze, trochę by mnie uspokoił, a po drugie, wiedzielibyśmy, co robić i jak się zachować.
2: Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek w RMF FM przyznał, że system ostrzegania powinien wyglądać i działać lepiej. Co na to ekspert?
6: Nie, po prostu systemu nie ma, krótko mówiąc.
2: Stwierdził na naszej antenie były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Roman Polko. Wiceszef MSWiA w RMF zapowiedział zmiany. Syren i alert RCB będą uruchamiane jednocześnie. Prace podobno już trwają.
6: Naprawdę moglibyśmy się nauczyć już w końcu od Ukraińców, żeby mieć osobną aplikację do tego, żeby informacja, która jest podawana o tym, co się dzieje, ona trafiała odpowiednio wcześnie do mieszkańców. I nie nawet jak teraz słyszymy, że już po zdarzeniu będziemy otrzymać informację, co się stało, no tylko pierwszy komunikat SMS, tak jak nas informują na przykład Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przed upałami, no to przecież jaki byłby problem, żeby mieszkańcom Lubelszczyzny wysłać informację, którą przekazał prezydent Zeleński, że Rosja planuje zmasowany atak na Ukrainę i okolice, te konkretne powiaty mogą być zagrożone.
2: Mówi generał Polko, a taka aplikacja ma powstać. Na razie aplikacji nie ma, Polacy nie otrzymali powiadomienia dotyczącego lecącej rakiety. Dzień później dostali za to link do poradnika bezpieczeństwa, który no, nie działał.
7: Alerty RCB są tak ciekawe i wysyłane o takich porach, że ja ich nawet nie otwieram.
2: W ostatnich godzinach Polacy dostali też ostrzeżenie przed czadem z kuchenek gazowych i piecyków do podgrzewania wody. Skomentował to w sieci Krzysztof Stanowski. Co tu się wyprawia? Ktoś to po pijaku wysyła? Napisał kontestując wysyłanie takich informacji. Później przepraszał za to, posypując głowę popiołem i pisząc, że zrobił z siebie idiotę. A Stanowski właśnie podobno uznawany jest za głos ludu.
8: Ja powiem szczerze, że ja już tego nawet nie czytam. Bo to albo piszą, że będzie burza i jakiś grat, a tak naprawdę nic się nie dzieje, słońce świeci, albo jakieś wiadomości o jakichś kominkach tam. A jak odnośnie ataku rakietowego, jakby miał w nas przydzwonić, to zanim oni te SMS-y wyślą, to już 3 razy w nas przydzwonił, więc ja to już nie zwracam na to uwagi.
5: Przez ostatni rok dostałem ponad 30 alertów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i dotyczyły głównie ostrzeżeń IMGW przed gwałtowną zmianą pogody. Uważam, że takie wiadomości są potrzebne, choć jak doskonale wiemy, większość osób, w tym także moi znajomi, to bagatelizuje.
2: To już głos mieszkańców wschodu Polski. Jeśli nie zmieni się komunikacja rządu, to nic się nie zmieni. Generał Roman Polka.
6: Mówmy językiem takim, który jest konkretnym językiem, który rzeczywiście podaje czy przekazuje jakąś informację. Ile mam czasu? Co mi zagraża? Czy to jest rój dronów, który przyleci za 2 godziny? Czy to jest jedna rakieta balistyczna, która się przedarła i być może uderzy w okolice mojego województwa?
2: Na zakończenie jeszcze raz wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: W świecie idealnym mielibyśmy przed oczami wyświetloną informację, jakiego rodzaju jest zagrożenie, czego się możemy spodziewać w najbliższych 15 minutach, jak się powinniśmy zachować przez najbliższą godzinę.
2: Pytanie brzmi, czy żyjemy w idealnym świecie?
0: No, w świecie idealnym myślę, że w ogóle nie mielibyśmy tego typu dylematów. Przychodziłyby powiadomienia na przykład o tym, że co, grzyby są w lesie.
2: No właśnie chyba za dużo jest tych powiadomień RCB dotyczących pogody, tak mi się wydaje.
0: Może się dokonać pewnego rodzaju taka inflacja rzeczy ważnych, które dostajemy, no bo jakich jest aż tyle?
2: To jak na to reagować? Zresztą moi rozmówcy dzisiaj mówili, że często nie zwracają już uwagi na to, co jest im wysyłane. Czy możemy się temu dziwić? Chyba nie. Nie wiem jak państwo.
0: Jak państwo? No właśnie. Czy te alerty RCB umykają, czy pozostawiają wiele do życzenia? Czy macie państwo wrażenie, że tutaj tak z przeglądarki Internet Explorer one przychodzą? Chociaż sprawa jest bardzo poważna, ale te opóźnienia i no i tak jak wyglądała ostatnia sytuacja, to pozostawia wiele do życzenia. Proszę dać znać. Proszę napisać na przykład do mnie tekstówkę w aplikacji 357 jest taka możliwość, albo nagrać się, wysłać głosówkę, albo zadzwonić w tej sprawie, albo napisać maila. Wszystkie opcje są na stole.

0: Popołudnie w 357. Najpierwsze refleksje od państwa. Pan Rafał sugeruje, że jest już aplikacja alarmowa, że od niemal dekady istnieje regionalny system ostrzegania, RSO. Jest taka aplikacja. Ostatnia aktualizacja pochodzi ze stycznia tego roku. Nie trzeba wymyślać, pisać nowej. I w podobnym tonie pan Szymon z Borów Tucholskich, który tak mieszka lokalnie, myśli globalnie, bo powołuje się na perspektywę japońską. Na przykład tam jest taki system, który działa bez instalacji żadnych aplikacji i telefony komórkowe mogą po prostu odbierać rozmaite ostrzeżenia. Bardzo tutaj szeroki wspólny mianownik tych obu wiadomości. No takie podsumowanie. Dlaczego zawsze musimy wymyślać koło na nowo? To są państwa refleksje, jeżeli chodzi o to, jak sprawdzają się rozmaite systemy ostrzegania w sytuacjach tak niepokojących, jak miniona sytuacja związana z rakietą, potem z 10-metrowym lejem, no i z wieloma pytaniami, co poszło nie tak. Zachęcamy do kolejnych wypowiedzi oczywiście. Choćby w sprawie kolejnych naszych tematów, bo zajmiemy się pracą w upałach.
1: Przepisy, które dają obowiązek przerwania pracy wtedy, kiedy temperatury są za wysokie, czyli potencjalnie niebezpieczne dla ludzi, którzy te prace wykonują.
0: Jakie to temperatury, jakie to konkretnie przepisy, no i czy będą obowiązywać wszystkich? To wszystko wyjaśni się do godziny 18. O kolejnych przepisach, które już weszły w życie, tych związanych z AI, powiemy już za chwilę.

0: Czy dalej brzmią jak cosplay Led Zeppelin? Na pewno Greta Van Fleet i So You Stand to jest nasza piosenka dnia, 3 sierpnia w kalendarzu. Państwo do nie mają jakichś najbardziej optymistycznych spostrzeżeń. Pan Maksym pisze o tej inflacji, ryzyku inflacji powiadomień, o tym, że nie każda większa burza zasługuje na alerta. Powiadomienia o Czadzie też powinny być prowadzone zupełnie innymi środkami. No a wysłanie linków w alercie to jest rzecz absolutnie nie do obrony. Choćby przez ministra Kierwińskiego. Pan Kacper sugeruje, że potrzebna jest cały system, cały know-how. No bo co z tego, że ludzie jakiś alert dostaną, skoro trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. Gdzie się schronić, jak się zachować. Część ludzi jest nieświadoma albo ma to głęboko w nosie. Czekam na Państwa sygnały, komentarze, opinie, choćby w sprawie tego, jak sprawdziły się, raczej nie sprawdziły systemy powiadamiania, jeżeli chodzi o incydent, bardzo niepokojący incydent z rakietą, ten w zeszłym tygodniu. A tymczasem...
1: Radio 357.
0: Czy obudziliśmy się w zupełnie innej rzeczywistości, jeżeli chodzi o zarządzanie rozmaitymi treściami, które zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję? Od wczoraj obowiązuje AI Act. Zapytamy ekspertkę, co się zmieniło. Z nami na łączach ekspertka właśnie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i prywatności z Akademii Leona Koźmińskiego, pani Karolina Małagocka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, czy coś się znacząco zmieniło? Czy to był moment, to wejście w życie, na który czekali prawnicy, agencje marketingowe, jakieś redakcje, portali internetowe? Jak pani ocenia?
2: No myślę, że też to jest mniej lub bardziej świadomie czekamy wszyscy. Gdyby ten mój głos dzisiaj był wygenerowany przez sztuczną inteligencję i rozmawiałby pan z czatem, co już dzisiaj jest możliwe, to w audycji powinna pojawić się informacja, że te treści są wygenerowane przez AI. Ja myślę, że to jest bardzo istotna zmiana, która oczywiście będzie stopniowo wchodziła nam krew w życie i w obieg, ale bardzo, bardzo dla nas istotna, nie jedyna zresztą.
0: No właśnie, spróbujmy sobie może omówić, bo tutaj troszeczkę zahacza to i o treści typu zdjęcia, wideo, deepfake'i, i o treści typu teksty. Podmioty udostępniające treści deepfake'owe, deepfake'i mają obowiązek teraz informować odbiorców, że materiał jest wygenerowany czy zmodyfikowany przy użyciu AI. Możemy króciutko przypomnieć słuchaczom w ogóle, czym są deepfake'i, bo myślę, że spora część Państwa odbiorców gdzieś tam scrollując Facebooka napotyka się na tego typu treści. I co będzie teraz inaczej?
2: No tak, czyli jeżeli mamy materiał, czy to wideo głosowy, czy zdjęcie, które przedstawia sytuację, która nie miała miejsca, ale wygląda bardzo realistycznie, często gęsto jest wykorzystaniem istniejących miejsc, osób, sytuacji, teraz będzie oznaczona, że mamy do czynienia z deepfake'iem. Tak? Czyli powinna tam pojawić się informacja, że jest to treść wygenerowana przez AI. Ja bym się tu odniosła do analogii, to nie ma przeszkadzać w oglądaniu, to nie ma nam zasłaniać tego obrazu. My dalej będziemy go widzieli, ale będziemy znali kontekst. Trochę tak jak z materiałami sponsorowanymi, czy tymi, które zawierają lokowanie produktu, więc to nie jest zakaz korzystania z AI. Raczej chodzi o to, żeby użytkownik wiedział, czy rozmawia z maszyną, tak jak rozmawia z chatbotem, i kiedy ogląda treść stworzone przez sztuczną inteligencję lub je czyta. To ważne, bo jeżeli mamy tekst wygenerowany w całości przez AI bez żadnej ludzkiej ingerencji, to taka informacja też powinna się znaleźć.
0: A jak to zweryfikować? Co mogą robić, co powinny zrobić redakcje, rozmaite portale, które zasypują nas treściami? Bo też jest taki zapis, że jeżeli te wygenerowane treści zostały zweryfikowane przez żywego człowieka, to już nie musi być tego oznaczenia, tak?
2: To znaczy właściwie dzisiaj na dziś interpretacja jest taka, że jeżeli tam nie było żadnej ingerencji ludzkiej, tak, takiej znaczącej, czyli pan redaktor nie przeczytał tego tekstu, nic pan w tym tekście nie zmienił, nie sprawdził.
0: Ja z reguły tak robię.
2: No to tekst jest wygenerowany. No, mam nadzieję, że sprawdza pan i czyta po nawet najlepszym narzędziu AI-owym. Ja sprawdzam i czytam. Nie mówię, że nie używam. Chodzi o to, żeby używać jak najbardziej. Natomiast to, co jest prezentowane innym ludziom, którzy nie wiedzą, że myśmy tego narzędzia użyli, jeżeli chcemy wkleić tekst z czata, po prostu wklejamy tekst z czata i piszemy, że tekst był wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Tak samo jak do tej pory piszą redakcje, że tekst podchodzi od reklamodawcy albo jest to materiał promocyjny, za który redakcja nie bierze odpowiedzialności.
0: A na przykład...
2: To już znamy, to znaczy ten mechanizm już działa, tak? To jak przychodziła
0: jest
2: do
0: to obecne, jak najbardziej.
2: Tak, także to nie jest nic tutaj absolutnie, czego my nie umiemy zastosować. Pierwszy raz znaleźliśmy się w takiej sytuacji w mediach na pewno.
0: No i już takie oznaczenie na przykład rozmaitych postów na Facebooku wcześniej, nie od dzisiaj, były w ostatnim czasie. Na przykład stworzone z użyciem, tak? Treści z użyciem AI.
2: LinkedIn też wprowadza tego typu narzędzia. Będziemy też dążyli do tego, żeby te teksty i te obrazy posiadały takie zapisy w metadanych, czyli żeby same algorytmy różnego rodzaju portali były w stanie samodzielnie wykrywać takie teksty i je po prostu oznaczać.
0: A na ile możemy się tutaj wgryźć w szczegóły, jeżeli chodzi o zdjęcia i stopień ingerencji? Rozmawialiśmy o stopniu ingerencji w tekst, a stopień ingerencji w zdjęcia. Czy mają być oznaczone tylko takie w 100% wygenerowane, czy również takie, co tu dużo mówić, nasze zdjęcia z jakąś korektą korzystniej nas przedstawiającą?
2: Dzisiaj mogę podać taki przykład, że jeżeli ma pan zdjęcie z nadmorza i tam sobie pan, że tak powiem, uładni pogodę i trochę poprawi swój wygląd cery, no to prawdopodobnie nie trzeba tego oznaczać. Natomiast jeżeli tam pojawi się z panem prezydent dowolnego kraju albo powstaną dodatkowe inny kontekst, na przykład będzie tam przedstawiony tsunami lub spadająca rakieta, odwołując się do tego, co wydarzyło się niedawno, no to wtedy zmienia to kontekst i wtedy jak najbardziej trzeba będzie oznaczyć, że to zostało stworzone, wygenerowane przez AI. Tak naprawdę chodzi o kontekst, tak, tego, co na tym zdjęciu się dzieje. Jeżeli to, co dodamy przez AI, zmienia kontekst tego zdjęcia, to jak najbardziej powinno być to oznaczone i na dzisiaj, przynajmniej z tego, co już się orientujemy, tak powinno. Tak powinno to działać.
0: Powiedziałaby pani, że to są dosyć płynne granice, że ciężko to określić. Kto to będzie weryfikował? Jakieś algorytmy następne?
2: Praktyka, no i mamy też wreszcie urząd, który nazywa się AI Office i on po raz pierwszy będzie się ten europejski AI Office, jest tym urzędem, który już nie tylko będzie tworzył kolejne regulacje, ale będzie się zajmował właśnie weryfikacją tego, czy te regulacje faktycznie są przestrzegane, będzie analizował ryzyka systemowe, będzie przeprowadzał też testy modeli. Ważne, że to dotyczy modeli generalnego zastosowania, tak? To w Unii Europejskiej dokładnie tak funkcjonuje, czyli ogólnego przeznaczenia, takie jak ChatGPT, Gemini, Claude, czy przyszłe modele europejskie.
0: I ten urząd będzie potrącał te 7% nawet kary rocznego obrotu? Bo to jest maksimum kary.
2: No tak, no tak jak, troszkę tak jak to funkcjonuje w przypadku danych osobowych, tak? Tak jak żeśmy wprowadzaliśmy RODO, tam też się pojawiły te kary. Tutaj też będziemy mieli te różne kary, bo tam jest 7% rocznego obrotu i to jest najwyższa skala do 35 milionów euro.
0: Wspomniała pani o RODO. Przepraszam, że tutaj wchodzę w słowo. Ostatnie pytanie już teraz muszę pani zadać. Na portalu Spiders Web czytam właściwie taką polemikę z tymi przepisami. RODO miało chronić prywatność Europejczyków, ale nasze dane i tak trafiają na amerykańskie i chińskie serwery, tylko teraz klikamy po prostu beznamiętnie przycisk akceptuję na początku i jest to absurd. I w praktyce ktoś na przykład z działu sprzedaży dalej będzie używać czata GPT na prywatnym telefonie do pisania ofert. A pani księgowa poprosi Clouda o ogarnianie przepastnych Exceli również na swoim komputerze. Tak będzie to obchodzone?
2: Znaczy, to nie będzie obchodzone, bo pan dalej może skorzystać z tych narzędzi. To nie ma ograniczyć wykorzystania narzędzi. To ma spowodować, po pierwsze, że dostawcy tych narzędzi, chyba ostatnio słyszeliśmy, co się wydarzyło przy testach OpenAI i Anthropic'u, mają tworzyć je bardziej transparentne i bardziej odpowiedzialnie mają być wykorzystywane w przestrzeni publicznej treści, wykorzystywane przez AI. A to, że pani księgowa wrzuci tam dane firmowe, to jest problem tej firmy i jakby zastosowania tych narzędzi w tej firmie, bo już dzisiaj firmy mogą sobie te narzędzia uczynić narzędziami wewnętrznymi, a nie publicznymi. Tak. że to nie jest ograniczenie użycia AI, to ma spowodować, że będziemy mogli wiedzieć, że coś zostało wygenerowane przez AI. Czy możemy ukarać Amerykę i ukarać Chiny? Tu zależy, szanse są realne. Wcale nie jest tak, że one są absurdalne i nie może tak być. Pewnie dużo łatwiej będzie nam egzekwować od tych firm, które posiadają jakiekolwiek aktywa w Unii Europejskiej, tak? Bo na nich po prostu możemy nałożyć kary. Trudniej będzie na przykład z DeepSeekiem, który jest z Chin, ale ważne AI, jak działa eksterytorialnie, czyli jeżeli z czegoś korzysta pan jako obywatel Unii Europejskiej, to narzędzie jest poddane regulacji AI Act.
0: Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Ekspertka od cyberbezpieczeństwa i prywatności z Akademii Koźmińskiego, pani Karolina Małagocka, była naszą rozmówczynią w 357. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Prawie 20 minut do godziny 17, to jest Radio 357, nasza popołudniówka. No i Państwo oczywiście, że mają swoje zdanie w sprawie alertów.
1: Głosówka w 357.
2: Z tymi alertami RCB to trochę tak jak w tej bajce, że ma przyjść wilk. No ktoś 30 razy straszył, że przyjdzie wilk, a wilk nie przychodził, aż w końcu jak naprawdę miał przyjść i mówił prawdę, to nikt go nie słuchał. I chyba podobnie jest z tymi komunikatami. Natomiast bez wątpienia no, trzeba informować ludzi o tym, co się dzieje, informować o niebezpieczeństwach. Ale tak jak już wcześniej chyba było powiedziane, no, zaufanie publiczne do wiadomości tego rządowego centrum spadło na tyle, że chyba potrzebna jest jakaś nowa forma.
0: Czy potrzebna jest jakaś zmiana, czy może to jest wynajdywanie koła od nowa, bo i takie wypowiedzi już się Państwa pojawiły. Czekamy na kolejne opinie w sprawie zawodności czy niezawodności systemu alarmowania w sprawie bardzo, w przypadku bardzo niepokojących incydentów, ale może mają Państwo swoje obawy dotyczące tych regulacji, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Czy Państwo widzą nadmiar treści generowanych przez sztuczną inteligencję, choćby na Facebooku, a może na przykład mają Państwo swoje zdanie w sprawie upałów w pracy. Jeżeli tak, to jest kolejna możliwość, żeby wyrazić swoją opinię, bo w naszej aplikacji zobaczą Państwo, no to dyskusyjne czy to konieczne, podobiznę redaktora prowadzącego. Potem jest Justyna Goc, która zachęca do La Pauzy Mazuriany, bo trwa turnus mazurski, bo Lato gra również w 357. No i poniżej pod panią redaktor wakacyjna sonda i tu pytamy właśnie do godziny 18:00 o to, czy potrzebne są przepisy w sprawie pracy w upałach. Można zagłosować, jesteśmy ciekawi Państwa zdania.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: taki spory segment dotyczący bezpieczeństwa zrobi nam się w programie, zwłaszcza w tej pierwszej godzinie. Bezpieczeństwo w sieci i tutaj moje skojarzenie, no to jest to powiedzenie o szewcu, który bez butów chodzi, no bo jeżeli wiceminister sprawiedliwości, jego konto na WhatsAppie zostaje zhakowane, to nie wygląda to najlepiej. Choć no, Ministerstwo Cyfryzacji ciągle ostrzega, że to mogą być rosyjskie wpływy. O tym właśnie wydarzeniu, jak to się stało, że osoba z kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości padła ofiarą tego typu kampanii phishingowej, powiemy sobie już wkrótce.
1: Przestępcy wykorzystują przejęte konta na WhatsAppie i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie.
2: Rosja prowadzi z Polską w cyberprzestrzeni wojnę.
3: Są też, jest ich więcej, zwykłe grupy przestępcze, które na celu nie mają poufnych informacji polityków.
0: To już za chwilę szczegóły sprawy. To ja jeszcze przytoczę korespondencję światową trochę. Pan Robert pisze z Londynu, ale wspomina wakacje na Krecie. W zeszłym roku było trzęsienie ziemi w środku nocy. Nasz słuchacz obudził się, nie wiedząc, co się stało, ale wkrótce, a propos tych alertów, skutecznych mniej lub bardziej, wkrótce otrzymał ostrzeżenie o możliwych wstrząsach wtórnych, od tsunami i tak dalej. No i to przychodził SMS na brytyjski numer telefonu, który był w Grecji, przyszło to w języku polskim. No i nasz słuchacz zastanawia się, jak to działa w Polsce. No w Polsce działa to tak, że proszę Państwa o kolejne komentarze i refleksje. Bo tego dotyczył raport 357. Tego, że nie wszystko poszło delikatnie mówiąc tak, jak powinno. Czekamy na Państwa kolejne sygnały. Również tę europejską perspektywę.

0: 10 minut już prawie do godziny 17. No to jak to się stało, drodzy Państwo, że ofiarą dużej kampanii phishingowej padł wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, bo o nim mowa. Jego konto na WhatsAppie zostało zhakowane. I to nie jest pierwsza tego typu sytuacja z udziałem polityka, no ale jak zwykle Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed możliwą ingerencją rosyjską. Eksperci zauważają, że oszuści działają wszędzie, nie tylko za naszą wschodnią granicą. No a o tym, jak nie stracić czujności w sieci, opowie Krzysztof Zimoch.
1: Cześć, czy możesz zagłosować na Zofię? To córka moich przyjaciół, a główną nagrodą jest stypendium na bezpłatną naukę. To dla niej naprawdę bardzo ważne. Z góry dziękuję.
2: Taki komunikat odebrało całkiem duże grono osób. Jak łatwo się domyślić, tajemnicza Zofia nie istnieje, a jest jedynie elementem dużej kampanii phishingowej, zauważa Karol Bojke z NASK.
3: Przestępcy wykorzystują przejęte konta na WhatsAppie i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, po czym proszą o oddanie głosu w tym konkursie.
2: Oszuści próbują uzyskać dostęp do kolejnych kont na WhatsAppie.
3: Namawiają użytkownika do sparowania swojego urządzenia poprzez zeskanowanie podstawionego kodu QR albo przepisanie kodu weryfikacyjnego dostarczonego przez oszustów.
2: Okazuje się, że w pułapkę przestępców dali się złapać również politycy, jak choćby wiceminister sprawiedliwości. Uwaga, jeśli ktoś na WhatsApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać, to wirus, napisał na X-ie Arkadiusz Myrcha. Gdy część internautów zareagowała na wpadkę ministra z ironią, szef resortu cyfryzacji przyznał, że sprawa jest poważna.
4: Rosja prowadzi z Polską w cyberprzestrzeni wojnę, cyfrową wojnę.
2: I jak dodaje Krzysztof Gawkowski,
4: próbują poprzez przejęcia kont wymuszać też dezinformacje, rozprowadzać informacje, wprowadzać w polską infosferę nieprawdziwe informacje.
2: To nie pierwsza i pewnie nie ostatnia tego typu kampania na WhatsAppie. Wystarczy przypomnieć ostrzeżenia, które pojawiły się wiosną dotyczące kampanii rosyjskich hakerów, którzy mieli stać za operacją wymierzoną w WhatsApp i Signal. Jednak zdaniem Piotra Koniecznego z portalu niebezpiecznik.pl,
5: pan minister Gawkowski o miękkim podbrzuszu Polski i atakach ze strony Rosji mówi praktycznie przy każdym możliwym incydencie.
2: Ekspert dodaje, że przecież nie każdy cyberatak jest sprawką Rosji.
5: Są też, jest ich więcej, zwykłe grupy przestępcze, które na celu nie mają poufnych informacji polityków. Im zależy na tym, żeby na pewnych swoich działaniach zarobić.
2: Co zrobić, gdy dostaniemy wiadomość podejrzanej treści i pochodzenia?
3: Należy ją wstępnie zignorować, skontaktować się z nadawcą tej wiadomości, najlepiej innym kanałem, choćby dzwoniąc na telefon, i potwierdzić, czy rzeczywiście taka była intencja tego nadawcy, czy może ktoś uzyskał dostęp do jego konta.
2: Nie zmienia to jednak faktu, że na pewnym poziomie zaangażowania w instytucje państwowe nieostrożność nie przystoi.
5: Mnie się trochę w głowie nie mieści, że osoby, co do których realizowane były specjalne programy edukacyjne i co do których poczynione zostały inwestycje związane z bezpieczeństwem, dalej popełniają te same błędy.
2: Wracając do WhatsAppa, to aplikacja co do zasady bezpieczna, mówi ekspert w zakresie ochrony danych Łukasz Olejnik.
6: Nie jest to słabość komunikatora, tylko coś wynikającego z niewiedzy, z wykluczenia cyfrowego, być może z pośpiechu.
2: Ekspert sugeruje, by na urządzeniach służbowych jednak ograniczyć korzystanie z social mediów.
6: Można rozdzielić urządzenia, czyli tam, gdzie to ma znaczenie, gdzie jest dostęp do jakichś danych wrażliwych, tam nie instalować żadnych trefnych aplikacji.
2: Bo nigdy nie wiadomo, kiedy jedno kliknięcie może słono kosztować, nawet jeśli ceną będzie polityczny kapitał.
1: Cześć!
0: Krzysztof Zimow zajął się sprawą, dziękujemy. To Państwo jeszcze w sprawie temperatury i pracy w upale. Nie tak dawno miałem niewątpliwą w cudzysłowie przyjemność pracować na zewnątrz przy temperaturze 44 stopni, pisze do nas pan Mariusz, który jest zawodowym kierowcą ciężarówki, a ja przypomnę tylko, że w naszej aplikacji Sonda, czy potrzebne są przepisy w sprawie pracy w upałach. Materiał w tej sprawie o zmianach, które się kroją jeszcze do godziny 18.00.

0: To jeszcze na naszej antenie przed serwisem ważne przypomnienie. Może mają Państwo plany, żeby spotkać się z nami w weekend najbliższy w ramach audycji plenerowych. Opcji będzie kilka, między innymi ta.
1: A gdyby tak na chwilę przenieść się do Włoch, ale nie tylko za sprawą włoskiej muzyki, która towarzyszy nam w każdą niedzielę. Dodajmy do tego jeszcze kino, literaturę i wyjątkowych gości. Dianę Dąbrowską i Macieja Brzozowskiego. A to wszystko podczas specjalnego wydania audycji La Pausa Italiana w ramach wydarzenia Lato z Koneserem. To już w tę niedzielę. Spotkajmy się w sercu warszawskiej Pragi. Zapraszamy pod scenę w Koneserze od 15 do 16. Ci sentiamo? No. Ci vediamo. Zapraszam. Justyna Goc.
0: Zapraszamy oczywiście i polecamy, a już za chwilę na naszej antenie serwis. W nim między innymi informacja o tym, że na katowickich balkonach też potrafi być pięknie.

0: Ciężko być punktualnym przy tego typu dźwiękach. Mamy minutę po godzinie 17. To nasza popołudniówka i czas najwyższy na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mandroch-Karbowska.
1: Dyżurna para samolotów przechwyciła dzisiaj rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformował szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera. To kolejne tego typu zdarzenie na Morzu Bałtyckim w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Ostatni taki incydent miał miejsce 31 lipca. Do 88 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie w Afryce Północnej. Jak podały władze tej hiszpańskiej enklawy, większość z tych osób utonęła. Kryzys w Ceucie rozpoczął się w czwartek i piątek. Wówczas około 60 tysięcy migrantów przedarło się do Ceuty z Maroka. Unia Europejska organizuje dzisiaj wideokonferencję, podczas której ambasadorowie państw członkowskich mają omówić sytuację, a politycy PiS postulują wprowadzenie obostrzeń na granicach z Hiszpanią.
2: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia na granicach i tego się domagamy.
1: Mówi Tobiasz Bocheński. Z kolei Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej tłumaczy, że prawie 60 tysięcy Marokańczyków wróciło już do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen jest niewielkie.
3: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić. Co kilka miesięcy przyjmujemy prawo, które mocno zaostrza kwestie azylowe.
1: Temat kryzysu w Ceucie powróci w tej godzinie w magazynie Daleki Zasięg. W Krakowie rozpoczęła się oficjalna kampania przed wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem, Aleksandra Owca. Podkreśliła, że kandyduje, bo wierzy, że razem można zbudować Kraków, który działa dla ludzi. I zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Aleksandrę Owcę wspiera przewodniczący Razem Adrian Zandberg.
4: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów, będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
1: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. Strażacy z Podkarpacia podsumowali pierwszy miesiąc wakacji. Lipiec był bardzo intensywnym czasem pracy. Strażacy byli wzywani do pomocy ponad 2400 razy. Jak tłumaczy starszy brygadier Marcin Betleja, ponad 400 z tych wezwań dotyczyło pożarów.
5: Większość naszych interwencji to tak zwane miejscowe zagrożenia. Spektrum działań w tych przypadkach jest ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego.
1: Poza udziałem w akcjach podkarpaccy strażacy prowadzili również szkolenia na obozach harcerskich. Na koniec serwisu przenosimy się na Śląsk, a dokładnie do Katowic, które ogłosiły kolejną już edycję konkursu Najpiękniejszy Katowicki Balkon 2026. Konkurs ma być promocją piękna w mieście, bioróżnorodności, inicjatywy i pasji mieszkańców. Więcej w relacji Łukasza Kwaśnego.
6: Konkurs co roku cieszy się dużym zainteresowaniem i jury ma spory problem, by wybrać ten najpiękniejszy balkon. Najlepsze balkony to lata pracy i doświadczeń, ale można zacząć od podstaw, na przykład na początku na balkonie niecierpki.
7: Nie tylko przyciągają wzrok właśnie tymi pięknymi kwiatami, ale też tymi takimi lekko ozdobnymi liśćmi.
6: Takie porady znajdziemy w internecie, a ukwiecone balkony to oczywiście zachęta do odpoczynku w upalnym mieście.
8: To jest po prostu taki widok, że tutaj można tylko usiąść się z kawą i obserwować te wszystkie kwiatki i je podziwiać z bliska.
6: Zdjęcia swoich realizacji można przesyłać do końca sierpnia. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Dokładne informacje i adres elektroniczny, na który można wysyłać zdjęcia, znajdziemy na stronie Katowice.eu Balkony. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na koniec września.
0: To jeszcze parę słów o pogodzie w nocy w centrum i na północnym wschodzie kraju. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie może pojawić się nawet grad. No i może popadać, łącznie do 25 mm. Od 15 stopni na północy i 16 w rejonach podgórskich Karpat.

0: przez około 19 stopni w centrum do 21 stopni na południowym wschodzie kraju. W czasie burz mogą być porywy wiatru do około 80 km na godzinę.
1: Radio 357.
0: I nasz popołudniowy program do godziny 18. No i Państwa kolejne komentarze teraz w sprawie regulacji AI-owych.
2: Co do tej sztucznej inteligencji, jestem sprzedawcą na Allegro i od momentu, kiedy odkryłam czata GPT, a to kilka miesięcy temu dopiero zrobiłam, łatwiej mi się pracuje. Ja też nie mam lekkiego pióra, prowadzę firmę, więc czasami trzeba by było coś fajnego opublikować na Facebooku. Więc tu czat jest po prostu niezbędny dla mnie, żeby mi ten tekst zrobił taki bardziej fajny. Nie wyobrażam sobie życia bez czata w tej chwili.
0: Bardzo dziękujemy za ten głos w sprawie. Rzeczywiście Facebook jest chyba tym portalem, w którym tego typu treści postów rozmaitych, tam jest sporo tych generowanych momentami zdań, czy całych wpisów. No i pytanie, czy jest w tym coś złego, czy to rozpoznajemy i czy to nas mierzi, czy po prostu też z perspektywy twórcy, który ma dużo rzeczy na głowie, ma prowadzenie swojego biznesu przede wszystkim, to nie jest wygodne rozwiązanie. A przecież takie właśnie treści z pomocą czata GPT tworzą też i profile na przykład samorządowe i profile większych, mniejszych firm. Więc dziękuję za ten głos, za tę opinię i czekamy na kolejne Państwa spostrzeżenia, nie tylko w sprawie AI. Głosówki, tekstówki, telefony, maile, wszystko do Państwa dyspozycji.

0: wczytuj się tutaj w kolejne Państwa komentarze. To jeszcze sprawa alertów i rozwiązań, które obowiązują w innych krajach. No, okazuje się, drodzy Państwo, że są różne opcje, są różne polityki, jeżeli chodzi o to, jak informować obywateli o zagrożeniach. To mogą być systemy oparte na SMS-ach i taki właśnie obowiązuje w naszym kraju, ale są też specjalne sposoby informowania poprzez tak zwany cell broadcast. Państwo tutaj podsyłają mapki, jak to wygląda w innych krajach. Chodzi po prostu o to, że niektóre z tych rodzajów ostrzeżeń są, powiedzmy, nieco bardziej stanowcze, nieco bardziej agresywne, nieco mniej do przegapienia, jeżeli chodzi o telefon, no bo właśnie nie bazują na SMS-ie, który to SMS ląduje między SMS-ami z dyskontów, SMS-ami od znajomych, od przełożonych i tak dalej, więc opcji jest kilka, my korzystamy akurat z tej. Bardzo dziękuję za tutaj, no, wzbogacanie w ogóle mnie też w wiedzę przy okazji, jak to wygląda w innych krajach, krajach ościennych przecież. I czekam na kolejne Państwa komentarze, opinie, o czym jeszcze w naszym programie. Wybierzemy się nad nasze piękne morze. Jest zdecydowanie ku temu powód.
1: 21,5 godziny płyniesz. Jest elegancki.
2: To jest po prostu nadludzki wysiłek.
3: Dawaj, Bartek! Dawaj, Bartek!
0: No, te 20 kilka godzin to jeszcze raczej w okolicach Szwecji było. Bartłomiej Kubkowski dokonał czegoś, czego wcześniej nie zrobił nikt inny. Polak jako pierwszy przepłynął Bałtyk w pław. Podopieczni Fundacji Cancer Fighters otrzymają dzięki niemu pomoc, bo to było wszystko w ramach absolutnie szlachetnego celu. A szczegóły tej niesamowitej wyprawy krótko po sporcie.

0: Kwadrans po godzinie 17, to jest Radio 357, nasz popołudniowy program. W studiu Violetta Myszkowska, witaj.
1: Dzień dobry.
0: To będzie daleki zasięg, kierunek ponownie hiszpański. Czy sytuacja, jeżeli chodzi o Ceutę, bo to będzie temat twojej rozmowy, jest już ustabilizowana? To będzie podsumowanie tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach, czy wciąż tam dzieje się dużo?
1: No z tych komunikatów, które dostajemy, wygląda na to, że tak. Wiemy, że znaczna większość migrantów, którzy próbowali się przedrzeć do Hiszpanii z Maroka, zawróciła dobrowolnie. No ale oczywiście nadal pozostają osoby, które zostały w Ceucie. I mówimy tutaj na przykład o około 1000 dzieci. No i poza tym to są jeszcze osoby dorosłe, które nie chcą wracać. No ale tutaj na komunikaty dalej czekamy.
2: Daleki zasięg.
1: Sporo dzisiaj na antenie Radia 357 rozmawialiśmy na temat Ceuty i o tym, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu. Przypomnę, że w czwartek i piątek do hiszpańskiej eksklawy nielegalnie wdarło się 60 tysięcy Marokańczyków. Wieczorem w piątek władze tego kraju poinformowały, że większość wróciła już dobrowolnie do Maroka. Na ten moment wiemy, że podczas próby przedostania się morzem do Hiszpanii zginęło 88 osób. No ale pozostaje pytanie, skąd ten nagły zryw? No i odpowiedź jest co najmniej wielowątkowa. I o tym porozmawiamy z doktorem Karolem Wilczyńskim z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez w swoim wystąpieniu mówił o dezinformacji i o rozpowszechnianiu fałszywej interpretacji orzeczenia Sądu Najwyższego, o natychmiastowym zawracaniu migrantów z granicy. Takie wnioski miały wyniknąć z rozmowy jego i przedstawicieli Maroka i Hiszpanii. Szukamy tutaj przyczyny właśnie tego nagłego napływu imigrantów do Ceuty. Przypomnijmy może najpierw, o jakiej decyzji mowa, jeśli chodzi o te decyzje Sądu Najwyższego.
3: Tak, w lipcu Sąd Najwyższy Hiszpanii orzekł, że o ile jest możliwe zawracanie zgodne z prawem osób, które dostały się do Hiszpanii drogą lądową, o tyle nie jest to możliwe, jeśli dostały się one drogą morską, ponieważ jest tam, no, prawnicy sugerują, że tam jest po prostu błąd w zapisie, bo po prostu trzeba dodać to jedno słowo i to będzie wtedy zgodne z prawem. Natomiast wynikło to po sytuacji Algierczyka, obywatela Algierii, który dostał się do Ceuty właśnie drogą morską i to już parę lat temu, został cofnięty i on zaskarżył tę decyzję o cofnięciu właśnie na tej podstawie. I Sąd Najwyższy po wielu tam różnych poziomach, tak, orzekł, że rzeczywiście ta osoba została wycofana w sposób bezprawny, bo prawo Hiszpanii nie przewiduje, żeby wycofywać czy wyrzucać takie osoby, które dostały się drogą morską. Mowa w prawie jest tylko o drodze lądowej.
1: No i ta informacja nieprecyzyjna, tak to może ujmę, poniosła się w marokańskich mediach społecznościowych. No i tutaj powstaje pytanie, co właściwie ci młodzi Marokańczycy, bo to w większości byli młodzi mężczyźni, chociaż nie tylko, wiedzą o Hiszpanii i migracji na te tereny. Jaka jest w ogóle rola mediów społecznościowych tak ogólnie w zachęcaniu ludzi do migracji?
3: To znaczy tak, ja myślę, że Pedro Sanchez w dosyć inteligentny sposób unika otwartej konfrontacji z Marokiem. Wczorajsze, dzisiejsze materiały, które się pojawiły między innymi w serwisach The Guardian, Associated Press, gdzie cytowano migrantów, którzy właśnie przedostali się parę dni temu do Ceuty, sugerują, że marokańskie służby nie tylko były bierne, bo taka była początkowa teza, ale również zachęcały do tego, żeby szybko, jak najszybciej przedostawać się do Hiszpanii, wybierając też spośród tam przebywających w tych obozowiskach pod Ceutą ludzi osoby o arabskim wyglądzie, czyli w zdecydowanej większości obywateli Maroka, osób czarnoskórych pochodzących w domyśle nie z Maroka, nie przepuszczano. Czyli była to jakby wyreżyserowana sytuacja przez służby marokańskie. Pedro Sanchez, mówiąc o social mediach i tym niewłaściwej interpretacji wyroku, unika takiej otwartej konfrontacji, prawdopodobnie preferując taką drogę zamkniętą, dyplomatyczną, gdzieś tam po cichu dogadując się, o co tak naprawdę Maroku chodziło, No, że zaszantażowała Hiszpanię w taki sposób. Czyli te social media, jeśli chodzi o same social media, to rzeczywiście były jakieś wyzwania na TikToku, że informacje właśnie, że teraz już czekają promy tak naprawdę po tej decyzji, które zawiozą tych ludzi z Afryki do Europy, do tej głównej części Hiszpanii. Natomiast wydaje mi się, że też sporo mówi się o zaangażowaniu samego rządu władz marokańskich, żeby takie informacje rozpowszechniać wśród młodych. No i prawdopodobnie fakt, że wiele z tych osób wyjechało z powrotem do Maroka w ciągu 24 godzin, wskazuje, że one były no, na to gotowe, że wiedziały, że to jest tylko taka jednodniowa akcja, co też dodatkowo sugeruje, że to nie były same mafie przemytnicze, czasami ci ludzie, ale rzeczywiście ktoś z góry tą całością sterował.
1: Wspomniał pan o tym unikaniu konfrontacji z Marokiem. No, wiemy, że Hiszpania popiera na przykład rządy Maroka w Saharze Zachodniej 2022 roku, kiedy właśnie taka deklaracja gdzieś pojawiła się w przestrzeni informacyjnej. Tutaj jeśli chodzi o ten brak reakcji, to też poświadcza no, sporo różnych źródeł. Na przykład BBC wspomniała o tym, że przez te pierwsze godziny służb marokańskich no, trudno wyjaśnić, że ich tam nie było. Wiemy też z innych agencji prasowych, że później się pojawili i faktycznie te służby marokańskie reagowały na duże tłumy osób, które chciały przekroczyć te granice. No i tutaj też jest pojawia się taka teoria, na którą pojawia się też coraz więcej no, świadectw osób, które były tam na granicy, że to jest akcja zorganizowana przez rząd marokański. Tylko właśnie pytanie tutaj, w jakim celu to miało być zorganizowane, jaki jest historia tutaj relacji Hiszpanii, Unii Europejskiej i Maroka?
3: Tak, to znaczy wydaje mi się, ja od razu, nie wiem, pisząc na Instagramie, czy tam w tym newsletterze, który wydaję, od razu zawsze zadaję sobie pytanie, kiedy coś się dzieje, to warto sobie zadać pytanie, kto na tym odnosi korzyść, kto na tym traci, bo wtedy łatwiej jest zrozumieć podstawy czy przyczyny danego wydarzenia. No i w tym przypadku Maroko ma co najmniej trzy korzyści. Po pierwsze, blokuje, czy może szantażować Hiszpanię wobec sytuacji z Algierią. 20 lipca Pedro Sanchez odwiedził Algierię, aby naprawić relacje dyplomatyczne, ale przede wszystkim gospodarcze. Dla Hiszpanii Algieria jest ważnym partnerem, jeśli chodzi o import gazu. I ten import odbywa się w tym momencie już z pominięciem Maroka. Maroko nie ma tutaj niestety nic do gadania. No i w związku z tym parę dni później następuje taka sytuacja na granicy z Ceutą, jaką widzieliśmy. Druga rzecz to jest temat Sahary Zachodniej. Hiszpański parlament, podobnie jak 5 lat temu, kiedy zdarzyła się ta podobna sytuacja, gdzie 8 tysięcy migrantów pojawiło się na granicy z Ceutą, hiszpański parlament pracuje nad ustawą dotyczącą obywatelstwa, nadania obywatelstwa uchodźcom z Sahary Zachodniej. To bezpośrednio uderza w Maroko, która ma plan no, aneksji tego terytorium, nawet nie realizacji planu autonomii, który Hiszpania już zaakceptowała, ale prawdopodobnie chce iść krok dalej, zachęcana przez Donalda Trumpa i Izrael, Benjamina Netanyahu, które to dwa państwa już de facto zaakceptowały aneksję.
1: No na ten moment Maroko no ma zwierzchnictwo de facto nad sporą częścią Sahary Zachodniej.
3: Tak, ale nie jest to uznawane międzynarodowo poza Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, które zgodziły się na to uznanie w zamian za normalizację stosunków z Izraelem i pozostawienie przez Maroko na boku sprawy Palestyny, co jest o tyle istotne, bo król Maroka jest obok króla Jordanii jednym z dwóch potomków proroka Muhammada. Jego głos w świecie islamu, w świecie arabskim byłby ważny, gdyby on, podobnie jak Algieria czy inne kraje arabskie, jednak twardo stawał w obronie państwowości Palestyny. Król Maroka zdecydował się z tego zrezygnować dzięki no, takiej transakcji, że on teraz może rzeczywiście anektować to terytorium. I Hiszpania, która nie zgadza się na aneksję i staje w obronie uchodźców, biorąc trochę też odpowiedzialność, bo Sahara Zachodnia była właśnie terytorium hiszpańskim do 1975 roku. No, Maroko to jest na pewno nie na rękę. No i trzecia rzecz to jest fakt, że Pedro Sanchez sprzeciwiał się bardzo mocno wojnie w Iranie. I Donald Trump jeszcze w czasie mundialu mówił, że coś złego stanie się Hiszpanii. Bardzo wielu republikańskich polityków wskazywało, że Ceuta i Melilla powinny być oddane Maroku. Więc podejrzewam, że niebawem dowiemy się o tym, jaka była też rola władz Stanów Zjednoczonych w całej tej akcji, bo nie sądzę, żeby tak szybko, na przykład Donald Trump właściwie w ciągu paru minut tak naprawdę po pojawieniu się newsów opublikował dosyć duży post na Truth Social z komentarzem odpowiednim atakującym Pedro Sancheza, czyli władze Ameryki też były przygotowane na to, że to się wydarzy i wydaje mi się, że można stwierdzić, że brały w tym udział, a Maroko skorzystało z tej okazji i dokonało właśnie takiego szantażu migracyjnego.
1: No, to się wyjaśni. No, też trzeba przyznać, że Donald Trump jest szybki, jeśli chodzi o publikowanie czegoś w swoich mediach społecznościowych, ale oczywiście głównymi bohaterami tej opowieści są zwykli ludzie, są Marokańczycy, no i nie wszyscy oni wrócili z powrotem do Maroka. Co z tymi osobami? Jakie są teraz plany dla nich?
3: To znaczy tak, Hiszpania od wielu lat, bo od 92 roku ma takie dwustronne porozumienie z Marokiem, na podstawie którego właśnie odsyła się migrantów wyłapanych tuż po pokonaniu płotu granicznego i też Europejski Trybunał Praw Człowieka w 2017 i chyba ostateczny wyrok był w 2020. Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka orzekła na korzyść Hiszpanii i Trybunał uznał, że jeśli na granicy istnieją oficjalne punkty, w których można złożyć wniosek o azyl, a tak jest właśnie w Ceucie, a migranci decydują się na ten szturm, to państwo ma prawo do ich natychmiastowego zawracania. Więc wydaje mi się, że w ciągu najbliższych dni większość tych osób po prostu będzie siłowo niestety przymusowo wycofywana, chyba że ktoś będzie próbował pokazać, że nie jest w stanie. No bo tam rzeczywiście, jak czytałem tę historię, to część z osób może być na tyle zdesperowana, że nie będzie chciała wracać do Maroka.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był dr Karol Wilczyński z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
2: Daleki zasięg.
0: A już za chwilę wydanie pełnego serwisu sportowego. Dostałem jakąś prośbę, jakiś podpuszczający był komentarz, żebym powiedział aj na antenie, jako rzekoma weryfikacja, czy ja tutaj nie jestem jakiś wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Bardzo proszę, jeżeli przeszedłem pozytywnie ten test, to się cieszę, drogi słuchaczu. Czekamy na kolejne tekstówki, kolejne testy być może.

0: Słowo się rzekło, serwis sportowy Sebastian Kierzek.
1: Rafał Majka miał rację. Finisz pierwszego etapu Tour de Pologne to finisz sprinterski. Jonathan Milan, Paul Manier i cała grupa świetnych kolarzy walczyła o wygraną w Koszalinie. Tak ostatnie metry wybrzmiały na antenie Eurosportu.
2: Milan pompuje, Manier chyba nie da rady. Milan przed
3: Milan, rewanż za Giro d'Italia, wzięty od razu pierwszego dnia. Jonathan Milan w koszulce mistrza Włoch, piękny triumf.
1: Jonathan Milan z ekipy Lidl Trek koszulkę mistrza Włoch zamieni teraz na koszulkę lidera wyścigu. Dzisiejszy etap liczył 234 km. To najdłuższy etap tegorocznego turu. Kolarze przejechali m.in. przez Kołczy Głowy, czyli rodzinną miejscowość Czesława Langa. To tam w 1955 roku urodził się dyrektor Tour de Pologne. Czesław Lang był wczoraj gościem audycji 357 Stat i zapewniał, że w Polsce rywalizuje światowa czołówka.
4: Tour de Pologne to jest World Tour, czyli tutaj przyjeżdżają wszystkie drużyny World Touru. Do tego zapraszamy reprezentację Polski, zapraszamy kilka drużyn na dziką kartę. A jeżeli chodzi o same nazwiska, na pewno są zawodnicy, których już znamy, którzy będą się chcieli tutaj pokazać. I to jak spojrzymy na wyniki, tak z historii, mamy Petera Sagana, Remco Evenepoela, Rafał Majka, Michał Kwiatkowski. To są zawodnicy, którzy przyjeżdżają wygrywać.
1: I tak rzeczywiście było w poprzednich latach. Kto będzie najlepszy w tym roku? Polscy kibice z pewnością najbardziej liczą na zwycięzcę z 2018, wspomnianego już Michała Kwiatkowskiego. Kwiato jeżdżący w grupie Netcompany Ineos w Tour de Pologne startuje po raz 8.
5: Mój trener już mnie pytał dwa dni po Tour de France, czy jestem gotowy na Tour de Pologne. Ja mówię mu, głowa jest tak nastawiona, że przyjadę i walczę, natomiast fizycznie nie było tak łatwo. Natomiast minął tydzień, ja tak naprawdę wracałem po Tour de France, po kontuzji. Mam wrażenie, że ta forma idzie w górę i mam nadzieję, że coś będę tu pokazać.
1: Podsumujmy zatem. Pierwszy etap wygrał Jonathan Milan z grupy Lidl Trek. Jutro etap drugi z Międzyzdrojów do Szczecina. Do przejechania nieco ponad 150 km. I po kolarstwie czas na tenis. Dziś około 20:00 powinien zostać wznowiony mecz Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju w Toronto. Mecz przerwany ze względu na opady deszczu. Jeżeli pogoda pozwoli, to na kort powinna wyjść także Magdalinet. Fręch i Linet rozpoczynają zmagania od pierwszej rundy. Iga Świątek i Maja Chwalińska w Toronto zaczną grę od rundy drugiej. A poniedziałek to, jak zawsze, nowe tenisowe rankingi. W nich prowadzą Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Iga Świątek utrzymała 8. pozycję, na 21. lokatę awansowała Maja Chwalińska. Spadek zanotowały Magdalena Fręch i Magdalinet. Są odpowiednio na 48. i 65. miejscu. Jeżeli chodzi o panów, to na pozycję wicelidera wrócił Carlos Alcaraz. Kamil Majchrzak jest 67., a Hubert Hurkacz 72. W serwisie po 16:00 mówiłem o dzisiejszym losowaniu europejskich pucharów. To oczywiście piłka nożna. Lech, Górnik, Jaga, Raków i GKS Katowice poznali potencjalnych rywali w ostatnich rundach kwalifikacji odpowiednio Ligi Europy i Ligi Konferencji. No ale dziś, nie zapominajmy, wieczorem mamy także naszą ligę. Ekstraklasę. O 19:00 Krakowia podejmie Pogoń Szczecin. Mówi nowy trener Pogoni, Oskar Garcia. Nie tylko ja wiem, jak ważny jest to mecz dla kibiców. Wiedzą to też nasi zawodnicy. Odkąd tu jestem, zawsze mówię, że będę dawał z siebie 200% swojej pracy. Te prace można różnie oceniać, ale chęć zwyciężania zawsze będzie i będzie to widać.
6: To win and to give everything.
1: Przypomnę, że wczoraj liderem Ekstraklasy została Legia Warszawa. Po dwóch kolejkach komplet punktów mają na razie Legia i Jagiellonia. Mówię na razie, bo swojego meczu nie rozegrał jeszcze Górnik Zabrze, który także ma na to szansę. I wróćmy jeszcze do sukcesu polskich siatkarzy. Ci jutro wrócą z Ningbo ze złotym medalem Ligi Narodów. Od Nikoli Grbicia otrzymają kilka dni wolnego, a później rozpoczną ostatnie przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy.
7: Niech to będzie dobra wróżba, bo jak 3 lata temu wygrywaliśmy Ligę Narodów, też pokonując w finale Amerykanów, to potem zdobyliśmy Mistrzostwo Europy. Jeśli taki scenariusz spełniłby się też w tym roku, to Mistrzostwo Europy będzie ważyć 2 razy więcej, ponieważ będzie też oznaczać, że mamy już kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Los Angeles.
1: Mówiła na antenie Radia 357 Edyta Kowalczyk z Przeglądu Sportowego. Polacy bronili tytułów Lidze Narodów i obronili. Teraz bronić będą Mistrzostwa Europy. I warto przypomnieć, że pod wodzą Nikoli Grbicia zdobywają medal na każdej międzynarodowej imprezie od 2022 roku. Cóż za powtarzalność.
8: Radio 357.
0: A już za chwilę, no ciężko powiedzieć, czy uzupełnienie serwisu sportowego, ale na pewno relacja o niesamowitym, ekstremalnie sportowym wyczynie, charytatywnym, szlachetnym celu. Chodzi o przepłynięcie Bałtyku. Dokonał tego Bartłomiej Kubkowski. Relacja i szczegóły już za chwilę.

0: popołudniowy program w Radiu 357. Czas na kolejne Państwa komentarze.
1: Głosówka.
2: Doszłam do wniosku, że system obrony cywilnej nie zadziałał, bo narzekamy, że dostajemy SMS-y, których nie czytamy, albo one są mylne, ale dostaliśmy wszyscy broszurki, które w większości wsadziliśmy do szuflady albo wyrzuciliśmy i nawet nie wiemy, jak się zachować podczas, gdy usłyszymy sygnał syreny. I tutaj obrona cywilna leży. Moim zdaniem.
0: Bardzo dziękujemy za kolejny głos w tej sprawie. Przypomnę, że tutaj no, temat wiodący, najbardziej Państwa elektryzujący, to to, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu i konsekwencje, i chłodne analizy, krytyczne głównie analizy tego, jak zadziałał, czy raczej nie zadziałał system ostrzegania. Państwo komentują, że no, to delikatnie mówiąc nie powinno w ten sposób wyglądać. Do godziny 18 jeszcze przez 20 minut przestrzeń na Państwa refleksje w tej sprawie. Musimy o tym powiedzieć, o tym niezwykłym wyczynie teraz. Tak jak wspominałem wcześniej, to jest nadludzki wysiłek, drodzy Państwo, w zdecydowanie w szlachetnym celu. Bartłomiej Kubkowski dokonał czegoś, co wcześniej nie udało się nikomu. Polak jako pierwszy przepłynął Bałtyk w pław, a jego dzięki jego akcji pomoc otrzymają podopieczni fundacji Cancer Fighters.
3: Morderczy dystans ponad 160 km, 55 godzin ciągłego płynięcia bez odpoczynku.
4: Artur, 21,5 godziny płyniesz, tempo cały czas 3-0. Jest elegancki.
3: Bartłomiej Kubkowski po raz piąty podjął się wyzwania, aby wpław przepłynąć wody Bałtyku ze Szwecji do Polski. Wszystko można było śledzić w jego mediach społecznościowych.
5: To jest ciągła wizja tego, że stoję z moją ekipą, jak jesteśmy już starzy, mamy 70-80 lat, stoimy sobie nad tym Bałtykiem i ktoś do mnie podchodzi i mówi, a mogliśmy spróbować jeszcze raz, co?
3: Tym razem w końcu się udało. Wczoraj wieczorem, po ponad dwóch dobach nieprzerwanego wysiłku, Bartłomieja Kubkowskiego na plaży w Dziwnowie witały tłumy.
6: Dawaj, Bartek!
3: Polski ultramaratończyk został pierwszym człowiekiem na świecie, któremu udało się o własnych siłach przepłynąć Bałtyk. Zasady były bardzo restrykcyjne. Bartek w trakcie próby nie mógł wyjść z wody, dotknąć asekurującej go łodzi ani spać. Nad jego bezpieczeństwem cały czas czuwał towarzyszący mu zespół. W trakcie tak ekstremalnej próby często największym przeciwnikiem staje się własny umysł.
7: Dostaliśmy informację od Bartka, że pojawiły się pierwsze halucynacje, dlatego suplementujemy go witaminą B-kompleks, witamina B12 przede wszystkim. Ogólnie kontakt jest bardzo dobry, samopoczucie jest bardzo dobre.
8: To jest po prostu nadludzki wysiłek.
3: Mówi trener triatlonu Kuba Rosiński.
8: Nie wiem, czy znajdzie się druga taka osoba, która mogłaby to zrobić. To była piąta próba Bartka. Cztery poprzednie skończyły się wcześniej, nie dał rady. Rok temu zabrakło mu kilkunastu kilometrów. Wydaje mi się, że po prostu trzeba się urodzić z takim darem do przekraczania takich granic. Trzeba mieć taki pierwiastek trochę szaleństwa w sobie. No i oczywiście ciężko trenować.
3: Walka z własnym ciałem i morderczy wysiłek miały jeszcze jeden bardzo ważny cel. To pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Tegoroczna próba Bartka odbywała się pod hasłem Pomoc na pełnym dystansie i ma wesprzeć osoby walczące z chorobą nowotworową. Do tej pory w zbiórce udało się zgromadzić już prawie 800 tysięcy złotych. Akcja wciąż trwa i nadal można wpłacać pieniądze. Bartłomiej Kubkowski zasłużył na odpoczynek, trafił na badania kontrolne, a swoim kibicom zaraz po dopłynięciu do brzegu przesłał taką wiadomość.
9: Było was setki
10: więcej.
9: Ludzi, więcej, nie wiem ile było osób na naszej mecie. Dziękuję wam z całego serca, chciałem do was wyjść, przywitać się z każdym, podziękować za to, że wspieraliście ten projekt i mnie, ale mój zespół zadecydował, że mam jechać na badania jakieś dokładne. Także jak coś, to wpadajcie do Kamienia Pomorskiego, a jak nie, to wrócę do was i się z każdym przywitam, uściskam dłoń. Dziękuję, kocham was.
0: Spektakularny wyczyn. Dodajmy, drodzy Państwo, że rozmaite fantastyczne wyczyny Bartłomieja Kubkowskiego czasami udawało się mu osiągnąć za którymś podejściem, to są te historie, które gdzieś tam są na przykład do odkopania na Instagramie, to są te historie gdzieś, które teraz schodzą na dalszy plan, ale warto o tym przypominać, no choćby łapiąc się za głowę i zastanawiając, jakim cudem, no to właśnie dlatego, że nie od razu. Dodajmy zatem, że w tym samym czasie w morzu znajdowała się Karolina Szczepaniak, która podobno chciała dokonać takiego samego wyczynu. Była olimpijka, zbierała też pieniądze na leczenie i rehabilitację 14-letniego Piotrka, który doznał urazu kręgosłupa szyjnego. Pani Karolinie nie udało się dopłynąć do Polski. Pływaczka po 58 godzinach przerwała to wyzwanie, ale przepłynęła ponad 100 km w pław. To w ramach właśnie tych historii, które gdzieś toczą się w tle i też przecież dramatów i ogromnych wysiłków i ogromnych wyzwań. Myślę, że absolutnie również imponujących. Michał Piwko zajął się tą sprawą. Dziękujemy.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Po południowym programie w Radiu 357 mamy już wyniki sądy. Zaproponowaliśmy Państwu takie pytanie, czy potrzebne są przepisy w sprawie pracy w upałach, ponieważ już wkrótce pracownicy będą mogli przerwać pracę podczas upałów, jeśli temperatura określone progi przekroczy. Zdecydowanego zdania, że powinny, są Państwo. 93% odpowiedzi to są odpowiedzi twierdzące. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało rozporządzenie, które po raz pierwszy precyzyjnie określa właśnie te maksymalne temperatury. I o tym teraz opowie Tomek Jeleński.
1: Rozporządzenie po raz pierwszy określa temperaturę, po przekroczeniu której pracodawca musi podjąć konkretne działania, bo praca zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i w plenerze w palącym słońcu łatwa nie jest.
2: My pracujemy, musimy wykonać pracę do końca sierpnia, nie mamy wyboru.
3: Temperatury są za wysokie na taką pracę.
1: Kiedyś nie było tak ekstremalnych temperatur, zauważa Marek Zuber, ekonomista, wykładowca Akademii WSB.
4: Klimat się zmienia, musimy oczywiście reagować na te wszystkie zmiany, no i państwo reaguje. Stąd mamy przepisy, które dają możliwość przerwania, czy wręcz obowiązek przerwania pracy wtedy, kiedy temperatury są za wysokie, czyli potencjalnie niebezpieczne dla ludzi, którzy te prace wykonują.
1: Rozporządzenie wprowadza dwa progi. Temperaturę, po której przekroczeniu pracodawca musi działać, 28 stopni w biurach i 25 stopni przy dużym wysiłku, oraz temperaturę maksymalną 35 stopni w pomieszczeniach i 32 stopnie na zewnątrz przy ciężkiej pracy. Te przepisy wejdą w życie dopiero w przyszłym roku, a na razie pracodawcy i tak mają obowiązki wobec pracowników w bardzo upalne dni, przypomina prawnik Paulina Racka.
5: W czasie upałów pracodawca może skrócić czas pracy pracownika, jak również wprowadzić dodatkowe przerwy od pracy. W takich sytuacjach pracownik ma prawo do pełnego wynagrodzenia.
1: Zajrzyjmy jeszcze do biura. Tam, gdzie nie ma klimatyzacji, łatwo nie jest.
6: To jest sauna, po prostu sauna.
7: Są otwarte okna i to musi wystarczyć.
1: Kiedy jest bardzo gorąco, szczególną ochroną objęci są pracownicy niepełnoletni.
5: Nie mogą oni wykonywać pracy w pomieszczeniu, gdy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza jest powyżej 65%.
1: I ważna rzecz. Woda dla pracowników w upalne dni.
5: Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom nieodpłatne napoje, gdy upał przekracza 28 stopni Celsjusza. Woda powinna być dostarczana na bieżąco i w takich ilościach, aby wystarczyło jej dla wszystkich.
1: Zmienia się klimat i dlatego prawo musi dostosowywać się do ekstremalnych temperatur.
4: Jest to z całą pewnością nowa rzeczywistość.
8: Ty widzisz, ile jest stopni? 33, a my mamy ciężką robotę na otwartej przestrzeni.
1: Po przekroczeniu tych wartości praca będzie czasowo wstrzymywana, chyba że względy technologiczne to uniemożliwiają.
4: Czasem technologia uniemożliwia zrealizowanie takiej przerwy z dnia na dzień, no to oczywiście wtedy będziemy mieli do czynienia z inną sytuacją, ale jeśli nie ma tak, to temperatura, bezpieczeństwo pracownika związane z tą wysoką temperaturą, to będą te elementy, które pracodawcy będą musieli uwzględniać i po prostu te przerwy w pracy realizować.
1: My w Radiu 357 pracy przerywać nie musimy, bo na szczęście pracujemy w bardzo przyjaznej temperaturze.
0: Oczywiście dzisiaj jeszcze można otworzyć okienko, ale będziemy wkrótce korzystać, myślę, z dobroci tutaj klimatyzacji, choć koledzy redaktorzy czasami wolą takie dość arktyczne klimaty, ale to już dogadamy się między sobą. Temat jest bardzo istotny, no bo te temperatury naprawdę są coraz wyższe, a więc o nowych regulacjach, które proponuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opowiadał Państwu Tomek Jeleński.

0: 5 minut z drobnym hakiem pozostało do godziny 18. To jest czas absolutnie nie na drobne ogłoszenia, tylko na bardzo istotne. W studiu Justyna Goc.
1: Dzień dobry ponownie. Dzień dobry.
0: La Pauza Mazuriana. Twoje zdjęcie w tle oczywiście jezioro. To w aplikacji 357. O co chodzi z tym, że trwa turnus mazurski?
1: Chodzi o kolejny turnus, bo jak drodzy państwo wiedzą, w te wakacje podzieliliśmy właśnie nasze tygodnie wakacyjne na różne turnusy. Mnie przypadł turnus mazurski, co jest bardzo dziwnym zjawiskiem, ale podjęłam się tego.
0: I tak w ogóle nie bywasz, nie masz nic wspólnego.
1: Tak, zero połączeń, nie wiem skąd ja na tym. Ta La Pauza Mazuriana, to tak przy okazji, to jest pomysł naszego kolegi Tomka Brzezińskiego, którego bardzo pozdrawiamy. I w tym tygodniu jestem ambasadorką tego turnusu, zatem będę pojawiać się w różnych momentach, w różnych audycjach w tym tygodniu. Będziemy opowiadać na przykład o tym tutaj, co łączy Mazury z Italią. Albo na przykład o takich osobach, które postanowiły porzucić miejskie życie, na przykład warszawskie, i wybrały do życia mazurską wieś. Zatem z różnej strony o Mazurach. Będzie też trochę o żaglach, trochę o spokoju, trochę o komercjalizacji tego regionu i tak dalej.
0: Ale jakbyś miała Śniardwy i Como zestawić, to więcej byś wymieniła podobieństw czy różnic?
1: Podobieństw.
0: Jedno. Tak?
1: Naprawdę. Opowiem ci poza anteną.
0: Z Komary, tak?
1: Nie, właśnie Komary to jest ta jedna różnica.
0: Okej. Okay. No dobrze. I będziesz bywać na antenie. O różnych porach proszę się spodziewać.
1: Jutro w ranku.
0: Absolutnie. Polecamy. Turnus mazurski, w ogóle Mazury jak najbardziej.
1: Lubisz?
0: Przepadam. Od jesieni poprzedniego roku. To byłem i coś tam widziałem. Fantastyczna sprawa.
1: A polecamy gdzie konkretnie?
0: Naszą aplikację, a to już nie Mazury. Zagalopowałem się.
1: Sztynort?
0: Tak.
1: Oczywiście, że Mazury.
0: Oczywiście, że Mazury, jak najbardziej.
1: Pozdrawiamy tam, Sztynort.
0: Pozdrawiamy. Ja pozdrawiam też okolice Sieradza, Jeziorsko na przykład, też jest absolutnie fantastyczne. Nie wiem, czy jakiegoś turnusu się doczeka. Ten akwen, jak nie w tym sezonie, to w kolejnym. Mnóstwo opcji, drodzy państwo, w naszej aplikacji. Raz jeszcze dziękuję za sondę. No i dziękuję za cały wór przepastny tekstówek, które czasami mają coś wspólnego z wakacjami, czasami nie. Ważne, że państwo korzystają z tych opcji.
1: Polecam. To ja jeszcze tylko słówko. Te tekstówki, wiadomości tekstowe w naszej aplikacji można wykorzystać w tym tygodniu właśnie do tego, aby wspominać o swoich jakichś doświadczeniach z Mazurami, czy też przemyślenia. Czekamy na nie.
0: Czekamy.

0: jeszcze niecała minuta pozostała do godziny 18 i za chwilkę serwis.
1: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
2: Nie mów do mnie, mała.
1: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
3: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
1: Roma Leszczyńska.
0: A zatem minęła godzina 18, to Radio 357. Czas więc na serwis informacyjny, serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mandroch-Karbowska.
4: Prezydent Karol Nawrocki podpisał akty łaski wobec trzech osób, poinformował Mateusz Kotecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Z kolei rzecznik Rafał Leśkiewicz podkreślił, że zgodnie z utartą praktyką Kancelaria Prezydenta nie podaje imion i nazwisk osób, wobec których zastosowano prawo łaski. Do tej pory prezydent

0: niemniej jednak w sytuacji, kiedy są łamane przepisy prawa przez obcokrajowców, tutaj służby działają zdecydowanie.
1: Za usiłowanie zabójstwa mężczyźnie grozi do 25 lat więzienia. Polscy strażacy walczą w Hiszpanii z pożarami, które objęły już kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Do Hiszpanii polecieli ratownicy z tak zwanych modułów GFFF. Są to grupy, które gaszą pożary lasów z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia ciężkich pojazdów gaśniczych. Strażacy z tych modułów korzystają głównie z narzędzi ręcznych.
2: Każdorazowo rano i wieczorem mamy odprawę z przedstawicielami lokalnych służb, gdzie omawiamy sobie potencjalne zdarzenia, które mogą nastąpić. Jeżeli będziemy musieli prowadzić działania samodzielnie, jesteśmy samowystarczalni, posiadamy sprzęt, posiadamy wiedzę, merytorykę do tego, żeby te działania prowadzić skutecznie, niezależnie od innych.
1: Wyjaśnia brygadier Paweł Dąbrowa. Misja polskich strażaków potrwa 11 dni. Z pożarami zmagają się również Grecja, Francja i Portugalia. W serwisie teraz wakacyjne kontrole sanepidu w restauracjach. Na 4000 przeprowadzonych kontroli inspektorzy wykryli nieprawidłowości w co siódmym miejscu. Nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może skończyć się zatruciami i chorobami, na przykład żółtaczką pokarmową, tłumaczy zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
3: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
1: Lokale lub produkty, które powinny być skontrolowane przez sanepid, od 1 lipca można również zgłaszać przez aplikację mObywatel. Lublin znów zabrzmi klezmerską muzyką i historią dzielnicy, której już nie ma. Ruszył bowiem 7. Lubliner Festival, festiwal kultury żydowskiej. Do niedzieli miasto zamieni się w scenę koncertów, spacerów i spotkań z pamięcią.
4: W programie znajdziemy koncerty gwiazd. Zagra między innymi pianista Jehuda Prokopowicz z kwintetem smyczkowym. Wystąpią Izabela Szafrańska i Janusz Radek. Muzycznym finałem będzie Klezmer Night Fever z udziałem światowej sławy trębacza Franka Londona. Potańcówka w Wirydarzu Centrum Kultury potrwa do 1 w nocy. Organizatorzy przygotowali też spacery historyczne śladami lubelskich Żydów, zwiedzanie Jeszywa z Chachmej Lublin oraz warsztaty kulinarne i taneczne dla całych rodzin. Festiwal to także czas pamięci, między innymi ceremonia upamiętniająca 82. rocznicę likwidacji obozu koncentracyjnego na Majdanku. A ostatniego dnia zaplanowano projekt Zapomniana Pamięć z performansem i koncertem Teatru Żydowskiego z Warszawy. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, choć na część z nich obowiązują zapisy. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Organizatorzy podkreślają, że Lubliner Festiwal to inicjatywa niekomercyjna i apolityczna. Wspólne świętowanie wielokulturowego dziedzictwa, które przez wieki kształtowało tożsamość Lublina. Ta relacja kończy dzisiejsze serwisy. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
5: A jaka czeka nas jutro pogoda? Po południu na wybrzeżu, zachodzie i na południu Małopolski przelotne opady deszczu. Miejscami burza, a lokalnie nawet może pojawić się grad. Ale początkowo przelotny deszcz również na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Najchłodniej będzie nad morzem. Od 22 stopni w rejonie Helu do 27 w Ustce i w Gdańsku. No i dalej około 34 stopni w centrum do 37 na południowym wschodzie.
6: Radio 357.
5: Justyna Goc, Bartek Wasilewski, kolega Gęsty, Krzysztof Tubilewicz. Dziękujemy za popołudniówkę. Do usłyszenia.
7: Muzyka prywatna.

Dobry wieczór. Za konsoletą Milena Korpińska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Witam Państwa w kolejnej odsłonie audycji Muzyka Prywatna. Dzisiaj rzecz o powrotach, bo kto z nas nie lubi takich właśnie triumfalnych comebacków wielkich gwiazd rocka czy popu? Historia muzyki oczywiście zna mnóstwo takich przypadków, kiedy zespoły czy artystki, artyści solowi powracali na szczyt po latach niebytu lub serii długotrwałych artystycznych bądź rynkowych niepowodzeń. A rozpoczęliśmy nasze spotkanie od AC/DC Back in Black. To był szczególny przypadek, ponieważ nikt nie sądził, że grupa podniesie się tak szybko po śmierci swojego frontmana Bona Scotta. I właśnie album Back in Black z roku 1980 był takim wielkim powrotem z nowym wokalistą Brianem Johnsonem. Nikt wówczas nie sądził, że ta historia AC/DC będzie trwała jeszcze pół wieku i trwa w zasadzie do dzisiaj, a Back in Black został najlepiej sprzedającym się albumem w historii tego zespołu i jednym z najlepiej sprzedających się płyt w ogóle w historii muzyki rockowej. A jeżeli już jesteśmy przy spektakularnych powrotach, to był to jeden z najbardziej spektakularnych, no i w takiej właśnie prawilnej albumowej wersji.

powiedzieć, że Private Dancer Tiny Turner był sporym komercyjnym sukcesem, to jak nic nie powiedzieć, ten album i ten singiel wystrzelili Tina Turner w stratosferę. Multiplatynowa sprzedaż, nagrody Grammy. Oczywiście sam sukces singla Private Dancer pewnie nie byłby taki sam, gdyby nie wkład kompozytorski Marka Knopflera, ale to są tak zwane didaskalia. Tina Turner wydała ten album pod koniec maja 1984 roku. Wcześniej przez 5 lat cisza wydawnicza, artystka zamilkła. Można powiedzieć, że zniknęła z rynku, też poturbowana psychicznie po bardzo trudnym rozwodzie ze swoim mężem Ikiem Turnerem. Tak więc to był wielki, wielki comeback i początek tak naprawdę niesamowitej kariery tej wokalistki. A teraz też ciekawy powrót, ale już trochę późniejszy, lata 90.

Jak wracać? To z przytupem Blondie, Maria. Singiel, który dotarł do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów, a pochodził z albumu No Exit, wydanego po 17 latach wydawniczego niebytu. W roku 86, czyli jak łatwo obliczyć 40 lat temu, hip-hopowa grupa Run DMC sięgnęła po klasyka Aerosmith, Walk This Way i z połączenia tych dwóch sił powstał nie Kapitan Planeta, ale wielki, wielki hit Walk This Way, który był przedsmakiem no, tego, co właśnie miało nadejść, czyli albumu Permanent Vacation już samego Aerosmith.

Aerosmith Ragdoll. Czyli dowód na to, że każda zła passa się kiedyś kończy. Po trzech nieudanych, zarówno artystycznie, jak i rynkowo, albumach Aerosmith wreszcie wydali płytę w 1987 roku Permanent Vacation, która odwróciła ten niekorzystny trend i ta bessa zamieniła się w hossę, która już w zasadzie do końca działalności Aerosmith towarzyszyła. Ciekawy jestem, czy pamiętają państwo taki film w rolach głównych Julia Roberts i Richard Gere.

O Pretty Woman, Roy Orbison. Tutaj historia jest zdecydowanie smutniejsza. Roy Orbison niestety nie doczekał renesansu swojej popularności, chociażby za sprawą filmu Pretty Woman, który na ekrany kin trafił w roku 1990. Roy Orbison zmarł w grudniu 1988. Również nie doczekał premiery świetnej płyty swojego autorstwa Mystery Girl z roku 89, ale no, te swoje złote lata oczywiście Roy miał w latach 60., ale właśnie ten powrót, ten renesans jego muzyki miał miejsce pod, no, na przełomie właśnie lat 80. i 90., kiedy już artysty z nami nie było. A teraz coś, no, być może trochę kontrowersyjnego.

Rodriguez, a wcześniej Bob Dylan. Ktoś może powiedzieć, ale jak to? Przecież Bob Dylan znikąd nie musiał powracać, ale jednak lata 80. i początek 90. to była chyba najsłabsza artystycznie epoka w jego bogatej karierze i właśnie album Time Out of Mind z 97 roku był takim powrotem na szczyt. A z Rodriguezem to historia jest oczywiście znana, ale przypomnę mimo wszystko, ten amerykański folkowy artysta meksykańskiego pochodzenia wobec braku zainteresowania swoją twórczością przerwał karierę muzyczną, poświęcił się pracy zarobkowej, wykonując prace fizyczne, remontowe. Pracował, mówiąc wprost, na budowie przez lata na granicy ubóstwa i nagle okazało się, że jest wielką gwiazdą w RPA, a resztę oczywiście znają państwo z filmu Sugar Man. A teraz powrót taki hardrockowy, również dość spektakularny, lata 80.

Alice Cooper w wielkim hicie Poison. Czy mówią Państwu cokolwiek takie tytuły płyt Alice'a Coopera jak Flash the Fashion, Special Forces, Zipper Catches Skin czy Dada? Mnie również nic one nie mówią. Początek lat 80. katastrofalny dla Alice'a Coopera. Artysta, można powiedzieć, wręcz upadły. W roku 87 taką pomocną dłoń wyciągnął do niego John Carpenter. Jeden z utworów Prince of Darkness został wykorzystany w horrorze Carpentera pod tym samym tytułem. No i wielki powrót z albumem Trash. Tu za produkcję wziął się i również za komponowanie Desmond Child, człowiek, który wykręcał wielkie wtedy hity glam metalowe, między innymi dla Bon Jovi, i pyk, kariera uratowana. A teraz taki, powiedzmy, no jakby to szybciutko określić, nadprzyrodzony powrót pewnego artysty z roku 2000.

Santana i Everlast. Tu mała autokorekta, rok 99, album Supernatural. Ogromny sukces, ponad 30 milionów sprzedanych egzemplarzy. Najlepiej sprzedająca się płyta latynoamerykańska w historii. A teraz powrót, tym razem rodzimy. Artysty, który tym właśnie nagraniem, w zasadzie z tej właśnie płyty, przedstawił się zupełnie nowej publiczności.

Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch Orchestra, Rzuć wszystko, co złe. Po latach Macio Moretti wspominał: zawsze podskórnie czułem, że Wodecki to król życia i równy gość. Nasze spotkanie już się powoli kończy. Jeden utwór przed nami. Dziękuję za Państwa obecność. Po 19 w moim miejscu melduje się Antek Grudniewski i Record Store. A utwór, który przed nami, to też zwieńczenie wielkiego powrotu człowieka, na którym już też za życia wielu postawiło kreskę. Okazało się, że bardzo, bardzo się mylili. Do usłyszenia.

0: way.
1: Dobry wieczór, jest 19.
2: Radio 357.
3: Sklep z płytami. Record Store.

Reverend Baron zaśpiewał Let the Radio Play. Przy okazji zapowiadając, jak właściwie radio będzie grało przez najbliższe 2 godziny, bo większych odchyleń od tej stylistyki, tej piosenki, która wybrzmiała chwilę temu, przez najbliższe 2 godziny nie przewidujemy. 4 minuty po 19:00, Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Kłaniamy się, zapraszamy do 21:00. A ja chciałbym Państwu przedstawić najważniejszego bohatera naszego dzisiejszego spotkania.

to będzie bohater naszego dzisiejszego spotkania. Sam Blasucci. To nazwisko prawdopodobnie słyszą Państwo nie po raz pierwszy, ponieważ spotykaliśmy się z nim na przestrzeni ostatnich tygodni w Record Store przy okazji jego poprzedniej płyty, którą wydał dosłownie parę miesięcy temu. Jego ostatniej płyty, którą wydał pod koniec lipca. I zaglądaliśmy i to była tak piosenka po piosence. Okazywało się, że to naprawdę świetne strzały. Ale wczoraj miałem niecałe 4 godziny jadąc z Wrocławia do Warszawy i właściwie miałem zająć się czymś innym, ale pamiętałem, że ten sam Blasucci gdzieś wisi w powietrzu. Że skoro tyle tych fajnych piosenek, na które trafiłem, okazało się fajnymi, to może warto byłoby sprawdzić również pozostałe. Okazało się, że od 2023 roku nagrał 5 płyt, mamy 2026, nagrał 5 płyt, wcześniej współtworzył zespół, do którego jeszcze nie dotarłem i przez te 5 płyt się przedarłem. Piosenka po piosence i następna płyta. 0 ślepych strzałów, same fantastyczne. Oczywiście ta profesja, którą my tutaj wykonujemy, czasem sprowadza nas do tego, żebyśmy połączyli kropki, żebyśmy porównali go do kogoś, żebyśmy ten głos postawili obok jakiegoś innego, ale ja dzisiaj tego nie będę robił. Jeżeli Państwo odnajdą jakieś podobieństwa, to proszę oczywiście odnotować, nawet mi również napisać, jeżeli będą mieli Państwo ochotę, ale na nim samym dziś się skupimy. Proszę spojrzeć, ile on ma oblicz, ile on ma twarzy i za każdym razem jest sobą.

Pani Agata napisała: tygodniowy turnus w Międzywodziu rozpoczęty, chwila spokoju z Record Store gwarantowana. To już ja to powiedziałem a propos tej gwarancji, a pani Sylwia napisała: już grzecznie słucham w tramwaju 76. Ja jestem do państwa dyspozycji do 21. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl albo recordstore@radio357.pl. Również tekstówki w naszej aplikacji i również moje profile na Facebooku i na Instagramie. Tam jestem do państwa dyspozycji. Sam Blasucci. On dziś będzie bohaterem naszego spotkania. Głównie w drugiej godzinie przyjrzymy się jego 5 płytom. Trochę się boję, bo boję się, że się szybko wypstrykamy, a nie ukrywam, że jestem bardzo podekscytowany faktem, że ten człowiek wpadł w moje, nasze, państwa ręce, a właściwie uszy, i będziemy mogli dziś wieczorem się z nim spotkać. Proszę, proszę podsłuchiwać. Skoro już wiemy, kto będzie co i jak, to ja dam państwu jeszcze spokojnie 4,5 minuty na zrobienie czegokolwiek do picia. Proszę się rozsiąść, przyszykować, wyluzować. Będzie dobrze. A ta piosenka oczywiście nie bez kozery. Dziś wspomnimy Kawińskiego.

Kiedy będą dziś Państwo wychodzili z Record Store, to po lewej stronie w skrzyneczce będą leżały płyty delikatnie przecenione i będzie również soundtrack. Kilka sztuk, 3 albo 4 jeszcze znalazłem. Soundtrack na okładce, którego gość, bardzo charakterystyczny gość, w jeszcze bardziej charakterystycznej kurtce ze skorpionem. I fragment ścieżki dźwiękowej, która również brzmi tak. College, A Real Hero i Electric Youth. To oczywiście fragment ścieżki dźwiękowej filmu Drive. W związku z ubiegłotygodniową, bardzo niespodziewaną wieścią o śmierci Kawińskiego, który tę ścieżkę zasilił jednak najbardziej ikoniczną piosenką zatytułowaną Night Call. Ona dziś znajdzie się w witrynie. Beck zapowiada swoją kolejną płytę i ta płyta ukaże się 18 września. To jest jej zapowiedź.

18 września, czyli do premiery pozostało 45 dni. Znamy dwie piosenki, piosenek będzie 12. In the Night, the Back to chwilę temu. Z nowymi piosenkami, właściwie z nową piosenką, na ten moment wraca Ron Gallo.

Ron Gallo. Z nim spotykaliśmy się nieco częściej pół roku temu przy okazji jego ostatniej płyty, świetnej zresztą i również pamiętam, że doskonale przyjętej przez państwa. 25 minut po godzinie 19, żebyśmy przypadkiem nie zapomnieli, kto jest dziś bohaterem tego spotkania.

0: Ma 31 lat, urodził się w 1994 roku. Tak jak wspomniałem Państwu na początku, wydał już 5 solowych płyt od 2023 roku. I każda z tych płyt jest naprawdę świetna. Nie mam absolutnie żadnego interesu w tym, żeby Państwa do tego przekonywać. Państwo się sami prawdopodobnie w drugiej godzinie naszego spotkania o tym przekonają. Ice Blue to chwilę temu Sam Blasucci, o nim nieco więcej już za kilkadziesiąt minut. W październiku, czyli już na jesieni, będziemy mieli kolejną ciekawą premierę, właściwie taką postpremierę, ponieważ to będzie premiera reedycji płyty Rubber Soul, na której znajdą się oczywiście niepublikowane dotąd nie tyle nagrania, co wersje utworów, które Państwo doskonale znają. Takie jeszcze nieoszlifowane, takie, gdzie jeszcze ktoś nie wymyślił solówki, gdzie nie dograł jednego albo dwóch instrumentów i będzie można sprawdzić, usłyszeć, jak to brzmiało nieco wcześniej.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

fani będą w niebo wzięci. 2 października ukaże się poszerzona wersja płyty Rubber Soul. Ciekawe, jak to również jest już w tej chwili mierzone, ponieważ jeszcze w roku 90 piosenka Michelle znalazła się na 3 miejscu po Yesterday Is Something jako najbardziej znana piosenka Beatlesów. Dziś jest to rzekomo Here Comes the Sun. Pewnie za sprawą przynajmniej jednego filmu. Może nawet filmu o pszczołach. Niewykluczone. Kilka piosenek oczywiście ekstra się pojawi. O tym będę Państwa informował na bieżąco. Michelle Take One to jest pierwszy zwiastun tego właśnie wydawnictwa. Z nową muzyką również powraca Damian Jurado.

Damian Jurado i Garry's Hand. Dziś na półce z singlami w sumie niewiele, ale całkiem niezłe propozycje. I ostatnią propozycją będzie mały komentarz, jeszcze pomundialowy komentarz Benjamina Clementine'a.

0: can't always be the winner, Argentina. Szukałem i czytałem i dość uważnie zastanawiałem się, znaczy uważnie czytałem i zastanawiałem się, czy Benjamin zaśpiewał tę piosenkę ze smutkiem i z takim lekkim ubolewaniem, czy jednak delikatną satysfakcją. Jeżeli Państwo rozszyfrują, proszę oczywiście dać znać. Ale jeżeli ktoś widział ten finał, a pewnie większość z Państwa widziała, to nie była ładna gra. Benjamin Clementine i za 16 minut mamy 20.
1: Sklep z płytami. Record Store.
0: Przechodzimy do witryny, a na miejscu czwartym pani, która już pojawiła się przed tygodniem. Na razie nie znika.

He's not my baby, I'm his i Sienna Spyro. Oj, będziemy do tej płyty na pewno wracali. Ta piosenka zasługuje na wyjątkową uwagę. Dziś na miejscu trzecim w witrynie również odnotujemy urodziny. Urodziny człowieka, którego już z nami nie ma od 3 lat. Natomiast 3 sierpnia obchodziłby swoje urodziny, a mowa o Tonym Bennecie. Liczba piosenek, którą zaśpiewał, liczba wykonawców, którym towarzyszył, jest absolutnie trudna do zliczenia. Natomiast jest jeden bardzo wyjątkowy koncert z 2008 roku, kiedy pojawił się u boku Billy'ego Joela i wspólnie zaśpiewali na Shea Stadium w Nowym Jorku tę piosenkę.

Podpowiem Państwu jedynie, że Tony Bennett w momencie, w którym śpiewał tę piosenkę na żywo na tym koncercie na Shea Stadium w Nowym Jorku, miał 82 lata. Jeżeli ktoś nie widział obrazka do tego nagrania, bardzo polecam, jest do odnalezienia. Jest również do odnalezienia fragment, w którym pojawia się, już teraz nie pamiętam, na dwie albo na trzy piosenki, również Paul McCartney. Za 6 minut będzie godzina 20. Przechodzimy do drugiej pozycji w naszej dzisiejszej witrynie i to będzie niestety pozycja bardzo przykra. W zeszłym tygodniu, 29 lipca, otrzymaliśmy wieść o śmierci Glena Hansarda.

Ten wybór może wydawać się Państwu delikatnie niezrozumiały, bo to przede wszystkim Olivia Vedder, Eddie Vedder na drugim planie, a na trzecim planie dopiero Glenn Hansard w piosence My Father's Daughter. Natomiast do twórczości Glenna Hansarda, do filmu Once, do którego napisał muzykę, w którym wystąpił, a u jego boku wystąpiła Marketa Irglowa, do tego filmu i do tej ścieżki dźwiękowej na pewno jeszcze w najbliższym czasie będziemy powracali. 29 lipca odszedł. Był z nami od roku 90. Również w zeszłym tygodniu została nas informacja o śmierci Kawińskiego.

0: tygodnie. 3 minuty po 20.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.

Przed tygodniem powiesiliśmy nową półkę i to będzie półka z popem. Popem z najwyższej półki z lat 2000. W zeszłym tygodniu tę półkę otworzyła nam Nelly Furtado. W tym tygodniu podbiła Corinne Bailey Rae. Put Your Records On i od tego rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego spotkania. Adekwatnie, ponieważ pierwszą rozpoczęliśmy od piosenki Let the Radio Play. 7 minut po godzinie 20. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski zapraszamy do 21. Wspominałem, że bohaterem naszego spotkania na pewno tej drugiej godziny będzie sam Blasucci i też wspomniałem Państwu o tym, że tych porównań do tego, w jaki sposób komponuje, śpiewa, konstruuje piosenki, jaki ma głos, pewnie jest sporo. Jeżeli mają Państwo takie skojarzenia, proszę pisać mail antoni.grudniewski@radio357.pl, również Facebook i Instagram. Ale ja Państwu zostawię, nie będę mówił, ja Państwu zostawię na 4,5 minuty

Mark Bennett i Speak Your Mind. Może przypominać, ale to raczej jak latarnia morska, która gdzieś tam w oddali jest i po prostu wskazuje kierunek i wiadomo, czego można się spodziewać. Tak jak wspominałem, Sam Blasucci rozpoczął solową karierę solową w roku 2023. Był bardzo młody w owym czasie, wciąż jest bardzo młody. Jego kariera również potoczyła się w sposób następujący. On jest synem dość znanego człowieka, ale nie aż tak bardzo, który również przez jakiś czas grał z zespołem Toto. Proszę sobie wyobrazić. Jest bardzo mocno zakorzeniony, już teraz mówię o Samie, zakorzeniony w muzyce amerykańskiej i w muzyce lat 70. jest mu wyjątkowo bliska, w związku z czym czerpał. Ale nie tylko, bo proszę sobie wyobrazić, że tę estetykę lat 70. był w stanie również przełożyć na piosenki, które powstały zdecydowanie później, ponieważ na swoim debiucie postanowił zawrzeć dwa covery. To jeden z nich. Będą Państwo zaskoczeni.

Jak państwo myślą, Dido by się obraziła? Czy jednak by się uśmiechnęła? Może się uśmiechnęła? Sam Blasucci i Thank You to oczywiście z repertuaru Dido. Przeglądałem tę płytę wczoraj, właśnie przesłuchiwałem krok po kroku i widziałem ten tytuł. Dotarłem do niego, usłyszałem ten akordeonik paryski i pomyślałem, okej, on się nigdzie nie spieszy, on nie próbuje nikomu zaimponować. Gra tak, jak czuje i to jest chyba najważniejsze. I szedłem piosenka po piosence, nic nie przyspieszając i widziałem, że na końcu płyty jest jeszcze jeden prawdopodobnie cover, upewniłem się w momencie, w którym sprawdziłem autora muzyki i tekstu i tak, moje podejrzenia okazały się słuszne i tam również się nie rozczarowałem. 3,5 godziny bez rozczarowań. Wyobrażają sobie to państwo? No właśnie, ale zanim dotrzemy do tego drugiego coveru, to jeszcze kolega się zaprezentuje. I to w innym języku.

Widzę w mailach, że grupa szalikowców się poszerza. Bardzo się cieszę. Będzie nas więcej. Il Mondo i Sam Blasucci. Po włosku również potrafi to nazwisko. To nie jest pseudonim artystyczny. Ma rzeczywiście włoskie korzenie. Mówiłem o tym coverze, to musi się pojawić. Proszę się nie bać. Dźwignął.

Zapewniam państwa, że cała ta płyta z 2023 roku, Of My Stars, jest doskonała. I rzuciłem na pierwszy ogień dwie piosenki, które nie są jego, ale to tylko pokazuje to, jak doskonale był w stanie no się z nimi po prostu zmierzyć. Zmierzył się. I tę walkę moim zdaniem wygrał. Linger, a wcześniej Il Mondo, a wcześniej Thank You. I z repertuaru Dido, i z repertuaru The Cranberries. 27 minut po 20. To co? Przejdziemy do drugiej płyty? Są państwo gotowi? No to spróbujmy.

To był fragmencik płyty Real Life Thin z roku 2024, Clean Up Nice. Trzecią płytę potrąciliśmy w pierwszej godzinie, słuchając utworu Eyes Blue. Płyta jest zatytułowana All Blue. Kilka tygodni temu, kiedy ta płyta się ukazała, zresztą wspominałem Państwu, że to bardzo dziwny album zawierający 28 piosenek, Physical Dream, również do niego na bieżąco zaglądaliśmy. No i teraz, chwilę temu, ukazała się nowa, ostatnia płyta zatytułowana Black Rose. Nie ma, tak jak wspominałem, ślepych strzałów. Nie ma momentów, kiedy pomyślą Państwo, czymś trzeba było tę płytę zapchać i znaleźć jakąś piosenkę, która po prostu tę płytę wypełni. Tam wszystko jest jakieś i wszystko jest po coś. Ta ostatnia płyta różni się drastycznie od poprzednich, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Wiedzą Państwo doskonale, że mając taki głos i mając takie warunki, prawdopodobnie bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę śpiewania łzawych, wolnych, delikatnych piosenek i właściwie nie wychodzenia z tej bańki, bo to jest wygodne, bo to się zawsze sprawdzi. Tylko, że to się sprawdzi przy 5, 10, może 12 piosence, a przy 13 już zupełnie nie. Na szczęście nasz bardzo mądry Sam Blasucci tego błędu ani razu nie popełnił. W każdej estetyce, którą sobie wybiera, a przede wszystkim ją wybiera, robi to, co ma robić i idzie dalej. I szuka dalej. I tworzy najróżniejsze rzeczy. I jak przebrną Państwo przez te cztery płyty, czy pięć płyt, to sami Państwo usłyszą. Jest w czym grzebać. Do tego stopnia, że teraz Milena się będzie ze mnie śmiała. Zrobimy małą, malusieńką zagadkę muzyczną. Proszę pomyśleć, z jakim zespołem, nawet nie konkretnie piosenką, ale z jakim zespołem kojarzy się Państwu ta estetyka, którą zawrze w najbliższych dwóch minutach. Bardzo proszę.

Tę płytę zamyka utwór Crash, którego chwilę temu wspólnie posłuchaliśmy, a zamyka utwór zatytułowany Creature, którego również przed tygodniem wspólnie słuchaliśmy, a wczoraj również na swoim Instagramie napisałem, żeby nie pisać do mnie, proszę nie pisać z zapytaniem, gdzie w tej piosence jest refren, bo tam nie należy go po prostu szukać. Świetna płyta, zatytułowana Black Rose. Niestety albo czasu było za mało, albo państwu nic nie przyszło do głowy, albo mój strzał i moje skojarzenie było zupełnie bezzasadne, ale w kontekście tej stylistyki pomyślałem o tym zespole i o tej piosence.

Może sama Blasucciego również interesuje niemiecka scena i to sprzed lat. The Notwist i Thrashing Days. Na dziś, niestety z bólem serca muszę to powiedzieć, ale kończymy wątek sama Blasucciego, bo przedobrzymy. Nawet najlepszy miodek niestety najlepszym miodkiem również się można potruć. Dlatego do tego tematu wrócimy za tydzień, a jeszcze chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować dwie piosenki ludzi kompletnie nieznanych, ale mam nadzieję, że chociaż odrobinę za sprawą naszych spotkań się to zmieni. Od tego człowieka dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy.

Mówiłem Państwu, że dziś nigdzie spieszyć się nie będziemy. Reverend Barone i Every Promise. To jeszcze Willie J. Healy.

Po Black Camaro powinien również pojawić się El Camino, ale dziś już czasu nie znajdziemy. Willie J. Healy prawie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Playlista.radio357.pl, tam znajdą Państwo zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania, również na moim profilu na Instagramie w formie gotowej playlisty. Polecam i zapraszam. My przetrzemy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski, kłaniamy się, do usłyszenia, dobranoc.

0: audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Minęła 21.
2: Plac na rozdrożu.
1: Dobry wieczór, ja się nazywam Grażyna Morek, audycję realizuje Milena Krupińska, a w dzisiejszym Placu na Rozdrożu będziemy rozmawiać o tym, po co dziś ludzie chodzą do bibliotek. Jakie funkcje pełnią publiczne wypożyczalnie? Bo to już nie są miejsca, do których przychodzi się tylko po książki. Więc po co? Proszę ze mną zostać, wracam za moment wraz z kompletem gości.

0: Wieszczono im rychły koniec, przewidywano, że znikną, bo przestaniemy ich potrzebować. Kto zechce iść do biblioteki po książki, gdy będą dostępne w formie cyfrowej, online? Okazuje się, że chętnych jest sporo. To kolejny element analogowego świata, który oparł się technologicznej zmianie, a raczej świetnie się do niej dostosował, przy okazji zapewniając nam coś więcej niż tylko dostęp do literatury. I o tym więcej będziemy dziś rozmawiać. Są ze mną Patryk Kuś, dyrektor biblioteki w warszawskiej dzielnicy Wesoła, Agnieszka Olfan-Stęchły, specjalistka od organizacji wydarzeń bibliotecznych i wszelakich eventów również z Biblioteki Wesołej oraz pisarz Grzegorz Kazdepkę, właściciel domowej biblioteki, która prawdopodobnie zbliża się już, jeśli chodzi o rozmach, do księgozbioru Umberta Eco. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zbliża się.
1: A ty się tego boisz, bo moja biblioteka jest nad twoją głową,
0: tak,
1: prawda?
0: Jest.
1: Bo zdradźmy słuchaczom, jesteśmy sąsiadami.
0: Bywam w tej bibliotece od czasu do czasu, wypożyczam od Grzegorza książki, oddaję późno.
1: I to jest też miły aspekt związany z książkami, taki tworzenia społeczności, która sobie pomaga, a potem można zahaczyć się na korytarzu przy kamienicy i pogadać o przeczytanych lekturach. Bardzo to lubię.
2: Tak, chyba, że ktoś jeszcze nie oddał, nie? To...
0: Ja niestety mam na swoim koncie już dosyć sporą karę, ale pocieszam się, że ta kara idzie na szczytny cel i zaraz tutaj dyrektor Biblioteki Wesołej mi powie, na co idą między innymi te kary na działalność statutową. To już się dzisiaj dowiedziałam. Ale może zacznę trochę od historii, bo myślę sobie, że jak rozmawiamy dzisiaj o fenomenie bibliotek, które zaczynają pozyskiwać nowych czytelników, odzyskiwać starych czytelników i wcale nie czeka ich kres związany z przejściem naszego życia do online. Trochę historii. Pierwsza publiczna biblioteka w Polsce powstała w połowie XVIII wieku i założyli ją w Warszawie dwaj bracia biskupi, Józef Andrzej i Andrzej Stanisław Załuscy. Postanowili stworzyć księgozbiór narodowy. I ta biblioteka była otwarta 2 dni w tygodniu, książki udostępniano tylko na miejscu, chociaż początkowo wypożyczano je do domu, jednak zbyt często nie wracały do czytelników. No i ta biblioteka od razu zaczęła pełnić funkcję ważnego ośrodka życia naukowego, literackiego Warszawy, bo taką miała właśnie misję. Działała 50 lat, aż do upadku powstania kościuszkowskiego. No i tyle o tej historii. I dlaczego o tym mówię? Bo Biblioteka Załuskich była nie tylko miejscem wyjątkowym w Polsce i w Europie, ale wówczas jednym z największych księgozbiorów na świecie. I dziś też mamy powody do dumy. W ramach sieci bibliotek publicznych, która zaczęła się rozwijać po II wojnie światowej, działa w Polsce ponad 7,5 tysiąca placówek. Ponad 93% z nich ma katalogi online, 70% umożliwia rezerwację książki przez internet, a do 1/4 można się zapisać bez wychodzenia z domu. Dlaczego jednak audio i e-booki nie wyparły książek, a algorytmy i wyszukiwarki nie zastąpiły bibliotekarzy i ludzie nadal przychodzą do wypożyczalni z roku na rok coraz chętniej, o czym pisały niedawno w Tygodniku Powszechnym Monika Ochendowska i Sonia Brożek? Może ten krach jeszcze przed nami? No właśnie, porozmawiajmy o tym i zacznę od pana dyrektora, Patryka Kusia. Czy zgadza się pan z tezą, że biblioteki są instytucją przyszłości? Bo taka teza pada w tym artykule, który z tego co wiem był czytany przez bibliotekarzy. No dla takiego zwykłego Kowalskiego to może brzmieć jak paradoks. Gdzie biblioteka, instytucją przyszłości? O co w tym chodzi?
2: Ja myślę, że ona już wyprzedza swoje czasy. Z jednej strony mamy ten taki renesans bibliotek, które skupiają społeczność wokół siebie, czyli nie są tylko magazynami książek, w których się wypożycza, przychodzi i oddaje książki, ale stają się takimi miejscami społecznymi, w których można powiedzieć, że w naszym kraju ostatnimi darmowymi, gdzie można

0: na przyjść, pobyć i jest się dobrze widzianym, tak?
1: To nawet ma swoją nazwę, to wymyślił nazwę trzecie miejsca, prawda? Amerykański socjolog Ray Oldenburg. I te trzecie miejsca to są takie miejsca po domu i pracy, gdzie można pobyć i to nic nie kosztuje.
0: Może nawet nie to, że nie kosztuje, bo czasami może, ale gdzie jest się poza domem, poza pracą, gdzie się czuje człowiek dobrze, bez spięcia. Bo to chodzi o to, że przychodzi do jakiegoś miejsca i nie ma tego takiego, ja to tak sobie odbieram, że nie ma takiego spięcia wewnętrznego, że ktoś coś musi, że coś ktoś chce od niego, albo że żeby przyjść do danego miejsca, to musi spełnić jakieś warunki.
1: To ja tutaj muszę się wtrącić, bo przecież tak było przez całe lata, jeśli nie dekady, że do biblioteki się przychodziło i była cisza. I panie bibliotekarki mówią, cicho, nie gadamy. To się trochę zmienia.
0: Zmienia się na pewno. Dla mnie te trendy dotyczące bibliotek idące ze Skandynawii, z miejsc, gdzie biblioteki stają się po prostu takim myślowo miejscem obok kawiarni, a nawet często mają swoje kawiarnie, czy miejscami, w których można coś naprawić, można przyjść po wiedzę, można przyjść po książkę, ale można też przyjść posłuchać ciekawych rozmów i nie tylko rozmów z pisarzami, rozmów z twórcami, ale po prostu porozmawiać z ludźmi. Więc bibliotekarze w Polsce też starają się coraz bardziej przyciągać mieszkańców, swoje otoczenie do bibliotek, zarówno dlatego, że te spadki czytelnictwa były zauważalne w ostatnich latach. My tak naprawdę w tym roku dopiero odrobiliśmy, że tak to ujmę, tą stratę czytelniczą po latach pandemii. Więc wracamy do momentu, w którym coraz więcej ludzi przychodzi do bibliotek, coraz więcej ludzi wypożycza i te statystyki są z jednej strony pocieszające, można powiedzieć, no bo jednak rośnie to wszystko, z drugiej strony jesteśmy tak, jakbyśmy się porównali na poziomie sprzed tych 5 lat.
1: No biblioteki bardzo sprzyjają chyba czytelnictwu w dobie cen książek, które są czasem zaporowe i wiem, że nowości też są pozyskiwane dosyć regularnie, są na to budżety, chociaż w tym roku chyba mniejszy niż w zeszłym, z tego co kojarzę.
0: Tak, bo jeżeli chodzi o w ogóle zakup książek, no to wiadomo, że nowości najczęściej chodzą, no bo tak my lubimy wszyscy nowości.
1: Jaka u was jest najbardziej chodliwa nowość z ostatnich tygodni?
0: Z ostatnich tygodni to nie patrzyłem, ale na pewno Gortycha książki bardzo fajnie chodzą. Chłopki nadal są na topie.
2: I myślę, że Odyseja teraz.
0: Odyseja, tak. Ale też takie...
1: Lalka
0: mi się wydaje, że mniej jednak, ale jeżeli chodzi o budżet w tym roku, no to niestety tak, ale to wynika też z tego, że nowy program rozwoju czytelnictwa jeszcze nie ruszył. Czyli tak naprawdę gdzieś to na poziomie ministra finansów się zatrzymało i jeszcze nie został podpisany najważniejszy dokument dla bibliotek, bibliotekarzy i w ogóle rozwoju czytelnictwa, czyli nowy program na kolejne lata. No i tak naprawdę ten poziom budżetowania w tym roku, który jest przekazywany przez Bibliotekę Narodową na zakup nowości czytelniczych i też kodów i dostępów, no to był po prostu o 3 albo 4 razy mniejszy, jak dobrze pamiętam, no bo był nie z tego właśnie programu dużego, który jest finansowany, tylko z programu Ministerstwa Kultury,
1: czyli
0: które po prostu
1: państwa,
0: znalazło środki na to, żeby jednak uruchomić ten program.
1: Płaćmy te kary za przetrzymane książki. Przynajmniej w tym roku. Zobaczymy, co będzie w przyszłym.
0: Bo my coraz bardziej się profesjonalizujemy w ściąganiu długów i nie chcę powiedzieć, że wysyłanie listów takich niepocieszających, niemiłych już też w bibliotekach się dzieje. Wynika to nie tylko z tego, że my po prostu tak oczekujemy tych opłat dodatkowych, bo to są opłaty dodatkowe, ale też wynika chociażby z dyscypliny finansów publicznych, tak? Czyli że na dyrektorach ciąży to, że powinni powinni odzyskiwać te dodatkowe środki. No ale też, tak jak w niektórych kabaretach było mówione, że jeżeli ktoś nie czuje w sobie takiej mocy i woli, żeby książkę oddać,
1: to jej nie odda.
0: To niech się wstrzyma. Tak, niech nie wierzę.
1: Ale
0: z drugiej strony jesteśmy właśnie na to, żeby jak najwięcej ludzi przychodziło, żeby też zachęcać do tego, że można przedłużać. Właśnie powstają różnego rodzaju aplikacje, które pomagają chociażby w przedłużeniu sobie książki o następne miesiące. Można zadzwonić do bibliotekarza, można przyjść. Więc to nie jest tak, że te opłaty dodatkowe gdzieś tam ciążą nad człowiekiem. Bardziej ciąży pamiętanie o tym, żeby przedłużyć tą książkę.
1: Powiedział pan o trendach, które płyną ze Skandynawii, jeśli chodzi o to, czym są i chcą być biblioteki. Co to są za trendy?
0: No, wydaje mi się, że takim bardzo dobrym przykładem jest biblioteka w Helsinkach, która na pierwszych dwóch piętrach ma właśnie przestrzenie bardziej do spotkań, przestrzenie warsztatowe, a na ostatnim jest strefa biblioteczna, która jest też dostosowana do różnego rodzaju potrzeb. Czyli tak naprawdę uważność, empatia na czytelnika, czy w ogóle na człowieka tam jest widoczna. No i to są miejsca, które mają sprawić, że człowiek się czuje dobrze i że coś może robić. Czyli że się rozwija. No bo tak naprawdę do biblioteki od zawsze przychodziło się po jakąś wiedzę. Więc teraz ta wiedza może też być interpretowana inaczej. Chociażby w tym, że człowiek się dowie, jak rzemieślnik na przykład pracuje, tak? Albo jak sobie coś uszyć, jak coś naprawić, jak rozmawiać z drugim człowiekiem. No i można powiedzieć, że biblioteki stają się takimi miejscami, które właśnie taką wiedzę w taki sposób przekazują, tak? Że nie tylko poprzez książki, przez udostępnianie zasobów, ale też przez to, że można przyjść i dowiedzieć się czegoś nowego, i to nie jest nachalne. Więc biblioteki, można powiedzieć, są miejscami, które dają narzędzia do tego, żeby się rozwijać. Ogólnie. No i teraz narzędziem do zdobycia wiedzy kiedyś była książka, bezpośrednio, ale teraz powstają chociażby takie warsztatownie, gdzie można przyjść, nauczyć się szyć. Czy bardzo mi się podoba, jest mi bliska taka idea, że w wielu miastach są blokowiska, nie ma przestrzeni do tego, żeby sobie naprawić coś i tworzy się warsztatownie. Właśnie w Helsinkach jest taka duża przestrzeń warsztatowa, że można sobie narzędzi poużywać. Czy też nawet przykład w Berlinie można wypożyczyć sobie wiertarkę, wkrętarkę, czy jakieś inne urządzenie do domu i oddać. Po co trzymać w tych właśnie mniejszych blokowiskach piwnice
1: całe? Czyli
0: nie
1: tylko wypożyczalnia książek, ale też wiertarek
0: sprzętu,
1: na przykład.
0: Tak.
1: Na przykład w łódzkiej mediatece Memo można przyjść i nagrać sobie podcast. Są green screeny.
0: Tak.
1: Jak tylko człowiek umie obsługiwać cały ten sprzęt, to droga wolna. Można też przyjść i po prostu popracować w kabinach dźwiękoszczelnych, odbywać tam kole, telekonferencje.
2: Ale nie tylko w mediatece, od razu zaznaczam. Ja mam tę przyjemność podróżowania po Polsce, także powiatowej tak zwanej, i w wielu miejscach trafiam na biblioteki, z których nie chce mi się po prostu wyjechać potem, bo widzę, jak bardzo wiele gmin zainwestowało po prostu nowoczesne budynki. Trochę wzorem tych bibliotek skandynawskich, o których dzisiaj mówimy od początku, ja od 25 lat słyszę, że nasze bibliotekarstwo zapatruje się na Skandynawię i nie dziwię się, bo ktoś powiedzieć, że w Skandynawii, w Szwecji na przykład, biblioteka jest miejscem, gdzie państwo wita nowego obywatela, tak? Bo właśnie w bibliotece odbiera się słynną wyprawkę z książką, ale i z pieluszką i z jakimiś tam przysmakami dla niemowlęcia, a jednocześnie jest to moment, kiedy rodzice są zapoznawani z miejscem, jakim jest biblioteka, z tym, co ona oferuje, i rzeczywiście oprócz książki, które można pożyczyć. Jest tam też miejsce, gdzie można przyjść, pogadać, napić się kawy, uzyskać poradę czasami psychologiczną. No, notabene też w Polsce to bywa podobnie z tym, że
1: psychologowie w skórze bibliotekarzy.
2: No tak, bo rzeczywiście jednak to państwo jako praktycy pewnie potwierdzą, że czytelnicy, którzy przychodzą do biblioteki, często mają potrzeby pogadania. Mamy przecież problem w Polsce samotności.
0: Często nie przychodzą po książkę.
2: Często właśnie, mam wrażenie, bardziej przychodzą po to, żeby zamienić z kimś parę słów, albo parę zdań, albo się poradzić. No, ja wierzę też święcie w to, muszę tutaj takie szczere złożyć wyznanie miłości do biblioteki, że większość problemów, z którymi się borykamy każdego dnia, zostało już opisanych i w najbliższej bibliotece publicznej są klucze do tego, ażeby sobie z nimi poradzić. Czy to poprzez rozmowę, czy poprzez podsuniętą lekturę. Ale biblioteka pełni wiele różnych funkcji. Przeżywamy teraz lato dość upalne. Czasami jest upalne, czasami jest zimne, ale to jest mówię o klimacie dlatego, żeby zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Współczesne biblioteki, te budowane teraz, są często budowane od razu jako przestrzenie, gdzie ludność ma się schronić w czasie rzeczywiście ekstremalnych warunków pogodowych. Tak? Biblioteki, muzea, to są miejsca, gdzie my wszyscy mamy szansę schronić się, gdy rzeczywiście do tego będziemy przymuszani. I to jest kolejna jakby funkcja bibliotek, która przed tymi, które oczywiście mogą sobie na to pozwolić, która będzie przed nim postawiona.
1: A które, Grzegorzu, biblioteki z tego twojego 25-letniego doświadczenia bibliotecznego? Bo ty jeździsz na spotkania autorskie.
2: Jeżdżę na spotkania,
1: często właśnie do bibliotek.
2: Ja staram się rzeczywiście, poprosić moją agentkę, żeby organizowała mi spotkania wyłącznie w bibliotekach, albo no, ewentualnie w Domach Kultury, żeby na przykład uczniowie, którzy chcą się ze mną spotkać, musieli też powędrować do biblioteki. Częstokroć jest to dla jakiejś tam grupy uczniów pierwsza wizyta w bibliotece i też pierwszy zachwyt. Widzę czasami zdumienia w twarzach przeważnie chłopców, tym, że można przyjść i pograć w gry komputerowe, bo prawda, i to jest...
1: Bo być tak, może biblioteka im się kojarzyła z jakimś nudnym miejscem, gdzie są tylko książki.
2: Faktem jest, że ja mam to szczęście, że jeżdżę do tych bibliotek najlepszych, tak, tam, gdzie są, a najlepsze, to nie oznacza też, że są najlepiej dofinansowane, ale gdzie pracują ci najbardziej aktywni, wspaniali bibliotekarze, którym chce się zorganizować spotkanie, co nie zawsze jest takie łatwe. Ale tam, gdzie są fajni ludzie, generalnie dużo się rzeczy dobrych dzieje.
1: Bibliotek ci tak padła w pamięć.
2: Szczególną mam upodobanie ze względu na moją miłość do transportu szynowego. Szczególną mam upodobanie do bibliotek, które powstały na dworcach kolejowych. Tak?
1: No to mamy Rumię i nagradzaną designerską bibliotekę.
2: Ale i w Leszewie jest wspaniała biblioteka. Mhm. Dowiedziałem się, że Nurzec, tak? Podlasiu, tak, że ma się czym pochwalić. To są wspaniałe miejsca, w którym dzieciaki i młodzież przychodzą, ażeby albo się bawić, albo chcę mu pogadać w świecie, uwaga, analogowym. To też jest istotne, że biblioteka staje się takim bąblem, w którym można rzeczywiście zanurzyć, w którym można znaleźć azyl od świata cyfrowego, tak? I można znaleźć czasami frików, takich dziwaków, którzy chcą z nami pogadać o grach albo o wkurzających nauczycielach. Ale wszystko to się dzieje w sferze analogowej.
1: No chociaż tak jak już wspomniałam na początku i przytoczyłam statystyki, to biblioteki się bardzo sprawnie digitalizują i przechodzą taką cyfrową rewolucję. Ale chciałabym się jeszcze zatrzymać przy zawodzie bibliotekarza. Mhm. I chciałabym zapytać panią Agnieszkę Olfan-Stęchły, która jest nowym nabytkiem, że tak powiem, jeśli chodzi o branżę, dlatego że przyszła pani do biblioteki z zupełnie innego świata zawodowego. Co panią zaskoczyło?
3: Mnie zaskoczyli ludzie przede wszystkim i też mieliśmy taką dużą próbę, bardzo duże wydarzenie, które organizowaliśmy i to, jak sprawnie i wspaniale to działało i jakie było wsparcie od ludzi pracujących w bibliotece i jak bardzo profesjonalni i życzliwi oni się okazali być.
0: Pozdrowienia
3: dla zespołu,
1: tak. To jest ta okazja. Ale ja sobie pomyślałam, że skoro tyle się dzieje teraz w bibliotekach, to może takim zaskoczeniem było to, że to nie będzie taka spokojna, siedząca praca w ciszy.
3: Ale ja to wiedziałam od razu, tak? Ponieważ ja napisałam do dyrektora bezpośrednio, patrząc na Facebooku biblioteki, co się dzieje i jakby bardzo doceniając to, co tam u nas w Wesołej się działo, jako odbiorca tych wydarzeń i stwierdziłam, w ogóle jakiś kosmos to tam jest, wspaniałe wydarzenia i ja byłam wtedy właśnie na takim zawodowym rozdrożu i miałam mocne poczucie, że chciałabym robić coś blisko domu, coś lokalnie i że dzieją się tak wspaniałe rzeczy, typu nie wiem, jakieś kąpiele leśne, jakieś warsztaty, super spotkania, koncerty, jakieś kolacje z literaturą w lokalnej restauracji. I stwierdziłam, że po prostu no, nie ma takiej oferty gdzie indziej i że chciałabym gdzieś tam coś w tym partycypować. No i tak z tego chcenia przeszło do tego, że już właśnie no, od listopada ubiegłego roku w bibliotece pracuję.
1: I co mieszkańców najbardziej przyciąga?
3: Tu nie znam statystyk, ale po naszych koncertach widzę, że chyba koncerty, spotkania autorskie, które są wspaniałe. Ja też uważam, że to jest jakieś w ogóle takie magiczne wieczory, gdzie naprawdę bardzo fajne rzeczy się dzieją, jakieś fajne dyskusje wynikają. A rok temu, to w zeszłym roku, robiliśmy diagnozę, czy to było w 2025?
0: Tak, na początku 2025, pomiędzy 2024, robiliśmy takie badanie, które też miało nam dodać trochę tego, co ludzie od nas oczekują, ale też utwierdzić, że realizujemy swoje działania dobrze. Ja może dopowiadając, no to na pewno wszystkie spotkania wydarzeniowe i też taką moją wartością w tej bibliotece jest to, że chciałbym budować działalność wokół miejsca, a nie wokół nazwisk. Więc to jest trochę trudniejsze.
1: Czyli takie budowanie wspólnoty.
0: Tak, budowanie wspólnoty, ale też budowanie tego, żeby osoba A na przykład przyszła po książkę, ale też zajrzała do nas na spotkanie autorskie i przyszła też na warsztat.
3: Robić kiszonki.
0: Robić kiszonki, tak, na przykład. Więc różnego rodzaju takie działania, które bardziej budują społeczność i które wokół tej właśnie społeczności sprawiają, że ludzie też sięgają po książki mimowolnie, tak? No bo jeżeli się przebywa wokół książek, jeżeli opowiada się o książkach, jeżeli realizuje się działania warsztatowe, które opierają się o książki, to mimo wszystko jest się blisko tej literatury i mimo wszystko człowiek już chce bardziej sięgnąć. Więc te spotkania i też można powiedzieć, dbamy o to, żeby wciągać do różnego rodzaju działań naszych lokalnych przedsiębiorców, bo to też buduje społeczność. Wciągać już szkoły i przedszkola. W ogóle mamy bardzo fajny i myślę, że to jest takie największa radość, która się zakończyła właśnie dużym piknikiem rodzinnym. To, że przychodzą do nas wszystkie przedszkola z zerówek i my mamy ponad 400 wydarzeń rocznie tylko z nimi, bo przychodzą co tydzień, grupy mają swoje plecaczki i uczą się różnego rodzaju działań bibliotecznych. W tym roku akurat oparliśmy to o historię Jerzego Jelińskiego, który 100 lat temu wyruszył w podróż dookoła świata i mu się to udało. Więc mamy taką historię lokalną, bazujemy na lokalności, na zasobach, które mamy. Staramy się w bibliotece robić jak najwięcej rzeczy, które po prostu są bliskie ludziom. I to nie musi być tak, że musimy mieć dużą grupę osób, ale fajniej się buduje społeczność wokół jakichś małych pasji, tak? No jeżeli ktoś lubi grać w szachy, jeszcze szachów nie mamy, ale fajnie jakby przyszedł do biblioteki i dać mu chociaż jednorazowo taką możliwość, żeby pograł, tak? Żeby sobie spróbował. Czy w brydża, czy może też właśnie pogotować z biblioteką, co w ogóle się świetnie sprawdziło. Kulinaria są super. Oczywiście w bibliotece, w środku w bibliotece nie gotowaliśmy, ale dookoła nam się udawało i realizowaliśmy ciekawe warsztaty.
1: No dobrze, to ja bym chciała teraz zapytać o to, jakie waszym zdaniem kompetencje powinien mieć dziś bibliotekarz, żeby się odnaleźć w tych trendach. W tym, że będzie przychodzić dużo ludzi i tak ma być.
0: Ja myślę, że podstawową kompetencją bibliotekarza, który pracuje z ludźmi, jest to, że ma lubić ludzi. I to jest tak naprawdę podstawowa kompetencja.
1: Nie wystarczy lubić książki.
0: Nie, bo też w 2013 roku ten zawód został uwolniony, więc bibliotekarzem może zostać każdy. Nie musi mieć już studiów bibliotekarskich czy studium bibliotekarskiego, więc coraz mniej osób właśnie takie studia kończy, chociaż u nas staramy się, żeby wszyscy uzupełniali to wykształcenie, czy to też przez kursy, czy przez jakieś studia podyplomowe. Ale jednak lubienie ludzi i bycie empatycznym to jest taka podstawa, bo jednak to jest praca z ludźmi, a nie z książkami. Przychodzą różni ludzie z różnymi problemami, z różnym nastrojem. Czasami muszą właśnie zapłacić opłatę dodatkową za przetrzymanie książek. Stresują się.
3: Są stresowani.
0: Tak, czasami jest właśnie gdzieś głośno. Więc myślę, że to takie lubienie ludzi i bycie takim otwartym, to jest taka, jak dla mnie jako dyrektora, to jest taka podstawa, żeby po prostu fajnie się pracowało w bibliotece.
1: No i o co pytają ludzie na przykład, jak przychodzą?
3: Och, to bywają różne też prywatne
0: historie. To w ogóle różne historie są. Ostatnio nawet na ten temat rozmawialiśmy, bo to też obciąża bibliotekarzy.
1: No właśnie.
0: Więc są różnego rodzaju historie, od których czasami trzeba się poodcinać. Czasami są to w ogóle ciekawe, rodzinne jakieś opowiastki. Czasami historie lokalne, że są osoby, które od lat żyją w danym miejscu i można powiedzieć, że mają taki zasób rzeczy do opowiedzenia, że ja muszę czasami nawet tam jak wyjdę, to prosić, żeby mi tam już ściągnęli, bo praca goni. Ale są osoby, które po prostu też przychodzą, żeby się wygadać. Że po prostu nie mają z kim. Nie? Więc to na pewno rodziny z dziećmi lubią do nas przychodzić. Szereg przekroju, tak naprawdę biblioteka jest najbardziej inkluzywnym miejscem, więc przychodzi każdy.
3: To była taka ciekawa dyskusja, jak byliśmy na spotkaniu w sprawie nowego projektu biblioteki i gdzie architekci właśnie z pracowni architektonicznej, która wygrała konkurs, opowiadali o tym, że będzie wrzutnia i właściwie tej lady i tego bibliotekarza może nie być. I my tak mówimy, no właśnie, musi być. Że ludzie nie przychodzą do paczkomatu, jakkolwiek są książkomaty, które ułatwiają oddawanie tych książek i tak dalej, to jedną z głównych funkcji jest to, że ta lada z tym człowiekiem tam jest.
1: Wrzutnia z jakimś okienkiem do zapłaty, okej. Okay.
0: Już przez aplikację można za opłaty dodatkowe, więc to już technologicznie właśnie wchodzimy w te rzeczy, ale tak naprawdę to, że człowiek przychodzi i ma różne potrzeby, to jest też takie, nie każdy to rozumie, prawda? Więc ja uwielbiam pracować z bibliotekarzami w bibliotekach od wielu lat, gdzieś jestem związany właśnie z bibliotekami, no bo to też jest tak, że osoby przebywające, nie chcę tutaj jakoś tam stygmatyzować, ale osoby przebywające wśród książek mają dużo więcej od wiedzy, otwartości, że tak jakby przebywanie nawet wśród książek, tak jak Umberto Eco mówił, tak, że nie trzeba wszystkich książek przeczytać.
2: Nie, one, można je wchłaniać przez skórę. Tak?
0: Wchłaniać przez skórę, więc wchłanianie przez skórę tej obecności sprawia, że jest jakoś tak milej.
1: No a propos Umberto Eco, to tak? Całkiem niedawno otwarto w Bolonii bibliotekę z całym księgozbiorem. 30 tysięcy egzemplarzy podarowanych przez rodzinę. Miało być to początkowo w Mediolanie, ale jednak uniwersytet chyba tutaj wygrał. Więc do Bolonii chyba wszyscy byśmy teraz chętnie pojechali zobaczyć, jak jest w tej bibliotece. Podejrzewam, że duże kolejki. No dobrze, a jeśli chodzi o architekturę, bo wiem, że Biblioteka Wesołej przejdzie tutaj transformację, tak? Jest wygrany projekt, będzie nowy budynek, z tego co rozumiem. Jak teraz się projektuje biblioteki? Co się bierze pod uwagę? Czy to tutaj wygrywa taka koncepcja, która jest opisana między innymi chyba w Ukrytym Wymiarze Edwarda Halla? Trochę przestrzeni dospołecznych, trochę odspołecznych, żeby każdy znalazł to miejsce dla siebie, trochę tak jak w Warszawskiej Bibliotece Uniwersyteckiej, gdzie można się skryć, gdzie są fotele, gdzie są różne strefy.
0: Ja odpowiem poprawniczemu, to zależy. To zależy od architektów, to zależy od zespołu i to zależy od tego, czy zespół biblioteki ma wpływ na to, jak ta biblioteka może wyglądać.
1: Bo taka biblioteka marzeń, to jak powinna być skonstruowana?
0: Na pewno powinna mieć różne przestrzenie. No właśnie, biblioteka marzeń dla każdego może być troszkę inna. Więc fajnie w zespole, akurat my jesteśmy, można powiedzieć, z jedną biblioteką w trakcie budowy, ale ta budowa troszkę stanęła i mamy nadzieję, że ona pójdzie do przodu. I w tej bibliotece ja osobiście nie uczestniczyłem w projektowaniu, tak? Ale w drugiej bibliotece, która... Można powiedzieć, że sobie taką już trochę wymarzyliśmy. To na początku rozmawiałem z całym zespołem, jak byśmy chcieli, jakie przestrzenie nam są potrzebne. No i tutaj trzeba się trochę poróżnić, tak? No bo osoby niektóre mówią, że ma być cisza, a niektóre mówią, że nie musi być. Niektórzy mówią, że fajnie jakby była możliwość przestawiania stołów, a niektórzy mówią nie, bo to jest problem i coraz później będziemy nosili książki i przestawiali. Więc tak jakby te wszystkie różnego rodzaju potrzeby trzeba włożyć
1: W jedno miejsce.
0: W koncepcję dla projektantów. Więc można powiedzieć, że przy tej okazji tej biblioteki, która jest dla nas była zaprojektowana i będzie teraz budowana, czyli biblioteki głównej, no to też mieliśmy ograniczenia przestrzenne, że organizator mówi, budujemy tylko te 500 czy 600 metrów kwadratowych i koniec, no bo są budżety. Wiadomo, że im więcej przestrzeni, tym więcej można włożyć, a tak to musimy trochę ugrywać. Mi osobiście zależało na tym, żeby w przestrzeni biblioteki pojawiła się społeczna kuchnia. I to też jest ciekawe, jak architekci ją zrozumieli. Bo ja myślałem o takim przestrzeni, w której można pracować warsztatowo albo rozmawiać, tak jak my tutaj sobie, nagrywać podcasty czy różnego rodzaju rzeczy, gdzie widać całą przestrzeń biblioteczną i ona jest tak jakby w sercu, ale też jest oddzielona. Są jakieś wyciągi, że można tam też pracować właśnie nad kulinariami i innymi rzeczami. Architekci ją zrozumieli bardziej jako taką coworkingową kuchnię.
1: Czyli jak, taką przestrzeń. Korporacji.
0: Na kawę, taką. Co też jest ciekawe. Ale można powiedzieć, że będziemy, jak już zostanie to wybudowane, pierwszą biblioteką, która ma taką przestrzeń. Z drugiej strony dla mnie, jako jedną nogą osobę, która zajmuje się bardziej animacją społeczną, a drugiej strony tak bibliotekarstwem czy zarządzaniem, no to ważne było to, żeby biblioteka była na tyle modułowa, żeby można było zmieniać tą przestrzeń, tak? Czyli właśnie mamy stoły, które mogą wyjechać i nagle możemy mieć spotkanie autorskie w danej przestrzeni, a z drugiej strony możemy sobie ustawić i zrobić jakąś zaadaptowaną przestrzeń na spektakl, a może chcielibyśmy sobie zrobić chociażby seans filmowy. Więc to był trochę taki klucz, który musieliśmy wpisać w założenia tej biblioteki, tak żeby...
1: Czyli taką wielofunkcyjność tego miasta, tej przestrzeni, służącej mieszkańcom.
0: Tak, i to trochę się kłóci, prawda? Bo to tak, jak się myśli o bibliotece, to się myśli o miejscu, gdzie są regały książek, gdzie na przykład angielskie biblioteki tutaj przemawiają, że one są już tak trochę pół na pół podzielone, ale te stare, zachowane z księgozbiorem, które mają piękne okładki, te książki oprawione w skórze.
1: I jest nie tam, dotykać.
0: Jest można dotykać, ale za pozwoleniem jest cisza i tak jakby piękne stoliki, przy których siedzą ludzie i czytają i się dekują. A z drugiej strony mamy przestrzeń, gdzie ganiają dzieciaki, jak i przychodzą na zajęcia.
1: Czyli może biblioteki też się zaczną trochę specjalizować. Znaczy one są już przecież wyspecjalizowane od dawna, ale być może właśnie te takie najcenniejsze egzemplarze w jednym miejscu, a funkcja dospołeczna w konkretnej sieci bibliotek. Może do tego zmierzamy.
0: Ja myślę, że takie punkty, im więcej będzie mniejszych punktów spotkań, tym lepiej. Po prostu. Dla naszej społeczności, dla naszego dobrostanu psychicznego. Czyli im więcej miejsc, gdzie można przyjść i się spotkać, gdzie są właśnie neutralne te miejsca, czyli mówiąc wprost biblioteki, tudzież też kawiarnie, bo one też się otwierają. Czy nawet przestrzenie typu przedszkola też mają już swoje biblioteczki, czy w szkołach są już takie przestrzenie, które...
2: No właśnie,
0: które...
2: bo Grażyno, mówiąc o bibliotekach, podałaś nam liczbę 7,5 tysiąca bibliotek publicznych, ale dodajemy do tego jeszcze biblioteki szkół podstawowych, biblioteki szkół średnich.
1: Nie wliczają się do tej statystyki.
2: Przedszkola też mają swoje biblioteki, więzienia mają swoje biblioteki, domy opieki społecznej mają swoje biblioteki. Tych bibliotek, książek wokół nas jest bardzo dużo. Dość powiedzieć, że nad nami jest biblioteka w tym wspaniałym budynku na Żoliborzu, w którym jest Radio 357. Nad studiem radiowym jest biblioteka, która oprócz tego, że wypuszcza książki, bo zakładam, że przychodzą tam też tacy dziwacy, którzy chcą po prostu wypuszczać książkę, a nie tylko spotkać się, pogadać, czy ugotować coś. Oprócz tego ta biblioteka, oprócz tego, że wypuszcza książki, także wiem, że w tej chwili miała, dopiero co skończyła przegląd filmu Wajdy, tak? Także te cele stawiane, zadania, które sobie sami sobie często stawiam bibliotekarza, są bardzo ambitne, o czym mówię ogromnym uznaniem. Od 20 paru lat przyglądam się tym bibliotekarzom z coraz większym zachwytem. Coraz bardziej poirytowany, że to środowisko nie zawsze ma możliwość zawalczenia o sprawy takie bardzo podstawowe, jak chociażby uhonorowanie lepszymi zarobkami, bo chciałbym, żeby rzeczywiście tutaj docenić rolę tych najbardziej podstawowych komórek kultury, które są najbliżej zwykłego obywatela. Amerykanie bardzo niechętnie wydają pieniądze publiczne na coś, co nie przyniesie zysku. Na razie, że wydają to na autostrady, tak? Czy na mosty, ale okazuje się, że też Amerykanie w miarę chętnie wydają pieniądze na biblioteki, bo obliczyli, nie wiem jaka była metodologia, to od razu przepraszam, ale zapewne słuchacze Radia 51 bez problemu sobie poszukają w internecie informacji o tym, w jaki sposób to było robione. Wyliczyli, że $1 włożony w bibliotekę zwraca się trzykrotnie, z tym, że uwaga, po 20 latach, tak? Chodzi oczywiście o stworzenie takiego fermentu społecznego, intelektualnego, który spowoduje wzrost na przykład innowacyjności, co jest bardzo ważnym czynnikiem dla Amerykanów, tak? Innowacyjność. No i tak pomyślałem sobie, o czym kiedyś mówiłem na festiwalu Olgi Tokarczuk Góry Literatury, że gdybym był inwestorem, który zamierza w Polsce gdzieś wydać kupę pieniędzy, żeby stworzyć jakąś firmę, fabrykę, to prawdę mówiąc, najpierw bym sprawdził, czy gmina, w której myślę o tym, aby założyć taki biznes, w jaki sposób gmina traktuje bibliotekę, bo jeżeli gmina bibliotekę traktuje jako po prostu zło konieczne, które ustawowo trzeba utrzymywać, no to od razu uznam, że włodarze tejże gminy nie potrafią myśleć kategoriami dłuższymi niż własnych kadencji. Bo rzeczywiście biblioteka jest inwestycją w przyszłość naszą, naszych dzieciaków i tak naprawdę społeczności, która ją buduje.
1: Upadają domy kultury, ale biblioteki zostają, bo one właśnie przejmują funkcję. Muszą być, prawda? Jak to wygląda od strony prawnej? Jest obowiązek biblioteki na, że tak powiem, ileś tam mieszkańców, czy na dany region?
3: Tak, jak gminie musi być.
2: Gmina, no właśnie. Gmina,
3: tak. Ale też jest ważny ten aspekt tej bezpłatności, w cudzysłowie, usług świadczonych przez bibliotekę.
1: I dostępności.
3: I dostępności. I to jest też, świetne są w ogóle cytaty z rozmów w ramach tej naszej diagnozy, którą robiliśmy z ludźmi w różnym wieku. I tam padały właśnie takie słowa, że no chciałbym gdzieś tam się na przykład pouczyć, ale w kawiarni jest za drogo, więc fajnie jakby było miejsce, gdzie mogę pójść, nie? I dla mnie to jest jakaś kluczowa sprawa, w czasach, kiedy tyle się mówi o kryzysie psychicznym młodzieży, gdzie już WHO zdefiniowało termin taki jak social health, czyli zdrowie społeczne i to, że relacje społeczne i te budowanie tych lokalnych społeczności jest czymś, co jest jakimś warunkiem koniecznym naszego zdrowia, naszego dobrostanu. Że to jest nie tylko zdrowie psychiczne i fizyczne, ale właśnie mówi teraz WHO o tym social health. No i to jest dla mnie jakaś rola nie do przecenienia takiej jednostki, która może zaoferować takie miejsce, które powie spoko, wpadajcie. Mamy konsolę, mamy fajną książkę, bo ktoś zamówił sobie, nie wiem, książkę o rapie albo o piłkarzu, albo nie wiem, rodzice, którzy czekają na przykład na dzieci w ośrodku kultury, które mają zajęcia i zaczynają przychodzić do biblioteki i tworzyć naturalną społeczność. Bo na przykład tak się stało u naszej koleżanki w jednej z filii, gdzie stworzyła grupę pań, które haftują. A zaczęło się tak zupełnie oddolnie, gdzie była właśnie ta otwartość, osoba, z którą można porozmawiać, która jest również wkręcona i tam gdzieś ze swojej pufy wyciąga jakieś włóczki i zaprasza dziewczyny, które potem stworzyły jakąś wspaniałą grupę. Która no już gdzieś tam z jakąś regularnością właśnie siedzi i haftuje. Potem wszedł w to nasz kościół, gdzie są malowidła Nowosielskiego, haftowały Nowosielskiego, były spacery z historykiem sztuki. No i to tak naturalnie sobie płynie. I to jest takie wspaniałe, że właśnie można stworzyć takie miejsce, można albo nie można, bo to też zależy właśnie od ludzi, od ich otwartości,
1: no właśnie, bądź jej braku. Powiedz, Agnieszko, bo masz też doświadczenie z jedną z instytucji, której nazwy tutaj nie będziemy wymieniać, no, że nie wszyscy bibliotekarze, nie wszystkie jednostki kultury, w tym właśnie takie centra biblioteczne, są aż tak chętne do zapraszania swojej społeczności i do organizowania wydarzeń. I z czego to może wynikać?
3: Z tego, że ktoś nie lubi ludzi, że ktoś chce odbębnić swoją robotę albo może, ja nie wiem, ja myślę, że jakby może tak, u podstaw wszystkiego leży jakaś świadomość, jakaś edukacja, nie? Tego, że coś gdzieś przeczytamy, coś gdzieś usłyszymy albo pomacamy sobie, że to może być dobre i fajne. Jeśli ktoś nie ma w sobie takiej myśli, że to, że przyjdą dzieciaki do czytelni i będą czytać, jest fajne, tylko jest to dla niego obciążeniem. To, że ktoś mówi, że nie będzie organizował jakichś tam wydarzeń, bo mu nikt za to nie płaci i on nie jest teatrzykiem, no to wynika z tego, że on po prostu tego nie czuje. I on, jeśli tego nie czuje i nie widzi w tym wartości, no to może gdzieś tam odgórnie można tym zarządzić, tak żeby w takiej placówce takie wydarzenia się działy. Natomiast ja myślę, że jeśli po prostu ktoś nie widzi w tym wartości, nie chce tego robić, no to nie będzie tego robił, albo będzie to sztuczne. Albo ten człowiek, który przeczyta, że jest super wydarzenie, pójdzie i odbije się od takich niezbyt przychylnych, gościnnych ludzi, no to nie będzie chciał tam wrócić. Więc kluczem jest taka otwartość na drugiego człowieka i uważność. To jest cały też temat dla mnie dostępności, który jest o uważności i otwartości. I o tej empatii.
1: Bo co to znaczy dostępność w bibliotece? No tutaj w naszej żoliborskiej bibliotece, która jest w budynku Teatru Komedia i my też się tu mieścimy z Radiem 357, jest na przykład pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących.
3: Tak. No dla mnie to jest w ogóle wspaniały temat tej dostępności, bo on jest tak samo złożony i wielowątkowy jak temat bibliotek i ich roli, bo różne rzeczy się na to nakładają. I ludzie, i kompetencje, i wiedza, i architektura, i pieniądze, i czas, i wiele różnych aspektów. A ta dostępność, no to jest jakby rzecz, którą muszą realizować wszystkie instytucje realizujące zadania publiczne, które muszą być dostępne dla osób z różnymi niedogodnościami, z różnymi, no, nawet nie jest definiowane jako niepełnosprawność, tylko bardziej szeroko.
0: Potrzeby, tak.
3: Potrzebami, z różnymi, tak, potrzebami. I na to nakłada się wiele rzeczy, bo są to tak, takie techniczne kwestie jak podjazdy, pętle indukcyjne, lupy dla osób niedowidzących, ale tam jest właśnie też ten aspekt tej uważności na drugiego człowieka. To, że bibliotekarka widzi, że ktoś przychodzi i jest powiedzmy zagubiony, że ona zapyta się, podejdzie i zapyta się, czy nie pomóc. Bo to jest cały temat wokół architektury, projektowania i grubych inwestycji w to, żeby odpowiednio też piktogramami, różnymi sposobami oznaczać instytucje, żeby one były bardziej dostępne dla osób na przykład właśnie niedowidzących, niepełnosprawnych, z jakimiś dysfunkcjami różnymi, neuroatypowościami różnymi, ale też po prostu takie wyjście do drugiego człowieka, czyli że, nie wiem, widzimy, że przychodzi starsza osoba i na wydarzeniu potrzebuje pójść do toalety. I czy jest ktoś, kto jej pomoże w tym. No takie bardzo wiele złożonych rzeczy.
0: Ja mogę tutaj dopowiedzieć, że wiele z tych rzeczy, których mówimy, że te biblioteki się zmieniły, że mają nowsze siedziby i też, że świadomość się zmienia, to jest też wynik programów rządowych, czy też międzynarodowych, tak? No bo tutaj chociażby te programy typu Erasmus, gdzie ludzie wyjeżdżają i oglądają takie biblioteki, to też przyjeżdżają z taką energią, że chcieliby coś takiego też mieć u siebie, bo zobaczyli coś nowego. Ale z drugiej strony bardzo udany projekt Blisko, który był projektem właśnie, który miał zbliżać do społeczności. W Warszawie akurat ma być w następnym finansowaniu, więc...
1: I na czym to zbliżanie
0: blisko,
1: się
0: blisko polegało
1: polegać?
0: Na tym, że były środki na to, żeby bibliotekarze mogli się pokształcić sami, żeby mogli powyjeżdżać i się popoznawać.
1: Czyli troszkę były tych kompetencji
0: wizyty,
1: nabyć.
0: Wizyty
1: też
0: studyjne
1: innych.
0: Były, tak. Mhm. Ale żeby też mieć środki na to, żeby przebadać, zdiagnozować, co tam jest potrzebne w danej społeczności. Czy też na to, żeby robić regranting, co jest w ogóle świetne, tak? Że dajemy trochę sprawczości naszej społeczności, którą poznaliśmy i robimy jakieś małe, mamy małe środki na to, żeby ktoś zaproponował coś w bibliotece. I mamy na to środki. I nagle się okazało, że tak naprawdę nieduże pieniądze w porównaniu do tego, ile idzie na zasoby książkowe, ile idzie na płace, sprawiają, że w bibliotekach właśnie się tworzy ten ferment, że dzieją się inne rzeczy niż dotychczas. No i właśnie ten projekt Blisko teraz... będący w planach w następnych finansowaniach, no bardzo otworzył biblioteki. Z drugiej strony właśnie to NPR-cze 2.0, czy wcześniejsza edycja, sprawiła, że pojawiły się środki na inwestycje. I to nie było tak, że te środki zapełniały po prostu koszyki potrzeb inwestycyjnych w gminach, ale dawały impuls. Jak znajdziemy pieniądze, jak ktoś napisze grant i dostanie ten milion, no to gmina czuje się w obowiązku, żeby to rzucić kolejne trzy, tak? No więc trochę to tak się sprawiło, że to idzie trochę odgórnie.
1: Taki efekt domina też się
0: efekt
1: wytwarza.
0: Domina i mnie osobiście to bardzo cieszy, że coraz więcej bibliotek w mniejszych miejscowościach jest po prostu dobrze dofinansowanych, dobrze wyposażonych. No brakuje jeszcze trochę tego, tej energii, świeżości, otwartości, no bo wiadomo, że jak przychodzi się zespołem, który zawsze pracował na 100 metrach kwadratowych, gdzie były regały i nie było przestrzeni do robienia czegoś i przychodzi się z tym zespołem do 1000 metrów kwadratowych, to jest to po prostu trudne, żeby 20 lat rzeczywistości, bo w bibliotekach ludzie pracują długo, to też jest bardzo duży walor, bo znają swoją społeczność, bo wiedzą, że to jest pan X, a to jest pani Y i wiedzą, co już kto lubi i znają tą społeczność i znają dużo historii.
1: Grzegorz ma ciekawą anegdotę a propos swojego dziadka.
2: Ale to jest anegdota, która potwierdza to moje obserwacje w bardzo wielu miejsc, tak, że bibliotekarze przez to, że znają ludzi, którzy do nich przychodzą, ich zainteresowania, a czasami potrzeby, no to jest na przykład w przypadku dzieci, nie, że często słyszę od bibliotekarzy, że dziecku, które przeżywa na przykład rozwód, mogą podsunąć książkę, która w jakiś sposób o swoje problem. Wspaniały aspekt psychologicznego tej pracy. Ale historia dziadku. Dziadek był wielbicielem historii II wojny światowej i geografii. Czytał nałogowo. Oprócz tego, że kupował książki, to rzeczywiście po prostu je wypożyczał, no bo książki są jednak dość drogie. I bibliotekarze, znając jego upodobania, kupowali, budowali księgozbiór troszkę właśnie pod dziadka, wiedząc, że przyjdzie taki pan Piotrowski, który przeczyta tę książkę i jeszcze zainteresuje. To też jest ciekawe, jak przyciągnąć mężczyzn. I czasami zainteresuje swoich kolegów problemami. Mimo, że ich przeprowadzić jakiś kolegę, żeby ten kolega też zechciał zajrzeć do biblioteki i być może zachwycić się tym, co tam można robić, albo co dzięki bibliotece można robić. Swoją drogą, to jest ciekawe. Jestem ciekaw państwa pomysłu na to, jak przyciągnąć mężczyzn właśnie do bibliotek. No bo kobiety generalnie rzeczywiście bardziej poszukują i kontaktu z sobą i oczywiście też kobiet w pewnym wieku
1: statystycznie
2: starszy,
1: więcej czytają.
2: Jest ich też więcej, mężczyźni uciekają. Jestem ciekaw, czy Wesoła ma pomysł na to, w jaki sposób rzeczywiście sprawić weselszym życie mężczyzn, którzy mogli przyjść do biblioteki właśnie i się cieszyć.
3: To jest bardzo ciekawe, bo ja w ogóle ostatnio widziałam badania, tylko nie przypomnę sobie nazwiska badacza, który prowadził badania nad właśnie udziałem młodych mężczyzn, takich dorosłych młodych mężczyzn w życiu bibliotecznym. No ja myślę, że ofertą, no...
0: Ofertą, ale też inicjatywami.
3: Nie, ale nie tylko. Takimi właśnie spotkaniami, nie? My mieliśmy ostatnio świetne wydarzenie na Dzień Ojca.
1: Męski.
0: Tak.
3: Mieliśmy
0: czytanie dla dzieciaków i po prostu to się świetnie sprawdziło.
3: Czytelników, sztuki.
0: Tak, sztuki i wszyscy w ogóle chcieli dalej, żebyśmy czytali.
3: Tak.
1: Czyli słuchajcie, mamy takie grupy rodziców z dziećmi, tak. Seniorów. To tak. Są takie grupy, które wręcz intuicyjnie wiemy, że korzystają z bibliotek. Kogo brakuje? Kogo powinniśmy zachęcać?
0: Znaczy największą grupą taką nieobecną, można powiedzieć, i to w ogóle w życiu kulturalnym, bo to nie chodzi tylko o biblioteki, ale też o środki kultury, że zawsze się mówi, że jest mało osób, które są w wieku młodzieżowym, takie, ja bym powiedział, 14+, i młodzi rodzice pracujący, czy ludzie pracujący, którzy mają tak naprawdę pieniądze, ale mają mało czasu.
1: A młodzież to ciekawe, młodzież young też. Adult to jest przecież ta literatura młodzieżowa, tak, bardzo popularna.
0: To też trzeba wiedzieć, czy...
1: Co Grzegorz wie z targów książki, prawda?
2: To też trzeba wiedzieć, z zazdrością czasami tego lejki.
0: Co kupować do biblioteki, no bo tutaj padło trafne, że jak ktoś przychodzi, kogoś się zna, to się dla niego zamawia książki. Więc teraz o wiele trudniejsze jest zamówić książki dla osób, które jeszcze nie przyszły.
1: I rozreklamować.
0: Więc jeżeli nie mamy tych kompetencji, nie próbowaliśmy, nie zobaczyliśmy gdzieś, co gdzie indziej działa, no to będzie nam ciężko odpowiedzieć na to, co takiej młodzieży, czy takim młodym dorosłym, czy rodzinom potrzeba. No i teraz trochę można powiedzieć tutaj, rola tych bibliotekarzy, dyrektorów bibliotek, żeby wypychali pracowników poza biuro, poza siedzibę bibliotek i po prostu nachalnie trochę pytali ludzi, co im potrzeba. Oni też często nie wiedzą.
1: A kierować się modami czytelniczymi, rankingami?
0: To w ogóle moim zdaniem jest coś takiego wśród długo pracujących pracowników jak intuicja, co jest już największym levelem master, że tak to ujmę, który proponuje danym osobom zakupy. Są oczywiście spotkania w bibliotece wojewódzkiej, gdzie się mówi o trendach. Są oczywiście tak jakby rankingi, chociażby Empiku, które książki się najlepiej sprzedają. Widać to też na spotkaniach autorskich, gdzie ludzie przychodzą i czy młodzi ludzie jak stoją w kolejkach do których autorów, więc to się kupuje, ale też fajnie by było proponować i zachęcać w inny sposób, tak? No bo nie oszukujmy się, nie każda literatura jest warta tego, żeby to przeczytać.
2: A ile czasu książka stoi na półce? Ile lat?
0: Książka różnie. Jeżeli jest nieczytana 5 lat, no to się ją ściąga. Mhm. Powinno się tak, no bo jednak ogrom propozycji literackich teraz i możliwości zakupów jest bardzo duży, a przestrzenie biblioteczne są ograniczone.
1: I co z tymi książkami się potem dzieje?
0: Z książkami są różne właśnie rzeczy. Kiedyś wydzierano pieczątki i szło to na makulaturę. Ja zakładam, że robimy kiermasze i sprzedajemy po prostu książki. Te, które się nie nadają, czyli są już poniszczone, no to jednak zrzucamy po prostu też na makulaturę. A też staramy się je przekazywać. Ostatnio na przykład przekazaliśmy do zaprzyjaźnionego domu dla seniora, myślę, że około 300 książek, które nam po prostu zeszły ze stanu i właśnie wyposażyliśmy ich biblioteczkę, bo oni od wielu lat nie mieli jakichś tam nowości, więc wrzuciliśmy to, co u nas można powiedzieć już jest nieczytane, albo że mamy podwójne egzemplarze, bo to też jest kwestia tego, jak się kupuje kupuje te zasoby. No, u nas jest na przykład przewóz międzybiblioteczny, który się mega sprawdza, tak? Czyli możemy mieć mniej książek, a bardziej porozdzielane na filie i zamówić sobie do danej filii, więc mamy w poniedziałki, środy i piątki przewóz i przewozimy...
1: Kursują
0: książki, tysiące książek. Jest to duża logistyka, ale tak jakby pozwala nam to też zwiększyć wachlarz pozycji. Tak? No bo nie musimy już kupować do każdej placówki, bo warto by było jednak w każdej placówce mieć jakąś tam konkretną pozycję, nowość. To nie musimy już, tak? Kupujemy na przykład 2, a nie 4. Więc poszerza nam to wachlarz. Więc te książki tak naprawdę mają drugi obieg, mają drugie życie.
1: I tak powinno być, no bo...
0: Tak.
1: Wiemy, co robią potentaci cyfrowi, jak ostatnio widziałam filmik zniszczenia książek, taki news.
2: Tak, bo jesteś karmiona, inteligencja jest karmiona, tak.
1: Starymi książkami, które potem są cięte gilotyną, więc nie róbmy tego. Wymieniajmy się książkami, chodźmy do bibliotek, wypożyczajmy książki, rozmawiajmy, twórzmy społeczności, bo biblioteki są antidotum na samotność, z tego wynika, z tej naszej rozmowy i z artykułu w Tygodniku Powszechnym, który był inspiracją do tego dzisiejszego naszego spotkania. Im więcej czasu spędzamy w cyfrowym świecie, tym wygląda na to bardziej potrzebujemy miejsc, które emanują dobrą energią, zapewniają komfort, poczucie bezpieczeństwa i biblioteki są jedną chyba z ostatnich przez przestrzeni publicznych, gdzie nie trzeba niczego kupować. Można po prostu przyjść, posiedzieć, dobrze spędzić czas, do czego Państwa zachęcałam dziś ja, Grażyna Morek, a także Patryk Kuś i Agnieszka Olfans-Stęchły z Biblioteki Wesołej oraz Grzegorz Kazdepkę. Dziękuję.
0: Dziękujemy Państwu.
2: Do zobaczenia w bibliotece.

0: Cool Kid of Jazz.
1: Dobry wieczór, mówią Milena Krupińska i w zastępstwie Marty Kuli, Bartosz Gil. Tak, tak, niestety dwie najbliższe godziny to nie będą lekkie godziny. Zapraszamy nad Ganges.

but choć może o płycie Brown Rice Dona Cherry'ego, no nie można powiedzieć, żeby nas zabrało jakoś bezpośrednio nad Ganges, to jednak zdaje się to być dobry punkt wyjścia do tego, co nas będzie czekać przez dwie najbliższe godziny. Będziemy słuchać muzyki, która powstała tam, która powstała tu, ale z muzykami tamtejszymi, albo tamtejszą muzyką, tamtejszym systemem w ogóle muzycznym była inspirowana. Don Cherry, rok 1975, pewnie jedna z jego najbardziej docenianych powszechnie płyt Brown Rice. Tutaj takim najbardziej w zasadzie hinduskim elementem jest tylko nadająca kolorytu muzycznego, grająca na tampurze Moki, czyli żona Dona Cherry'ego i matka Nene Cherry przy okazji. Myślę, że ona jest tutaj takim ogniwem spajającym mocno to wydawnictwo. Może można o niej powiedzieć, że jest taką Alice Coltrane dla swojego Johna. No cóż, co trzeba by zabrać nad Ganges ze sobą? Myślę, że dziś może przydać się dużo cierpliwości i do dźwięków, które będą emitowane z radiowych głośników do północy. Oraz między innymi też po to, żeby doświadczyć może czegoś głębszego, bo to nie jest muzyka, która rozwija się szybko i prędko dąży do kulminacji. To muzyka, która trwa i w tym trwaniu upatruje czegoś głębszego. To repetycja i jeden dźwięk prowadzą do głębszego przeżycia. Ale zanim do tego wszystkiego dojdziemy, to skoro już zaczęliśmy no niemalże przebojami, to brnijmy w takim razie nurtem Gangesu razem z przebojami. 50 lat temu ukazała się debiutancka płyta zespołu Shakti Johna McLaughlina. My zaglądamy na tę nieco późniejszą z roku 1977, Natural Elements.

ze swojego trzeciego wspólnego albumu Shakti, czyli John McLaughlin, no i między innymi Lakshmi Narayana, Shankar, tutaj Zawadiacko na skrzypcach i Zakir Hussain na tabli. Ci dwaj panowie na wiele, wiele dekad weszli do kanonu muzyki nie tylko hinduskiej w zasadzie. Myślę, że szczególnie bez Zakira Husajna, który grał tutaj na tabli, trudno sobie wyobrazić w ogóle współczesną muzykę, tę i z przełomów XX i XXI wieku i nawet do dziś w trzeciej dekadzie. Może jeszcze będzie szansa wrócić do tego muzyka, który porusza się w różnych systemach i muzycznych, i geograficznych. I nie tylko Indie, ale przecież w dużej mierze także Afryka. Natomiast John McLaughlin to przecież też nie były początki dla niego, jeśli chodzi o związki z Indiami, no bo Mahavishnu, ale też przecież jeszcze wcześniej, i to jest coś, po co sięgniemy w tym momencie, John McLaughlin z roku 1971 i z albumu My Goals Beyond.

co John McLaughlin zabrał ze sobą nad Ganges. Myślę, że zabrał w dużej mierze tam siebie, mimo że wiele rzeczy stamtąd przywiózł, to dał tej muzyce siebie, bo on przecież nie gra po hindusku, tylko uczy się zupełnie nowego systemu muzycznego. I w tym nowym systemie dla siebie stara się operować. To bardzo ciekawe zresztą, szczególnie w zespole Shakti, gdzie hinduscy muzycy starają się wejść ten idiom jazzowy, grając na swoich tradycyjnych instrumentach, a John McLaughlin, grając na gitarze akustycznej, stara się wejść w tę narrację bardziej hinduską. Przeniesiemy się troszeczkę chyba do Wielkiej Brytanii, tak by to trzeba było określić, choć to spotkanie muzyków z Jamajki i z Indii właśnie. Joe Harriott akurat właśnie na Jamajce się urodził, a gitarzystą hinduskim, który bardzo wiele dał, myślę, tej wspólnocie hinduskiej w Wielkiej Brytanii, w Londynie szczególnie, gdzie przecież też nauczał w szkołach, jest Amancio de Silva. I to już nie jest muzyka, w której ktoś się kimś inspiruje, ale to już jest muzyka, gdzie te dwa systemy istnieją zupełnie równoprawnie ze sobą, choć żeby nie doszło tutaj do epigoństwa, należy powiedzieć, że to są jednak wcześniejsze nagrania z przełomu lat 60. i 70., ale dopiero późniejsze reedycje sprawiły, że ta muzyka stała się ogromną inspiracją, ogromnym wpływem dla całych rzeszy, całych pokoleń muzyków.

przyznam, że sięgnięcie właśnie po ten album kilka tygodni temu najbardziej mnie przesunęło do myśli, że może można by kiedyś zrobić taką audycję właśnie z muzyką hinduską w Radiu 357, ale taką popartą jazzem. Szczególnie w takiej audycji jak ta, czyli Cool Kid of Jazz. No tak, to wcale nie jest mój brzuch, proszę mi wierzyć. Te drony to nie tylko tampura w muzyce hinduskiej, ale burza, która właśnie przechodzi nad Żoliborzem. No dobrze, przenosimy się do chyba już ostatniego nagrania z lat 70. i ponownie zagra na tabli Zakir Hussain. Natomiast będziemy słuchać dwóch muzyków, którzy pokazują, jak ważne jest to, żeby słuchać, więcej słuchać niż mówić, bo to ze słuchania powstaje najwspanialsza improwizacja, w zasadzie jedyna, która ma prawo się udać. To saksofonista John Handy, znany ze współpracy z Charlesem Mingusem, oraz Ali Akbar Khan.

Mantra i medytacja i rytm jako język. John Handy na saksofonie altowym, Ali Akbar Khan na sarodzie, Zakir Hussain na tabli i Yogesh Sahota na instrumencie, bez którego nie byłoby tego, co znamy jako brzmienie indie. Tanpura, niby schowana, niby niesłyszalna, gdy się nie zwróci na nią uwagi, słyszalna dopiero wtedy, kiedy jej zabraknie. Tak naprawdę Ali Akbar Khan pozwoli nam przejść do współczesności, a to dzięki temu, że pozostawił po sobie całkiem pokaźne statko swoich dzieci. Wielu z nich oczywiście zostało muzykami. Jednym z nich jest Alam Khan, który również gra na sarodzie. A towarzyszyć mu będą na albumie, którego fragmentu za chwilę posłuchamy, a który kiedyś miał się pojawić w audycji Wiszące Ogrody, ale zabrakło czasu dla takiej muzyki tam. Vijay Iyer na pianinie oraz Nitin Mitta na tabli.

co najbardziej odróżnia muzykę hinduską od naszej. No, oczywiście można by tutaj wymienić wiele rzeczy, ale jedną z tych istotniejszych wydaje mi się podejście do bycia muzykiem. Muzyk to wieczny student, ktoś, kto uczy się przez całe życie. Jest to oczywiście podejście bliskie wielu kulturom, choć chyba najmniej akurat tej zachodniej. Nie będziemy już chyba wracać do tych spotkań brytyjsko-hinduskich, szczególnie tych takich bardzo bezpośrednich, choć myślałem jeszcze o takim albumie, który ukazał się no, już z kilkanaście, jak nie więcej lat temu, Garego Barca, który zaprosił hinduskich muzyków do grania z muzykami, którzy swego czasu grali z Milesem Davisem, choć zazwyczaj z tymi z późniejszego okresu, i nagrał z nimi cały album w zasadzie z utworami Milesa Davisa, które brzmią bardzo, ale to bardzo hindusko. To taki, mam wrażenie, zamach na zdobycie szczytu w postaci nagród Grammy. A to nie do końca jest ta ścieżka, chyba, którą chcielibyśmy dzisiaj podążać. Podążamy ścieżką diaspory już w tym momencie. Alam Khan, Vijay Iyer, muzycy, którzy urodzili się już w Stanach, ale świadomi są swojej spuścizny, ogromnej i wielkiej. Vijay Iyer z nami jeszcze zostanie. Przekroczymy kolejne granice geograficzne, bo Indie warto potraktować jako obszar kulturowy, a nie tylko taki polityczny, szczególnie na tej mocno zaognionej granicy hindusko-pakistańskiej. I sięgniemy po muzykę, która łączy w sobie jazz, która łączy w sobie ghazal, czyli utwory liryczne sprzed wielu stuleci często, łączy ze sobą fakt bycia odciętym od tych korzeni geograficznie, czyli po prostu bycia daleko od swojej rodzinnej ziemi, ale nie zapominania o niej w swojej muzyce. No i nie sposób nie sięgnąć po głos pakistanki Aruj Aftab z jej wspólnego albumu z Vijayem Iyerem oraz Shahzadem Ismailim. I tu chyba trzeba zabrać ze sobą jeszcze jedną rzecz nad ten umowny Ganges, czyli ciszę.

Dźwięk wyłaniający się z ciszy i do ciszy powracający. Arudj Aftab, Vijay Iyer i Shahzad Ismaili. Skoro weszliśmy już troszeczkę na takie terytorium post-jazzowe, to no, nie sposób przy okazji Indii nie wspomnieć o naszym Wacławie Zimplu, który wiele lat temu już zafascynował się muzyką karnatacką i owocem tej fascynacji są trzy jak na razie albumy z zespołem Sagara, czyli z muzykami właśnie z Karnataki pochodzącymi. Natomiast jest jeszcze jedno przedsięwzięcie muzyczne, które Wacław Zimpel rozwija w ostatnich latach przy pomocy angielskiego producenta Sama Shackletona, ale z również hinduskim, wychowanym i wyuczonym w tradycji karnatackiej wokalistą Siddharthą Belmanu. To o tyle inne podejście, będzie to za chwilę słychać zresztą, że no, jest czymś odmiennym od tego, co wcześniej prezentował choćby Ali Akbar Khan, czy jego syn Alam Khan. To mistrzowie tej tradycji północno-hinduskiej, natomiast tutaj sięgamy po muzykę południa.

I jeszcze więcej różnych tradycji we swojej bezsprzecznie współczesności łączy w sobie muzyka Saratiego Koruara, hinduskiego muzyka, aczkolwiek urodzonego w Stanach Zjednoczonych, jednak wychowanego w dużej mierze w Indiach, dziś stanowiącego podporę sceny tej jazzowej londyńskiej. On na swój debiutancki album wydany w roku 2016, Day to Day, poważył się na coś, na co chyba nikt wcześniej się nie poważył. Pojechał gdzieś na gudżaracką wioskę i tam nagrał muzyków, którzy są potomkami ludzi, którzy przybyli do Indii kilkaset lat temu z wschodniej Afryki. Osiedlili się właśnie w Gujaracie, tam to miejsce uczynili swoim domem i przywieźli ze sobą swoją przebogatą tradycję, również muzyczną, która do dziś się zachowała. Saraty Korwar postanowił nagrać tych ludzi, nagrać ich śpiewy, nagrać ich rytmy, inne od rytmów hinduskich, choć sam jako wykształcony i to bardzo dogłębnie muzyk grający właśnie na perkusjonaliach, głównie na tabli, tutaj, mimo że to jego debiutancki album, usuwa się delikatnie w cień.

Сарати Корвар і суфітці музиці, заховуючи спущізну і традиції Всходньої Африки в хіндуському Гуджараті. В ogóle музика Сарати Корвара то є музика, описуюча світ по колоніалізмі. Jego drugi album studyjny nosił tytuł More Arriving, zapowiadający to, co się wydarzy w kolejnych latach i to, co w zasadzie wydarzyło się w kolejnych latach. Natomiast ta muzyka, która wykracza poza bycie tradycją, jest u niego szalenie interesująca. Drugi jego album był pewnie jeszcze dziwniejszy niż ten pierwszy, którego fragmentu przed chwilą słuchaliśmy. W roku 2018 ukazał się jego album koncertowy z kolektywem muzyków Upać, który tworzyli muzycy hinduscy, grający na ewidentnie hinduskich instrumentach, czy to na mridangamie, czy to na sitarze, czy jak sam Sarati Korwar na tabli. Z muzykami angielskimi, londyńskimi, którzy są podporą tej sceny jazzowej od wielu, wielu lat. I na tym albumie wykonują utwory artystów, którzy bardzo Indiami się inspirowali. W zasadzie cała dzisiejsza audycja mogłaby być odtworzeniem zapisu tego koncertu albo powrotem do oryginałów tych utworów. Wszystko na absolutnie najwyższym poziomie. Całość otwiera kompozycja Amancio da Silva. Zresztą to był pomysł na to, żeby ten utwór się dziś pojawił. A Street in Bombay. Ale chyba musimy sięgać powoli po coś odrobinę krótszego. Są tutaj utwory Pharoah Sandersa, Johna McLaughlina, jest utwór Raviego Shankara, jest też i Don Cherry. My jednak posłuchajmy niezwykle brawurowo wykonanego utworu Hajj, skomponowanego przez Abdullaha Ibrahima.

tangannya tegur tadi.

Takie rzeczy tylko w londyńskim kościele świętego Jakuba. Saraty Korwar i jego kolektyw Upać Kolektyw, rok 2018. Myślę sobie, że już takim powolnym podsumowaniem tej naszej dzisiejszej audycji Cool Kid of Jazz, może roboczo nazwanej Cool Gil of Jazz, może być hasło będące tytułem utworu zespołu założonego przez bengalskiego pochodzenia saksofonistę Idrisa Rahmana. Utwór, którego posłuchamy za chwilę, nosi tytuł Nada Brahma, czyli Świat jest dźwiękiem.

Koncept Karuny już się zdążył pojawić w tej audycji przy okazji muzyki Johna Hendiego i Alego Akbara Khana z Zakirem Husajnem i Jogisiem Sahotą. Natomiast również po ten koncept aktywnego współczucia, w skrócie mówiąc, sięga trio dżentelmenów, powiedzmy, drugiej młodości, z których Adam Rudolf na przykład grał swego czasu z otwierającym naszą dzisiejszą audycję Donem Cherrym. Oprócz niego trio Karuna tworzą Ralph M. Jones, grający na flecie, oraz jeszcze jeden perkusista, bez którego muzyki hinduskiej, tej współczesnej w wydaniu europejskim i amerykańskim, byłoby na pewno dużo mniej i nie byłaby ona taka ciekawa, to Hamid Drake. Ich album Imaginary Archipelago zawiera między innymi ten utwór.

Oh, my God.

Milena Krupińska i Bartosz Gil, dziękujemy już za wspólnie spędzone 2 godziny. Kończymy tam, gdzie można zacząć. To portal, od którego zaczyna się kolejny cykl gotowi na reinkarnację. Mówimy do usłyszenia, żegnając się tą, która dała jazzowi coś, czego być może wcześniej mu po prostu brakowało, czyli sprawiła, że jazz stał się praktyką duchową. Alice Coltrane, Pharoah Sanders, Journey in Satchidananda. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Minęła północ. Mamy już następny dzień. Dzień dobry wieczór. Jeszcze dokładnie godzina pozostała do końca tego długiego radiowego poniedziałku w Radiu 357, ale jakże ważna godzina. Mam wrażenie, że dotykająca spraw super istotnych dla nas wszystkich. Mamy środek nocy, tak się składa, że wielu z Państwa słucha tej audycji z podcastów, zatem witam się uniwersalnie, dzień dobry. Gdzie Państwa zastałem? A napiszcie proszę z tego miejsca, w którym jesteście. Zapraszam na 369 audycję o seksie, o związkach, o uczuciach, o intymności, o relacjach, emocjach i sposobach radzenia sobie z emocjami. Zawsze o naszych związkach, jakkolwiek je sobie układamy. No i teraz jest ten moment, w którym powiem motto 369. Powtarzam je co tydzień, bo jest dla mnie bardzo ważne. Wierzę też, że jest ważne dla Państwa, słuchaczy. W 369 stawiamy na otwartość, odrzucamy wstyd, pozbywamy się hipokryzji, jeśli taka się w nas gnieździ, i pytamy o wszystko, co z seksem i z uczuciami, intymnością związane, a nie przychodzimy na to spotkanie z już gotowymi odpowiedziami, jako wszystko wiedzący. No i najważniejsza część tego mojego motta, naszego już mam nadzieję, nie uznajemy w tym miejscu uprzedzeń, żadnych i wobec nikogo. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek, a Państwa i moją gościnią jest dzisiaj Marta Majchrzak, psycholożka społeczna, badaczka, współtwórczyni Her Stories. Dobry wieczór, Marta.
2: Cześć, dobry wieczór.
1: A dziś porozmawiamy o jednej chyba ze specjalizacji Marty Majchrzak, czyli o siostrzeństwie. Co to w ogóle jest? Powiemy o faktach, powiemy o mitach, powiemy o, być może znajdziemy, kontrowersjach. Będzie ciekawie, ja obiecuję, a gościni na pewno sprawi, że tak, będzie ciekawie. Za chwilę zaczynamy, przechodzimy do tematu audycji. Chciałem jeszcze tylko bardzo podziękować Państwu za wszystkie dotychczasowe wiadomości, poprosić o kolejne, o maile, o komentarze. Mój adres to klimek@radio357.pl. Piszcie także, jeśli macie ochotę, na mojego prywatnego Instagrama, na Messengera i komentujcie pod postami na oficjalnej grupie patronów Radia 357 na Facebooku. No dobrze, to zaczynamy. Siostrzeństwo to jest... Dobrze, nie, zacznę inaczej. Chciałem sparafrazować na początku psycholożkę z takiego czteroodcinkowego serialu Dojrzewanie. Ona, przeprowadzając wywiad z młodocianym mordercą, powiedziała: nie do końca zajmuje mnie prawda, nie interesują mnie fakty, tylko interesuje mnie to, co czujesz. I ja teraz też chciałem tak zapytać ciebie na dzień dobry. Co czujesz, kiedy słyszysz słowo siostrzeństwo? Tak.
2: Fajne pytanie. Wiesz, to się bardzo zmieniało na przestrzeni ostatnich lat. Teraz mam z siostrzeństwem tak, że jest to idea, praktyka, do której ja mam ogromny sentyment. Mam poczucie, że dużo rozumiem, jeśli chodzi o to, dlaczego kobietom jest trudno zawiązywać sojusze, dlaczego kobietom jest trudno się sojuszniczyć, dlaczego jest nam trudno współpracować. Myślę, że to jest niezwykle ciekawe zagadnienie, ale też widzę, że ta rozmowa o siostrzeństwie budzi w ludziach, w kobietach kontrowersje, jakieś ambiwalentne emocje, że nie jest wcale dla wszystkich jasne, że gdybyśmy potrafiły lepiej ze sobą współpracować, to lepiej by nam się po prostu żyło i w środowisku pracy, i tak na co dzień, w środowisku szkoły czy tam uczelni. No, krótko mówiąc, na ten moment mam wobec pojęcia siostrzeństwa takie uczucia związane i z

0: proszę, nie, niektórych moich pytań nie uznawała za powątpiewanie czy jakąś formę ataku, ponieważ nie taka jest moja i nie będzie takiej intencji. Ja nie mam takiej intencji atakowania. Natomiast dobra, niektóre mogą tak brzmieć. I chciałbym, żebyśmy taki porządek, taki wiesz, kontrakt spisali na początku, że ja nie atakuję, tylko przygotowując się do tej audycji, dużo słyszałem. Dużo słyszałem, dużo sobie poczytałem i też nakładam to wszystko na spotkane osoby w swoim życiu i być może to jest dowód anegdotyczny. Natomiast teraz z kolei odwołuję się do takiego serialu, przepraszam, filmu, nie serialu, Testosteron. To jest oczywiście komedia, żart i żartobliwa historia. Natomiast tam pada taki moment, kiedy kucharka mówi do takiej młodej kucharki, wiesz, bo chłop to nie jest od tego, żeby nie od orgazmów, tylko żeby on pieniądze do domu przyniósł. I teraz zapytam, czy siostrzeństwo w opinii przynajmniej części Polek, bo skupmy się na Polsce, na potrzeby tej audycji, czy to nie jest tak, że wiesz, nasze radio na przykład jest na Żoliborzu, tak? To taka dzielnica, gdzie się dużo chodzi, myśli, patrzy w chmury na przykład. A na ścianie wschodniej...
1: Dodajmy, że to jest taka dzielnica, która się w Warszawie cieszy opinią inteligenckiej. Tak. I takiej, no właśnie, niekoniecznie...
0: Więcej myślą niż pracują. O tak, na przykład. No. Tak, też, oczywiście. Natomiast, wiesz, na takiej ścianie wschodniej na przykład, albo w jakichś takich mniejszych ośrodkach, gdzie się wiąże koniec z końcem i jest dość tradycyjny podział ról między kobiety i mężczyzn, no to takie siostrzeństwo brzmi jak ojej, pancie z uniwersytetu sobie wymyśliły, nawet nie wiedząc o tym, że to jest, nie wiem, na przykład Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej albo jakiś taki progresywny wydział, czy też uniwersytet. Wiesz, o co mi chodzi? O ten podział siostrzeństwo...
1: Absolutnie nie wiem, o co ci chodzi, ale tutaj cię zaskoczę, bo okazuje się, że kiedy sprawdzałyśmy w naszym badaniu z 2022 roku, na ile ta idea, ta praktyka siostrzeństwa jest kobietom i bliska, i na ile jest wdrażana w życie, no to okazało się, że na wsi kobiety, w związku z tym, że system je tam jeszcze mniej wspiera niż kobiety miejskie, że na wsi kobiety wspierają się bardziej, jeśli chodzi o na przykład problemy związane z wychowywaniem dzieci, czy taki obszar budowania poczucia własnej wartości, że tam tego wspierania się jest trochę więcej, patrząc na liczby, niż w miastach, a w szczególności niż w tych największych ośrodkach miejskich. Więc z jednej strony pewnie samo sformułowanie siostrzeństwa jest już trochę bardziej znane, bo kiedy robiłyśmy to badanie, to tylko 27% Polaków mówiło, że słyszało o idei siostrzeństwa, a kiedy opisywałyśmy tę ideę, to już 45% mówiło, że owszem, słyszało. Natomiast kiedy patrzymy na to, jak kobiety faktycznie działają, jak się zachowują, no to te obszary wiejskie trochę wbrew może tej twojej intuicji, o której wspomniałeś, to są takie obszary, gdzie z różnych powodów, przede wszystkim z powodu właśnie takiego niedoboru wsparcia płynącego z systemu, braku przedszkoli, braku jakichś innych czy usług, czy...
0: No chociażby wykluczenie transportowe, tak? Nie ma jak dojechać na przykład.
1: Dokładnie, że tamte kobiety się wspierają bardziej.
0: No dobrze, ale chciałbym to odłożyć na potem, ale boję się, że zapomnę. A może to jest tak, że w tych mniejszych ośrodkach kobiety na samo słowo siostrzeństwo prychają, na przykład mówią, nie, to jakiś wynalazek jest w ogóle z uniwersytetów, a tymczasem, kiedy chodzi o popilnowanie dziecka, wsparcie w jakiejś formie kształcenia, albo zawiązanie jakiegoś, no nie wiem, kółka, chciałbym powiedzieć, takiego spotkania, jest im łatwiej. No dlatego, że ośrodek jest miejski, mają pewnego rodzaju doświadczenie, setek lat, no nie wiem, nie chcę powiedzieć kółek gospodyń wiejskich, ale gdzieś tam ta wspólnota pomocy jest ugruntowana przez setki lat. Już nie mówię o zaborach i o tym, że mężczyźni szli walczyć, no to kobiety musiały sobie radzić raczej pomagając sobie, a nie przeszkadzając.
1: Podobnie zresztą jak w miastach akurat w tym przypadku. Tak, my mówiąc o

0: O siostrzeństwie mówimy też czasem o solidarności, mówimy o wsparciu. Tak naprawdę mniej chodzi o to, żeby to słowo siostrzeństwo budziło w ludziach, w kobietach entuzjazm. Choć kiedy piszemy artykuły, kiedy robimy badania, no to posługujemy się tym sformułowaniem, bo ono po prostu najbliżej jest tego, o co w tej idei wspierania się kobiet chodzi. Jest taką przeciwwagą dla pojęcia braterstwa, bo często ludziom się wydaje, że kiedy mówimy o braterstwie, to mówimy o jakimś uniwersalnym zjawisku dotyczącym wszystkich ludzi, podczas kiedy kobiety z racji tego, że są socjalizowane raczej do rywalizacji niż do między sobą, niż do wspierania się, no właśnie należałoby ich wspieranie się określać inaczej. Stąd pomysł na to, żeby mówić o siostrzeństwie, z angielska sisterhood, z hiszpańska sororidad. I cała ta idea i też praktyka tak naprawdę dotyczy tego, że mówimy o kobietach, które są sojuszniczkami, a nie rywalkami. I mówimy o tym, że pomysł na to, żeby kobiety były sojuszniczkami, a nie rywalkami, jest z gruntu z jednej strony feministyczne, a z drugiej strony korzystne dla kobiet.
1: Czekałem, aż padnie słowo feminizm, a jakby nie padło, to ja bym je przypomniał. Czy jeszcze pozostanę na chwilę przy takiej warstwie słownej? Czy siostrzeństwo nie jest taką łagodną formą szerzenia feminizmu, czyli walki o prawa kobiet, ale we wspólnocie? Czy, bo czytałem jeden z wywiadów z tobą, akurat to był wywiad w Vogue, w którym mówiłaś o tym, że feminizm raczej się nie przyjmuje jako idea w większości grup, bo podzieliłaś swoje badania na takich 5 grup Polek i te pierwsze 3 grupy to w ogóle, że nie. Jedna praktykuje, ale odrzuca słowo i rzeczywiście mniej więcej 18% praktykuje i wierzy w ideę. No to może siostrzeństwo takie słowo wytrych? Czy ja źle szukam?
0: Myślę, że nie, ale też te dane, o których mówisz, są dosyć stare. Mhm. Teraz jest tak, że te kobiety młode, między 18 a 24 rokiem życia, mają zdecydowanie mocno lewicowe poglądy w Polsce, zresztą na świecie również. I te feministyczne idee w tym pokoleniu przyjmują się lepiej niż jeszcze kilkanaście czy 9-8 lat temu. I jest tak, że jeżeli rozmawiamy o tej idei siostrzeństwa, no to oczywiście ona wyrasta z radykalnego ruchu feministycznego, ale też ważne jest w niej to, że ta idea wykracza poza takie próby poszukiwania jakichś wspólnych interesów wszystkich kobiet, bo w siostrzeństwie rozumianym w taki sposób, w jaki ono jest opisywane właśnie tak akademicko, o czym wspomniałeś, no to siostrzeństwo powinno, w założeniu dotyczy kobiet, które się bardzo różnią. Różnią się przynależnością pokoleniową, różnią się zamożnością, czyli przynależnością klasową, różnią się miejscem zamieszkania, różnią się rasą, różnią się orientacją seksualną. Tak, czyli mówimy o takim intersekcjonalnym siostrzeństwie, które gdzieś tam jest zakorzenione w intersekcjonalnym feminizmie. I to jest o tyle ważne, i chciałabym tutaj jeszcze chwilkę temu poświęcić, że bardzo często feminizmowi się zarzuca, że to jest jakaś taka właśnie elitarna czy właśnie klasowa idea, która jest jednocześnie bardzo liberalna i jednocześnie bardzo tak naprawdę kapitalistyczna, że to chodzi o wspieranie się kobiet z pewnej wąskiej grupy uprzywilejowanej, podczas kiedy i to siostrzeństwo intersekcjonalne, i też cały feminizm intersekcjonalny mówią o tym, że że warto zwrócić uwagę na to, żeby mówić o wspieraniu się kobiet, zwracając uwagę jednocześnie na te różne przejawy nierówności. I tutaj chodzi o to, że te praktyki siostrzeńskie mogą odpowiadać na przeróżne, dotykające kobiet zjawiska, takie jak przemoc, takie jak nierówny podział pracy opiekuńczej i tej reprodukcyjnej, takie jak ekonomiczna zależność, takie jak bariery udziału kobiet w rynku pracy, bariery udziału kobiet w życiu publicznym i też te kwestie związane z godzeniem pracy, z wychowywaniem dzieci, prowadzeniem domu, też te kwestie, które w Polsce dobrze znamy, czyli unikanie płacenia alimentów przez mężczyzn. I wszystkie te kwestie związane z życiem zawodowym, czyli szklany sufit, lepka podłoga, czyli te zjawiska, które powodują, że kobietom jest trudniej awansować, o czym...
1: Trudniej wrócić do pracy i tak dalej, i tak dalej. Tego jest całe mnóstwo tych, tych zjawisk.
0: Więc te idee, czy te idea i praktyka siostrzeństwa ma stanowić w założeniu taką alternatywę dla tych, tej władzy patriarchalnej, którą wokół siebie obserwujemy. No i w niej przede wszystkim chodzi o jakieś takie zwrócenie uwagi na to, że te relacje oparte na bliskości, wzajemności, zaufaniu i też takim nietransakcyjnym wsparciu są istotne. Ale to wszystko brzmi pewnie tak dość okrągło.
1: No tak, ale od czegoś trzeba zacząć, wiesz, tutaj się nie wahaj, no bo od czegoś musimy zacząć. Zresztą moje kolejne pytanie dotyczyło, jak wyjaśnić siostrzeństwo komuś, kto nigdy tego słowa nawet nie słyszał. Bo jest wiele takich osób, ale w ogóle nie słyszał nigdy, tak? Siostrzeństwo raczej mu się kojarzy z tym, że są dwie siostry, a to nie o to do końca chodzi. To jakbyś to wyjaśniła?
0: Jak wyjaśnić, czym jest siostrzeństwo?
1: Takiej osobie, która nigdy nie słyszała tego słowa.
0: Siostrzeństwo wyjaśniłabym w ten sposób, że opowiedziałabym o tym, że kobiety bardzo często ze sobą raczej rywalizują niż wchodzą w sojusze, co wyraźnie widać już w wieku wczesnoszkolnym. Tutaj wszyscy rodzice, niezależnie od tego, czy mają synka, czy córeczkę, pewnie w okolicach trzeciej, czwartej klasy zwracają uwagę na to, że wśród dziewczynek ta rywalizacja, którą można było też obserwować wcześniej, zarówno u chłopców, jak i w tej grupie dziewczyn, że wśród dziewczynek ta rywalizacja zaczyna przybierać jakieś takie toksyczny charakter, zaczyna przejawiać. Dziewczynki stają się dla siebie naprawdę niezwykle przemocowe. To jest często przemoc taka werbalna, emocjonalna. Zaczynają rywalizować w taki sposób, który szkodzi im. Często jest tak, że zamieniają się, jeżeli chodzi o tą rolę ofiary i oprawczyni. Ale czasem bywa tak, że ta ofiara jest jedna. I ta przemoc zdecydowanie szkodzi ich zdrowiu psychicznym, ich zdrowiu psychicznemu. Natomiast dorośli często nie rozumieją, co się dzieje. Z jednej strony mamy często pamiętają ze swojego dzieciństwa, że coś takiego miało miejsce, ale zazwyczaj to gdzieś tam jest wypierane. Zresztą wyraźnie widać, że to zjawisko przybrało na sile i często, kiedy rozmawiam z mamami dziewczynek, które teraz właśnie są w tym wieku wczesnoszkolnym, no to są zaskoczone, przestraszone, jak mocno ta przemoc różni się od tej, która miała miejsce w naszym czy w ich dzieciństwie, bo ona jest oczywiście zwielokrotniona poprzez używanie
1: mediów społecznościowych.
0: Tak, mediów społecznościowych, tych wszystkich komunikatorów, na których można tą krzywdę robić sobie w bardziej dotkliwy sposób, bardziej spektakularny sposób, sposób, który w tą przemoc angażuje znacznie więcej osób niż to miało miejsce no to 20-30 lat temu. Także kiedy opowiadam o siostrzeństwie takim osobom, które się siostrzeństwem nie interesują, gdzieś tam to nie jest dla nich ważne, to staram się dość szybko dojść do tego punktu, w którym pokazuję, że to nie jest tak, że i chłopcy, i dziewczynki po prostu rywalizują, kropka. No bo to jest oczywiste, jesteśmy w szkole, rywalizujemy na oceny, rywalizujemy na popularność. Natomiast to, co się dzieje, kiedy dziewczynki zaczynają dojrzewać, no to już jest właśnie przejaw tego, jak bardzo jesteśmy socjalizowane do rywalizowania, jak głęboko zakorzeniona jest ta potrzeba no właśnie, znalezienia rywalek, toczenia walk z innymi dziewczynkami. I jednocześnie jak bardzo ważne jest to, żeby o siostrzeństwie mówić, bo cała rozmowa o siostrzeństwie to jest tak naprawdę rozmowa o tym, że jego brakuje. To jest rozmowa o tym, że jest nam jako kobietom trudno, że nawet kiedy próbujemy się sojuszniczyć, kiedy próbujemy wchodzić w sojusze, to często, oczywiście nie zawsze, ale często napotykamy na takie bariery, które dla nas samych nie są łatwe do zrozumienia, nie są łatwe do przekroczenia.
1: Nie, jakby rozumiem, że to jest zderzenie się ze ścianą, nie wiadomo dlaczego ściana stoi i kto ją podstawił.
0: Tak, można to tak ująć. Można to tak ująć jako jakiś rodzaj też tabu, które wokół tego tematu istnieje, bo z jednej strony bardzo często matki, czy szerzej kobiety z rodziny przekazują dziewczynkom, że właśnie innym kobietom może nie do końca warto ufać, że takie przyjaźnienie się bliskie, czy właśnie wchodzenie w sojusze nie jest bezpieczne w tym gronie kobiecym, ale z drugiej strony jest przecież też bardzo dużo kobiet mam, które nie uczą takiego dystansu czy takiej nieufności wobec innych kobiet, a mimo to też obserwują, że ich córkom wcale nie jest łatwo w takie sojusze wchodzić, że wcale nie jest łatwo działać na rzecz innych dziewczyn czy potem innych kobiet w gronie kobiecym.
1: Bardzo dużo jest, no ja nie oceniam tutaj, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, no stwierdzam fakt, jako taki przeciętny konsument mediów, bardzo dużo jest żartów, bardzo dużo jest stand-upów, bardzo dużo jest takich dość agresywnych albo pasywnie agresywnych historii opowiadających o tym, że kobiety rzucają się sobie do gardeł, że rywalizują o partnerów, że rywalizują o chłopaków na każdym etapie, że właściwie cała historia ubierania się, mody, łączenia się w jakieś małe grupki, czy to na mediach społecznościowych, czy nie, jest usankcjonowania właśnie takim uczeniem się rywalizacji po to, żeby później stwardnieć i być, nie wiem, mocniejszym w utrzymaniu partnera, dlatego że i tak przyjdzie inna kobieta, która ci tego partnera, nie wiem, zabierze. Więc lepiej się w to siostrzeństwo i w to zaufanie do kobiet nie bawić, bo nic nie jest w stanie tak zranić jak inna kobieta, tak? Żaden facet ci tak źle nie zrobi jak twoja fałszywa koleżanka. Czy to jest takie podglebie tego, że mówią to babcie, mamy, że kobiety same sobie robią coś, co jest jakby przeciwieństwem idei siostrzeństwa, czyli przeciwieństwem wsparcia. Czy to same sobie kobiety to robią?
0: Nie, to nam robi patriarchat, żeby było jasne.
1: No więc właśnie, do tego zmierzam, do tego zmierzam.
0: On coś robi, tak, on nam wszystkim robi nie najlepiej. W kontekście kobiet i właśnie tego, że byłoby nam znacznie łatwiej dochodzić do swoich praw, dbać o interes i dziewczynek, i kobiet, gdybyśmy potrafiły się lepiej wspierać, no to faktycznie to jest interesujące, jak bardzo ten patriarchat staje nam na drodze. Raz po raz widzimy, że mają miejsce takie wydarzenia, które kobiety angażują właśnie w taki sposób, który można by było opisać jako siostrzeński, bo angażują zarówno młodsze, jak i starsze. Zaangażują zarówno te, które zarabiają dobrze, jak i te, które w ogóle nie pracują. Mam tu na myśli na przykład strajki kobiet, gdzie faktycznie było wokół, szczególnie w tym początkowym i środkowym momencie tego siostrzeństwa dużo i takiego wzajemnego wsparcia i takiego zrozumienia, że warto działać na rzecz właśnie innych kobiet, nawet jeśli same nie mamy takiego problemu związanego z tym, o co strajki kobiet walczyły. I tam faktycznie tej praktyki, tej idei siostrzeństwa było dużo, ale jak wiemy, to się skończyło i gdzieś tam na ten moment takich siostrzeńskich zrywów nie obserwujemy i to ale jest charakterystyczne.
1: Mogę się zatrzymać tutaj na chwilę, bo znowu powiem o tych brzydkim obgadywaniu, brzydkich memach, brzydkich stand-upach, brzydkich mam na myśli, że one są...
0: Ale wiesz, one nie są do końca tylko brzydkie, bo one faktycznie odzwierciedlają doświadczenie wielu kobiet i dlatego są śmieszne i dlatego są...
1: Bo to się dzieje. No tylko, że wiesz...
0: Tak, bo one opisują część rzeczywistości i tak naprawdę one są z jednej strony opisem, oczywiście przerysowanym, choć nie zawsze, rzeczywistości, z drugiej strony no właśnie ta rzeczywistość, która skrzeczy, która sprawi, która pokazuje nam, że wcale nie jest łatwo żyć kobietom z innymi kobietami, to jest też powód, dla którego myślę i myślimy tutaj w szerszym gronie kobiet, z którymi się tym siostrzeństwem próbujemy zajmować. Żeby było jasne, po godzinach, bo na co dzień robimy zupełnie inne rzeczy, ale jest to dla nas dosyć istotne i też dosyć interesujące. No właśnie to są też te powody, dla których my uważamy, że warto, bo mijają lata, mijają dekady i widzimy, że wcale nie jest nam kobietom łatwiej być wobec siebie wspierającymi, życzliwymi, zwracać uwagę na to, jak te różnice między nami można by było opowiadać w taki sposób, żeby być obok siebie blisko, a nie oceniać, a nie ze sobą walczyć.
1: Tylko tak, ja rozumiem, co teraz mówisz i rzeczywiście może ja zbytnio bronię grona kobiet, które wcale aż tak bardzo w tym konkretnym wypadku obrony nie potrzebują. Natomiast chodzi mi o to, że po protestach kobiet, które zresztą miały wielu sojuszników po męskiej stronie, tak? Przecież w tych marszach brali udział także mężczyźni, w tym niżej podpisany. Tak? I ja to widziałem, że ta jedność tam była. Natomiast później też słyszałem wielokrotnie, poszły raz, drugi, trzeci i później się skończyło, jak się skończyło. Tym bardziej, że tam też były historie pod tytułem rzucanie się sobie do gardeł o jakieś tam wypowiedzi czy prowadzenie dalej pewnego sporu społecznego, tak? Czyli nie było jasności, nie było możliwości dogadania się, no ale to już wchodzę w politykę, której w ogóle nie chciał tutaj dotykać, chociaż ona nam towarzyszy. Natomiast takie coś, że siostrzeństwo jako forma wspierania się, ale i tak na końcu się pokłócą. To jest bardzo patriarchalne stwierdzenie, ale bardzo chętnie...
0: Wiesz co, ono jest patriarchalne, ale ono bardzo często znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w patriarchacie, więc trudno się dziwić, że tak to wygląda, że w taki sposób te nasze doświadczenia z innymi kobietami się układają. Bo jeszcze, żeby wyjaśnić, no to siostrzeństwo... To nie jest koleżankowanie się i to nie jest przyjaźń.
1: To wyjaśnij. Proszę, żebyś to bardzo jasno rozgraniczyła, bo takie to właściwie czym jest? Ideą, postawą, ruchem? No bo to nie jest to, że mamy, że koleżanki mają koleżanki, że kobiety dojrzałe mają swoje przyjaciółki w swoim wieku.
0: I to też jest ważne i to też jest warte uwagi. Natomiast jeżeli chodzi o siostrzeństwo, to nam i innym osobom, które o tym siostrzeństwie starają się mówić, starają się zauważać z jednej strony te trudności, a z drugiej strony potrzebę, żeby tego siostrzeństwa było więcej, no to siostrzeństwo określamy jako pojęcie pewnej wspólnoty, porozumienia, jakiejś solidarności.
1: A nie interesów?
0: Też interesów, jak najbardziej. Natomiast ważne jest to, że to chodzi nie tylko o interesy, ale też o to porozumienie i tą solidarność. I tutaj celem jest zwrócenie uwagi na problemy dotyczące kobiet, na różne problemy, już sobie je wymienialiśmy. I ważne jest to, że to chodzi o takie wsparcie i działanie ponad podziałami, o których też już wspominaliśmy, o tych różnicach, które nas dzielą. No i ważne jest to, że to pojęcie siostrzeństwa jest używane jako przeciwwaga dla rywalizacji między kobietami, jako obserwujemy w naszej kulturze. I tutaj taka gwiazdka, bo bardzo często napotykamy na taki argument, no jak to przecież mężczyźni też rywalizują. Oczywiście, że tak. Natomiast ta rywalizacja męska nie przeszkadza im wspierać się nawzajem w ważnych dla nich kwestiach. Rywalizacja mężczyzn nie przeszkadza w tym, żeby w zarządach spółek zasiadali mężczyźni, żeby ważne stanowiska piastowali mężczyźni, etc., etc. Natomiast brak siostrzeństwa kobietom zdecydowanie przeszkadza w osiąganiu takich celów, o których teraz powiedziałam, o które mężczyznom jest łatwiej.
1: Rzeczywiście, tak sobie myślę, że odbijam siostrzeństwo od braterstwa, braterstwo od siostrzeństwa, braterstwo kojarzone na przykład z braterstwem broni, albo z braterstwem sportowym, albo z braterstwem w gronie rodziny. Można mieć różne poglądy, natomiast braterstwo jest rozumiane jako odrzucenie różnic i parcie do przodu. I to jest dość jasna różnica. Tak ja bym to rozumiał. Intuicyjnie oczywiście, że te różnice zakupujemy te topory wojenne, ponieważ braterstwo kieruje nas ku realizacji jakiegoś tam interesu wspólnego, w związku z tym
0: tak,
1: warto...
0: mamy cel, idziemy mm-hmm. do tego celu.
1: Tak, przemy nawet, przemy.
0: Jest bardzo
1: tak.
0: dobrą taką, no, nie tyle metaforą, co... takim korzeniem tego, czym braterstwo jest, prawda? Walczymy o rzeczy, które są dla nas ważne i tutaj cel jest wspólny cel jest kluczowy i jesteśmy w stanie właśnie przejść do porządku dziennego nad różnicami wtedy, kiedy to braterstwo praktykujemy. I okazuje się, że dla kobiet taka postawa jest trudniejsza.
1: No właśnie, ale no dobrze, bo wyobrażam sobie, ja oczywiście teraz postaram się taki narysować obraz trochę kolokwialny, no ale tutaj jest, nie wiem, przychodzi wróg u bram, tak? Wróg u bram, no to bierzemy za broń i bronimy swoich rodzin, domostw, nie wiem, dzieci i wszystkiego, i całego dobytku i nie patrzymy, czy ktoś jest religijny, czy ktoś chodzi do kościoła, czy nie chodzi, czy ktoś jest, jaką ma orientację, trochę nie patrzymy na to, jako mężczyźni w tym braterstwie broni. Natomiast jak rozumiem, kobiety trudniej by było ku tej jakiejś idei takiej ostatecznej zjednoczyć, bo bardziej by szukały tych cech, które je dzielą i temu się właśnie siostrzeństwo zamierza, no nie, że przeciwstawia, tylko zamierza to wypłaszczyć albo, nie wiem, może w miarę możliwości zlikwidować.
0: No ale słuchaj, no, ten przykład strajków kobiet to jest właśnie dokładnie ten przykład, o którym wspominasz, tylko już taki bardzo konkretny. Czyli, że mamy jakiś wspólny interes, widzimy, że to jest ważne dla jednych kobiet bardziej, dla innych mniej, no bo ten dostęp do aborcji kobiety z bardziej uprzywilejowanych środowisk po prostu niezależnie od przepisów prawnych najzwyczajniej w świecie mają i jest jasne, że kiedy wychodziłyśmy na ulicę, to walczyłyśmy o prawa przede wszystkim dla kobiet mniej uprzywilejowanych, które się dużo bardziej z niechcianą ciążą borykają.
1: Chciałem tutaj doprecyzować. Rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że kobiety, które mają, no nie wiem, są dużo bardziej wykształcone, dużo zamożniejsze, no to raczej sobie znajdą drogę, jak sobie z tym poradzić, albo wręcz przez właśnie fakt posiadania i pieniędzy, i edukacji, po prostu nie napotkają na ten problem.
0: Tak, i dlatego...
1: A jednak wyszły na ulicę, pisały artykuły, spotykały się...
0: Dobra, ale zobacz, wyszłyśmy na ulicę, a następnie skończyło się tak jak zawsze, czyli dalej żyjemy kilka lat później, przewijamy do przodu całą sytuację. No i zobacz, gdzie jesteśmy, w jakim jesteśmy miejscu. Jesteśmy w miejscu, w którym... Nic się nie zmieniło.
1: A czy tak jest, taka teza, no teraz z mojej strony, że mężczyzną jest brak siostrzeństwa na rękę, to jest zbyt odważne. Oczywiście mam nadzieję, że rzucą się na mnie teraz w tej chwili mężczyźni, którzy powiedzą, ach, ty feministo, albo coś takiego. Wierzę w to.
0: Jest bardzo dużo wspaniałych mężczyzn, którzy rozumieją, że którzy kochają kobiety, którzy lubią kobiety, dla których kobiety są ważne, i którzy rozumieją, że byłoby nam łatwiej, gdybyśmy były wobec siebie bardziej siostrzeńskie, i którzy rozumieją, że ten brak siostrzeństwa przysparza nam dużo cierpienia, szczególnie właśnie jeśli mają córki i zwracają na to uwagę. Jest bardzo dużo mężczyzn, na szczęście jest dużo mężczyzn, którzy to rozumieją. Na rękę brak siostrzeństwa z całą pewnością jest, no znowu wracam do tego już wyświechtanego patriarchatu, utrwalonym strukturom władzy jest to na rękę. Na rękę jest też wszystkim tym, którzy bronią status quo, bo siostrzeństwo w praktyce bywa ogromną siłą i jest dlatego status quo zagrażający, czy byłoby zagrażające, gdybyśmy sprawniej umiały je praktykować.
1: Czyli, przepraszam, czyli siostrzeństwo jest w stanie burzyć pewne takie skamieliny społeczne. Po prostu sam fakt jego istnienia jest tę strukturę, nie wiem, mającą setki czy tysiące lat, w stanie zburzyć i zastąpić czymś lepszym. Dlatego budzi taki strach i takie emocje.
0: Ja nie jestem pewna, czy ono budzi strach i emocje.
1: No, wśród tych, którzy chcieliby zachować status quo, wydaje mi się, że tak, ale to tylko moja opinia.
0: Wtedy, kiedy jest widoczne i wtedy, kiedy to ono się udaje, kiedy ta praktyka siostrzeństwa staje się zauważalna, no to oczywiście, że tak. Natomiast na co dzień nie. Na co dzień ono raczej przedmiotem, bywa przedmiotem żartów. No, myślę, że nie jest. Gdybyśmy teraz porozmawiali z przedstawicielami tych środowisk, które bronią status quo, nie sądzę, żeby mieli poczucie, że siostrzeństwo w czymkolwiek im zagraża, bo jesteśmy w takim momencie historycznym, w którym ono nie jest chyba jakoś szczególnie widoczne. No na pewno jest widoczny ten ruch, to jakby takie wspieranie się kobiet w kilku obszarach, ale nie mam poczucia, że jest to postrzegane jako szczególnie zagrażające. Chyba, że się mylę. Jestem ciekawa, jak ty to widzisz.
1: Wydaje mi się, że chyba na zasadzie duszenia w zarodku. To znaczy, jeżeli przekierowana zostanie uwaga na kobiety, gdyby została przekierowana uwaga na kobiety i na te rzeczy, które są dla kobiet ważne, no to siłą rzeczy by skądś została przekierowana, z jakiegoś innego obszaru, który jest ważny dla mężczyzn. I oczywiście może tu i teraz nie, ale w tej chwili wydaje mi się, że jest łatwiej myśleć o wojnie, która jest u bram, o zbrojeniach, o mieszkalnictwie, o czymkolwiek innym, ale łatwiej jest nie myśleć o sprawach i interesach kobiet. A jeżeli ktoś zwraca na nie uwagę, no to trochę mąci tę wodę. Tak mi się wydaje, że to w ten sposób. Raczej długofalowo niż tu i teraz. Siostrzeństwo dzisiaj tu i teraz nie jest w stanie niczego zburzyć. Natomiast długofalowo rzeczywiście jest w stanie przekierować, tak jak historia pokazuje ostatnich chociażby 100 lat, że no nie wiem, zwrócenie uwagi na jakiekolwiek społeczności wykluczone, że w pewnym momencie zaczynało być o tym głośniej i w końcu no trzeba było coś zacząć z tym robić. To taka moja opinia.
0: No tak. Znaczy, zgadzam się, że działania takich organizacji, które są z gruntu siostrzeńskie, jak na przykład Aborcyjny Dream Team, czy który się zajmuje wspieraniem kobiet w aborcjach, czy Federa Feminoteka, czy Fundusz Feministyczny, które się zajmują wspieraniem inicjatyw feministycznych albo przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, że faktycznie one budzą dużo negatywnych emocji. Ale myślę, że w porównaniu z tym, co mieliśmy okazję obserwować podczas strajków kobiet, no to nie są jakieś duże emocje i duże obawy. Tym niemniej ważne jest, żeby sobie powiedzieć, że to sojusznictwo kobiet no faktycznie budzi, powiedziałabym, pewne napięcie, tak? I jakby to, co powiedziałaś o duszeniu w zarodku, to dla mnie w mniejszym stopniu dotyczy to jakichś dużych emocji i jakiejś dużej agresji, a bardziej właśnie takiego, tak jak to sam ująłeś, takiej próby wytrącenia tego narzędzia z ręki jak najszybciej, ale raczej w taki sposób, powiedziałabym, bagatelizujący te działania i w taki sposób, który umniejsza, a nie gdzieś tam właśnie okazuje wprost, że się tego boją.
1: Wiesz co, to ja znowu strywializuję to, ale wiesz, pokrzyczą i się pokłócą. No to jest takie wygodne, żeby tak mówić, tak? Ludzie, którzy mają władzę i którzy wiedzą, że coś trzeba zrobić z pewnymi sprawami, o które już dzisiaj wymieniliśmy, tak? Szklany tak, sufit, też... sprawy związane z powrotem do pracy, czy też w ogóle z pracą, przedszkola, dojazdy do pracy, wykluczenie komunikacyjne dotyczące kobiet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czy też przemoc domowa po prostu. No z tym trzeba po prostu tak. obiektywnie coś zrobić, ale moment, kiedy jest rzucone to na takie to są tam, jest tych parę organizacji, pokrzyczą i w końcu się i tak między sobą pokłócą. To jest takie taka przemoc przez ośmieszenie. No, nie wiem, czy taka kategoria w ogóle w naukach społecznych istnieje, ale mam wrażenie, że...
0: Na pewno jest tak, że szydzenie z siostrzeństwa jest pewną normą w niektórych środowiskach i ośmieszanie go ma na celu próbę zdyskwalifikowania tej praktyki czy idei siostrzeństwa w oczach odbiorców, w oczach pewnych społeczności. Natomiast na pewno też jest tak, że tutaj znowu jesteśmy pozamykani w pewnych bańkach i takie negatywne podejście do siostrzeństwa przejawiane przez jednych będzie w oczach innych zachętą do tego, żeby się tym siostrzeństwem zainteresować, bo
1: a może skoro tak.
0: Głośno krzyczą, już teraz nie chcę wymieniać różnych nazwisk, bo to ostatnio głośno jest o żartach z przemocy wobec kobiet. I tutaj bardzo siostrzeńskim gestem jest zaprotestowanie przeciwko takim żartom, ale jednocześnie bardzo wyraźnie widać, że w komentarzach te protesty często napotykają na sprzeciw zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Co w przypadku tych protestów kobiet, które mówią, nie, no przecież to były żarty, to było śmieszne, możemy się nabijać, możemy się śmiać z przemocy wobec kobiet. No to my to nazywamy taką postawą charakteryzującą strażniczki patriarchatu, którym z różnych powodów ten status quo jest na rękę.
1: Zamyśliłem się, bo mówiłaś o tym, że do tego braku siostrzeństwa kobiety są socjalizowane. Ja gdzieś tam podczas researchu do tej rozmowy, także czytania artykułów, które wy publikujecie, czy które są wywiadami z twoim środowiskiem, próbowałem zrozumieć ideę, czy to jest biologiczna rywalizacja, czy to jest rywalizacja historyczna. Ja wiem, że patriarchat, ale gdybyśmy taki stopień
0: Rywalizacja o zasoby, które niegdyś były absolutnie kluczowe i często po dziś dzień są. Zasoby w postaci po prostu, tak jak zresztą sam już wcześniej powiedziałeś, mężczyzn, władzy, przynależności. Jeżeli wierzymy w to, że nasz sukces zależy od mężczyzn, ponieważ to oni rozdają karty, no to będziemy znacznie chętniej szukać sojuszy z mężczyznami i dosiadać się do ich stolików i znacznie mniej chętnie będziemy rozglądać się, w jaki sposób możemy wspólnie z innymi kobietami do tego sukcesu iść i jak możemy tworzyć własne kobiece stoliki, no to właśnie będziemy mieli do czynienia z takim brakiem siostrzeństwa, które będzie usprawiedliwione celem, jaki sobie stawiamy, więc z tego punktu widzenia
1: Że zamiast marnować energię, w cudzysłowie marnować, no jeżeli to jest walka o zasoby, to zamiast marnować energię na tutaj bawienie się, przepraszam, że ja jak zastrzegłem na początku, to żadna obraza, tylko zamiast bawieniem się w siostrzeństwo, no to lepiej z tymi chłopami usiąść przy stoliku obok i zacząć z nimi prowadzić interesy na przykład, albo zacząć się piąć w, nie wiem, po szczeblach kariery w jakiejś tam firmie, tak?
0: Tak, często właśnie w ten sposób jest to, w zachowaniu dokładnie tak to wygląda. I pewnie krótkoterminowo, czy tam osobniczo ma to trochę sensu. Natomiast to, co próbujemy opowiadać, mówiąc o siostrzeństwie, zarówno o tej praktyce, jak i o idei, to, że nawet jeśli w ten sposób będziemy osiągać nasze cele i będziemy w nich skuteczne, no to będziemy w znacznie większym stopniu, niż gdybyśmy to robiły poprzez taką próbę zmiany status quo, będziemy dalej podporządkowane tym męskim czy patriarchalnym zasadom i tym trudniej będzie innym kobietom przełamać to status quo. Więc cała ta idea, cały ten pomysł na to, że mogłybyśmy jako kobiety wspierać się i niezależnie właśnie od tego, skąd pochodzimy i w jaki sposób, ile mamy lat, w jaki sposób naszą duchowość performujemy, etc., mogłybyśmy być dla siebie, mogłybyśmy się starać zauważyć, że mamy dużo wspólnych interesów, że mamy dużo obszarów, które nas łączą i byłoby nam znacznie łatwiej w tych obszarach osiągać sukces, gdybyśmy się wspierały. Natomiast wielu z nas, czy większości z nas, nie jest po drodze z tym pomysłem, bo z jednej strony w to nie wierzymy, bo z drugiej strony doznałyśmy od innych kobiet wielu krzywd, bo z trzeciej strony to jest po prostu trudniejsze niż pójście tymi utartymi ścieżkami, etc. Tak więc mniej tutaj, myślę, w tej rozmowie chodzi o to, żebyśmy krytykowali te kobiety, które w siostrzeństwo nie wierzą. Bardziej chodzi o to, żeby zaproponować
1: taki
0: pomysł, żeby się rozejrzeć dookoła i zastanowić, kurczę, czy nie byłoby czasem prościej, czy ja nie jestem w stanie znaleźć wokół siebie takich kobiet, z którymi bym mogła właśnie trochę inaczej niż do tej pory iść po sukces w pracy, iść po sukces na uczelni. I takich historii, kiedy to się udaje, jest całkiem sporo. Myślę, że coraz więcej, choć to są bardziej obserwacje niż dane, ale widzę i młode kobiety, którym z jednej strony się chce wspierać nawzajem, a z drugiej strony całkiem dobrze im to wychodzi, a z drugiej strony też widzę u kobiet dojrzałych, oczywiście nie wszystkich, ale widzę takie podejście, w którym tej życzliwości dla innych kobiet z wiekiem udaje się wykrzesać trochę więcej.
1: Muszę powiedzieć, że akurat, mówię, też nie chciałbym używać tego jako takiego dowodu anegdotycznego, ale bardzo bliskie mi osoby, w tym moja partnerka, tworzą takie wyrosłe właściwie ze strajków środowisko w okolicy, w województwie łódzkim, silne kobiety, a spotykają się, czasami to są samokształcenie, czasami są to po prostu taki social networking, czasami załatwianie wspólnych interesów i muszę powiedzieć, że byłem bardzo, bardzo zbudowany, jak to długo trwa, jak to działa i ile przynosi satysfakcji. Obserwuję to od lat, no bo to już lata mijają.
0: Tak.
1: I to taka praca jest o podstaw, bardzo pozytywistyczne to jest.
0: Tak, jest parę badaczy, które się tym zajmują, między innymi właśnie Urbańska i Dębska zbadały takie społeczne zaangażowanie kobiet. To dotyczyło akurat obszarów wiejskich i bardzo fajnie tam widać, w jaki sposób takie uczestnictwo w kobiecych organizacjach zapewnia wsparcie w sytuacjach kryzysowych, wzmacnia takie poczucie sprawczości. To akurat, jak mówię, dotyczyło obszarów wiejskich badanie, natomiast ten efekt obserwować można również w takich organizacjach, o których mówisz, dotyczących...
1: Ja to widzę, dlatego mogę sobie to pozwolić, bo ja to widzę w domu, tak, że to działa. Natomiast dwie sprawy, bo ta rozmowa się wspaniale toczy, natomiast też takie bardzo konkretne rzeczy chciałem na końcu dla państwa i dla siebie przywołać. Czyli ostatnie 30 lat też pokazało, że jednak emancypacja kobiet, zwłaszcza w tym młodym pokoleniu, jest taką oczywistością trochę. Moje radio na przykład ma zarząd złożony z trzech osób i to są trzy kobiety. I
0: Pozdrawiam, nie wiedziałam o tym.
1: Tak, i bardzo wiele osób, w ogóle no generalnie dziennikarstwo jest dość sfeminizowane.
0: Ale wejdę ci słowo, przepraszam, bo dosyć często jest tak, że mimo sfeminizowania całego zawodu, na kluczowych stanowiskach w zarządach czy w strukturach właścicielskich dalej są mężczyźni, więc to ciekawe, że w waszym radiu jest inaczej.
1: Tak, u nas są same kobiety, więc jest tak to w tej chwili. Oczywiście to jest w tej chwili, no bo zarządy też podlegają różnym i wyborom, i przychodzą i odchodzą, ale do czego zmierzam? Do tego, że bardzo wiele osób mówi, ach, tam siostrzeństwo, te takie naprawdę silne kobiety, te takie, nie wiem, przedsiębiorczynie, nie wiem, 100 najbardziej wpływowych kobiet i tak dalej, że właściwie nie ma co zajmować się kobietami, bo one sobie same dają radę. Czyli siostrzeństwo, idea siostrzeństwa jest wyrzucana przez przez mówienie, kobiety polskie to w ogóle są silne i im nie trzeba w ogóle pomagać. To jest metoda na deprecjonowanie idei siostrzeństwa, nie sądzisz?
0: To jest metoda na to, żeby pokazać, że mimo braku siostrzeństwa my jesteśmy w stanie osiągać swoje cele. I oczywiście, że część z nas to potrafi, ale w siostrzeństwie bardziej chodzi o to, żeby właśnie zajmować się tymi problemami specyficznie kobiecymi, w kobiecym gronie, żeby dawać sobie nawzajem głos, żeby próbować te problemy nierówności społecznych, czy te problemy związane z patriarchalnymi porządkami władzy jakoś rozwiązywać, tak żebyśmy dla naszych córek i wnuczek ten świat zostawiły trochę lepszym. No i oczywiście to brzmi idealistycznie, ale z drugiej strony sam powiedziałeś, że widzisz u siebie w domu, że jest to możliwe, że to przynosi, że praktyka siostrzeństwa przynosi rezultaty. I też raz na jakiś czas widzimy to w takim szerszym społecznym wymiarze. No pytanie właśnie, na ile te idee i ta opowieść o praktykowaniu siostrzeństwa można przenosić na grunt właśnie taki pozaakademicki, na taki grunt na prawdziwej codziennej praktyki, w szczególności, znowu wrócę do tego, o czym mówiłam, takiej praktyki, która pomagałaby tym małym dziewczynkom no właśnie mniej ze sobą nawzajem walczyć, pozwalałaby im to dzieciństwo przeżywać w sposób który byłby nieco mniej przemocowy, bo naprawdę jest tak, że te współczesne dziewczynki bardzo cierpią z powodu braku wsparcia od innych dziewczyn. I tutaj widzę nadzieję, bo słyszę, widzę, obserwuję, że kiedy rozmawiamy o dorosłych kobietach, to ta narracja, o której powiedziałeś, że przecież sobie poradzą, bo przecież są silne, etc. Ta narracja często się pojawia, no ale kiedy rozmawiamy o dzieciach, to już trochę więcej uważności i takiej empatii w rozmowach się pojawia. Więc myślę, że ten wątek cierpienia dziewczynek spowodowanego tym, że nie potrafią ze sobą nawzajem się wspierać, czy nie potrafią rywalizować w sposób, który nie byłby tak bardzo toksyczny, że to jest taki wątek, o którym warto mówić, bo on jakoś ludzi trochę bardziej uruchamia niż ta opowieść o kobietach dorosłych.
1: Ja myślę, że tutaj też bardzo dużo państwo i my tutaj oczywiście rozmawiając czujemy tak intuicyjnie, co to jest. Że oczywiście ty pracujesz akademicko, ty pracujesz też praktycznie, ty badasz, ty to wszystko jesteś bardzo głęboko w tym. Ja gdzieś prowadząc tę audycję i różne inne w Radiu 357 dotykające tematów społecznych, ale też kobiet i ich spraw, też to czuję jakoś, ale ja mam takie głębokie poczucie, że to czucie jest, ta empatia wobec samego słowa siostrzeństwa istnieje. Natomiast zderzamy się tutaj z takim, jak to zrobić. To jakbyś to powiedział, jakbyś zaproponowała coś, skoro mówimy o wychowaniu właściwie od najmłodszych lat, to co byś zaproponowała? Czy to jest kwestia edukacji edukacji szkolnej? Czy to jest kwestia jednak cierpliwości na przykład, bo gdzieś tam te patriarchalne okowy zostaną skruszone, powiedzmy, za ileś lat? No bo zostaną, tak jak zostały rasistowskie i homofobiczne skruszone przez, no częściowo oczywiście.
0: Wiesz co, chodzi na pewno o takie wspieranie najpierw młodych dziewczyn.
1: No ale to trzeba mieć narzędzie. Ale to trzeba mieć narzędzia, żeby wiedzieć, jak to robić, jako matka, jako babcia.
0: Kluczowe jest to, żeby po pierwsze powiedzieć sobie jasno, że z siostrzeństwem bywa różnie, że kobiety często nie są dla siebie nawzajem wspierające i nazwać to po imieniu, dlatego że bez tego takiego odtabuizowania sprawy związanej z rywalizacją kobiet, trudno ruszyć dalej. A często jest tak, że obserwujemy, że albo kobiety mówią, dobra, z innymi kobietami jest trudno, te babcie, te matki mówią, z innymi kobietami będzie trudno, w ogóle tym się nie zajmuj. Czyli gdzieś tam nazywają po imieniu ten brak siostrzeństwa, którego doświadczamy w kulturze patriarchalnej, ale jednocześnie wnioskują, że w związku Że to oznacza, że nie ma większego sensu wkładać wysiłku w praktykowanie siostrzeństwa. Albo mamy taki wątek właśnie albo nieujawniania tych trudności, nie nazywania ich po imieniu, albo jakiegoś takiego, no, jak to ująć?
1: Zamiatania pod dywan, albo wręcz ośmieszania.
0: Nie tyle zamiatania pod dywan, to pokazywania, że no dobra, to jest możliwe. Właśnie pokazywania, że fajnie jest się sojuszniczyć z innymi kobietami, bez uznania, że to jest po prostu trudne, że bywa trudno. Czyli tutaj to, co jest pewnie istotne, no to zwrócenie uwagi na to, że z jednej strony siostrzeństwo, solidarność między kobietami, czy wspieranie się kobiet, dziewczynek byłoby dla nas korzystne, że warto się w to angażować, ale z drugiej strony nazwanie po imieniu tego, że to nie jest takie proste, pokazanie dlaczego to nie jest proste, że bardzo często chodzi po prostu o rywalizację, o chłopaków, ja mówię teraz o tych dziewczynkach w wieku wczesnoszkolnym, o uwagę, o przynależność i że jakaś próba rozbrojenia tego i nazwania po imieniu z pewnością jest dobrym pomysłem, ale też takie zachęcenie, pokazanie w jaki sposób możemy te sojusze budować, pokazanie dlaczego wykluczanie się nawzajem jest trudne, czyli taka w ogóle opowieść o tej przemocy między dziewczynkami. Być może właśnie w dziewczyńskim gronie jest dobrym pomysłem. Jest parę książek, które tego tematu dotyczą. Między innymi PWN wydał taką książkę Wredne dziewczyny i twoja córka, które gdzieś tam, chyba nie nazywając po imieniu siostrzeństwa, ale pokazują, z tego co pamiętam, ale pokazują te mechanizmy przemocy między dziewczynkami i pokazują, w jaki sposób można im przeciwdziałać. No ale tak jak mówię, kluczowe jest to, żeby w ogóle zainteresować się tym wątkiem i zacząć nazywać wprost te zjawiska, które kobiet dotyczą, z takim celem przyświecającym tym rozmowom, żeby no właśnie próbować te nierówności, które między kobietami są, te nierówności klasowe, kulturowe, próbować z jednej strony sobie opowiadać, a z drugiej strony pokazywać, w jaki sposób my możemy mimo tych różnic siebie wspierać i gdzieś tam mówić o tych relacjach troski, mówić o tym wsparciu, ale też je modelować. No i tutaj właśnie dochodzimy do drugiego punktu, który ma dużo sensu, jeśli chodzi o opowiadanie o siostrzeństwie dziewczynkom, czyli no, pokazywać, że to jest możliwe swoim własnym przykładem.
1: No właśnie, albo też, nie albo, bo albo to tak jakby to, co powiedziałaś, nie miało znaczenia, ma nadrzędne. Natomiast ja też od siebie powiem, że wspieranie idei siostrzeństwa może być też męską sprawą i to, o czym powiedziałaś, o tych wielu mężczyznach, którzy rozumieją, jest mi szczególnie bliskie, ponieważ sam chciałbym być tą osobą, chciałbym należeć do tego grona rozumiejących korzyści, rozumiejących potrzeby i po prostu być osobą wspierającą, więc myślę sobie, że właściwie z czasem może też dojść do czegoś takiego, że i mężczyźni mogą tą ideę siostrzeństwa wspierać, a jeśli już nie będą podstawiać nóg, to i tak będzie dużo. A jeśli chodzi o to, że to w trudach się rodzi, no to wszelkie grupy, które były wykluczane przez, no mówię, ostatnie 100 lat, no to nigdy nie było łatwo, prawda? I nigdy nie działo się to z dnia na dzień, więc tak sobie pozwolę na taką refleksję na koniec od siebie. Jeśli mogę.
0: Pewnie, że możesz, jako że to nie pierwszy raz mój w twojej audycji, to ten twój optymistyczny rys bardzo sobie cenię.
1: Dziękuję serdecznie. I mam nadzieję, że dzisiaj siostrzeństwo jest państwu bliższe. Marta Majchrzak, psycholożka społeczna, badaczka, współtwórczyni Hair Stories, no i sojusznik Marcin Klimkowski. klimek@radio357.pl. Dobranoc.
2: Radio 357.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Plac na rozdrożu.
2: 1 sierpnia o godzinie 17 znów usłyszymy syreny. W ten sposób tradycyjnie upamiętnimy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie, które, jak można przeczytać m.in. na stronie Wojska Polskiego, uznawane jest za największą bitwę stoczoną podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami.